0: Rozmawiać o sprawach bardzo bieżących, jakże bieżących. A kim są dla nas influencerzy? Czy w ogóle dla nas kimś są? Ludzie, którzy są znani z tego, że mają duże zasięgi, są znani z tego, że podejmują decyzje i te decyzje nas cieszą albo zawodzą. I czy oni mają prawo nas w ogóle zajmować swoim życiem? A jeśli mają, to dlaczego? A jeśli nie mają, to dlaczego? No jak Państwo widzą, więcej pytań niż odpowiedzi, jak zawsze w publicystyce Radia 357. Państwa i moimi gośćmi będą Katarzyna Krzywicka z Dunek, socjolożka, badaczka, połowa, no właśnie, duetu socjolożki.pl. Dobry wieczór, Katarzyna.
1: Dobry wieczór.
2: Tak.
0: Oraz Martyna Bunda z tygodnika Polityka, publicystka, badaczka, obserwatorka procesów społecznych, badaczka i obserwatorka procesów społecznych, bo też przecież jako dziennikarka to robi, autorka książek, między innymi nagradzanej Nieczułości. Dobry wieczór, Martyna.
2: Dobry wieczór.
0: A Szymon Kuliś realizuje audycję, ja nazywam się Marcin Klimkowski i będę z Państwem, będę tę dyskusję moderował, zadawał pytania, ale nie bez Państwa udziału. Proszę pisać klimek@radio357.pl, klimek@radio357.pl oraz mamy post na Facebooku, no z moim zdjęciem, tak się złożyło, i pod tym postem tam są te wszystkie pytania, i gdyby Państwo chcieli, ja będę przypominał, to proszę tam pisać, co Państwa niepokoi, co Państwa zastanawia w tym temacie. A ja zadam pytanie najpierw Katarzynie. Dobrze, Kasiu? Dobrze?
1: Dobrze.
0: Jadłaś dzisiaj pizzę może z takiej sieci z żabką w logo, czyli żabka?
1: Nie, nie jadłam. Mhm. Z tego co wiem, ta pizza, o której mówisz, pojawi się dopiero jutro, ale już w niektórych żabkach jest i niektóre autorytety kulinarne i niekulinarne ją recenzują, ale ja jeszcze nie miałam tej przyjemności, żeby ją zjeść.
0: Jeżeli chodzi o wrażenia takie organoleptyczne, to do Kasi Sztur odeślemy pewnie Państwa do tych rzeczy, które są związane z kulinariami. Martyna, czy ty próbowałaś? Może dzisiaj miałaś chwilę głodu, godzinę głodu?
2: Słuchając Was, orientuję się, jak bogaty jest ten świat, ile ludzi już zrecenzowało pizzę, której jeszcze żeśmy nie jedli. Bo rzeczywiście byli tacy, którzy mówili, że nie zrecenzują, bo nie zrobią tego, co im zrobiono. Byli tacy, którzy zrecenzowali. No i tak dalej, i tak dalej. Nie próbowałam pizzy. Prawdę mówiąc, dziś dowiedziałam się o jej istnieniu, choć świat influencerów zaprząta mnie, ale akurat widać nie w tym wydaniu. Ale tak, to dobrze wiedzieć, że taka pizza istnieje. Myślę, że to jest istotne, żebyśmy zdawali sobie z tego sprawę.
0: Proszę wybaczyć mi, szanowni państwo, taki dość no, śmieszkowy ton, ale rzeczywiście pizza nas tutaj zebrała.
2: Zjednoczyła.
0: Dlatego, że
2: A potem podzieli.
0: No, zobaczymy. Ja wierzę, że jakieś tam odpowiedzi będą wspólne, ale to w publicystyce jest różnie. Otóż Szymon Kuliś, jak powiedziałem, Szymon, ty jadłeś tą pizzę? Tę pizzę? Nie. Nasz kochany realizator mówi, że nie. Natomiast Szymon Nyczkę, czyli Książulo, czyli najsłynniejszy polski influencer gastronomiczny, postanowił nawiązać współpracę z siecią Żabka. To jest gigantyczna, 13 tysięcy sklepów sieć, i człowiek od lat wiarygodny, od lat znany z tego, że jest, no nie kłania się, karku nie zgina. Raz coś tam, jakąś współpracę miał, ale później się z niej wycofał, przeprosił. Jest bezkompromisowy. Recenzuje od takiego śmieciowego żarcia, przepraszam za to słowo, ale to jest taki związek frazeologiczny, po restaurację z gwiazdką Michelina. I ma taki, bo pewnie Państwo znają, ale jeśli nie, to ma coś takiego, co się nazywa Muala, to jest taki znak jakości w postaci naklejki, i ta naklejka Muala To jest coś. Niektóre restauracje wieszają ją, naklejają ją obok gwiazdek Michelina, które istnieją od dekad. Dzisiaj słyszałem, przygotowując się do tej audycji, że jedna zrezygnowała właśnie po tej współpracy i Szymon postanowił nawiązać współpracę, wypuszczając do sieci swoją własną pizzę. To jest pizza mrożona, to jest pizza odgrzewana w żabce, to jest pizza o dwóch smakach, wykonywana na Słowacji, no ze składem, jak to mrożona pizza. Lepsza, gorsza, różnie mówią, ale to nie jest temat. Tematem jest to, że Szymon Nyczkę jednych oburzył, drugich zachwycił, jedni uznali, że potrzebują się w tej sprawie wypowiedzieć, tak jak w sprawie jednej bądź drugiej lalki adaptacji. I zaczęliśmy o tym rozmawiać. Dwa tygodnie temu w Placu na Rozdrożu rozmawialiśmy o polityce, o Edzie Sheeranie, o Macklemore, o tym konflikcie z polityką i z ludobójstwem w tle. Dzisiaj rozmawiamy o pizzy, a ja mam wrażenie, że coś te sprawy łączy. I zapytam na początek Katarzynę Krzywicką-Zdunek. Kasiu, czy to nie jest tak, że jesteśmy zmuszeni zajmować stanowisko w każdej sprawie?
1: Oczywiście, że tak. Media społecznościowe nam podsuwają i wręcz prowokują do tego, żeby dyskutować i to stanowisko zajmować. W przypadku księżula, który ruszył do Żabki, która ma, jak powiedziałeś, 13 tysięcy punktów sprzedaży, to jest, może to być postrzegane jako sukces, że wreszcie zaczął spieniężać ten swój wizerunek, markę Muala i to, jak długo na to pracował, a z drugiej strony trochę mi to przypomina takie podejście, wiesz, jak były subkultury, nie? I zespoły punkowe, jak dopóki nie grały w radiu, to były niezależne. I nagle to się dzieje z księżulem, który był niezależnym recenzentem, jak powiedziałeś, nie kłaniał się korporacjom i nagle pojawia się jego produkt w Żabce.
0: A to pociągnę jeszcze chwilkę. A czy to nie jest tak, że Szymon Nyczka, księżulo, no naprawdę trudno być, trudno go nie lubić, bo to taki swój chłop jest. I czy to nie jest tak, że księżulo ma nasze zaufanie jako influencer gastronomiczny, że biegamy po lokalach, które on poleca, jak Polska szeroka wzdłuż i wszerz, dopóki robi to, co chcemy, żeby robił, dopóki jest niby niezależny, ale spełnia nasze oczekiwania, krótko mówiąc. A jak postanawia spieniężyć swoją sławę, bo to są
1: to
0: na pewno
1: wiarygodność.
0: Duże pieniądze, to nagle no właśnie, robi coś antypunkowego. To tak trochę jak Black Flag albo Sex Pistols, którzy występują na dużych festiwalach.
1: No właśnie, bo z jednej strony mamy tych influencerów, którzy są trochę jak słupy reklamowe i w zasadzie mogą reklamować wszystko i ich obserwatorzy, ich followersi o tym wiedzą. I jakby nie ma czegoś takiego, że mogą nas zawieść, bo wiemy, że idziemy na profil, nie wiem, powiedzmy Klaudii Halejcio i wiemy, że tam są różne produkty, które ona reklamuje od kosmetyków poprzez wyposażenie domu i ubrania, ale jest druga też taka grupa influencerów, my nazwaliśmy ich Robin Hoodami, czyli takie osoby, które w tym takim przebodźcowanym świecie są, właśnie pozostają niezależne, nie da się ich kupić, przez to są autentyczne i tak jak powiedziałeś, księżulo jest takim swojskim chłopakiem. On nie budzi dystansu, nie powoduje, że on mógłby być naszym kumplem, któremu wierzymy. A kumpel, jeżeli nas zawiedzie, to wtedy no, jest duże napięcie. I to się właśnie wydarzyło, bo on z takiej osoby, której kapitałem była ta niezależność, ta autentyczność, nagle spowodowało, ta współpraca spowodowała, że on zaczął tracić na wiarygodności.
0: Czy straci, czy zyska, to się dopiero okaże. Zobaczymy. Bo to jest właśnie ten pierwszy dzień. Właśnie dlatego ani ty, Kasiu, ani Martyna, ani ja, ani Szymon realizujący i pewnie większość z Państwa jeszcze tej pizzy nie próbowała, bo to dopiero będzie i dopiero będziemy to sprawdzać, a już toczy się dyskusja, między innymi bardzo na bieżąco w Radiu 357 w audycji Plac na Rozdrożu. Martyna, proszę, żebyś teraz ty skomentowała. Jesteś, jak powiedziałem, jesteś obserwatorką procesów społecznych, jesteś dziennikarką. Przecież taki książulo, którego się uchwyciliśmy, dziennikarzem nie jest. I nie ma kodeksu prawa prasowego, nie ma prawa influencera. To tobie, influencerze, wolno, a tego nie. Ale nie chcę też ci odpowiedzi sugerować.
2: Tak, no nie ma przepisów, natomiast prawa pewne są i to pewnie Katarzyna Krzywicka-Zdunek mogłaby więcej na ten temat powiedzieć. Tak się składa, że we wrześniu się ukazał taki zbiór badań prowadzonych dotyczących influencerów i tam wychodzą bardzo ciekawe rzeczy, które bardzo ładnie korespondują z tym, o czym my mówimy. Więc odnosząc się do tego zbioru, po pierwsze szanse naszego bohatera dzisiejszego wieczoru są większe niż mniejsze, ponieważ robi pizzę, czyli mało zdrowe żarcie, a nie coś zdrowego, bo i okazuje się, że jak publiczność podąża za influencerem, to znacznie lepiej odbiera takie różne, były takie konkretne badania, to akurat dotyczyły mniejszej, młodszej grupy wiekowej, ale jeśli influencer reklamował coś niezdrowego, jakieś paskudne słodycze, to dzieciaki bardzo chętnie podchwytywały ten trend. Jak reklamował marchewkę, to już było znacznie gorzej, a jak reklamował coś tam nieżywnościowego, to nie przekładano, oczywiście to grupa kontrolna. W każdym razie jest taka zależność, ale w tych badaniach też bardzo ciekawą rzecz zauważono, że to o czym mówiła moja przedmówczyni, to jest tak, że rzeczywiście siłą influencerów i siłą wymierną, bo influencerzy sprzedają lepiej niż celebryci, wyobraźcie sobie Państwo. No i ta ich siła oczywiście polega na tej niezależności, na tej pankowości, na tym nerwie niesprzedajności i jakby tym języczkiem uwagi, tym czymś, co decyduje, czy ktoś jest wiarygodny, czy nie, są właśnie pieniądze. I to jest dość taka delikatna inżynieria, dlatego że no, można coś sprzedawać, ale udawać, że się nie sprzedaje i wtedy to szanse powodzenia są większe. Albo wręcz mówić, że właśnie się sprzedaje, wtedy może być różnie. Ale rzeczywiście, jeśli publiczność zacznie podejrzewać, że tutaj na nich robi się pieniądze, to prestiż, ale też w związku z tym wpływ influencera leci na łeb, na szyję. Czasami to się potem jeszcze odbija, czasami nie. Więc no, jest taki mechanizm, także możemy jakoś podejrzewać, co się w przyszłości stanie z tym oto bohaterem. Zobaczymy, czy to się potwierdzi.
0: My mamy tych bohaterów więcej. Ja dzisiaj zauważyłem, znowu przygotowując się i wczoraj, i dzisiaj do audycji, rozmyślając na ten temat, że mamy takie zjawisko, zwłaszcza dzisiaj widoczne w internecie, że influencerzy recenzują influencerów. Na przykład Katarzyna Bosacka, która jest influencerką zdrowej żywności, więc ona postanowiła wziąć tę pizzę, rozłożyć ją na czynniki pierwsze, których zauważyła bardzo dużo, w tym wiele rozpoczynających się na z cyferkami. No i taka wojenka internetowa influencerów. Jednych od zdrowej żywności i takich z misją, drugich nie zdrowej żywności. My jesteśmy radiem, mam nadzieję, że lubianym przez państwa i darzonych przez państwa zaufaniem. Natomiast w naszych szeregach jest mnóstwo influencerów, że wymienię tylko doktora Tomasza Rożka, który jest influencerem popularno-naukowym. On ma ogromny wpływ na rzeczy, które słyszą i rozumieją różni ludzie. Jest twarzą, czy też aktywnym uczestnikiem wielu kampanii, które to kampanie są proedukacyjne. Nie wiem, rozmawia się podczas tych kampanii na temat spraw związanych z procesem nauczania, a jednak jest influencerem. A Patrycjusz Wyżga to też jest influencer. Już nie wymienię nawet naszych dziennikarzy muzycznych, którzy mówiąc o pewnych płytach, czy polecając pewne nagrania, po prostu wywierają wpływ. I dlatego po tym zbyt długim mówieniu zapytam, kto to jest influencer?
2: No właśnie, dobre pytanie.
0: Bo tutaj też padło coś takiego Influencer sprzedaje lepiej niż celebryta. A jaka jest, proszę mi powiedzieć, różnica? Martyna, proszę.
2: To jest dosyć proste, przy czym rzeczywiście przy influencerze zaczniemy się gubić, bo nie każdy influencer jest celebrytą, nawet jeśli się na czymś zna, ale nie każdy influencer na czymś się zna. I to jest ta różnica, którą chciałabym zaznaczyć, ale rzeczywiście brakuje nam słowa środka, bo porządkując ten cały system, celebryta to jest ktoś taki, kto najpierw był popularny z powodu swojej jakiejś wyjątkowej umiejętności, na przykład jest dobrym aktorem, potem stał się influencerem. To jest dość częsty model. Mamy też influencerów, czyli ludzi wpływu, którzy na czymś się znają.

0: za pomocą tych różnych klików, które się powielają, system powoduje, że one coraz szerzej idą, zbudować takie swoje, swoje środowiska ludzi, którzy ich obserwują, lajkują i to później ma efekt kuli śniegowej i oni niekoniecznie muszą się na czymś znać. No, nawet dzisiejszy bohater twierdzi, że specjalnie na kuchni się nie zna i to może jest prawdą, może nie. Ale to są postaci bardzo różnych światów, czasami nie mające kompletnie nic do powiedzenia, a jednocześnie mające bardzo duży wpływ. No szukam teraz tak na szybko jakichś przykładów. Nie wiem, czy moglibyśmy, i to jest zupełnie inny typ, na przykład Rafała Brzoskę nazwać influencerem. Z jednej strony oczywiście zebrał ponad 100 tysięcy podpisów pod ustawą, którą czytasz, pod odezwą do rządu, którą postanowił stworzyć. Ma potężny wpływ na przeróżne środowiska, a jest po prostu biznesmenem. Więc właśnie tego słowa nam brakuje, takiego określenia kogoś, kto stał się influencerem trochę przypadkiem. Nie wiem, czy macie jakiś pomysł. Może to można jakoś inaczej uporządkować.
1: Ja sobie tutaj oczywiście wypisałem tych najważniejszych, tych teraz już można powiedzieć starych, co jest super paradoksalne, czyli Sylwester Waldęga, ale też Marcin Dubiel, no, mający ogromne kłopoty prawne. Stół, który właśnie został w tej chwili sprowadzony z Wielkiej Brytanii do Polski przez umowę o ekstradycji. Freeze z kolei twórca gigantycznej, notowanej na giełdzie firmy, Krzysztof Gonciarz, który kulturą i estetyką...
0: Jeśli mogę na chwilkę zabrać wam głos, ale dokończyć tą myśl, która gdzieś tam nie uciekła. Bo jakby najsilniejszy wpływ influencerski to jest wpływ ludzi, którzy realizują ten ideał, który my byśmy chcieli. To znaczy mówią na każdy temat, bo to jest bardzo ludzkie. To jest podstawowa ludzka potrzeba wypowiedzieć się, pokazać, być obejrzanym w różnych okolicznościach. I są pewni ludzie, którym się to udaje. I im bardziej oni są zwykli, im bardziej oni są nasi, tym bardziej oni mają ten influencerski wpływ, o którym mówimy. No i to jest może ta tajemnica tego zjawiska.
1: Kasiu, powiedz, jak ty na to patrzysz? Czy rozróżniasz w swoich badaniach, w swoich dociekaniach badawczych influencerów i celebrytów? Poza tym, skąd to pochodzi? Czyli najpierw dziennikarz na przykład zajmujący się piłką nożną, a później influencer też wypowiadający się na ten temat. A influencerzy, jak rozumiem, to jest ten, który zaczyna od budowania jakiejś bazy, fanbazy, tak to się teraz nazywa. Tak. I później zostaje osobą sławną i zostaje zaproszony do Tańca z Gwiazdami tradycyjnie, no bo to jest takie zwieńczenie wpływu, o czym powiedział zresztą Jan Englert niedawno.
2: Och, Taniec z Gwiazdami jest mi bardzo bliski, ponieważ badam również różnego rodzaju programy telewizyjne i w przypadku influencerów, którzy się pojawiają w tego typu programach, widzowie patrzą na te osoby w ten sposób, że to musi być ktoś, kto ma jakiś dorobek. Może być to również influencer, ale nie może być to osoba, która jest znana z tego po prostu, że jest znana. Czyli musi mieć jakieś dokonania albo, nie wiem, zajmować się jakąś dziedziną wiedzy, życia społecznego, czy nie wiem, promować zdrowy styl życia. I tutaj też zgodzę się z moją przedmówczynią, że nie ma takiego słowa środka, bo to słowo influencer oznacza wprost, że mam wpływ na coś, także ta osoba ma wpływ na coś. Natomiast nie poprzez działania tych influencerów obecnych, którzy byli takimi influencerami pierwszej fali, czyli influencerami bardziej lifestyle'owymi niż niosącymi, nie wiem, jakąś wiedzę, umiejętności, naukę i tak dalej, że poprzez właśnie to skupienie na lifestyle'u to słowo się zdewaluowało. I influencer nam się niezbyt dobrze kojarzy, bo jak zaczynamy dyskutować i wyciągać osoby typu pan Tomasz Rożek, czy inne osoby, które zajmują się kwestiami naukowymi, to owszem, możemy mówić o tym takim pozytywnym wpływie. Natomiast no, myśląc też tak jako rodzice, nie chcielibyśmy, żeby nasze dzieci na przykład były influencerami, bo to nam się kojarzy no, z łatwym zarobkiem albo z takim zarobkiem,

0: środkiem, który jest mniej wartościowy niż taka praca gdzieś, nie wiem, w biurze, czy na uczelni, czy w jakimś innym miejscu. No, w przypadku pana Rafała Brzoski wydaje mi się, że on jest influencerem, jest biznesmenem, ale zdecydowanie jest influencerem i to jego wpisy na LinkedInie, bo również działa na Instagramie, ale na LinkedInie, w tej sieci takiej biznesowej, on ma ogromny rozdźwięk i myślę, że on jest tam dosyć dużym autorytetem. Jeżeli się pojawi jego komentarz gdzieś tam pod jakąś aferą, no to jest taka pieczątka Rafała Brzoski.
1: No tylko, że wiecie, drogie panie i szanowni państwo, ja bym chciał uniknąć takiego naprawdę już dużego uogólnienia, że influencerem jest też Donald Trump albo Elon Musk, no bo też mają wpływ. Jeżeli wychodzimy od źródła słowu influence, wpływ, mieć wpływ, to naprawdę możemy zrobić z tym terminem wszystko. Natomiast intuicyjnie, trochę jak z sądową definicją pornografii. Jeszcze nikt jej nie zdefiniował, ale ludzie mniej więcej wiedzą, o co chodzi. I tak samo mam wrażenie jest z byciem influencerem. Dzisiaj się zajmujemy tymi ludźmi, którzy mają wpływ. I ja nie dotarłem do badań, które pokazywałyby, że młodzi ludzie jakoś specjalnie marzą bardziej o byciu influencerami niż na przykład lekarzami, czy pracownikami naukowymi, czy nie wiem, ludźmi od marketingu. Natomiast na pewno rośnie. Na pewno chęć bycia influencerem, chęć posiadania wpływu, to na pewno rośnie. I też wielu influencerów mówi, jasno mówi, że to nie jest tak, że to jest easy money, czyli nic się nie robi, a się ma, tylko to jest ciężka, czasami kilkunastogodzinna dziennie praca, a taki książulo jeździ, Polskę musi zjeździć wszerz i wzdłuż i tak naprawdę prowadzi firmę, która zatrudnia kilka osób, od realizatorów, przez dźwiękowców, po swoich kumpli. Wielokrotnie widziałem, że nie wiem, za swoje pieniądze na przykład pokoje hotelowe kupują. To są pokoje hotelowe czasami za 20 tysięcy, czasami za 200 zł, a czasami za 50 tysięcy. I to na to trzeba zarobić, żeby coś takiego mieć. Teraz chciałbym przejść do kwestii zaufania. Czy to się wiąże z tak zwanym upadkiem autorytetów, czy że ich nie mamy i że ich szukamy, czy że jesteśmy, to ty, Katarzyna, powiedziałaś mi o tym etapie przejściowym. Jeszcze nie porzuciliśmy starego i anomia bodajże, tak?
0: Tak. Jesteśmy w stanie anomii, czyli stare zasady umierają albo umarły i jeszcze nie wypracowaliśmy sobie nowych i w tym stanie przejściowym faktycznie szukamy sobie nowych autorytetów. Już nie ma takich spiżowych postaci, którym wierzymy od A do Z, tylko wybieramy sobie różne autorytety i dana osoba jest dla nas takim dobrym źródłem wiedzy na temat tego, jak się na przykład odżywiać. Inna jest związana z jakąś wiedzą naukową i no, różne dziedziny, tak, tutaj sobie wybieramy. Więc tak, to jest upadek autorytetów. I ja chciałam jeszcze nawiązać do tego, co powiedziałeś wcześniej, tego recenzowania influencerów przez influencerów. Zastanawiam się, na ile siła na przykład pani Katarzyny Bosackiej czy Karoliny Korwin-Piotrowskiej, która również się wypowiadała na temat tego działania książula, że pojawia się jego pizza w Żabce, na ile one mają wpływ na właściwych odbiorców tego produktu, bo wiemy z innych badań, że Żabka to jest miejsce, gdzie chodzi młodzież, gdzie kupuje sobie hot dogi, szybkie jedzenie.
1: To jest sklep dla 16-latków.
0: Dokładnie tak.
1: Przynajmniej jeśli chodzi o pizzę i frytki.
0: Dokładnie, tam jest dużo takiego fast foodowego jedzenia i nie ma co się oszukiwać, że młodzież je wyłącznie kiełki i popija kombuczą, tylko idzie do Żabki, kupuje coś, co lubi, tak? Kanapki, gotowe dania, hot dogi i pizzę. Więc to recenzowanie influencerów przez influencerów to jest bardziej, myślę, do naszego pokolenia, do rodziców, którzy nie wiem, czy mają aż tak ogromny wpływ na to, żeby sprawdzać, co taki 16-latek kupuje w Żabce.
1: Sugerujesz po prostu, że recenzowanie w ten sposób i używając tych nazwisk jest po prostu boomerskie.
0: Jest boomerskie. Co z tego, że my zrobimy post na socjolożkach, na Instagramie, skoro i tak młodzi ludzie po prostu wybiorą to, co lubią.
1: To teraz, Martyna, jak sądzisz, dlaczego młodzi ludzie wybiorą tak, jak wybiorą, bez względu na wyniki tej audycji, na odpowiedzi, których sobie tak naprawdę wszyscy wspólnie udzielamy? No. Bo ja też czytam komentarze i widzę, no panie, ale daj pan spokój tymi influencerami, po co się tym zajmować? No może i po to, że bardzo wiele młodych osób chce nimi być.
2: Tak, to prawda. Potem kariery są takie jak w przypadku Mercedes-Blanche. To jest to dość, nie wiem czy smutne, no w każdym razie życie przyniosło to. Taka opowiadaczka dowcipów, zresztą bardzo dobrych, która była dość cenioną influencerką, acz niszową, ale jej kariera dość szybko przeniosła się na OnlyFans, no i potem grupa zainteresowanych jej dorobkiem się zmieniła, natomiast budżet na pewno się poprawił. A jeśli pytamy o to, dlaczego dzieciaki chcą wierzyć, no to jest dość prosty mechanizm. Nie wiem, czy ja jestem właściwą osobą, która powinna o nim mówić, dlatego że Katarzyna na pewno może powiedzieć znacznie więcej. Ale w odróżnieniu od właśnie autorytetów, celebrytów i tego całego pokolenia, które już odchodzi, goodbye, włącznie z tą przemianą ról płciowych, życiowych i tak dalej, to mamy taki prosty mechanizm dotyczący tego, że kogoś lubię, ktoś jest mi bliski, kogoś znam. I ci influencerzy, którzy wchodzą tymi bocznymi drzwiami, ci, którzy pokazują te swoje kanapki, te swoje śniadania, te swoje farby, które farby nakładają na włosy codziennie inną i jakby pół godziny nakładania farby na włosy, no rzeczywiście dzieciaki to oglądają, to są właśnie ludzie, którzy potrafią wytworzyć takie poczucie w innych, ich w swoich równolatkach, że no, to oni są sąsiadami. Nasze dzieciaki coraz trudniej wchodzą w relacje interpersonalne, a internet jest taki bardzo bezpieczny, bo z różnych powodów oczywistych. No i to działa właśnie tak, a badania pokazują, że im więcej jest tych followersów, im więcej jest tych lajków i serduszek, tym większa jest siła oddziaływania. To już jest z kolei jakaś socjologiczna matematyka, która po prostu działa tak, jak działa. Dlaczego dzieciaki wolą złe żarcie niż zdrowe? No to jest kolejne pytanie, ale myślę, że na nie nie odpowiemy, po prostu jesteśmy tacy jako gatunek. No, co prawda młode pokolenia wnoszą taką fajną energię, wnoszą trochę lepsze wybory, wnoszą trochę lepsze kompetencje społeczne, trochę lepsze kompetencje psychologiczne i podobno jednak troszeczkę im się przesuwa w stronę zdrowego żarcia, ale chyba nie aż tak bardzo, żeby to w statystykach przeważyło. Powyżej tych 50%.
1: Zobaczymy może tę rewolucję i następującą po niej kontrrewolucję. Jednak wygra ta kontrrewolucja, bo ostatnio w oczy wpadły mi takie właśnie przekazy influencerów dotyczące mody fast fashion, która właściwie w tej chwili produkuje mikrotrendy, czyli rzeczy już nie modne pół roku, tylko modne 2-3 tygodnie. A nawet młodzi ludzie selekcjonują się na podstawie osób, które ulegają tym mikrotrendom, na które reagują firmy produkujące taką bardzo szybką i nieetyczną modę, a osoby, które wybierają nie. Stosunek do sztucznej inteligencji, czyli uważanie jej za szkodliwą, czy też za przydatną. Dystans do tej sztucznej inteligencji, to wszystko dzieli młodzież i raczej bym jej tego wszystkiego do jednego worka nie wrzucał. Na pewno bym chyba nie wrzucał. Natomiast nie ulega kwestii, że influencerzy bywają dla nas ważni. Czy panie są gotowe powiedzieć, przynajmniej liczbowo, ilu influencerów macie w swojej orbicie i ilu ufacie? Bo ja tak policzyłem i wychodzi mi z 10-15 od mody przez sztukę, po sprawy medialne, po no właśnie taką naukę popularno-naukowe rzeczy i bardzo sobie cenię, ale przyznam, że nie weryfikowałem ich na przykład do takiego odczuwania przyjemności. Nie ma tej weryfikacji, którą na przykład przechodzi dziennikarz, tak jak ty, Martyna, no żeby się dostać do polityki, a później kierować różnymi rzeczami w tej polityce, no to jednak musiałaś zostać sprawdzona przez starą gwardię, prawda?
2: Nie wiem, co odpowiedzieć, bo dużo wątków się pojawiło.
1: Przepraszam,
2: ale gąciszka była...
1: Jesteśmy jak na TikToku.
2: Tak.
1: Chodzi mi o to, że nie weryfikujemy tych osób, które są przez nas obserwowane.
2: I to jest sedno. Tak, ale to jest sedno, bo zobaczcie, my znowu mówimy o dwóch grupach, czyli o ludziach, którzy coś na jakiś temat wiedzą. Ja też pewnie bardzo szanuję około 10-15 osób i to jest taka ilość osób, którą można sobie jeszcze wyobrazić. To jest też taki ciągle wioskowy rozmiar, a nie międzygalaktyczny. Natomiast raczej większy wpływ mają ludzie, którzy są, którzy pokazują, którzy sprawiają wrażenie, że się współuczestniczy w ich życiu, ale oni to nie są ci ludzie, o których mówisz. To nie są ludzie, do których warto zajrzeć, żeby zobaczyć, co tam fajnego w nauce słychać, albo co tam fajnego w grzybach na przykład, albo gdzie byśmy tu jeszcze mogli zajrzeć.
1: To teraz Katarzyna, ty masz sama będąc w jakiś sposób influencerką, no ale ja socjolożki.pl traktuję jako influencerki zdrowego rozsądku i fact-checkingu, dlatego też zapraszam cię i Dorotę bardzo, bardzo często do audycji w Radiu 357, bo właśnie tam jest takie sprawdzam, w socjolożkach.pl jest takie sprawdzam, tak? Ludzie mówią, sieć mówi i wy po prostu rzucacie to na badania czy na teorie, które no, mają poważne podstawy. A jednak pewnie no, kogoś tam masz w swojej orbicie.
0: Tak, no oczywiście, że mamy w swojej orbicie kilkanaście osób, które obserwujemy, sprawdzamy to, co mówią i szanujemy ich autorytet, ale też są to instytucje, na przykład Demagog, który jest bardzo dobrą taką stroną fact-checkingową. Ale chciałam powiedzieć, że ten fakt bycia influencerów to jest bardzo takie... stąpanie po kruchym lodzie, bo możesz robić bardzo dużo, tak jak powiedziałeś, pracować po kilkanaście godzin i bardzo ciężko, ale wystarczy właśnie jeden błąd, który powoduje, że ludzie od ciebie odchodzą, tracisz followersów i tracisz ten swój autorytet, albo przynajmniej tracisz go na chwilę.
1: Ja zastanawiam się, czy w Polsce istnieje cancel culture, bo nawet influencerzy, którzy mieli na pieńku z prawem, którzy gdzieś tam w pewnym momencie no naprawdę tracili to swoje nazwisko, później je odzyskiwali, to się różnie toczy. Jeśli chodzi przynajmniej o influencerów, którzy też pokazują swoje życie osobiste, bo to też jest oddzielna historia z influencerami. Czyli dlaczego wierzymy, że to są ludzie, którzy tak naprawdę są jednymi z nas, bo to już zostało powiedziane, ale dlaczego też oczekujemy, że będą bardzo, bardzo precyzyjnie wykonywali, no nie wiem, działania moralne, działania zgodne z prawem, działania, które są... no nie wiem. No tak, moralne, to bym powiedział. Martyna?
2: Wiesz, ja myślę, że to trochę mi odbiegły myśli, bo pomyślałam o Marcie Stewart, która rzeczywiście wylądowała w więzieniu, a potem z tego więzienia wyszła w glorii i chwale, ale wiesz, to wynikało raczej z tego, że ona potrafiła unieść to doświadczenie i to jest pewnie taki test dla influencerów, tudzież celebrytów, którzy spadają z piedestału, czy oni to potrafią opowiedzieć w sposób sensowny. No, czy Janusz Palikot potrafi opowiedzieć w sposób sensowny swój upadek? Tego nie wiem. Natomiast Martha Stewart na pewno była w stanie to zrobić i to spowodowało, że wróciła na te influencerskie salony, acz chyba też nie do końca już chciała na nich być. To zdaje się, że to gdzieś tam dalej się potoczyło. A jeśli chodzi o to, dlaczego się spada, no to jest takim... Zobaczcie, bo to jest to, do czego wracamy. To znaczy spada się wtedy, kiedy... Bo my z influencerami wchodzimy w osobiste relacje. Zwłaszcza jak jesteśmy dzieciakami, tak. Jak to są ludzie, którzy robią naleśniki. I to generalnie o to chodzi. Jak zaczynamy podejrzewać na przykład, że oni nas kupują, a nie są wcale z nami w żadnej relacji, no to wtedy jest ten upadek. No ale życie jest długie. My jeszcze influencerów mamy od, nie wiem, od ilu mamy, od dekady mamy influencerów.
1: Myślę, że dekada. Dla porządku, dla takiego uproszczenia na potrzeby tej dyskusji powiedziałbym, że to jest dekada. No dekada, 12 lat.
2: To jeszcze tak. Nie mieliśmy porządnych upadków i nie widzieliśmy, jak one się zbierają, więc Jak to będzie, to się pewnie okaże za jakiś czas, tak.
0: Ale są te mikroupadki, zobaczcie, jak była influencerka Natalia Janoszek, której nikt nie sprawdził jej bollywoodzkiej kariery, dopiero pojawił się Krzysztof Stanowski, nasz szeryf internetowy, i ona zniknęła. Zniknęła tak, właśnie Karolina z tej Derpiński, naszej...
2: Pamiętacie.
0: Tak, dokładnie, Karolin Derpiński, czy teraz mamy sytuację po aferze z filmem Nigdy w życiu i kto ma zagrać Tosię, i pamiętamy wypowiedź pani Doroty Szelongowskiej skierowaną do Joanny Jabłczyńskiej. Ona ją oczywiście przepraszała później, ale to już nie zostało zauważone, nie zostało uznane za szczere, autentyczne. I później czytałam komentarze na profilach TVN-u, jak wypowiadano się na temat jej programu, że powinni zmienić prowadzącą, że ona już nie powinna się wypowiadać, więc to gdzieś tam promieniuje to, w jaki sposób my się zachowamy.
2: I to tak. Zobaczcie, mieliśmy taki spektakularny upadek. Przepraszam, że się ekscytuję, ale to bardzo ekscytujące jest rozmawianie o influencerach. Zobaczcie, przypomnijcie sobie historię Davida Beckhama, który nie strzelił bramki, i tą straszną, jakby tą straszną nagonkę na niego. Tam były jakieś stanie pod jego domem, tam były groźby śmierci. Nie był w stanie wyjść na ulicę ze swojego domu, bo to była siła upadku influencera. I zajęło to co prawda parę lat, ale to jest znów osoba bardzo poważana, zapraszana, i właściwie nikt już nie pamięta tamtego okresu. Tak. Więc zdaje się, że to też jest taki model, który faluje raz górka, raz dół, jeśli ktoś potrafi przez to przejść, jeśli potrafi to utrzymać, bo niestety znam też przypadki ludzi, którzy nie potrafili, nie będę już przywoływać nazwisk, ale mieliśmy w ostatnich latach takie przypadki dużych karier, dużych oskarżeń, i nie do końca, znaczy po części prawdziwych, ale być może trochę za dużych jak na skalę problemu. I takie przypadki ludzi, którzy nie pozbierali się z tego.
1: Tylko mnie interesuje w tym kontekście, specjalnie wyczekałem ten moment, żeby powiedzieć, no dobrze, ale w tej jednej z afer internetowych, możemy je bagatelizować, tylko że tym żyjemy i to pokazują algorytmy, że autorka programu o meblowaniu nagle zostaje... ukarana za coś, co nie ma z meblami nic wspólnego, czyli zupełnie inaczej ją traktujemy. Już nie jest osobą od meblowania, czyli no wnętrzarskim autorytetem, co by było zrozumiałe, tylko jest autorytetem właśnie córka swojej matki, osoba, która prezentuje publicznie przemocowy język. I za to zostaje ukarana, czyli czy to pytanie jest na wyrost i specjalnie prowokacyjne, czy autorytet, przepraszam, czy influencer to jest taki nowy święty, świecki, żyjący tu i teraz, sprawdzalny.
0: Katarzyna. Nie powiedziałabym, że nowy święty. Raczej taka osoba, wobec której my stawiamy pewne wymagania i sobie budujemy obraz tej osoby. I jest tak, że pewnych rzeczy nie wypada mówić. Ten język właśnie, czy przemocowy, czy taki jak tutaj został zastosowany w tej wypowiedzi, mimo tego, że prywatnie możemy sobie gdzieś tam u cioci na imieninach takie teksty gdzieś tam puszczać. To samo się stało z panią Ewą Wojdyło przecież, która... wygłosiła dosyć taką mocną opinię na temat Igi Świątek i powiedziała niedawno, że ona przestaje występować w podcastach, bo to za dużo ją kosztuje. Więc to trzeba uważać na słowa. Więc my sobie budujemy obraz tej osoby nie na, że tak powiem, wizerunek kogoś świętego, tylko kogoś, kto ma pewne zasady, ma kręgosłup moralny, może być w jakimś tam obszarze wzorem dla nas. Jeżeli gdzieś tam się pojawi rysa na tym wizerunku, no to jest nam ciężko później nie obejmować opinii na temat tej osoby tak w całości, tak, bo nie tylko skupiać się na tej konkretnej wypowiedzi, ale już na całym obszarze życia tej osoby.
1: Martyna, zapytam cię teraz o to samo, tylko że tak może inaczej. O to samo, ale inaczej. Czy to jest tak, że jeżeli ten influencer jest jakimś naszym kumplem, jakimś naszym osobą, którą zapraszamy do swojego domu, bo on zaprasza nas do swojego domu, to jeżeli on działa niemoralnie, popełnia jakiś błąd, to tak naprawdę my się wściekamy o swoje udzielone mu zaufanie. Może to jest właśnie przykład księżula, że my jesteśmy wściekli na siebie, że wierzyliśmy, że on do końca życia będzie te kebaby jadł niezależnie i w ogóle nie weźmie za to grosza, a tylko będzie dostawał pieniądze, bo akurat zarabianie pieniędzy nie jest problemem, ale że będzie po prostu je brał z odsłon albo z jakichś tam reklam przypadkowych.
2: Tak, to wraca wątek, o którym już mówiliśmy, że w naszej kulturze, w naszym takim może i niewerbalnym języku osobista relacja, bliskość i pieniądze to są rzeczy, które mało się łączą i rzeczywiście ten komponent zarabiania finansowego wprost na nas powoduje, że unieważniamy jakieś więzi, a skoro ich nie było, to znaczy, że zostaliśmy oszukani, bo my zainwestowaliśmy czas, emocje, zainteresowanie, a tutaj co? A tutaj w ogóle nie chodziło o nas, więc tak pewnie te mechanizmy działają. Natomiast ja też bym się zastanawiała nad tym, co to właściwie znaczy błąd i to to znaczy zachowanie niemoralne, bo zobaczcie, jak to się zmieniło i jakie nieostre są kryteria, nie w tym sensie, że my straciliśmy ostrość, tylko że one w ogóle są nieostre. No bo jeśli mamy tą wspomnianą już Mercedes Blanche, która jakby staje się celebrytką z OnlyFansa, no albo na przykład, mieliśmy inny przykład, czyli Sydney Sweeney i ta historia związana z jej występem. No czy to jest moralne, czy to nie jest moralne? Czy tak w swojej kuzynce powiedzielibyśmy, to no, prześwietnie, no, zarabiasz pieniądze, czy też jednak coś jest nie tak. To są rzeczy, które nie są łatwo katalogowalne. Rzeczywiście wywołują jakiś rodzaj takiego emocjonalnego zawirowania. Czasami to wiąże się z tym, okej, no to w takim razie może nie jest to taka mi najbliższa osoba, ale potem gdzieś tam przychodzą te burze. Pomóżcie mi to jakoś ponazywać.
0: Mamy coś takiego jak teorię naruszenia oczekiwań, czyli właśnie księżulo, tak, czy inne postaci z tego naszego firmamentu, nie wiem jak, influencerskiego, ustalają jakieś zasady, tak, mówią, że są takie, także nie wiem, na przykład nie będą wchodzić w jakieś współprace gastronomiczne i nagle taka osoba łamie normę czy zasadę, którą sama ustanowiła. To wtedy faktycznie odbiorcy reagują z takim dużo mocniej niż można by było się spodziewać i ten zawód taki zadany przez kogoś, komu ufaliśmy, boli najbardziej. My to kiedyś nazwałyśmy takim kościołem internetowym, że mamy ustanowione pewne moralne zasady i też funkcjonujemy w bańkach. Jeżeli te zasady zostają złamane, ktoś wypowie się nie tak, to te reakcje są bardzo takie ostre, wyraziste. Nie ma tutaj szarości, tylko jest czarne albo białe. Bo ta niemoralność istniała zawsze, tylko teraz mamy media społecznościowe, gdzie jesteśmy wystawieni na ocenę non-stop. Ja jestem świeżo po obejrzeniu serialu na Netflixie Na wschód od Edenu. Uwielbiam tą książkę. I ta główna bohaterka jest do szpiku kości zła. Ale oceniają ją tylko osoby z jej najbliższego otoczenia. Gdyby teraz żyła, to pewnie by była, właśnie funkcjonowałaby na OnlyFansie, może by była oceniana tak jak Sydney Sweeney poprzez to, jak wygląda, jak ma kobiece kształty, czym się zajmuje i bardziej pewnie by ją utożsamiano z bohaterką Euforii, w której grała, niż z żywym człowiekiem.
1: Ja być może uporządkuję dla niektórych z Państwa. Sydney Sweeney jest w tej chwili jedną z najpopularniejszych gwiazd, aktorek młodego pokolenia. Występuje w bardzo dobrze oglądanych, popularnych i filmach, serialach i różnych innych produkcjach. Do tego jest osobą, no nie mnie oceniać urodę, natomiast to taki
0: atrakcyjna.
1: Piękna kobieta jest atrakcyjna, tak? I z tej atrakcyjności robi też swój atut. Ostatnio rozpaliła internet, jak to się mówi, czyli wywołała jakąś tam formę burzy, występując nago w reklamach pewnej firmy, której zresztą jest współudziałowczynią i wystąpiła w tych reklamach nago, pozując jako sportsmenka, co wywołało i ogromne protesty właśnie sportsmenek, które poczuły się seksualizowane. Natomiast też porządkując, platforma OnlyFans to jest taka platforma dzielenia się zdjęciami raczej o charakterze erotycznym, ale nie tylko. To funkcjonuje na zasadzie dobrowolnych datków albo ustalonych z góry datków i czyni przynajmniej z części kobiet na świecie, czyni z nich osoby bardzo, bardzo zamożne. To tak tytułem.
2: Są zarobki, czołówki OnlyFansów są wyższe niż całożyciowe zarobki gwiazd sportu największych. No to.
1: Więc właśnie. Ciekawa wiadomość od pana Mateusza z Grochowa, który bardzo, bardzo symptomatyczna wiadomość. Bardzo dziękuję na tekstówki. Otóż pisze, moim zdaniem, jeśli tematyka przedstawiana przez influencera jest wartościowa, to niech robi to dla ogólnego pożytku. Bardzo proszę, panie, o komentarz, czyli przypisywanie komuś takiego, że ma to robić, tak? Jak ma talent, to tak, jak Marek Kondrat ma talent, to ma grać. A Marek Kondrat powiedział, że nie będzie grał, ale ludzie powiedzieli, że ma talent, to ma grać. I ja mam wrażenie, że tu jest ten sam mechanizm. Przy czym pan Mateusz, pozdrawiam serdecznie, na końcu pisze, może jestem już stary, usprawiedliwiając się przed tym takim tokiem myślenia, jak rozumiem, wiele osób dojrzałych powie właśnie, że coś takiego, są bezradni trochę wobec tej dynamiki internetu. Martyna.
2: Tak, a ja myślę o jakby drugim końcu tej samej historii, którą sobie opowiadamy, bo my mówimy o tym, mówimy o influencerach patrząc z perspektywy ich odbiorców, a zobaczcie jakby jaka to jest wielka rewolucja w dziejach ludzkości. Mieliśmy na początku takie zdjęcia gdzieś tam na kliszy, trzeba było je wywoływać, jakie to było przeżycie mieć zdjęcia w albumie. Potem można było mieć zdjęcia z cyfrówki, ich było ich coraz więcej, a dzisiaj każdy może otworzyć sobie Facebooka i w tym z Facebooku być, istnieć. To znaczy istnieje się, jakaś potrzeba nasza trafia w taki cudowny świat, gdzie może się realizować właściwie bez przeszkód. No i rzeczywiście może to jest trochę przypadek, że część z nas, którzy tak strasznie potrzebują po prostu być za pomocą sieci, potem zostaje influencerami. Może to musi być po prostu, bo jesteśmy ludźmi.
1: No, to jest z drugiej strony zaszłaś, to do Katarzyny wrócę. Czy jest tak, jak pisze pan Mateusz, że jest jakaś, nie wiem, powinna być może rada starszych nawet, która mówi, słuchaj, ty jesteś influencerem. Ja bardzo proszę, żeby pan, panie Mateuszu, nie zrozumiał tego jako drwinę, bo ja gdzieś też mam to w głowie takie myśli, że jeżeli influencer robi coś pożytecznego, to niech działa i propublico bono najlepiej, no tam powiedzmy z jakimiś drobnymi na codzienne wydatki, ale to wtedy jest dobrze, a jak na przykład piłeczkami żongluje albo włosy czesze, to już wtedy to jest głupota i rzecz niepożyteczna. Jak ty byś to skomentowała?
0: Wiesz co, to jest niewykonalne, jeżeli poświęcasz się temu i jesteś tym influencerem, który ma jakiś potencjał, żeby robić coś pożytecznego, to albo ta osoba ma inne, odrębne źródło utrzymania, tak jak my mamy firmę badawczą i to jest nasze źródło zarobku i możemy sobie hobbystycznie uprawiać influencing na socjolożkach, na Instagramie. To wtedy okej, okay. Natomiast no, nie można wymagać od kogoś, żeby robił coś za darmo, bo to po prostu zabiera czas, energię, myśli i naprawdę jest bardzo, bardzo angażujące.
1: Czy takie pytanie sobie przygotowałem, zanim przejdę do pewnego azjatyckiego kraju, który wymyślił coś na influencerów. Czy może popularność jest kompetencją, czyli takim soft skillem, jak to się dzisiaj w korporacjach mówi, tak? Że, no nie wiem, jedna osoba łatwo nawiązuje kontakty, druga jest, szybko działa w stresie, trzecia jest pracowita, kiedy no właśnie jest presja jakaś, tak? To są rzeczy, które na umowach, na rozmowach o pracę mówi się jako swoje kompetencje albo jako rzeczy, które są zaletami. To może właśnie popularność też staje się taką zaletą. Łatwo umiem zrobić tak, żeby ludzie mnie w internecie słuchali. To znaczy, że mam kompetencje do bycia influencerem. Martyna?
2: Tak, ona z pewnością jest kompetencją, a poszłabym nawet dalej tym tokiem myślenia, bo popularność w tym ujęciu jest bardzo świadomie robioną codzienną, dużą pracą. I ta praca przynosi efekty albo nie przynosi, bo rzeczywiście to może być tak, że zaczynamy to influencerowanie, czy nie, zaczynamy pokazywać się na Facebooku. Może mówimy o kanapkach, a może mówimy o grzybach, bo się akurat na tym znamy, a może o nauce, a może o czymś, co robimy. I jeśli to zaczyna tak raczkować i coraz bardziej się rozchodzić, to przychodzi ten moment, kiedy to rzeczywiście już jest ta kompetencja, która już istnieje, musi też dostać ten aspekt wysiłku, ale też takiej jakby kompetencji zawodowej. Więc to nie jest nie tylko kompetencja osobista, ale też zawodowa i potem już można mieć na przykład socjolożki albo coś, co żyje i co powoduje, że człowiek potrzebuje jednak ten kolejny odcinek stworzyć, nawet jeśli jest 21 i on już właściwie to wolałby się zająć czymś innym. No ale nie może, no bo jakby część, bo ten zawód, który jest też tożsamością, upomina się o uwagę.
1: Mhm. Dobrze, rzeczywiście. Już dochodzi 22, a my tu sobie dyskutujemy, zamiast robić różne rzeczy. Gratulacje, ale przekazuję pytanie do Katarzyny. Popularność kompetencją? Nową?
0: Popularność, tak, absolutnie jest kompetencją. Pamiętasz, rozmawialiśmy o tych różnych kapitałach, które mamy. To wymyślił socjolog Pierre Bourdieu, że mamy kapitał ekonomiczny, który jest, no to są pieniądze, tak, to są nasze wszelkie ruchomości i nieruchomości, ale też mamy coś takiego jak kapitał symboliczny i tym kapitałem symbolicznym jest właśnie uznanie, prestiż, to, że my jesteśmy znani, popularni, ale również kapitał społeczny, czyli cała nasza sieć różnych wpływów i tym naszym kapitałem społecznym influencerów są odbiorcy, którzy są ich wiernymi fanami albo osobami, które zauważają ich potknięcia. Czyli absolutnie tak, to jest nowa kompetencja.
1: Zostało nam 2 minuty. To tylko powiem, że pół roku temu podczas tutaj audycji wieczornej była rozmowa o tym, że Chiny postanowiły pewne rzeczy związane z byciem influencerem regulować. Zakazały wypowiadania się niezgodnego z prawdą, osobom, które działają w 4 obszarach. To polityka, zdrowie, ekonomia i to 4 zapomniałem, ale to bardzo ważna kwestia. I tam są gigantyczne kary. Potrafią, no tak, to więzienie, kary finansowe. Czyli Chiny postanowiły uregulować sprawę influencerów, przynajmniej w tych kluczowych kluczowych sprawach, żeby nie robili kuku ludziom, krzywdy, nie, żeby nie robili tego typu rzeczy. I zaraz pojawiła się kontra, zaraz. To my tutaj w Polsce państwo totalitarne stawiamy jako przykład. No i rozpoczęła się dyskusja, której przysłuchiwałem się z ogromnym zainteresowaniem. I teraz na koniec mamy naprawdę minutę. Czy my mamy brać jednak przykład z Chin i powiedzieć Szymon, do Szymona Nyczkę, książula, nie wolno ci promować pizzy, bo ona może nie jest zbyt zdrowa. Co panie o tym sądzą? Martyna Bunda.
2: No dobra, no to wracamy do osoby, która może jest influencerem, może nie jest, czyli do Rafała Brzoski, bo oczywiście jak Chiny o czymś takim mówią, to my sobie przypominamy politykę jednego dziecka i myślimy sobie, kurczę, tak, może nie, zwłaszcza, że nie wiadomo, kto to ma weryfikować, ale z drugiej strony my mamy znacznie większy problem z tym nadużywaniem twarzy, nazwisk, nieprawdy, jakby z żerowaniem na nieprawdzie w internecie i z żerowaniem na influencerskości w internecie, co nie dotyczy samych influencerów. Zobaczcie, to są miliardy złotych, które kradną, które zostały ukradzione, no nam, naszym znajomym, naszym kolegom, naszym babciom, naszym dziadkom. I nie mamy do tej pory żadnych rozwiązań, które mogłyby nam przed tym ochronić. Europa też ich na razie nie ma, więc
1: nie
2: może nie należałoby tego dziecka z kąpielą wylewać, tylko można byłoby spróbować się nad tym zastanowić.
1: To na pewno jest ten moment. Katarzyna Krzywicka z Dunek. Ostatnie zdanie. Chiny to wzór?
0: Nie, myślę, że nie do końca wzór, ale moim zdaniem powinny być pewne regulacje związane z tym, co się pojawia w internecie, chociażby kwestie dotyczące sharentingu, czyli pokazywania swoich dzieci, ale też reklamowania chociażby leków czy suplementów. Mm-hmm. Bo to jest coś dużo bardziej groźniejszego niż to, czy ktoś zje raz na jakiś czas pizzę z żabki sygnowaną przez księżula.
1: Smacznego lub niesmacznego, to Państwo już sami ocenią, życzą prowadzący audycję Marcin Klimkowski, realizujący Szymon Kuliś oraz gościnie Katarzyna Krzywicka z Dunek, socjolożki.pl i Martyna Bunda, polityka, dziennikarka, autorka książek. Bardzo dziękuję za poświęcony czas wszystkim zgromadzonym. Dziękuję.
0: Dziękujemy.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
2: Dzień dobry Państwu, kłaniamy się. 12 w Radiu 357.
3: Co Państwo na to?
2: Szymon Kuliś, Artur Gaweł, Kuba Strzyczkowski, 7 października, mamy środę. Sławomir Mentzen, lider Konfederacji, która swoją drogą coraz lepiej radzi sobie w sondażach wyborczych, skomentował pracę kobiet policjantek w oddziałach prewencji. No, dawno wypowiedź polityka nie wywołała takiej dyskusji i licznych komentarzy w internecie. Zdaniem Sławomira Mentzena, kobiety policjantki uczestniczące bezpośrednio w akcjach utrzymania porządku na ulicach są zagrożeniem dla siebie i dla swoich kolegów z oddziału. Czołowi politycy rządu, ale również opozycji, oskarżyli lidera Konfederacji o szowinizm, mizoginię, uderzenie w policyjny mundur. Zainteresowany odpowiedział, że jego słowa nie wynikały z niechęci do kobiet, lecz ze zderzenia lansowanej poprawności politycznej z brutalną prozą życia. Jak stwierdził pan Mentzen, nie kojarzę wielkich akcji społecznych typu kobiety na budowę albo kobiety do kopalni. Dodał również, że na ulicy w skrajnych momentach liczy się przede wszystkim siła fizyczna. Przypomnijmy, że w naszej policji służy ponad 22 tysiące funkcjonariuszek. Pełnią służbę na wszystkich szczeblach, od prewencji po służbę kontrterrorystyczną. Dziś zatem pytanie, czy opinia Sławomira Mentzena o kobietach w policji jest krzywdząca. Pan Artur czeka na Państwa telefony, zatem 510-357-357, 510-357-357, a w aplikacji Sonda proszę zajrzeć, proszę zagłosować. 2 minuty po południu starszy aspirant w stanie spoczynku Sylwia Szary jest moim gościem, była policjantka, przewodnicząca zarządu terenowego NSZZ Policjantów w Słubicach. Dzień dobry, kłaniam się pani.
4: Witam serdecznie.
2: Czy płeć decyduje pani zdaniem o przydatności do służby, o profesjonalizmie?
4: W ogóle chciałam Państwu powiedzieć, że płeć nie może być utożsamiana z poczuciem bezpieczeństwa obywatela, z wartością bezpieczeństwa, ze skutecznością bezpieczeństwa. Płeć tutaj nie odgrywa żadnej roli.
2: Rzuciła pani wyzwanie panu Mentzenowi, by wziął udział w testach sprawnościowych. A rozumiem, że pani również weźmie udział w takim teście. Pan Mentzen by przyjął propozycję, odpowiedział?
4: Rzuciłam wyzwanie panu posłowi z racji tego, że czuję się w obowiązku stanąć w obronie młodszych koleżanek, które stawiają pierwsze kroki w bezpieczeństwie i które stawiają pierwsze kroki w służbie. Ja oczywiście jestem gotowa, no jestem nieco starsza niż poseł Mentzen, więc pewnie tutaj może być jakiś ogranicznik, ale jeżeli wszyscy staną ze mną w szranku, posłanki, pierwsza dama, funkcjonariuszki, podołamy temu.
2: Sławomir Mentzen by zwrócił uwagę na testy sprawnościowe, by siłowe przy rekrutacji do policji. Mówił o obniżaniu poprzeczki. Powiedział, jeśli jesteście w stanie rzucić piłką na 4,5 metra, to pod względem siły już nadajecie się do policji. Już będziecie w stanie bić się z kibolami. Będziecie w stanie obezwładnić napastnika po narkotykach. To oczywiście w takim lekko kpiarskim tonie, ale czy rzeczywiście dziś testy wysiłkowe są łagodniejsze? Albo inaczej, czy inne testy są dla kobiet?
4: Troszeczkę tak wybiórczo podszedł poseł Mentzen do tego tematu, ponieważ oprócz testów sprawności fizycznej mamy szereg innych testów, które bada predyspozycję kandydata do przyjęcia do służby. Ja powtórzę to, co mówiłam w wielu wywiadach. Zaniedbania w zakresie doboru, nadzoru, zarządzania są wieloletnie. Sięgają prawie każdej opcji politycznej, która zarządzała strukturami policji. Do nadrobienia jest bardzo dużo w samej policji, jak i do nadrobienia jest dużo z zewnątrz, w postrzeganiu samej formacji. Natomiast testy sprawnościowe są jednym z elementów, ale zakładają, że one zostały zmienione, to i tak to trzeba się wykazać sprytem, szybkością, zwinnością. Jeżeli one zostały obniżone, to zostały obniżone też również dla mężczyzn. To nie jest, że zostały obniżone dla kobiet. Czyli mając takie myślenia posła Mencena, w takim razie, pomimo, że kandydaci spełnili wszystkie wymagania płci męskiej, jak i żeńskiej, to idąc takie myślenia posła Mencena, żaden z nich się nie nadaje, ani mężczyzna, ani kobieta, bo przeszli te same testy sprawnościowe.
2: A zacytuję coś takiego niepoprawnego. Wypowiedź sprzed kilku lat byłego policjanta Dariusza Lorantego, który komentował pracę patroli mieszanych. Powiedział: to wyjątkowo niepoprawne, co powiem. Kobieta w radiowozie w interwencji domowej to jest udręka, chyba że ma 1,75 m i jest mistrzynią judo. Swojego czasu TVN24 zresztą zebrał wypowiedzi policjantów, którzy uważają, że patrole mieszane są porażką systemu i że patrole te nie są dla kobiet. Nie jest to żadna dyskryminacja, tylko zdrowy rozsądek. To fragment jednej z wypowiedzi. Jak pani tę opinię skomentuje?
4: To znaczy tak, rozumiem rozgoryczenie mężczyzn, bo wiadomo, że znajdujemy się w różnych sytuacjach zagrożenia podczas interwencji, podczas patrolu, podczas nie wiem, wypadków, obsługi zdarzeń drogowych czy prowadzonych postępowań. Rozumiem, że mogą w tym zakresie mieć jakieś wątpliwości. Natomiast to nie jest konkurs Miss Polonii. Tu mamy wiele też mężczyzn, którzy nie spełniają wymogom wzrostu i wagi, bo my jakby ograniczamy się do tego, że mamy mężczyzn wszystkich 80 i 120 kilogramów. Kobieta nie może być oceniana przez pryzmat swojej fizyczności. Rozumiem, że trudniej się pełni z nimi służbę. Trzeba pewnie inaczej do tej służby podejść. Natomiast nie sądzę, żeby to była udręka. Dobry partner nie zna płci. Dobrze wyszkolony i kompetentny partner nie zna płci. Może być płeć męska, jak i płeć żeńska.
2: Są oczywiście i inne opinie o tym, że to są opinie pochodzące od policjantów. O tym, że policjantki są świetnymi negocjatorkami, że potrafią lepiej rozładowywać emocje. Na przykład podczas interwencji domowych nie wywołują agresji. Potrafią te nastroje tonować. Udział kobiet, policjantek rzeczywiście często łagodzi obyczaje?
4: Dokładnie tak. Zresztą ja już na samym początku tej wypowiedzi powiedziałam, że egzamin, czyli wszystkie testy do policji są holistyczne i one określają predyspozycje, dany kierunek kandydata, cechy osobowościowe, które kształtują, w którym kierunku ten kandydat może pełnić służbę i w którym będzie najbardziej skuteczny. I jak najbardziej policja bez kobiety niestety nie będzie stuprocentowo skuteczną formacją.
2: No, ale rzeczywiście zdarzają się takie znaki zapytania. Niektórzy pytają, czy na przykład policjantki pilnujące porządku na stadionie, kiedy czasem policja ma do czynienia z agresywnymi chuliganami, łobuzami po prostu, którzy rzucają w policję czym popadnie. Uważa pani, że taka policjantka poradzi sobie tak dobrze jak mężczyzna?
4: Przede wszystkim powiem tak. Troszeczkę zmierzamy do ograniczenia praw. I jeżeli obywatel skończy 18 lat, ma prawo podjąć decyzję taką, jaką chce. Jeżeli kobieta chce zostać funkcjonariuszką i ma ku temu predyspozycje, które nałożył ustawodawca, powinna pełnić tą służbę. Co do skuteczności, proszę pamiętać, że tam jest pododdział. Tam jest ktoś, kto wydaje polecenia. Tam jest cały zespół. To nie jest tak, że ona idzie sama naprzeciwko, nie wiem, setkom kiboli. Tam to, jeżeli jest synchronizowana, wyuczona, wyszkolona, jest zgrany zespół, zgrany pod oddział, to i w sposób
2: to obowiązki,
4: właściwy
2: obowiązki
4: to jest
2: działania można podzielić, tak?
4: Dokładnie tak, dokładnie tak.
2: A wrócimy na antenę, jeśli pani pozwoli. Starszy aspirant w stanie spoczynku Sylwia Szary, a była policjantka, także przewodnicząca zarządu terenowego NSZZ Policjantów w Słubicach, jest naszym gościem. Zatem do usłyszenia przed 13:00. Dziękuję.
4: Ja również dziękuję.
2: 9,5 minuty po południu wracamy do pytania, czy opinia Sławomira Mencena o kobietach w policji jest państwa zdaniem krzywdząca. 510-357-357. Zacznijmy. Pan Mateusz. Panie Mateuszu, witam. Dzień dobry. Halo.
5: Dzień dobry, panie Kubo.
2: Dzień dobry.
5: Witam. Ja się po części zgodzę ze słowami pana Mentena.
2: Jakoś mnie to nie zaskakuje.
5: No ale tak. Ale panie Kubo, troszkę uargumentuję. Jako społeczeństwo, jako podatnicy, no my jednak jesteśmy pracodawcami policjantów, lekarzy czy nauczycieli i prawda, no w naszym najlepszym interesie jest to, aby wypłacać pensję, że tak powiem, pełnowartościowym pracownikom. I o ile nauczyciel kobieta czy lekarz kobieta jest pełnowartościowym pracownikiem, co do tego nie mamy wątpliwości, o tyle policjant, szczególnie w prewencji, bo nie mówię o pracach biurowych, ale policjant w prewencji kobieta, no nie jest tym pełnowartościowym pracownikiem i
2: no ale może to zależy, panie Mateuszu, tak? Od tego, o czym wspomniała pani Sylwia Szary. Tak? Zależy od podziału obowiązków, podziału zadań, bo jak powiedziałem, przeczytałem mnóstwo opinii policjantów, którzy twierdzili, że są kobiety policjantki fantastyczne na przykład w roli negocjatorek.
5: Być
2: a
5: może,
2: takie negocjatorki w oddziałach prewencji, no wiadomo, że też są potrzebne, prawda?
5: Tak, panie Kubo, nie mówię, żeby zwalniać od razu wszystkie kobiety, nie o to mi chodzi, ale te kobiety, no zdecydowanie, ja nie wiem, czy pan by wolał, będąc zaatakowanym na ulicy, żeby na interwencję przybyło dwóch dorosłych mężczyzn, czy dwie kobiety, ale zresztą to się nie dzieje, bo z jakiegoś powodu nie ma patroli złożonych z dwóch kobiet. Ciekawe, dlaczego, panie Kubo, skoro są różne mężczyznom. Ale na koniec, panie Kubo, bo wiem, jak to brzmi, pewnie tutaj zaraz będą głosy oburzenia, jak zawsze, ale panie Kubo, no to nie jest żadna dyskryminacja. W tym kraju, co prawda, połowa społeczeństwa jest dyskryminowana ze względu na płeć, ale no tymi osobami niestety są mężczyźni, no szczególnie jeśli chodzi, prawda, o choćby emerytury, czy wiele innych kwestii. Także żyjemy w państwie kobiet. Kobietom jest naprawdę bardzo dobrze i niech tak dalej jest, ale proszę tutaj nie mówić o żadnej dyskryminacji. Dziękuję, pozdrawiam.
2: Pozdrawiam pana, panie Mateuszu. 510-357-357, co państwo na to? Czy opinie, no między innymi pana Mentzena, ale nie tylko, jak słyszymy, również pana Mateusza o kobietach w policji, to są opinie krzywdzące. 510-357-357 w aplikacji Sonda, pan Karol. Panie Karolu, halo?
6: Dzień dobry, moje uszanowanie.
2: Dzień dobry panu, witam.
6: Powiem tak, mi nie przeszkadzają panie w policji. Ostatnio na przykład miałem patrol drogówki, który tworzył dwie panie i była bardzo sympatyczna, kulturalna rozmowa i to, co tam było wspomniane.
2: Czy taki mandat od policjantek odbiera się jakoś
6: nie,
2: tak?
6: Nie było mandatu. Na szczęście nie było mandatu, to była rutynowa kontrola trzeźwości, ale generalnie, tak jak tutaj było powiedziane, pod kątem podejścia, prowadzenia dialogu, sposobu rozmowy jest na pewno inna jak u mężczyzn.
2: Natomiast, na czym polega ta różnica? Jest, nie wiem,
6: to jest bardziej
2: łagodniej, sympatyczniej?
6: Właśnie nie chodzi o sympatyczność, tylko chodzi o sposób rozpoczynania rozmowy i sposób jej prowadzenia. Mm-hmm. Generalnie wystarczy, tak jak w gitarze, uderzyć w strunę i człowiek się, że tak powiem, automatycznie blokuje, albo zapalają mu się tak zwane blokady, albo też tak zwany na odbierany, jakby, że tak powiem, w tonie, mm-hmm, sposobie wypowiedzi atak. Czym pan reaguje? No na atak, obrona jest atak, prawda?
2: Czyli domyślam się, że gdyby pan miał wybór, to wolałby pan zawsze być kontrolowany przez patrol policjantek?
6: Nie, dla mnie nie ma różnicy. Dla mnie to nie ma różnicy, dlatego że każdy człowiek ma, że tak powiem, prawo do pracy, to co było powiedziane do jej wykonywania. Jedyne, czego ja bym wymagał, to na przykład tak jak się wymaga od każdego żołnierza. Czyli wymaga się treningu i pogłębiania i poszerzania swojej wiedzy i umiejętności. I to nie tylko chodzi o tą merytoryczną, ale tą fizyczną, czyli umiejętność obezwładniania i tym podobne. Mhm. Jeśli ktoś to trenuje i wytrenuje to w sposób super, a nie tylko w szkole policyjnej, a potem o tym zapomina, no to nie dziwmy się, że potem na przykład taka pani nie ma siły powalić jakiegoś
2: dużego. Jestem przekonany, że przecież no, są pewne wymogi.
6: Są wymogi, ale powiem panu na przykład, to może rozmowa na inny temat, że tak powiem, odnośnie policji. Proszę zobaczyć, ja znam, bo akurat znam kilku policjantów i znam, jakby, że tak powiem, troszeczkę od drugiej strony. Przychodzą młode panie do policji, pracują na przykład po 2 lata, zachodzą w ciążę i wracają po 10 latach, bo na przykład rodzą 3 dzieci. Chwała im za to, niech to robią. Ale na przykład, tak jak pan przed chwilą mój przedmówca powiedział...
2: Ale to jest argument, który ma czemu
6: nie,
2: służyć?
6: Do czego zmierzam? Już
2: co,
6: panu powiem.
2: Co dowieść?
6: Bo my jesteśmy pracodawcami policjantów. Natomiast proszę zobaczyć, panowie pracują wtedy przez 10 lat, ciężko pracują, liczą im się ciężkie lata pracy. Te panie rodzą dzieci, im też się liczy 10 lat służby w policji. I wtedy idą na wcześniejszą emeryturę. Czy tak chcemy płacić za swoje, że tak powiem, wymagania,
2: rozumiem,
6: które stawiamy też?
2: Rozumiem, że
6: ale to temat ma inną rozmowę.
2: Dochodzimy, oj tak, ale dochodzimy do, przyzna pan, znaczy pan nie przyzna, może państwo przyznają, że jednak do dość absurdalnego wniosku, że oto ciąża policjantek to jakieś nieszczęście.
6: Znaczy jest to sposób na to, żeby mieć 25 lat do emerytury i pójść na emeryturę.
2: Panie
6: Ale
2: Karolu,
6: pytanie, jakim kosztem?
2: Pozdrawiam pana, bardzo dziękuję za komentarz. Pan Paweł, panie Pawle, halo? Panie Pawle, słyszymy się? To może pan Bartosz. Jest pan Bartosz z nami?
7: Dzień dobry, halo?
2: Dzień dobry, witam pana.
7: Dzień dobry. No ja muszę się jednak, nie lubię się twoje radio słuchaczy, ale wie pan, w tym, tego pierwszego słuchacza ten śmiech był najbardziej wymowny. Chyba jeśli coś chodzi o kobiet w prewencji, to może, nie wiem, pan Przemysław Wipler, bo pamiętamy, chyba tam to pani go usadziła, że tak powiem, do pionu. I jako ciekawostka, bo pan też wie, że jestem naszym nauczycielem, prawda?
2: Tak,
7: i
2: tak.
7: Pan pierwszy też powiedział...
2: Nie matematyka. Matematyka? Pan, dobrze pamiętam?
7: Nie. Obecnie wychowawca świetlicy, ale prawdopodobnie od
2: poniedziałku. To pan Marcin, historia. Matematyka. Tak, pomyliło
7: tak,
2: mi się.
7: Tak. Mhm. Powiem tak, nie wiem, czy ten pan wie, tak historycznie, początkowo zawód nauczycielski, że tak 100 lat temu, 120, to też był głównie męskim zawodem. Panie, dopiero później on się sfeminizował, więc to jest takiego argumenty, że sprawdzam się. Kobiety się tak samo jak mężczyźni sprowadzają w każdych w tego typu zawodach. Rzeczywiście, no, są pewne rodzaju nasze różnice fizjonomiczne, coś tego, ale ja chciałbym na przykład temu panu powiedzieć, że moją, jak swego czasu trenowałam karate

0: Mentzena o kobietach w policji. Pana zdaniem jest krzywdząca. Pozdrawiam pana, panie Bartku, pan Leszek, panie Leszku, halo.
1: Dzień dobry, panie Kubo.
0: Dzień dobry panu.
1: No, krzywdzące jest jak zawsze generalizowanie, bo to jest problem. No, jeżeli spojrzymy w statystyki, zresztą to chyba tak na zdrowy chłopski rozum, no to taka przeciętna kobieta nie jest w stanie sobie poradzić.
0: Swoją drogą ciekawe, że się mówi zdrowy chłopski rozum, a nie tak. Mówi się na przykład na zdrowy ludzki rozum, prawda?
1: Tak, no tak. A to się chyba tradycja. No nie jest w stanie. No,
0: ale to może też świadczyć o tym, ta etymologia tego powiedzenia, że chłopski rozum jednak bywa zawodny.
1: No wiadomo, że to jest chłopski rozum, czyli rozum nie poparty żadnymi statystykami, czyli coś zwykle empirycznego, tak? Mm-hmm. No przecież ta kobieta nie jest w stanie sobie poradzić. To jest różnica mas, różnica wielu czynników tak naprawdę. Natomiast ja trenuję już od kilku lat, czy tak kilkunastu chyba nawet, i znam dziewczyny, które sobie są w stanie z dużym chłopem poradzić.
0: Czyli, czyli dochodzimy do wniosku, że zależy to od cech indywidualnych, bo pewnie moglibyśmy też
1: dlatego nie można znaleźć, generalizować.
0: Właśnie, od tego pan zaczął i słusznie, tak, znaleźć na przykład panów marnej postury. No wie pan, ja do oddziału prewencji bym się raczej nie nadawał, chyba żebym zabił śmiechem, no.
1: No, są różne metody, ale wie pan co, ale prawda jest też taka, że jeżeli to nie jest poparte dobrym wyszkoleniem, no to taki przeciętny chłop, nawet niewyszkolony, jeżeli będzie ważył 100 kilo, no to z kobietą raczej sobie poradzi. Ale policja to nie jest tylko służba prewencyjna na ulicy, prawda? Przecież mamy drogówkę, mamy jakieś oddziały, które przysługują się jakimś, no,
0: dochodzeniówkę, no mnóstwo jest.
1: A jakby sprowadziliśmy wszystko do tego patrolu na ulicy, prawda? I wydaje mi się, że tutaj nie można generalizować, natomiast też nie można jakby tu całkowicie się odciąć, i tutaj chyba ta pani celowo uniknęła odpowiedzi na pana pytanie, czy
0: są różnice w testach, o to pytałem.
1: W testach, tak. No, wydaje mi się, że są, i to niestety no, kobiety po prostu, no umówmy się, widać to po sporcie na przykład, no nie mają takich wydolności jak mężczyźni. No jesteśmy różni i trzeba się z tym pogodzić. Natomiast nie odbierajmy tutaj jakby
0: prawa do służby.
1: Prawa do służby, tylko oczywiście no, nie sprowadzajmy wszystko znowu do patroli ulicznych, bo tam no niestety w przypadku patroli ulicznych w większości wypadków no muszę stanąć po stronie pana Mentzena, ale to tylko i wyłącznie w tym jednym przypadku.
0: Według danych, proszę państwa, bardzo panu dziękuję, panie Leszku, danych z początku tego roku w policji łącznie zatrudnionych było 40,5 tysiąca kobiet, z czego ponad 22 600 to funkcjonariuszki. Biorąc pod uwagę liczbę wszystkich policjantów, udział kobiet wynosi 20%. Jak podała Komenda Główna Policji, funkcjonariuszki pełnią służbę właściwie we wszystkich rodzajach służb, w tym w służbie prewencyjnej ponad 12 tysięcy funkcjonariuszek, kryminalnej ponad 8, prawie 9 tysięcy, wspomagającej 1,5 tysiąca oraz także w formacjach kontrterrorystycznych. Mamy 12 funkcjonariuszek. 20 minut po południu, czy opinia Sławomira Mentzena o kobietach w policji jest krzywdząca. Co na to pan Jarosław? Panie Jarosławie, halo?
2: Witam serdecznie, słuchaczy 357. Zaczynamy. Więc tak, no i pan Mentzen, i panie, które przystępują do służby, powinny się kierować rozumem, prawda? Zgadzamy się.
0: No, jak każdy.
2: Gdyby
0: to się upowszechniło, to nie byłoby źle, tak sądzę.
2: Tak, tak. Także prawda leży po środku, jak tutaj słuchacze słusznie zauważają, i jakby tak pan w siebie tak zerknął do środka i słuchacze też, to jesteśmy czymś takim jak yin-yang, czyli troszkę kobiety w mężczyźnie, mężczyzny w kobiecie, i są różne tego proporcje, jakby pan to zauważył. Więc jeżeli jakaś kobieta aspiruje, ma wolną wolę i stwierdza, że ten pierwiastek męski w niej tak mocno siedzi...
0: Jest wyszkolona, bardzo sprawna, tak, fizycznie, prawda?
2: Tak, tak. Poza tym kobiety mają, wie pan o tym, mocniejszą psychikę, bo to wychowanie dzieci, taka orka, to kobietę konserwuje i one są do tego przystosowane. To wszyscy się chyba z tym zgodzą. I tu też to jest taki silny pierwiastek, jeżeli chodzi o rozwiązywanie właśnie na przykład konfliktów sąsiedzkich, nie wiem, jakichś takich sytuacji, gdzie no trzeba tą psychikę pokazać, więc może tu też jest ważna rzecz. Także no ten rozum i jeszcze raz rozum. I ja bym jeszcze prywatę wrzucił. Czy mogę takie 10 sekund prywaty?
0: No proszę bardzo.
2: jest taka zbiórka dla dziecka, które się nazywa

0: Szymon Zelent, on jest chory na chorobę Duchenna, to jest choroba rzadka. Jest zbiórka, potrzeba 10 milionów złotych na uratowanie jego życia. Jest terapia w USA potrzebna. Już zebrano 5 milionów, także no nie są ludzie obojętni. Mhm. Natomiast myślę, że słuchacze 357 to jest taka wspólnota, że po prostu jak go ześlą informacje, to są w stanie uratować to dziecko. Szymon Zelent, poszukajcie, na się pomaga. Dziękuję.
1: Pozdrawiam pana. Pan Krystian. Panie Krystianie, witamy. Halo.
2: Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witamy pana.
2: Jestem mieszkańcem Rumi. Chciałbym się tutaj podzielić z państwem, ze słuchaczami, swoimi spostrzeżeniami. Ponad 10 lat temu byłem świadkiem dość tragicznej sytuacji. Na spacerze z psem byłem zobowiązany wezwać patrol policji ze względu na bardzo agresywnego mężczyznę, który demolował samochody, wyrywał świeżo posadzone drzewka. Przyjechał patrol mieszany, czyli był pan policjant i pani policjantka, i zarówno pan policjant, jak i pani policjantka nie była w stanie poradzić sobie z tym agresywnym człowiekiem. Dopiero jeden z przechodniów, który również wzywał patrol policji, zainterweniował, bo widział nieudolność tej pary, mówiąc tak bardzo kolokwialnie. Mhm. Więc uważam, że jeśli chodzi o wyszkolenie, to jest podstawą w kwestii interwencji takich związanych
1: z z tego przykładu wynika, że ten apel kieruje pan zarówno do kobiet, jak i do mężczyzn,
2: oczywiście,
1: prawda?
2: Oczywiście. Podstawą jest tutaj wyszkolenie wszystkich. Jeżeli ktoś ma predyspozycję, to oczywiście jak najbardziej powinien pójść do pracy w policji, ale nie możemy tutaj generalizować kwestii, że kobieta jest słabsza. Jeżeli słabsza, to ona nie będzie jakby czuła potrzeby być w prewencji, tak? Czyli musimy tutaj pójść po rozum do głowy, tak jak powiedział poprzedni słuchacz, kierować się rozumem, chce być w policji, chce być w prewencji, muszę być wyszkolony, muszę sobie poradzić w trudnej sytuacji. Czy to mężczyzna, czy kobieta?
1: Pozdrawiam pana, pan Mariusz. Panie Mariuszu.
3: Witam panie Kubo, witam pana. Wszystkich słuchaczy. Ja dzwonię w takiej sprawie, bo chciałbym, żeby na ten temat jednak wypowiedziały się pani na przykład Anna Bryłka, pani Ewa Zajączkowska-Hernik, no i inne wyborczynie Konfederacji.
1: Być może by się już...
3: Co te panie na ten temat?
1: Być może już się wypowiedziały, być może jeszcze się wypowiedzą. Pan Lech, panie Lechu, witam, halo.
4: Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu.
4: No, dla mnie przede wszystkim najbardziej zabawne jest to, że w kwestii tego, czy kobiety powinny być w policji, łącznie ze mną wypowiadają się sami panowie w tej audycji. Nie zadzwoniła jeszcze albo nie doszła do głosu żadna pani, szkoda. Mhm. Natomiast kolejną kwestią...
1: Ale to nie jest, panie Lechu, to nie jest grzech,
4: ja
1: jak
4: powiedziałem, sądzę. Że to jest zabawne. Nie, to jest zabawne bardziej, że to znowu jakby panowie mają najwięcej do powiedzenia w tej kwestii, natomiast... Jak słyszę o tym, że jesteśmy z ust wyborców Konfederacji, że jesteśmy pracodawcami, że możemy wymagać i takie inne kwestie, które są zawsze bardzo takie roszczeniowe z ich strony. I przypominam sobie wiele filmów z interwencji policji, najczęściej tych nieudolnych, to jeśli dobrze pamiętam, to ze statystyk to tak 90% jest tam panów, którzy, policjantów, którzy się przewracają o własne buty albo zakleszcza im się rękaw o kaburę własnego pistoletu. Co nie do końca jakby idzie w linii tego, co pan Mentzen...
1: Ale to może być wynikiem po prostu tego, że panów służy więcej.
4: Oczywiście, że tak. Ja jestem jak najbardziej za tym, już podsumowując, żeby w policji służyli zarówno panowie, jak i panie. I każdy z nich ma sobie wybrać odpowiednią dla siebie działkę, ale to nie znaczy, że panie od razu muszą iść do administracji, czy pracować za biurkiem, albo tym bardziej podnosząc argument tego, że jeżeli pani pójdzie urodzić, to za 10 lat wróci, bo to są rzeczy, które w XXI wieku nam, słuchaczom Radia 357, nie przystają, żeby je w ogóle wypowiadać. I to chyba tyle na koniec.
1: Pozdrawiam pana. 26 minut po południu. Czy opinia Sławomira Mentzena o kobietach w policji jest krzywdząca? 510-357-357, przypomnę, sonda w aplikacji. A na antenie pani Agnieszka. Pani Agnieszko, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
5: Dzwonię, żeby wypowiedzieć się, słyszałam jako rodzynek wśród tutaj męskich głosów a propos kobiet w policji. Mhm. Mianowicie wydaje mi się, że jak mówimy tutaj o wydolności, o sprawności, o sile, to jest jeszcze coś takiego, tak mi się wydaje przynajmniej, że każdy z policjantów posiada broń. I tutaj w tym przypadku chyba celność nie zależy od posiadania jąder, tylko od tego, jak dobrze wyszkolony jest policjant czy policjantka. Poza tym dochodzą do zdolności negocjacyjne w wielu przypadkach. Myślę, że tutaj statystyki również mówią o tym, jakie zdolności negocjacyjne posiadają kobiety. Dlatego myślę, że to nawet nie tyle jest krzywdzące, to po prostu, nie wiem, czy nawet mężczyźni, którzy dzwonią na policję i życzyliby sobie, żeby kobiety nie przyjeżdżały, czy są w stanie na przykład czekać, aż interwencja odbędzie się wiele godzin później, aż będą dostępni tylko mężczyźni, którzy mogą przyjechać na daną interwencję.
1: No nie sądzę.
5: Dlatego myślę, że pod rozwagę na dodatek w armii na przykład izraelskiej, czy również ukraińskiej, kobiety również są i tam jakoś nikt nie kwestionuje ich zdolności do udziału na polu bitwy, również obsługując drony, czy również obsługując broń.
1: A wręcz odwrotnie. Pozdrawiam pani Agnieszko, pan Paweł. Panie Pawle, halo.
6: Witam serdecznie, panie Kubo. Witam może pana. Tym razem się uda, bo się nie udało. Panie Kubo, no ja się zgadzam ze słowami Sławomira Mentzena i nie traktuję to, jakoby ta opinia Sławomira Mentzena była krzywdząca. No Sławomir Mentzen dosyć specyficzną formę komunikacji ma. Natomiast to tutaj fajne kwestie padły na antenie ze strony przedmówców, ale tak samo ze strony gościa pierwszego, która się wypowiadała. Zgadzam się tak samo ze słowami Dariusza Loranty sprzed lat. Natomiast ja jako człowiek, który jest menedżerem projektów i montował często zespoły projektowe, no to jestem jak najbardziej za tym, żeby kobiety były, ale one może nie muszą być w patrolu. Jeżeli mamy do czynienia na przykład z jakimś negocjatorem, prawdopodobnie niejedna kobieta okazałaby się lepsza od mężczyzny, ale to nie generalizujmy. Natomiast z punktu widzenia tego, co się w Polsce dzieje, mówimy tutaj o patologizacji, ściągnięciu całej rzeszy niekompatybilnego komponentu kulturowego, no to uważam, że jednak mężczyzna iść w tym patrolu, a nie kobieta, bo jako mężczyzna za takiego się uważam, nie chciałbym wysyłać i narażać kobiety na jakieś ryzyko, choć powiem szczerze, tutaj jeżeli chodzi o kobiety, to nawet jeden z przedmówców, chyba pan Mateusz, powiedział o tym, że miał jakąś instruktor z karate. No moja córka w wieku 11 lat chodziła na aikido. Jak ona mi zrobiła parę sztuczek, ja się znalazłem po 2 sekundach na ziemi, to byłem po prostu dumny. Jeżeli mamy mówić o takich kobietach, to tak, to niech one się realizują. Natomiast nie chciałbym, żebyśmy poszli w kierunku takim jak w Niemczech, bo przecież proszę zobaczyć, co się w niemieckiej armii stało. Tam zaczęły jakieś takie dziwactwa tęczowe, jednorożce i tylko kucykapony brakowało do tego towarzystwa. Także nie chciałbym, żeby ta lewacka ideologia została zaimplementowana. Niech ta formacja, która sporo straciła od czasu uruchomienia fałszywej pandemii, niech ona będzie formacją, która naprawdę będzie służyć społeczeństwu.
1: Pozdrawiam pana, dziękuję za wypowiedź. Pan Tomasz, panie Tomaszu, halo.
7: Dzień dobry, panie Kubo.
1: Dzień dobry.
7: Ja ze swojej strony chciałem tylko dołożyć taką... Włączyłem się do audycji dosłownie kilka minut temu, więc być może już ktoś ten temat poruszył. Natomiast moim zdaniem jestem z natury osobą patriotyczną i gdzieś tam bliżej mi do tej prawej strony sceny politycznej, bo tutaj ten wątek polityczny się przewija, jak choćby przed chwileczką. Natomiast wydaje mi się, że pan Sławomir Mentzen używa takich bardzo prymitywnych narzędzi do budowania swojego kapitału. I słyszałem też o takich interwencjach policji w składzie mężczyzna-kobieta, gdzie kobieta stanęła sparaliżowana podczas ataku jakiegoś prawdopodobnie pod wpływem narkotyków agresora. Natomiast ilu mężczyzn jest tak samo fizycznie słabszych ode mnie, od pana, silniejszych od nas? To jest po prostu loteria, na kogo trafimy, więc uważam, że pan Mentzen buduje sobie kapitał w sposób niepozytywny i ubolewa.
1: Panie Tomaszu, to o tym kapitale politycznym także za chwilę porozmawiam z moim gościem. Państwa gościem, moim gościem jest pan dr Sergiusz Trzeciak, politolog, ekspert zajmujący się marketingiem politycznym. Witam pana, panie doktorze.
8: Dzień dobry.
1: Panie doktorze, wiadomo, Konfederacja cieszy się bardzo dobrymi wynikami w sondażach. Wedle ostatnich przekracza 14%. Dla porównania PiS ma w tym samym sondażu 18%, Koalicja Obywatelska 30%. Takie wypowiedzi Sławomira Mentzena, jak ta o kobietach w policji, pana zdaniem zwiększają poparcie Konfederacji? Bo no, zainteresowanie z pewnością.
9: No to jest przykład właśnie sytuacji, w którym taka logika algorytmów mediów społecznościowych zaczyna kolidować z logiką budowania szerokiego poparcia wyborczego. Moim zdaniem to, co robi w tej chwili Sławomir Mentzel, jest absolutnie przemyśloną strategią, ale to nie jest strategia zwiększania zasięgów. To jest bardziej strategia utwardzania elektoratu, swojego. Który ma... Mm-hmm. swojego elektoratu i z tego punktu widzenia on osiąga cel. Rzeczywiście jest w stanie docierać do swojego elektoratu, jest w stanie zwiększać zasięgi i to jest celowa prowokacja, która wywołuje oburzenie, to z kolei reakcje przeciwników, to oznacza większy zasięg i co z tego wynika? Mobilizuje swoich zwolenników, ale to są mężczyźni, głównie mężczyźni, elektorat Konfederacji i Konfederacja moim zdaniem traci tutaj szansę na pozyskanie elektoratu kobiecego i elektoratu bardziej umiarkowanego. I to jest pytanie do Konfederacji. Czy Konfederacja chce zmobilizować swój elektorat na poziomie kilkunastu procent, czy próbuje wyjść poza swoją bańkę, dotrzeć też do tych wyborców bardziej umiarkowanych i to, co moim zdaniem jest istotnym wyzwaniem dla każdej partii i w tym Konfederacji, to jest żeby pozyskiwać zrównoważony elektorat demograficznie mężczyzn i kobiet. Ale... I to jest moim zdaniem największe wyzwanie dla Konfederacji w tej chwili.
1: Ale część wyborców przecież lubi polityków wypowiadających się czy niepoprawnie, czy idących, jak to się mówi, pod prąd. Przecież na takich ostrych wypowiedziach, czy też działaniach, akcjach popularność buduje też Grzegorz Braun.
9: Oczywiście, to jest element jego marki. To jest, mówię to, czego inni boją się powiedzieć. Nie klękam przed polityczną poprawnością. Media mnie atakują, ale ja mówię prawdę. To jest zdrowy rozsądek kontra ideologia. No mówię tutaj w kontekście takim, jakie to są elementy budowania marki Sławomira Mentzena. I to ma oczywiście sens z punktu widzenia, tak jak mówię, budowania jego marki. Natomiast jeżeli mówimy o szerszym wychodzeniu i zdobywaniu nowych wyborców, no to tu jest właśnie największe wyzwanie przed nim. Bo to też nie jest tylko i wyłącznie gra na jednego polityka. To jest budowanie formacji, która ma zwyciężać wybory, który ma rządzić, a do tego, żeby zwyciężać wybory, musi wychodzić poza własną bańkę. To jest zawsze największe wyzwanie przed każdą partią. Jak to zrobić, żeby właśnie wyjść poza tą swoją bańkę, w której w tej chwili znajduje się. Więc jeżeli mówimy o umiarkowanych wyborcach czy kobietach, no to ja tutaj widzę problem wizerunkowy.
1: No tak, to raczej strzał w stopę, ale abstrahując na chwilę od intencji politycznych Sławomira Mentzena, niektórzy uważają, że padamy by ofiarami w takim dyskursie publicznym, ofiarami poprawności politycznej, takiej poprawności publicznej i w efekcie zatracamy dużą wartość podstawową takiej trzeźwej oceny sytuacji. No nie każdy nadaje się do wszystkiego i dotyczy to zarówno kobiet, jak i mężczyzn.
9: Paradoks polega na tym, że często polityk mówiący prawdę przegrywa wybory i to jest rzecz, którą wielu polityków powinno brać pod uwagę i to jest właśnie paradoks z obecnych czasów, bo z jednej strony oczekujemy od polityków, żeby mówili prawdę, żeby mówili jak jest i też ten styl komunikacji bezpośredniej, który nie jest poprawny politycznie, on się wielu wyborcom podoba, ale jednak...
1: Sądząc, panie doktorze, po obietnicach wyborczych, a przecież za każdym razem obserwujemy festiwal często abstrakcyjnych zupełnie obietnic, to politycy to wiedzą, prawda?
9: Tak,
1: że tak to działa.
9: Oczywiście. Tak, politycy zdają sobie z tego sprawę.
1: Panie doktorze, powoli zbliżamy się do wyborów parlamentarnych, które jesienią przyszłego roku pewnie częściej słyszeć będziemy takie radykalne wypowiedzi, mało poprawne, no bo trzeba będzie zwracać na siebie uwagę, czymś wyróżnić się z tłumu, przekonać często po prostu radykalizmem.
9: Tak, myślę, że będziemy mieli do czynienia z coraz bardziej nakręcającą się też licytacją na radykalne wypowiedzi. Pamiętajmy, że Konfederacja też ma wyzwanie. Z jednej strony oczywiście to jest wyzwanie pozyskania umiarkowanych wyborców, ale z drugiej strony też konkurencja z Grzegorzem Braunem. I tutaj ugrupowanie, które ma takie ambicje, żeby konkurować z różnymi środowiskami, stara się budować różne frakcje i też taką rolę trochę w Konfederacji pełni Ruch Narodowy. To Ruch Narodowy mówi o wielu rzeczach, które są istotne też dla wyborców Grzegorza Brauna i z nimi konkuruje. Z kolei Sławomir Mentzen postawił na przekaz, który jest przekazem wolnościowym, wolnorynkowym, takim przekazem bezpośrednim, ale to jest przekaz, który jest, tak jak mówiłem, w pewnej bańce. I on nie dociera do wielu wyborców, do których Konfederacja chciałaby dotrzeć i do których powinna docierać, jeżeli chciałaby te wybory wygrać.
1: A rozmawiamy o pewnym interesie politycznym, o metodach, słowach, które są dobierane, aby ten interes się partiom ziścił. Na ile jak duże jest to prawdopodobieństwo? Jak pan to ocenia? Na ile prawdopodobne jest, że w przyszłym roku jesienią obserwować będziemy troszkę powtórkę z tego, co już się stało, czyli koalicja wygrywa wybory, tak jak wygrał swojego czasu kilka lat temu PiS, ale nie będzie w stanie utworzyć rządu, bo no nie będzie miała większości wraz z możliwymi koalicjantami. No to pewnie w dużej mierze zależy też od tego, w jakiej sytuacji, jeśli chodzi o sondaże, po prostu końcowy wynik będzie Lewica, będzie PSL, prawda?
9: To jest bardzo prawdopodobny scenariusz, tym bardziej, że jeszcze bardzo prawdopodobny scenariusz to jest taki, że PSL może znaleźć się na listach szerokiej koalicji obywatelskiej i pewnie Donaldowi Tuskowi będzie też zależało na tym, żeby wziąć na listy PSL, ale jeżeli weźmie na listy PSL, no to też straci potencjalnego koalicjanta. Mhm. No i teraz rzeczywiście to będzie wyzwanie, jaki będzie wynik Lewicy. Przypomnijmy, że jeszcze Lewica będzie musiała konkurować z Razem i tutaj te dwie formacje będą sobie odbierać elektorat i wiele zależy oczywiście od ostatecznego wyniku Lewicy, ale rzeczywiście może być taka sytuacja, że będzie bardzo trudno stworzyć większość i to po obu stronach, bo zarówno może być taka sytuacja, że Koalicja Obywatelska będzie miała trudność w stworzeniu rządu, ale też może być taka sytuacja, że jeżeli na tej szeroko pojętej prawej stronie będą nagle cztery formacje, to będzie trudno stworzyć rząd, jeśli okaże się, że do większości potrzeba czterech formacji, tym bardziej, że często pojawia się taki argument, że jakaś formacja mówi, że z Grzegorzem Braunem nie będą chcieli tworzyć rządu, prawda? PiS czy premier Morawiecki mówi o tym, ale też z drugiej strony zadajmy sobie pytanie, czy Grzegorz Braun będzie chciał z nimi tworzyć rząd, więc to może też działać w dwie strony, więc może być paradoksalnie taka sytuacja, że Koalicja Obywatelska i Lewica mają mniejszość. Prawica, szeroko pojęta, te wybory wygrywa, no ale też mają trudność w stworzeniu rządu, więc naprawdę tych scenariuszy
1: jest mnóstwo.
9: Mnóstwo i nie jesteśmy w stanie w tej chwili przewidzieć, co się wydarzy, ale możemy powiedzieć tyle, że ta układanka robi się coraz bardziej skomplikowana.
1: Doktor Sławomir Trzeciak, politolog, ekspert zajmujący się marketingiem politycznym. Bardzo dziękuję za rozmowę. Usłyszymy
9: dziękuję
1: się
9: bardzo.
1: Za kilka minut, raz jeszcze 19 minut do 13. Czy opinia Sławomira Mentzena o kobietach w policji jest krzywdząca? To pytanie również znajdą państwo w naszej sondzie, sonda w aplikacji, a na antenie pani Alicja. Dzień dobry, halo.
10: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
10: Chciałam powiedzieć, tutaj się troszeczkę zadzwoniłam, nie ukrywam, bo przysłuchuję się tej audycji odnośnie pana, który dzwonił i wypowiadał się na temat policjantek w ciąży, jak to on finansuje ze swoich podatków i całe państwo. No, Więcej bzdury nie słyszałam, przepraszam, że użnę takie słowa, ponieważ to i czy to policjantka, czy to inna kobieta w urzędzie miasta, czy gdziekolwiek, która zachodzi w ciążę, to tak naprawdę całe państwo finansuje zwolnienie lekarskie, w którym ona pójdzie, bo tylko 33 dni płaci pracodawca, a dalszą część tego zwolnienia finansuje Skarb Państwa, pokrótce, tak jak i macierzyński zasiłek. Także to, czy policjantka zachodzi w ciążę, czy ktoś inny, to jakby nadal państwo finansuje to. No, a to, że policjantki odchodzą wcześniej na emeryturę, no mamy takie prawo, bo jestem policjantką, mamy takie prawo. Teraz osoby przyjęte po 31 grudnia 2012 roku muszą pracować, żeby mieć tą emeryturę 25 lat minimum i mają tą minimalną emeryturę. No, zapraszam do służby. Każdy, kto by chciał te 25 lat w policji przepracować, czy to na ulicy, w ruchu drogowym, czy to w patrolu pieszym, czy w służbie śledczej, zapraszam. Każdy ma prawo przyjść do policji, popracować i zobaczyć, czy te 25 lat to jest dużo, czy to jest mało i czy po 25 latach ta emerytura, którą państwo proponuje, jest wystarczająca na to, żeby się utrzymać, czy będzie pracował jeszcze dłużej o 10-15 lat, żeby ta emerytura mogła wzrosnąć do poziomu, jaki jest dla niego satysfakcjonujący.
1: No nie są to chyba warunki, pani Alicjo, tak bardzo nęcące, skoro z tego, co pamiętam, policji cały czas brakuje. Policjantów ma wolne wakaty.
10: Tak. No ja pracuję bardzo długo i jak ja się przyjmowałam do policji, to było parę osób na jedno miejsce, 7-8. Aktualnie wiem, że są braki i no właśnie, no nie jest to miód, o tak, ta praca.
1: A co pani co pani sądzi o koleżankach, które pracują w oddziałach prewencji?
10: Wielkim szacunkiem dla ich pracy. Jest to na pewno ciężka praca w dobie telefonów i w dobie tych wszystkich kamer, gdzie to wszystko jest monitorowane, komentowane w każdy sposób. No jest to na pewno ciężka praca. A do tego właśnie ta taka opinia i wyśmiewanie się różnych osób z ich pracy na pewno nie jest pomocne. Na pewno nie jest pomocne. Zresztą każdy z nas chyba potrafi mierzyć siły na swoje tam zamiary i jeżeli ja nie czułabym się w prewencji, bo nie pracuję w prewencji, ale jeżeli bym się nie czuła, to też bym tam nie chciała pracować. Ale na pewno są dziedziny w naszej służbie, gdzie bez policjantek, ja sobie tego nie wyobrażam, chociażby opieka nad dziećmi odebranymi interwencyjnie, chociażby wszystkie te prewencyjne, bo to też jest prewencja. Związane z
1: interwencjami domowymi
10: i tak dalej, tak. To bez kobiet, kobiety łagodzą obyczaje, gdzieby to nie było i na pewno w tym męskim świecie kobiety są potrzebne. Może nie 50-50, ale na pewno ten procent kobiet musi być w policji.
1: Bardzo dziękuję za telefon, dziękuję za rozmowę. Pan Dawid jeszcze, panie Dawidzie, halo.
11: Dzień dobry, panie Kubo.
1: Dzień dobry panu.
11: Moim zdaniem opinia pana Sławka jest bardzo krzywdząca. Moim zdaniem patrole właśnie mieszane są bardzo dobrym przykładem i kobiety bardziej panują nad emocjami, są bardziej merytoryczne, nie tak często pewno naciskają spust. Idąc dalej tym tokiem, jakby pan Sławek się pewno rozwinął, to zakazałby robienia prawa jazdy dla kobiet, bo zatrzymują się na strzałkach zielonych, gdzie nie trzeba. Za wolno wjeżdżają na rondo.
1: Nawet nie wiedziałem, są takie badania, które wskazują na to, że kobiety w części zatrzymują się przed sygnalizatorem ze strzałką?
11: No jestem kierowcą zawodowym i obserwuję takie rzeczy i na 90, na 100 kobiet 99 się zatrzyma. O, tak panu powiem. Mhm. Takie są moje spostrzeżenia. Jeszcze taka...
1: No ale wie pan, samo zatrzymanie się przed taką strzałką jest wskazane i mądre chyba, prawda? Bo nawet nie wiem, czy kodeks drogowy nie narzuca takiego obowiązku, bo to przecież...
11: Tak, narzuca.
1: No.
11: I przyznaję sobie z bicia, że bardzo często ten obowiązek łamie, jako mężczyzna.
1: Rozumiem, ale formułuje pan zarzut pod adresem pań, że zatrzymują się, tak?
11: To nie jest zarzut, ja bardzo dobrze to oceniam. Chociaż...
1: A dobrze pan, przepraszam, to ja źle zrozumiałem. Tak,
11: ale wiem, że mężczyźni marudzą właśnie, że kobieta się zatrzymuje, gdzie można by było już dawno
1: przez
11: krzyżowanie, jak to tam się mówi kolektywnie. A jeszcze taka może historia z mojej przyszłości. Jestem operatorem ciężkiego sprzętu I powiem panu szczerze, gdzie stawiałem pierwsze kroki na budowie właśnie, miałem taki dosyć skomplikowany zabieg i nie podołałem. I wie pan, że kobieta mnie ośmieszyła, zawstydziła i wykonała zadanie, które zostało mi przydzielone. Musiałem usiąść, odsapnąć 5 minut
1: i zapłakać.
11: No dokładnie.
1: Pozdrawiam pana, panie Dawidzie.
11: Jedną prośbę.
1: Tak?
11: Na sam koniec audycji puścił pan taki utwór Babylon. Damian Syjonfon go wykonuje. To by była świetna puenta tej audycji. Dziękuję, do usłyszenia.
1: Spróbujemy znaleźć, jeśli się uda, proszę bardzo. Pan Szymon na antenie. Halo, panie Szymonie.
12: Dzień dobry, panie Kubo.
1: Dzień dobry
12: witam pana,
1: witam.
12: I wszystkich słuchaczy. Panie Kubo, ja z tą wypowiedzią pana Mencena mam taki problem, że mianowicie ona dotyka dość ogólnego problemu i całkowicie daje płaskie rozwiązanie na niego. A mianowicie problemem jest takim, bo pan Mencen to przedstawia w kontekście poradzenia sobie tam z pewnymi grupami tak naprawdę przestępców, a nie z całą populacją ich, tylko z wybranymi grupami, czyli silnymi, rosłymi mężczyznami. I tu sobie trzeba wprost powiedzieć, że większość mężczyzn, która jest tak, żeby sobie nie poradziła w takiej sytuacji.
1: No więc właśnie tak pomyślałem, że przecież sporo zależy od planowania, prawda?
12: Tak,
1: od rozpoznania. No nikt przytomny w policji, nie wiem, do starcia z chuliganami, których trzeba spacyfikować, nie wyśle na przykład informatyków, prawda?
12: Tak, natomiast panie Kubo, jest inny problem, bo oczywiście wszyscy byśmy chcieli, aby policjanci w prewencji byli wielcy silni, natomiast demograficznie to nie jest możliwe. I sytuacja będzie taka, co pokazują przykładowo zamieszki z Francji, tam też sobie policjanci nie radzą i nie ma po prostu na to złotego środku. Problem jest inny, a mianowicie mamy policjantów, jakich mamy, niezależnie od płci. Jest pytanie, jakie oni mają możliwości zareagowania, bo jeżeli jest duża dysproporcja fizyczna, to każdy, kto choć ma minimalną styczność ze sportami walki, to doskonale wie, że jest jak gdyby pewna granica wyszkolenia technicznego i powyżej której się nie przejdzie. I po prostu jest pytanie, jakich środków przymusu może użyć policja, bo z jednej strony często się mówi, że policja jej nadużyła, nakręca się filmiki, a z drugiej strony robi się zarzut, że sobie nie poradzili. A niestety te różne środki przymusu, czy paralizatory, nie daj Boże też broń palna, ale czasami też czasami policja musi jej użyć, no nie oszukujmy się, po prostu traktowani są niejednokrotnie za przekroczenie, a po prostu fizycznie nie byliby w stanie inaczej opanować konflikty, jak używając tego. I po prostu trzeba to sobie uczciwie powiedzieć, bo po prostu nie da się stworzyć policji marzeń pana Mencena składającym się z 30-40 powiedzmy wyszkolonych, wysportowanych, wysokich, silnych mężczyz, bo to z powodów demograficznych jest choćby niemożliwe. I mamy po prostu takich policjantów, jakich mamy. I po prostu trzeba sobie radzić z tymi ludźmi, z którymi mamy, a pan Mencen z bardzo poważnego problemu, o którym mówimy, czyli o stopniu użycia ewentualnej eskalacji przez policję, robi z tego pustynię intelektualną, sprowadzając po prostu wszystko do tego, że jest kobiet za dużo i kobieta sobie powiedzmy z tymi członkami tych gangów ukraińskich czy gruzińskich sobie nie poradzi. No większość mężczyzn też sobie by nie poradziła i tego już nie mówi. Bo i ja nie wiem w sumie, do kogo on kieruje ten przekaz, tak mówiąc.
1: No, zapewne do przyszłego wyborcy, o czym było w rozmowie z panem doktorem Trzeciakiem. Bardzo panu dziękuję. Pan Mateusz. Panie Mateuszu, halo.
13: Dzień dobry, panie Kuba.
1: Dzień dobry panu.
13: Jeżeli kobieta zdaje ten sam egzamin, a internet jasno mi powiedział i chyba nie kłamie w kilku różnych źródłach, że egzamin też jest taki sam dla mężczyzny i dla kobiety, to
1: bardzo,
13: może być...
1: Bardzo panu dziękuję, bo ja już nie miałem czasu rozmawiając, żeby to sprawdzić, ale dziękuję za sprawdzenie.
13: Jak najbardziej. Także to jest pierwsza rzecz, więc tak, może jeżeli chodzi o kwestię pana Mencena, to jego wolnościowość kończy się tam, gdzie przestaje mu się podobać i wolność czyjaś, co potwierdzają słowa słuchaczy i te głupie, za przeproszeniem, heheszki, że dajemy pracę kobietom, że one są w ciąży w tej policji potem, czy w ogóle mojemu imiennikowi na samym początku to ręce opadają. Także pan Mencen to jest populista. No i tyle.
1: 9 minut niedługo do godziny 13. Pozdrawiam pana, panie Mateuszu. Raz jeszcze z nami starszy aspirant w stanie spoczynku Sylwia Szary. Była policjantka, przewodnicząca także zarządu terenowego Związku Policjantów w Słubicach i pan doktor Sergiusz Trzeciak, politolog zajmujący się marketingiem politycznym. Słyszymy się, mam nadzieję.
14: Tak jest, tak. Słyszymy się.
1: Znakomicie. Sonda, bo od tego zawsze zaczynam, na pytanie, czy opinia Sławomira Mencena o kobietach w policji jest krzywdząca. 86% głosujących odpowiada, że tak. 14% uważa, że nie. Ocena, panie doktorze, Sergiusz Trzeciak, no jednoznaczna. A, czyli pan Mencen nomen omen przestrzelił?
9: No zdecydowanie. Tak jak powiedziałem wcześniej, taktycznie on zyskuje uwagę i mobilizuje swoich strategicznie. Ryzykuje zamknięciem się swojej bańce i może to ryzykować utrwaleniem takiego wizerunku polityka, który jest skuteczny w generowaniu kontrowersji, ale niewystarczający do takiego formatu prezydenckiego, szerokiego i to nie wystarczy, aby właśnie poszerzyć elektorat. Wydaje mi się, że on powinien w tej chwili wygasić ten konflikt personalny z policjantkami i też poszerzać swoją markę poza prowokacje, bo jemu prowokacje doskonale wychodzą, ale jednak starać się zwiększyć tą komunikację do centrum i też zmienić ten model komunikacji tylko z prowokatora na kogoś, kto również ma ambicje, żeby być mężem stanu i do tego naprawdę nie potrzeba konfliktu z kolejnymi grupami społecznymi, bo to nie przynosi mu właśnie nowych wyborców. To jest największy dylemat, bo dużo łatwiej mówić rzeczy kontrowersyjne, ale dużo trudniej mówić rzeczy, na które ma się konkretne rozwiązania. Myślę, że Mencen, który mówi nie tylko o rzeczach trudnych, nie tylko stawia diagnozę, ale proponuje rozwiązanie, będzie bardziej przekonujący dla wyborców.
1: Pani Sylwia Szary, starszy aspirant w stanie spoczynku. Służba w prewencji to nie jest polski pomysł, prawda? Polskie rozwiązanie, bo z tego co wiem, policjantki są w prewencji i w Niemczech, we Francji i w wielu innych krajach.
14: Rozmawialiśmy już o tym. Policjantki są w każdym wydziale policji. Więc jakby nie jest to nic dziwnego, że są też w Wydziale Prewencji Polskiej Policji.
1: Ustawa o policji nie różnicuje patroli ze względu na płeć. Tam jest określenie policjant po prostu. Zastanawiam się, bo no, pewnie ktoś o tym decyduje. Przecież jest selekcja, jest nabór. W związku z tym bez względu na płeć, jeśli ktoś ma ambicje, aby służyć w oddziałach prewencyjnych, no pewnie musi liczyć się z tym, bez względu na to, czy jest to pan czy pani, że będzie oceniana jego sprawność, postura i siła. Tak to wygląda?
14: Dokładnie, ale nie tylko, bo też mamy predyspozycje psychiczne do pełnienia tej funkcji, prawda? Więc tak jak powiedziałam, no, na egzaminy do policji należy spojrzeć holistycznie. Żeby być funkcjonariuszem policji, trzeba mieć oprócz sprawności fizycznej jeszcze predyspozycje psychiczne do pełnienia tego zawodu.
1: A przy okazji informacja, bo to nam umknęło podczas pierwszej rozmowy. Słuchacz sprawdził testy sprawnościowe, siłowe. Są takie same dla panów i pań.
14: Tak. Tak, ja też to powiedziałam, że idąc takie myślenia posła Mencena, jeżeli zostały zaniżone te kryteria, to zostały zaniżone dla obu płci, więc tutaj nie mamy, że specjalnie dla kobiet zaniżono ten test, tylko zaniżono ogólnie test. Zatem taki sam materiał mamy w płci żeńskiej i męskiej stanowiący funkcjonariuszy polskiej policji. Ja też mówiłam wielokrotnie i tutaj się zgodzę z tym, że jeżeli chcemy znaleźć jakieś rozwiązania, jeżeli chcemy mieć inny model, no to jak państwo jako posłowie, ustawodawcy, zapraszam, rozmawiajmy, ja jestem do dyspozycji, organizacje związkowe są do dyspozycji. Jeżeli są uwagi oddolne od funkcjonariuszy policji, że coś jest nie tak, rozmawiajmy, kształtujmy tak, żebyśmy mogli czuć się wszyscy bezpiecznie. Natomiast nie ubliżajmy policjantkom, to nie godzi ani kobiecie, ani dla munduru. A już słysząc, że my musimy urodzić dzieci, no tak, nie znalazłam jeszcze mężczyzny, który urodziłby dziecko, więc jakby czy to będzie piekarz, czy to będzie sklepowy aptekarz, czy ktokolwiek inny. No, myślę, że tutaj doszliśmy chyba już do kuriozum tej sytuacji i zgodzę się z tym, o co ja też prosiłam, żeby zakończyć ten konflikt i po prostu powiedzieć słowo przepraszam. Ja wiem, że trudno się mówi słowo przepraszam, natomiast wymaga tego mundur, bezpieczeństwo tego kraju i obywateli wymaga, żeby w tej chwili powiedzieć słowo przepraszam.
1: Jeszcze raz dr Sergiusz Trzeciak, ale będzie to pytanie spoza marketingu politycznego. Myśli pan, że inaczej odbiera się mandat od kobiety policjantki, a inaczej od mężczyzny policjanta? Albo inaczej wykonuje polecenia porządkowe?
9: Ja myślę, że zgodzę się tutaj, że płeć nie ma takiego znaczenia. Myślę, że przede wszystkim powinny liczyć się tutaj kompetencje, standardy profesjonalizmu. Natomiast oczywiście może czasami po prostu nawet łatwiej jest. Mam wrażenie, że czasami kobiety po prostu lepiej się komunikują, tak? I to jest może też zaleta,
1: wartość
9: że czasami też trzeba widzieć wartość dodaną w kontaktach z policjantkami.
1: Doktor Sergiusz Trzeciak, a wcześniej Sylwia Szary, starszy aspirant w stanie spoczynku. Dobrego dnia, dziękuję za spotkanie.
14: Dziękuję bardzo, do widzenia.
1: Do usłyszenia. 2,5 minuty pozostały do 13:00. My słyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa.

0: 357.
1: Mieszkałaś na 14 piętrze, to wysoko. 14 piętro, ursynowski Mordor. Zjeżdżając windą zaczynał się ten horror. Choć u ciebie było interesująco, bo wbrew pogłoskom nie byłaś taki niewiniątko. Ale każdy horoskop przepowiadał nam niezgodność. Różnił na światopogląd, na życie i w ogóle. To w horoskopy ja nie lubię, a myśli mam zepsute. Ja wolałem Wu-Tang i Gorgorod. Ty jarałaś się Madonną, U2 i Bono. To i tak całkiem cenna była to znajomość. Tylko ta wysokość na 14 pięter. Winda na szafot, włącz dyktafon. Nieśmiało jak czuły narrator. Opowiem ci dlaczego. 14 piętro, to wysoko.

Wracam, 14 piętro, drzwi się otwierają. Odzierają mnie z godności te wszystkie windy. Prosto ze stolicy, z bloku wielkiej płyty. Guziki w windzie podpalone jak noty zniczy. Smród spalenizny, kwaśny zapach jak ocet winny. Stęchlizna to zapach naszego dzieciństwa. Przez kurtkę i sweter przenika jak czarna materia przez nasze ciała. Zamykają się drzwi, cała trzeszczy jak oszalała. Robią całej klatce hałas, bo winda piszczy jak Maria Callas. Więc parskam śmiechem jak Harry z Kamala. Skandal to winda, iskra mego życia. 14 piętro, jestem wewnątrz całą podeszwą. Wewnątrz jak dziecko w łonie matki. Bliźniaki, rodzeństwo. 14 piętro to wysoko. Czternaste piętro to wysoko. Winda zatrzymuje się na 12 piętrze. Ledwo widzę w tym świetle, bo żarówka mruga jak ciała niebieskie. Ale już czuję zapach i widzę tę ekspresję. Wchodzi typ z wielką tą torbą w torbie butelki. Smród diabelski, smród nieziemski, bo to nie abstynent, prędzej absynt. Dwa odległe światy, dwa bieguny jak bipolarny. A w zielonej torbie z żabki tłuką się szklane małpki. Marzę o tym, by być niewidzialny. Więc stoję jak wmurowany, a los jest brutalny. Wsysa mnie jak Heweliusza Bałtyk. Winda rusza, on przemawia, bo jest wygłodniały ludzkich relacji. Więc mówisz o... A to dopiero 12 piętro. Ja sytuację oceniam jako beznadziejną. Czekam na zesłanie Ducha Świętego. 14 piętro to wysoko.

jest na noże, więc aktualizacja. Na 10 wchodzi pani trwała ondulacja, na smyczy z pieskiem chihuahua, więc zaczyna się zabawa. Wąchanie mego jaja jajów dwóch, pocę się jakbym przybijał gwóźdź, bo szczeka to zwierzę, uprawia seks z moją nogą, z ogromną czułością. Ach jak uroczo, choć satysfakcję mam znikomą. Na 6 wchodzi dzieciak z piłką koszykową i jeb w lampę, w windzie ciemno. Cierpliwość jest cnotą, a życie jest lekcją. A teraz to godzina zero, bo na 5 wchodzi kobieta w ciąży. Winda staje między 5 a 4.

istniałej sytuacji tu nie rodzić. Mija 5 minut, 10, 15, no nie mamy fuksa, bo w całym budynku światło gaśnie, jak i gaśnie mój entuzjazm, bo pani mówi coś o skurczach. Czuję, że buzuje we mnie ogień wulkan. Może byłoby lepiej, gdybym w tej chwili umarł i w tych czeluściach spróchniał, bo mam bardzo złe przeczucia. Pies szczeka, pijany dyszy, kobieta piszczy jak harmonika ustna. A miało być tak bajecznie sielsko, ale zmienił się wektor i nie jest lekko. Kończy się ten tekst puentą. Zostanę astronautą i zamiast windy wystrzelę się rakietą. A teraz odbiorę poród i wykasuję twój telefon. A wszystko przez to 14 piętro, bo to wysoko. 14 piętro. 14 piętro.

0: Radio 357. Najlepszy radiowy adres na świecie.
1: Ja wiem, że niektórzy zadają sobie pytania, czy to już? Mam na to odpowiedź. Tak.

0: skargi, od razu skargi. No taka jest muzyka. Może za bardzo w perkusję pan uderzał i że w słuchawkach to wchodziło w główkę. No właśnie o to chodzi. Żeby na nogi stawiało 5 minut po 6. Na wschodzie i w centrum sporo słońca, ale na zachodzie i południu to proszę zabrać ze sobą jakiś taki parasol albo coś. Kapturek może. W Karpatach możliwe burze, no bo tam deszcz będzie padał. W Karpatach burze możliwe. Najcieplej na południowym wschodzie do 25 stopni, najchłodniej z kolei nad morzem, bo 18. No i uwaga na silniejszy wiatr, który wieczorem w górach osiągnie porywy do 90 na godzinę.
1: 3, 5, 7.
0: Także tak, 6 po.

Miley Cyrus. 9 minut po 6. Bardzo dziękuję za wszystkie sygnały, które już, bo od samego rana, bo od samego świtu. Chyba świtu jeszcze nie ma, nie? Nie, ciemno. Ale tak czy inaczej, tekstówka, głosówka, aplikacja się poleca życzliwej uwadze. ranek@radio357.pl, a także telefonicznie 510-357-357. Stanisław Hatylak na Państwa oczekuje przy telefonie i przy głosówce. Jest prośba od pana Witolda od razu, żeby doktora pozdrowić za godzinę, bo dzisiaj jest w Rzeszowie. Wczoraj, dzisiaj tak. Pan doktor przebywa na szczęście, mamy jego rzeszowski numer telefonu, więc po 7.15 będziemy dzwonić. A dzień dobry oficjalnie mówią Paulina Kozion i Zawoźniak, Adam Szuraj, Bartek Wasilewski, Krystian Hanke, Marcin Łukawski. Zapraszamy serdecznie do 9.00.

0: Maja Kleszcz, a on z płyty Nieklikalność.
1: Ranek 357.
0: 14 minut po 6. Zapraszamy do 9 na poranek. Po 9 Niedźwiedź, do 9 także oczywiście serwisy informacyjne. Ola Żaczek, Mateusz Kuźniewski zapraszają serdecznie. Będą wiadomości ze świata, z kraju, ze sportu. Proszę słuchać pierwszy serwis po 7. A my dziś mówić będziemy m.in. o tym, co w internecie. A w internecie, jak Państwo wiedzą, dzieją się rzeczy dobre, ale też i dzieją się rzeczy, które dziać się nie powinny. Mówić będziemy o 8.15 o intymnych deepfake'ach. A to dlatego, że przygotowano projekt przepisów z karami więzienia za tworzenie takich właśnie intymnych deepfake'ów. Bartek Wasilewski zaprasza na rozmowę o tym na 8.15, a gościem będzie pan dr Zbigniew Okoń, radca prawny. To 8.15. Poza tym, jak Państwo bardzo dobrze wiedzą, mamy w tym tygodniu Noble, tydzień noblowski. Dziś literatura.
2: Jeśli wydawca dobrze zadba o to, by tego Nobla wykorzystać właśnie promocyjnie, no to wydaje kolejne książki noblisty i przez cały rok jakby może pobudzać zainteresowanie. Cieszą się zainteresowaniem i ludzie o nich pytają.
0: I generalnie chyba warto tego Nobla dostać, takie mam wrażenie literackiego. To tam jakoś działa. No ale jak działa, to sprawdziła Iza i wszystko Państwo powie. Iza Woźniak 7.50 szczegółowo prześledzi sprawę, jak to z tym Noblem literackim jest. Oczywiście jeszcze przed 6.30 wprowadzająco 2-3 słowa padną. Spotkamy się z panem doktorem Tomaszem. Tak jak mówiłem, mamy jego rzeszowski numer telefonu i będziemy się dobijać, barabanić o 7.15. Wczoraj było jabłko z bananem, banan z jabłkiem, a dziś kawa z mlekiem. Takie hasło wywoławcze to 7.15, pytania z księżyca, tatowanie dziś także zapraszamy serdecznie. A co będzie?
3: Im wcześniej, tym lepiej. Oczywiście nie musimy od razu mówić po angielsku do brzucha, będąc w ciąży, chociaż ja akurat w przypadku moich dwójki dzieci tak właśnie zaczęłam z racji zawodu. Dużo po prostu tym językiem mówię i otaczam się również tym językiem, więc one były skazane.
0: Język angielski dzisiaj będzie bohaterem. 7.35. Proszę posłuchać. Krystian Hanke Państwa serdecznie zaprasza. Co poza tym po 8.35 przeniesiemy się do Japonii, bo to będzie prasa zagraniczna, prasa japońska. Dominika Giordano zaprasza. Ante Grudniewski opowie Państwu o tym, co w świecie muzyki, a w świecie kalendarza to już pan Krzysztof.
4: 155 lat temu krowa pani Katarzyny O'Leary zamieszkała w stodole przy ulicy Dykowen 137 w Chicago. Tak niefortunnie kopnęła lampę naftową, że momentalnie podpaliła całą swoją stodołę, a chwilę później w płomieniach stanęło całe Chicago.
0: Czy ta krowa, proszę pana, była dobrze wychowana? No więc proszę posłuchać. Sprawy kalendarzowe Krzysztof Szubzda to przed samą dziewiątą mniej więcej 10 minut. Teraz mamy 17 po 6. Za chwilę zagrają, potem będą opowiadali dwóch takich, to ja już nic nie będę mówił, a potem jeszcze jeden zaśpiewa o tańcach. Taki będzie komplecik taneczny. No proszę posłuchać.

0: Zrobię z tego fight club, bo ja się nie boję.
1: Przechodzimy do kolejnej rundy. Pytanie brzmi: rzeczy, które zwykle robimy na festiwalach.
2: Ping-pong.
3: Ping.
1: Brawo, jest ping-pong.
2: Chill na kanapach.
3: Ping.
1: Też tak odpowiadali nasi ankietowani?
2: Może selfiaczek z kimś znanym?
1: Sprawdźmy.
3: Ping.
1: Oczywiście.
2: Fryty belgijskie.
3: Ping.
1: Są fryty.
2: No to trambambula?
3: Ping.
1: Brawo, bardzo dobrze. No to została ostatnia odpowiedź.
2: Kupowanie winyla.
3: Ping.
1: Świetnie, świetnie. Chociaż dziwny ten festiwal. A gdzie koncerty, kino, sztuka, wystawy?
2: Nie, no to wszystko tam jest. Przecież to Inside Seaside. 13-14 listopada. Gdańsk, Amber Expo.

0: jak mówi Adam Omar Hakim, z gościnnym udziałem Davida Bowiego. Tak, to ten pan od perkusji, bardzo ładnie to zabrzmiało. Jeśli chodzi o sprawy inne, to jeszcze od pana Cornela szybka reakcja. Pomyślałem sobie o tych wszystkich młodych ludziach, którzy nie zrozumieją, co to znaczy rzeszowski numer telefonu, i najpierw uśmiechnąłem się pod nosem, a potem mi się zrobiło staro. No bardzo mi przykro. Sidorowski.
1: Ranek 357.
0: No i teraz też z tym Sidorowskim nie wiadomo, o co chodzi. Niektórzy mogą nie wiedzieć. 25 minut po 6. Zupełnie inna sprawa teraz będzie. Świat literacki czeka na ogłoszenie nazwiska zdobywczyni lub zdobywcy tegorocznego Nobla. Pewnie nie tylko literacki, ale no właśnie. Świat literacki. Czy dziś literacka Nagroda Nobla nadal jest prestiżowa? Julia Rzemek z Big Book Cafe przekonuje, że tak.
2: Zaraz w momencie ogłoszenia nazwiska laureata lub laureatki Nobla sprawdzamy, czy książki tego autora w ogóle są dostępne, bo to jest jakby pierwsza podstawowa sprawa, że książka musi być dostępna na rynku i wtedy, jeśli tylko te książki są, one błyskawicznie znikają z hurtowni. Tak było w momencie, gdy Nobla na przykład dostała Tokarczuk. I to w zasadzie dotyczy wszystkich nagród, ale oczywiście w największym stopniu dotyczy Nobla, przynosi no takiego dodatkowego zawsze kopa promocyjnego dla autora lub autorki.
3: Ile trwa takie zainteresowanie? Dzień, dwa, trzy tydzień? Ten efekt Nobla?
2: To trwa zwykle dosyć długo. To też zależy od możliwości promocyjnych wydawnictwa i tego, jakimi tytułami dysponuje. Dlatego, że zwykle jest tak, że jest jakaś tam pierwsza pula tych książek, które powiedzmy mamy. Potem zwykle wszyscy czekają na dodruk. Taki dodruk to przynajmniej są ze 2 tygodnie, zanim książka znów się pojawi. To jest też taki moment, że Nobel ogłaszany jest w październiku. Te książki najczęściej sprzedają się potem jeszcze jako bardzo dobre prezenty pod choinkę. No a jeśli wydawca dobrze zadba o to, by tego Nobla wykorzystać właśnie promocyjnie, no to wydaje kolejne książki noblisty i przez cały rok jakby może pobudzać zainteresowanie. Cieszą się zainteresowaniem i ludzie o nich pytają i tak samo było w wypadku ubiegłorocznego noblisty Laszlo Krosznahorka, którego akurat tak się zdarzyło, że nowa książka pojawiła się właściwie tuż po Noblu i potem wydawnictwo Czarne wznawiało też jego starsze tytuły i jest to dzisiaj autor rozpoznawalny dobrze w Polsce i znamy jego twórczość.
0: Generalnie to chyba się opłaca jednak tego Nobla dostać. Wrócimy do sprawy około 7.50 i Zawoźniak zapyta, opowie, wszystko państwu dokładnie wytłumaczy. 28 minut po 6. No to jak tam z tym Noblem? To być może ktoś z państwa nie że dostał, bo pewnie byśmy wiedzieli, ale... Jak państwu z tym? Ranek Małpa Radio 357.pl, tekstówka, głosówka, to zapraszamy do aplikacji.

0: Bibadubi. Zbliżamy się do 6.30. Z tym Siderowskim to tak samo jak z Korbaczewskim z Mławy. Ech, te nowe czasy. Od pana Maćka informacje. Kłaniamy się, panie Maćku. Będzie zachmurzenie umiarkowane i duże, jedynie miejscami na wschodzie i w centrum małe. W zachodniej połowie kraju, a także na południu przelotne opady deszczu, w Karpatach możliwe burze. Temperatura maksymalna od 19 stopni na północnym zachodzie do 24-25 na południu i południowym wschodzie. Będzie chłodniej miejscami w obszarach podgórskich i nad samiutkim morzem. Gdyby ktoś chciał się kąpać dzisiaj, to temperatura powietrza 18. Wodę bym sprawdził.
1: 3, 5, 7.
0: Za 29 minut będzie 7. To jest nowe nagranie Placebo. Takie Placebo w Placebo to jest jakieś 98%, jak ustaliliśmy. To zaraz będzie słychać, ale też... A, tu się zaczyna. Ale też dzień dobry.
2: Pan redaktor powiedział, że mamy telefon rzeszowski do pana doktora Rożka, ale ja chciałem zapytać, czy pamiętam, jaki jest numer kierunkowy. No bo bez tego pani na centralce też będzie miała problemy. Proszę się zastanowić.
0: Zamiejscowa!

0: Placebo, nowe nagranie. Proszę poszukać w zestawie do głosowania na listę. lista.radio357.pl. Dzień dobry panu, panie.
1: Dzień dobry.
0: Chyba dzisiaj trochę nie poszalejemy, bo dzisiaj bardzo
1: poważnie. Ale ciekawe informacje, na przykład we Fakcie. Będą zmiany w pracowniczych planach kapitałowych. Fakt dotarł do szczegółów. Rząd chce dopłacać jeszcze więcej. Rząd dostrzega przed niskimi, ostrzega i dostrzega problem, można tak powiedzieć, przed niskimi emeryturami i chce więcej, by więcej Polaków oszczędzało w PPK. To dla tych, którzy mają etaty. My
0: tak.
1: Albo możemy... KXE.
0: Jak się to nazywa, to drugie?
1: XE?
0: No.
1: Czy pan coś tam ma?
0: Nie, nie? No, chwytliwa nazwa to jest.
1: Chwytliwa, jakieś... nie, wie pan.
0: Łapie za serce.
1: To nie są tanie rzeczy, jak mówię.
0: Wiem, ale rząd, proszę ciebie, bierze na siebie,
1: no wiesz,
0: miło z jego strony, nie?
1: Tak, no ale mamy także w kolorowej prasie dzisiaj trochę obrzucanie się bułopem.
0: Widzisz, akurat, bo wczoraj się nie było, ale ja pamiętam, bo wczoraj też było, że wczoraj to nie było błoto.
1: Wczoraj, a dzisiaj są wypowiedzi pobłotowe.
0: Są tak. Błoto powypowiedziowe.
1: Tak, bo Anna Mucha, to chyba wiecie, tak, z wczorajszego przeglądu prasy, dosadnie skomentowała sprawę, w której to Katarzyna Cichopek pozwała Paulinę Smaszcz, bo ta Paulina Smaszcz zarzuciła Cichopek, że przez nią rozpadło się małżeństwo z Maciejem Kurzajewskim. Czy wszystko na razie dobrze mówię?
0: I znaczy, przyjaciółką
1: Kurzajewskiego, czy tam znajomą, jest Anna Mucha.
0: Nie, pani Kasi Cichopek.
1: No dobrze, no ale to chciałem powiedzieć jedno zwierzę.
0: Tutaj, oczywiście.
1: No i pani Anna Mucha dosadnie skomentowała tę sprawę. Wypowiedzi Pauliny Smaszcz porównałabym obrazowo, choć nieco wulgarnie, że wpadło do wentylatora.
0: Właśnie, tak.
1: I po prostu trzeba posprzątać. Na to Paulina Smaszcz odpowiedziała: nikogo nie obchodzi jej zdanie, w czym Mucha lubi pływać. Każdy wie.
0: Nie, dobra, już chodźmy dalej.
1: No ale to tyle, co mamy dzisiaj w prasie kolorowej. No. Oczywiście nie zdjęcie dwóch chyba najbardziej odrażających postaci w ostatnim czasie z naszej przestrzeni publicznej, czyli lekarz-milioner Dawid K., który usłyszał zarzuty, ale stoi uśmiechnięty i rozmawia sobie przez telefon, a także Sebastian Majtczak, który był w sądzie, który wysłuchiwał rozprawy sądowej i nic sobie z tego nie robił. Widać, że siedzi uśmiechnięty, w dobrej kondycji.
0: No bo tam są już takie sprawy,
1: tak,
0: że...
1: Tak, przypomnijmy, to ten człowiek, który pędził 300 km swoim BMW i zabił 3-osobową rodzinę na autostradzie.
0: No, może ja bym tak troszeczkę złagodził te
1: tematy. Tak, może zajrzyjmy gdzie indziej.
0: Bo przyszła Viva do biblioteki, to ja sobie skorzystam, nie obrażą się nasi koledzy z piętra wyżej. Jest na okładce, że lalka, projekt lalka i tutaj są też zdjęcia wewnątrz z premiery i tak dalej. Ale ja chciałem państwu polecić jeszcze jedną rzecz. Impuls serca. I tu jest pani na zdjęciu, ale najpierw muszę powiedzieć, o co chodzi, a potem opowiem o zdjęciach, bo są naprawdę...
1: Ale serca, ten impuls.
0: Tak. Otóż uważaj, od 30 lat aktorka, od 12 lat radca prawny, zawsze uśmiechnięta i optymistyczna, idealizuje ludzi i nie potrafi kalkulować. Teraz spełniła swoje największe marzenie o domu na wsi, z własną studnią, stodołą i traktorem. I z tymi pięknymi brzozami, w których zakochała się od pierwszego wejrzenia. To jest pani Joanna Jabłczyńska, która jest właśnie na zdjęciu na traktorze.
1: Każdy ma jakiegoś bzika, jakieś hobby ma.
0: Ale poczekaj, zaraz się dowiesz, co to jest z tym bzikiem. Pani Joanna jest niebywale elegancko ubrana, tak, że na wyjście wieczornym, popatrz, ale jest na traktorze w kaloszach. I to wygląda cudownie, ale to jeszcze nic. Bo dalej jest pani Joanna w jakimś listowiu, ale też jest w niebywale eleganckiej innej sukience z kurą pod pachą. To jest kura, panie generale. I mówi tak. Mam swoje kury przecudowne i zawsze, kiedy gdzieś wyjeżdżam, nawet pod namiot, to zabieram ze sobą swoje jajka, bo one zupełnie inaczej smakują. Uwielbiam siedzieć i obserwować moje kury. To jest dla mnie najlepsza terapia.
1: Zawsze, gdy jadę pod namiot, biorę ze sobą swoją kurę.
0: Też tak
1: od razu tak. Co tam? Oczywiście. Kto nigdy z państwa nie chodził z kurą pod pachą?
0: Prawda?
1: Niech pierwszy rzuci kamieniem.
0: Jajkiem.
1: Albo...

0: za 16. I Bartek Wasilewski, Poranna Prasa.
1: Zaczynamy od Wiwy, nie żartuję, od Dziennika Gazety Prawnej. Zreformowana Państwowa Inspekcja Pracy już w akcji. Przekształcenia umów stają się faktem. Czytamy w dzienniku, blisko 600 zamian umów cywilnoprawnych na etaty wydano w 3 miesiące, ale prawdziwy test tej reformy dopiero nadejdzie. Dane PIP potwierdzają, że proces przekształcenia kontraktów realnie ruszył. Na 607 wydanych dotychczas poleceń przekształcono już 535. Tak wysoki poziom wykonywania poleceń nie jest dla mnie zaskoczeniem. W przypadku skargi pracownika mamy często do czynienia z osobą, która sama chce zawarcia umowy o pracę i jest zdeterminowana, aby tę zamianę przeprowadzić. Taka osoba zwykle współpracuje z Inspekcją Pracy i dostarcza informacje oraz dowody dotyczące rzeczywistego sposobu wykonywania pracy. Tłumaczy Marcin Stanecki, były główny inspektor pracy. Przy jednoznacznym materiale dowodowym pracodawcy wolą wykonywać polecenie niż spierać się z urzędem, dodaje Stanecki, który jednak zwraca uwagę, że nowy mechanizm, który sprawdził się do tej pory w opisanych przed chwilą przypadkach, nie wiadomo, czy się sprawdzi w firmach, które opierają swój model biznesowy na umowach cywilnoprawnych. Są to zazwyczaj duże korporacje, które mają także rozbudowane działy prawne. I jak potoczy się starcie PIP-u z dużymi działami prawnymi dużych polskich korporacji? Tego nie wiemy. Czekamy na rozwój tej sytuacji. Więcej na ten temat o tym w dzisiejszym dzienniku Gazecie Prawnej. Zaglądamy do Gazety Wyborczej. Ukraina nie zamierza kapitulować, czytamy na pierwszej stronie tego dziennika. Mimo nasilających się rosyjskich bombardowań, zdecydowana większość Ukraińców jest przekonana, że ich kraj może zwyciężyć w wojnie z Rosją. Kalkulacje Władimira Putina wydają się pod tym względem oczywiste. Liczy, że złamie wolę oporu ukraińskiego społeczeństwa i spowoduje i sprokuruje je do wywierania presji na władze, by porozumiały się z Rosją. Ostatnie badania opinii publicznej w Ukrainie przeprowadzone przez Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii pokazują jednak, że Rosja jest daleka od osiągnięcia tego celu. 79% Ukraińców wierzy bowiem w zwycięstwo w wojnie, a 62% jest gotowych ją wytrzymać tak długo, jak będzie to konieczne. A przypomnijmy, że przed nami zima i pewnie sroga zima, między innymi na Ukrainie. Więcej na ten temat w dzisiejszej Gazecie Wyborczej. Zaglądamy teraz do Rzeczpospolitej. Putin wysyła zabójców. Tylko w tym roku kilku przeciwników Kremla w Europie i USA mogło paść ofiarą zamachów, które udało się udaremnić. Do jednego z nich próbowano zaangażować zwerbowaną opozycjonistkę. Tą opozycjonistką jest Margarita Konowałowa, która jest byłą działaczką feministyczno-anarchistycznej grupy Pussy Riot. Ta działaczka zdecydowała się po raz pierwszy dla polskiej prasy opowiedzieć o tym mechanizmie w Rzeczpospolitej. Kto ciekaw, zapraszam do Rzeczpospolitej. Tam artykuł Putin wysyła zabójców. W Rzeczpospolitej także ciekawy artykuł o studiach i o sztucznej inteligencji. O tym bardzo często mówimy. Resort nauki przygotowuje, ogólnie przygotowuje. No właśnie chciałem powiedzieć, że przygotowuje i to byłoby całkiem uspokajające, ale to kluczowe jest to słowo nie. Resort nauki nie przygotowuje ogólnopolskich zasad korzystania ze sztucznej inteligencji na uczelniach. Część z nich wprowadza więc własne rekomendacje. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w odpowiedzi na pytania Rzeczpospolitej przyznaje, że uczelnie sygnalizują rosnącą skalę wykorzystywania AI przez studentów podczas przygotowywania prac dyplomowych. Resort nie planuje jednak wprowadzenia żadnych odgórnych zmian, pozostawiając tutaj wolność do działań uczelniom działającym na terenie naszego kraju. No, czyli chyba nic się nie zmieni. Taka konkluzja z tego artykułu. Więcej o tym w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Zaglądamy jeszcze na strony internetowe, tym razem Onetu. Tam na stronie głównej ujawniamy treść zeznań Przemysława Krala. Szef Zonda Krypto twierdzi, że poseł Moskal powoływał się na Jarosława Kaczyńskiego. Onet poznał treść wyjaśnień składanych w prokuraturze przez Przemysława Krala w sprawie spotkania z posłem PiS Michałem Moskalem. Według szefa Zonda Krypto polityk miał go przekonywać, że reprezentuje partię i jej prezesa. Mówił, że Jarosław Kaczyński oczekuje od niego zaangażowania się w tę tematykę, wdrożenia się w nią i wpisania je tych ustaleń do programu Prawa i Sprawiedliwości, przekazał śledczym Przemysław Kral. Więcej na ten temat w dzisiejszym Onecie.
0: Tak to wygląda. Dziękujemy. Bartek Wasilewski po 8.15, także się spotkamy. Będzie o deepfake'ach, ale jeszcze jedna rzecz to od pana Jarka, że zupełnie pan Jarek nie rozumie, dlaczego żartujemy sobie z pani Jabłczyńskiej. Strasznie podoba mi się ta zajawka z kurami. No właśnie nam też. To w ogóle nie...
1: A czy zagramy kury?
0: Nie, no. Chyba dzisiaj nie.
1: Jest taka jesienna piosenka, ja wiem, ładna. Wiem. Proszę, proszę, proszę.
0: Ja ci zagram tutaj tak prywatnie. Dobrze, weźmy ekskluzywną wersję.
1: To jeszcze gorsze do precha będzie.
0: Ale naprawdę podoba nam się ta zajawka. To była pełna życzliwości wypowiedź.

0: To był Warhaus. Dzień dobry.
1: Kiedyś żeglując po Mazurach, często rzucaliśmy cytaty z rejsu. I w pewnym momencie minęła nas łódka obsadzona przez młodzież, która nazywała się Inżynier Mamoń. Nasza załoga wybuchnęła śmiechem, natomiast młodzież nie bardzo wiedziała, o co chodzi. Takie czasy.
0: Młodzież się nazywała Inżynier? Znaczy, nie zrozumiałem, przepraszam.

Orville Peck, bardzo ładnie i bardzo się sprawdza o poranku. Będziemy do pana wracać. 3,5 minuty do 7:00 jest prośba od pani Katarzyny. Czy moglibyśmy pozdrowić na antenie wszystkich fanów Deep Purple, którzy dziś wybierają się na koncert? Moglibyśmy, oczywiście, że moglibyśmy i nawet to zrobimy. Mało tego, mamy taką maszynę do pozdrawiania, tylko trzeba ją uruchomić.

0: Tu Radio 357, jest czwartek, 8 października. Właśnie mija siódma, pora na serwis informacyjny Radia 357, który przygotowała i przedstawi Ola Żaczek.
1: Dziś ma zostać przesłuchany 19-latek, który wczoraj w zespole szkół zawodowych w Ostrołęce zaatakował nożem uczniów i nauczycieli. Poszkodowanych zostało 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne, które Jakub Z. ranił, gdy uciekał ze szkoły. W plecaku, który 19-latek zostawił w klasie, policjanci znaleźli ładunek wybuchowy domowej roboty. Eksplozji udało się uniknąć, prawdopodobnie dzięki szybkiej reakcji jednej z nauczycielek, a także uczniów, którzy wyrzucili plecak przez okno. Na razie nie są znane motywy napastnika.
2: Z tego, co nam wiadomo, powiedział, że chciał, żeby było o nim głośno w dniu jego urodzin.
1: Mówiła jedna z uczennic szkoły. Urodziny Jakuba Z. były wczoraj. Dziś w zespole szkół zawodowych w Ostrołęce nie będzie lekcji. Będzie za to możliwość spotkania z psychologami i pedagogami. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa wielu osób. Przez kilka miesięcy wystawiał faktury za dyżury w Stołecznym Szpitalu Południowym w czasie, gdy nie było go w Warszawie, a czasem nawet w Polsce. Młody lekarz-milioner Dawid K. usłyszał zarzut oszustwa na mieniu znacznej wielkości w kwocie ponad 583 tysięcy złotych poprzez przedłożenie nierzetelnych faktur w Szpitalu Południowym. Grozi mu 10 lat więzienia, ale śledczy nie widzą potrzeby tymczasowego aresztowania, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Antoni Skiba.
3: Prokurator podjął decyzję w postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego w kwocie 200 tysięcy złotych oraz zakazu opuszczania kraju z zatrzymaniem paszportu.
1: Poręczenie zostało już wpłacone. Dawid K. nie przyznaje się do winy, nie stracił prawa wykonywania zawodu, przyjmuje pacjentów w przychodni pod Warszawą. Stołeczna Prokuratura Okręgowa prowadzi 2 śledztwa w sprawie Szpitala Południowego. Pierwsze dotyczy właśnie oszustwa na kwotę ponad 500 000 złotych, drugie nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Raty kredytów na razie bez zmian, ale na przełomie roku mogą wzrosnąć. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wysokości stóp procentowych, ale ekonomiści spodziewają się podwyżki w ciągu najbliższych 3 miesięcy. Wzrosną raty kredytów, ale też odsetki na lokatach, które teraz są bardzo niskie. Zwraca uwagę Jarosław Sadowski z portalu rankomat.pl.
4: Jeżeli chodzi o takie standardowe lokaty, szczególnie w największych bankach, zdarzają się oferty na 1,5%. Nawet trafiłem w jednym banku na 0,1%. No ale oczywiście jest też ten drugi biegun, czyli oferty promocyjne.
1: Ale promocje dotyczą głównie nowych klientów. Na drogach na Lubelszczyźnie można się spodziewać widoku wojskowych kolumn. Od dziś do niedzieli południowo-wschodnia część województwa będzie areną ćwiczeń Ognisty Len. Terytorialsi z 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej sprawdzą, jak dowódcy radzą sobie w dynamicznej sytuacji, a mieszkańcy kilku powiatów mogą się spodziewać wzmożonego ruchu wojskowych pojazdów.
5: Wojsko uspokaja. To plan przygotowany z dużym wyprzedzeniem, wpisany w kalendarz brygady. A ćwiczenia nie mają żadnego związku z zagrożeniem ani sytuacją kryzysową w regionie. Główna część szkolenia ruszy już dziś na wojskowych obiektach. Na sobotę i niedzielę zaplanowano wybrane zadania w terenie, a żołnierze będą się przemieszczać nie tylko za dnia, ale także wieczorem. Dowództwo brygady i stanowiska dowodzenia batalionów będą planować oraz koordynować działania pododdziałów, a żołnierze w polu zareagują na kolejne zwroty akcji wynikające ze scenariusza. Egzaminowane będą nie tylko umiejętności, ale też gotowość dowódców do prowadzenia działań i współpraca pododdziałów w szybko zmieniającej się sytuacji.
1: Relacjonował Piotr Olejarz. Wojska w Lubelskiem wkrótce będzie jeszcze więcej. Szef MON zapowiedział powstanie w regionie nowych jednostek. Wśród lokalizacji są m.in. Biłgoraj, Łuków oraz powiat opolski. To prostrzega przed zimowymi warunkami na szczytach Tatr. Wczoraj turystka po upadku w rejonie Koziej Przełęczy w ciężkim stanie trafiła do szpitala. We wtorek po upadku z rejonu Zawratu zginęła młoda kobieta. Nie miała zimowego wyposażenia turystycznego. Topr przypomina, że mimo słonecznej jesiennej pogody w niższych partiach Tatr wysoko w górach zalega śnieg. Twarde i obludzone płaty mogą być szczególnie niebezpieczne. Tymczasem i na nizinach jesień za chwilę zmieni swoje oblicze. Nadchodzi ochłodzenie, zapowiada rzeczniczka i synoptyk IMG. Agnieszka Prasek.
6: W ciągu dnia będziemy notować głównie kilkanaście stopni, natomiast nocami, szczególnie przy rozpogodzeniach, temperatura może spadać do kilku stopni powyżej zera. Tutaj lokalnie mogą pojawić się również przymrozki.
1: Pierwszy śnieg w tym roku może pojawić się wcześniej, ale zasadniczo zima ma być ciepła. O prognozach na najbliższe godziny za chwilę od redaktora Marcela, a kolejny serwis o 8.
0: O sporcie Mateusz Kuźniewski.
7: Liga Mistrzów, a właściwie Ligi Mistrzów na początek, ta w piłce ręcznej i ta w hokeju na lodzie. Szczypiorniści Industrii Kielce do starcia z SC Magdeburg przystąpili przetrzebieni kontuzjami. Zagrać nie mogli Milorad Bakić, Arkadiusz Moryto, Szymon Sićko oraz Luka Klarica. Mimo to mistrzowie Polski długo toczyli wyrównaną walkę z klasowym rywalem. Zadecydowało ostatnie 15 minut, w których lepsi okazali się zawodnicy z Niemiec. 30-35. To pierwsza porażka Industrii w tej edycji Ligi Mistrzów.
8: Szapoba dla naszych kibiców, bo naprawdę zrobili wszystko, aby nam się pomóc. My gdzieś tam przez swoje błędy nie dowieźliśmy tego meczu do końca, natomiast koniec końców z postawy całej drużyny myślę, że możemy być zadowoleni, bo fajna walka przeciwko bardzo mocnemu zespołowi i liczę, że gdzieś tam analiza wideo przyniesie nam pozytywny rezultat i będzie miała pozytywny wpływ na mecz za tydzień, który będzie w Magdeburgu.
7: Mówił w Polsacie Sport Michał Olejniczak, który też ostatnio ma problemy ze zdrowiem. Zgodnie z jego słowami w następną środę Industria powalczy z Magdeburgiem na wyjeździe. W innej, bo hokejowej Lidze Mistrzów kibice zobaczyli dramatyczny mecz. Zawodnicy GKS-u Tychy przegrali na wyjeździe z Adlerem Mannheim 4-5 po rzutach karnych. Decydującego nie trafił Dominik Paś.
9: Dominik Paś v. Max Franz. To extend the game, it is a swing and a miss. Mannheim survives the scare at home, they pick up the two points.
7: Podobieczni Pekki Tirkonena zaskoczyli rywali z Niemiec, walczyli do końca, zdobyli swój pierwszy punkt w rozgrywkach. Ale porażka, i to piąta w tej edycji Ligi Mistrzów, jest faktem i GKS przed ostatnim meczem z Tapparą Tampere nie ma już szans na awans do 1/8 finału. Sprawy piłkarskie to takie poważne, bo chodzi o szczyty futbolowej władzy. Były szwajcarski piłkarz Ramon Vega ogłosił, że wystartuje w wyborach na prezydenta FIFA. Stał się tym samym pierwszym kandydatem, który publicznie rzucił wyzwanie urzędującemu szefowi organizacji, swojemu rodakowi Gianniemu Infantino. Kandyduje, aby zjednoczyć światową rodzinę futbolu, przeprowadzić trwałe reformy, unowocześnić FIFA na miarę XXI wieku, przywrócić wiarygodność i stabilność oraz odbudować zaufanie, którego nasza dyscyplina bardzo potrzebuje. Napisał były gracz Tottenhamu i Celticu w swoim komunikacie. Kierujący Międzynarodową Federacją Piłkarską od 2016 roku Infantino będzie ubiegał się o reelekcję w marcu przyszłego roku i jak się okazuje ma pierwszego kontrkandydata. Za godzinę w sporcie m.in. o kolarskim wyzwaniu kierowcy Formuły 1 Walteriego Bottasa. Wracam po 8.
0: Będzie zachmurzenie umiarkowane i duże, jedynie miejscami na wschodzie i w centrum może być trochę mniejsze, małe w sensie. W zachodniej połowie kraju oraz na południu przelotne opady deszczu, w Karpatach także burze się mogą pojawić. Temperatura: Szczecin, Koszalin i Zakopane 19, Gdańsk, Poznań 20, Olsztyn, Suwałki, Kielce, Wrocław, Zielona Góra, Gorzów 21, Bydgoszcz, Toruń, Białystok, Kraków i Opole 22, Łódź, Radom, Lublin 23, Warszawa, Katowice 24, a w Rzeszowie, dokąd będziemy dzwonili niedługo, 25.
10: Radio 357.
0: Pan Łukasz tylko jeszcze prosi, żeby przypomnieć, że i zachęcić, żeby głosować na Metal Top, bo już można. No oczywiście, że tak. 8 po 7.

0: Acid Drinkers. Oj, trzeba będzie wrócić do całej tej płyty.
1: Wspieraj system i zagłosuj.
0: W sumie do tej, co teraz, to też, zwłaszcza, że została troszeczkę rozszerzona. Piosenka dnia dzisiejsza to jest Stevie Wonder.

0: a sign in there.
1: W całości to brzmi dokładnie tak, jak Państwo usłyszeli. Stevie Wonder, to jest nasza dzisiejsza piosenka dnia. Proszę poszukać tego nagrania, bo jest w zestawie do głosowania na listę.
2: Pytania z Księżyca.
1: Skorzystaliśmy z rzeszowskiego numeru telefonu pana doktora i dodzwoniliśmy się do Rzeszowa. Dzień dobry, panie doktorze.
3: Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Doktor Tomasz Rożek, Festiwal Nauki. Dobrze myślę? Tam pan
3: aktualnie. Nauki i innowacji.
1: Tak jest.
3: Tak, wczoraj i dzisiaj.
1: Tak jest. I dlatego troszkę inne połączenie, ale tak, odnaleźliśmy pana i nie omieszkamy zadać pytania od pana Macieja, 37L. Mogę przychodzić?
3: Oczywiście.
1: Bo pan Maciej ma wrażenie, że kawa z mlekiem stygnie inaczej niż taka zupełnie czarna kawa. Nawet jeśli obie zaczynają od tej samej temperatury. Czy to prawda?
3: Tak.
1: Tak? A o co chodzi?
3: Tak, to prawda. Czy kawa z mlekiem stygnie nieco wolniej niż czarna? Głównie dlatego, że słabiej paruje i nieco słabiej, ale wydaje mi się, że ten drugi efekt jest mniej istotny, nieco słabiej wypromieniowuje ciepło. Już przechodzę do szczegółów. Czarna kawa ma, że tak powiem, wolną powierzchnię wody. To znaczy, no po prostu kończy się wodą.
1: To na górze to woda.
3: To na górze to woda, tak. Parowanie zabiera dużo energii, więc nawet jakaś taka cieniutka warstwa unosząca się nad filiżanką, warstwa pary wodnej, wyraźnie schładza napój. Natomiast mleko dodaje tłuszcz i białko, które tworzą na powierzchni delikatną warstwę. A to ogranicza ucieczkę cząsteczek wody, tych właśnie parujących, a tych, które parują, one niosą z sobą energię, no bo żeby wyparować, muszą mieć energię. No a tłuszcz czy białko, nawet jeżeli ta warstwa nie jest jakoś specjalnie gruba, albo nawet jeżeli tylko, nawet jeżeli ona jest dziurawa gdzieś tam, no to wciąż to swobodne uciekanie, swobodne parowanie z powierzchni, ono jest gdzieś tam utrudnione, a jeżeli tak, no to też i utrata energii tym sposobem

0: ten efekt parowania jest tutaj dużo, dużo wyraźniejszy niż, niż efekt promieniowania. Taka pojemność cieplna mleka i wody, czyli kawy, jest w zasadzie zbliżona, więc samo jakby rozcieńczanie, sam fakt rozcieńczenia kawy czarnej mlekiem, on tutaj chyba nie ma znaczenia. Ale znaczenie może mieć co innego, znaczy mleko bywa zwykle chłodniejsze, gdy się go dolewa. To jest oczywiście zupełnie inny efekt, no bo w pytaniu pana Macieja wyraźnie jest napisane, że obydwie kawy mają tę samą temperaturę.
1: Ja bym dodał jeszcze też, że mają takie same identyczne te kubeczki czy tam pojemniczek, bo to też ma znaczenie, prawda? Bo jak tam grubość ścianek za przeproszeniem.
0: Może tak być, a i kolor ścianek ma znaczenie.
1: No właśnie.
0: I zupełnie inaczej ochładza się ciało, które jest czarne. To jest takie prawo Stefana Boltzmana, a jest zupełnie inaczej takie, które jest na przykład białe. Więc to tak, ale to są wszystko efekty, o których możemy sobie miło i sympatycznie porozmawiać, ale największe znaczenie moim zdaniem ma tutaj kwestia tego parowania. Natomiast coś, co gdzieś tam wychodzi poza to pytanie, no bo jak mówię, pan Maciej zadał pytanie o dwie kawy o tej samej temperaturze.
1: Tak.
0: Natomiast w rzeczywistości bardzo trudno jest utrzymać tę samą temperaturę i efekt, czy wrażenie, że te kawy jakoś chłodną, ochładzają się w innych tempach, może pochodzić raczej z tego, że dolanie mleka, czy to takiego spienionego przez ekspres, czy takiego podgrzanego w jakimś kubeczku, czy po prostu z kartonika, powoduje, że już na wstępie te kawy nie mają takiej samej temperatury, bo dość trudno. No, mleko bywa chłodniejsze w chwili dolania, no, niż kawa sama z siebie, tak? Nawet jeżeli gdzieś je tam podgrzejemy, trudno jest tą temperaturą po prostu wycyrklować.
1: Jasne.
0: Ale pomijając ten aspekt, jeżeli mielibyśmy kawy o tej samej temperaturze, to rzeczywiście one ochładzają się w innym tempie.
1: Panie doktorze, ja tylko sobie muszę zanotować jedną rzecz, jakby był pan łaskaw powtórzyć, bo to może się przydać, wie pan, przy takich rozmowach przy ekspresie na korytarzu. Pojemność cieplna mleka jest podobna.
0: Jest w zasadzie taka sama,
1: tak. Pojemność cieplna mleka, dobrze, zanotowałem, tak. Bo to można błysnąć. To nigdy nie wiadomo, kiedy człowiek
0: ale
1: może...
0: Ale można też błysnąć tym prawem Stefana Boltzmana.
1: Dobra, tu też zanotuję.
0: Boltzmana przez TZ się pisze. A Stefana tak jak imię.
1: Stefan, to wiem.
0: Ale to nie był Stefan Boltzmann, to było dwóch panów. Jeden miał nazwisko Stefan, a drugi Boltzmann, więc tam jest w środku myślnik.
1: Komplikuje pan specjalnie, wie pan? Dobra, już to mam zanotowane, także będę korzystał. Panie doktorze...
0: Ja chciałbym kiedyś, bo... Czy pan ma notatki w konkretnym jednym zeszycie z naszych audycji, czy one się tak po prostu... To jest taki chaos kontrolowany.
1: Tak,
0: albo nie,
1: ja mam takie karteczki i wrzucam je do jednej reklamówki, potem robimy maszynę lasującą. I tyle.
0: Okej. A nie będzie reklamówka.
1: To już nie jedna reklamówka. Panie doktorze, bo za chwilę ta rozmowa będzie kosztowała 300 zł. Bardzo dziękuję, doktor Tomasz Roszek.
0: Dziękuję bardzo.
1: Pan się ukłoni w Rzeszowie wszystkim. Aha, właśnie, bo dostałem dzisiaj rano sygnał z Rzeszowa od kogoś, kto pana wczoraj widział i dostałem takie, proszę przekazać panu doktorowi, że z niego równy gość. Zostawię pana z tym.
0: Aha. Dziękuję.
1: Dobranoc.

O, tak, to była pani Elis. Mamy 20, prawie 7 minut po 7. Jest takie zapotrzebowanie, żeby była piosenka na dobry początek dnia. Żeby tak pozytywnie, energicznie i żeby bardzo, bardzo. Jak to mawia niedźwiedź? Mam wrażenie, że mamy taką szklankę.

0: Chyba bardzo, prawda? 7:30. Będzie zachmurzenie umiarkowane i duże, jedynie miejscami na wschodzie i w centrum może być małe. W zachodniej połowie kraju, a także na południu przelotne opady deszczu, w Karpatach możliwe już także burze. Temperatura maksymalna od 19 na północnym zachodzie do 24-25 stopni na południu i na południowym wschodzie. Będzie chłodniej miejscami w obszarach podgórskich i nad morzem, bo 18 stopni. Po wielu dniach z suchą i na ogół słoneczną pogodą w kraju nastąpi wyraźna zmiana, głównie w północno-zachodniej Polsce. Na tym obszarze początkowo na ogół korzystne warunki biometeo stopniowo w ciągu dnia będą pogarszały się do niekorzystnych. Na pozostałym obszarze korzystna biotropia pogody w późniejszych porach dnia będzie słabła do obojętnej. Prognozowana pogoda ze zwiększonym zachmurzeniem, ze słabszym wiatrem nie będzie na ogół istotnie oddziaływała na funkcję organizmu.
1: 3, 5, 7.
0: Za 29, 8.

0: p.m.
1: Meldujesz, że bilety na Inside kupione jeszcze w lutym i już się cieszę na te fryty, na te świetlice, na te rozmowy. No i oczywiście może na koncerty, ale najbardziej to się cieszę, że jadę tam z moją przyjaciółką Gosią i może nawet ona nas teraz słucha.
2: Jak słucha, to machamy. Machamy. To jest.
3: Ja się przestraszyłem tych rozmów, bo wiem, ile zostało sprzedanych karnetów. Jeśli ktoś, wszyscy chcieliby porozmawiać z nami, ja chyba wystawię bota też tam tak zapasowo.
2: Masz dwa?
3: Spróbujemy.
4: Tatowanie.
3: Ale Krystian, by nam się dostało.
2: Zapraszamy serdecznie wszystkich, którzy będą. Tak, jesteśmy dostępni w świetlicy.
3: Powiedz dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: To ja powiem hello, good morning i niech to będzie spoiler dzisiejszego odcinka tatowania. A jeśli potrzebna jest jeszcze podpowiedź, to podpowiadam, że dziś padnie odpowiedź na pytanie nie czy, ale od jakiego wieku. Od jakiego wieku warto zacząć uczyć dziecko angielskiego?
5: Im wcześniej, tym lepiej. Oczywiście nie musimy od razu mówić po angielsku do brzucha, będąc w ciąży, chociaż ja akurat w przypadku moich dwójki dzieci tak właśnie zaczęłam. Z racji zawodu dużo po prostu tym językiem mówię i otaczam się również tym językiem, więc one były skazane.
3: Tak, no, opowiada to wszystko Ewa Wodzicka-Dądziło, autorka kursów i zajęć dla dzieci z angielskiego, na przykład angielskie bajanie oraz książeczek do nauki, o których dziś opowiem. Ewa Wodzicka uczy angielskiego najmłodsze grupy wiekowe, czyli już takie przedszkolne.
5: Dzieci wówczas mają najbardziej elastyczny aparat mowy, bardzo są wrażliwe na dźwięki, na melodie, czyli to, co potem nazywamy akcentem. Żyjemy w takich czasach, że możemy sobie pozwolić na dużo większą styczność z językiem angielskim ze względu na to, że jest on wszechobecny w mediach, w bajkach, w piosenkach, w grach komputerowych. Mój syn bardzo się zatapiał w gry komputerowe i miałam dużo niepokoju w związku z tym. Jednym z takich aspektów, który mnie przekonywał, to, że sobie ćwiczył język angielski między innymi.
3: Tak, ten angielski wokół nas trafia już do najmłodszych dzieci, nawet takich, które jeszcze nie znają nawet polskiej gramatyki, więc można śmiało takie dzieciaczki uczyć w sposób do nich dostosowany. Storytelling, czyli no wiadomo, opowieści, aktywne czytanie, a nie gramatyka się liczy.
5: Naszego ojczystego języka uczymy się po prostu słuchając rodziców, tudzież opiekunów, osób najbliższych, którzy produkują język, to się tak mówi. Dziecko słyszy kilkukrotnie w różnych kontekstach, jak mama używa słowa krzesło, wskazując na konkretną rzecz. I w pewnym momencie mózg takiego brzdąca zaczyna sobie tutaj kojarzyć, że krzesło to jest dokładnie ta rzecz, ponieważ o niej jest mowa. W ten sam sposób dobrze jest otaczać dziecko językiem obcym.
3: Na gramatykę przyjdzie oczywiście czas, żeby nie było, a zestaw książeczek zatytułowany Angielski od dziecka to propozycja na wspólne, warto to podkreślić, wspólne, takie wzmacniające bliskość, czytanie krótkich, znanych z życia codziennego scenek zawartych w tych no, cienkich, takich 16 książeczkach, które no właśnie opowiadają o scenach, o sprawach z życia codziennego, na przykład szukam swojego pluszaka, mam siostrzyczkę, nie mogę zasnąć, w przedszkolu, na placu zabaw, na plaży i to tylko niektóre z tytułów. Układ w książce jest taki, że na jednej stronie jest ta sama historia w języku angielskim, a na drugiej w języku polskim. No i to wszystko pięknie zilustrowane, no bo dzieci uczą się języka słuchając, także języka ojczystego, słuchając opowieści. No właśnie ten storytelling, to jest angielskie słowo, świetnie tu pasuje.
5: Dlatego ma sens pokazywanie im historii również w innym kodzie językowym. Czyli jak już sobie rozgryzą w języku polskim, można przejść do tej samej historii, ale w kodzie językowym odmiennym od tego, który już jest znany. I wtedy, ze względu na to, że historia jest już znajoma, dziecko może się skupić na tych nowych dźwiękach i sobie kojarzyć, że aha, to znaczy to samo.
3: Tak, otwieramy książkę i to wszystko jest na takiej właśnie rozkładówce. Po jednej stronie taki język, po drugiej taki język. No i co ważne jeszcze, żeby dziecko miało kogo? Przewodnika. W tych książeczkach przewodnikiem jest, uwaga, pan Skarpeta.
5: inspiracją były do niego tak zwane Mr. and Mrs. Claw, czyli szpony, które pomagały mi pacyfikować, w cudzysłowie, moje dzieci, jak były małe. Nie mogłam na przykład przekonać, żeby się ubrały, zawiązały buty. To pan i pani szpon mówiły po angielsku i były bardzo zabawne i one nigdy nie miały do nich pretensji, w przeciwieństwie do mamy, która często się denerwowała. Było to zabawne i przy tym jakoś tak wszedł ten język angielski, też dlatego, że jest to jeden z podstawowych punktów metodyki nauczania języka angielskiego właśnie w tych najmłodszych grupach wiekowych. Należy mieć pacynkę, która jest przyjacielem dzieci, mogą się z nią identyfikować.
3: A w każdym domu jest skarpeta, albo można sobie dokupić, która przyda się podczas aktywnego czytania. Łatwo zrobić z niej pacynkę, takiego towarzysza tych książeczek.
5: I żeby towarzyszył przy czytaniu książek, a potem podczas zabaw z rodzicami właśnie mówił po angielsku. Można go brać na spacer, można go brać nawet do przedszkola, jak się pani zgodzi. Może zostać takim właśnie anglojęzycznym towarzyszem zabaw i różnych przeżyć.
3: A ja już słyszę pytanie, które rodzi się u niektórych w głowach. Czy rodzic, żeby zabrać się za czytanie tych książeczek, musi znać angielski?
5: Nawet jeżeli nie zna, to może odtworzyć nagranie wersji angielskiej tej opowieści i razem z dzieckiem się uczyć. Można posłuchać nagraną moim głosem. Jeszcze poza tym rodzice mają wskazówki. Na każdej stronie wewnętrznej okładki mamy różne wskazówki na temat tego, jak z dziećmi można korzystać z książki, jak wprowadzać ten angielski w codzienne życie. Są aktywności, które polecam, przykłady zabaw. Dzieci mogą je również wykonywać kredkami, ponieważ ja też bardzo polecam podejście multisensoryczne, czyli pobudzanie wszelkich zmysłów.
3: Rodzinne aktywności po przeczytaniu książki. To na przedostatniej stronie można znaleźć, a są kody QR do tych wersji audio. No i czy kolejność się liczy? No niekoniecznie, nie trzeba być aż tak ortodoksyjnym, jeśli chodzi o kolejność sięgania po te książeczki.
5: Ta kolejność jest po to, żeby wiedzieć, że te pierwsze książeczki będą dużo łatwiejsze, pod takim względem, że będą krótsze frazy, będzie nacisk na łatwiejsze frazy, mimo że naturalne, to jednak będzie tego języka troszeczkę mniej, w takim sensie, że właśnie te zwroty będą krótsze, natomiast już w tym drugim poziomie pojawią się troszeczkę dłuższe zdania, kolokacje, które może niekoniecznie się spotyka na regularnych zajęciach języka angielskiego.
3: No i co? I nie będzie tego już słynnego, to może powtórzymy angielski, odmień to be, bo nie to jest najważniejsze. Ale Marcinku, może powtórzymy angielski?
2: Tak, bo nie powtórzysz.
3: Krew w piach od razu. Nie byłbym sobą, gdybym nie rozdał państwu dwóch takich zestawów. Angielski od dziecka Ewa Wodzicka-Dądziło, zestaw wydała nasza księgarnia. Proszę dzwonić 510-357-357 dla tych, którzy chcą już mieć z angielskim do czynienia od najmłodszych lat, albo w zasadzie dla ich opiekunów. Proszę dzwonić.
2: Czeka na państwa stan. Stasiek.

Taka szybka refleksja od pana Michała. Jako ojciec dwóch córek, 4 i 7 L, jeśli już uczyć dzieci języka, to naprawdę delikatnie i w ramach zabawy z grona moich znajomych. Te siedmiolatki, które były celowo uczone jako dwujęzyczne, mają teraz problemy z komunikacją po polsku i muszą posiłkować się logopedią. Taka refleksja. Ranek@radio357.pl, także tekstówkowo to jest w aplikacji taki guziczek na samym począteczku. Jak tam sobie państwo kciukiem pomiziają, to od razu go widać. No, sir.

0: Teddy Swims. Mamy 10 do 8.
1: Ranek 357.
0: I mamy tydzień noblowski i mamy dziś poznać laureatkę lub laureata Literackiej Nagrody Nobla. Dla środowiska bardzo ważny moment, ważny także dla wydawców i miłośników książek i o tym będzie opowiadała Państwu Iza Woźniak.
2: Dzień dobry.
0: Co dziś znaczy Nagroda Nobla dla osób, które na co dzień literaturą przez takie duże L to się mniej zajmują, to nadal wpływa na prestiż, na zainteresowanie większej grupy czytelników?
2: No i pytanie jest zasadne, bo jak wiemy, czytelnictwo w Polsce nie ma się najlepiej, o czym świadczą badania czytelnictwa prowadzone przez Bibliotekę Narodową i 41% Polaków powyżej 15 roku życia deklaruje przeczytanie jednej książki w roku. Osób czytających więcej niż jedną książkę jest zaledwie kilka procent, ale...
3: Bardzo ważne jest to, że na deklaracje czytania czytelników, w szczególności sporadycznych, tych, którzy rzadko sięgają po książkę, mają wpływ różne czynniki zewnętrzne, takie jak na przykład adaptacje filmowe, czy ekranizacje, czy przedsięwzięcia takie jak na przykład produkcja gier komputerowych na podstawie utworów literackich.
2: Mówi profesor Roman Chymkowski z Biblioteki Narodowej i dodaje, że nagrody, w tym literacki Nobel, także mają przełożenie, ale Nobel Noblowi nierówny.
3: Na przykład zestawimy ze sobą Olgę Tokarczuk i Wisławę Szymborską, to mamy dwa bardzo różne przypadki. Wisława Szymborska, no, jak wiemy, jako poetka, ma stosunkowo, czy miałaby stosunkowo niewielką grupę czytelniczą, bo poezji po prostu raczej się nie czyta, znaczy mało kto jest czytelnikiem poezji. I fakt, że otrzymała literacką Nagrodę Nobla, ewidentnie przełożył się na szerokie, wykraczające poza miłośników poezji zainteresowanie jej twórczością. Natomiast w przypadku Olgi Tokarczuk mamy do czynienia z inną sytuacją. Olga Tokarczuk była pisarką chętnie czytaną już przed otrzymaniem literackiej Nagrody Nobla, która niejako umocniła jej pozycję, więc nagroda niewątpliwie pomaga, chociaż niekoniecznie w każdym przypadku tak samo.
2: Julia Rzemek z Big Book Cafe mówi, że w chwili ogłoszenia nazwiska laureatki lub laureata machina rusza, czytelnicy zaś ruszają do księgarni, a wydawnictwa ruszają z dodrukiem.
4: Tak było w wypadku Annie Ernaux, wspaniałej francuskiej eseistki. Jej kolejne książki ukazywały się w Polsce i wciąż się ukazują, i wciąż się cieszą zainteresowaniem, więc ta sława Nobla nie przemija szybko i właściwie sprawia, że tak naprawdę autor, nawet słabo znany w Polsce, dzięki Nagrodzie Nobla jest potem rozpoznawalny właściwie stale i te książki noblistów cieszą się zainteresowaniem i ludzie o nich pytają.
2: Nobliści stają się swego rodzaju celebrytami, bo o ich obecność na targach książek zabiegają organizatorzy takich imprez. Nierzadko są też ambasadorami swoich kultur, mówi Natalia Zalewska-Domicz, specjalistka do spraw programowych targów książek.
5: 2 lata temu Han Kang, koreańska pisarka. Dlatego, że w ogóle koreańska literatura jest popularna w Polsce i to mogliśmy chociażby tego doświadczyć 2 lata temu, kiedy Republika Korei była gościem honorowym na Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie. I to jakby to, że akurat pisarka z tego kraju dostała Nagrodę Nobla, to jakby dodatkowo podbiło nie tylko jej książki, ale też twórczość w ogóle pozostałych autorów. Wtedy pamiętam, że ten program na targach był bardzo, bardzo bogaty i rzeczywiście były tłumy na spotkaniach. Tłumy na stoisku Republiki Korei i tłumy do zbierania podpisów.
2: Na pewno Literacki Nobel jest sukcesem, który zauważa środowisko, mówi profesor Alina Molisak, literaturoznawczyni, historyczka literatury z Uniwersytetu Warszawskiego.
6: Radykalnie wzrasta liczba tłumaczeń na inne języki i inaczej się słucha autora już nagrodzonego Noblem. Myślę, że też się go inaczej zaczyna czytać, to znaczy badacze czy krytycy, którzy może by nie sięgnęli po te książki, to sięgają po to, żeby się przekonać, czy faktycznie jest to nagroda zasłużona.
2: Sukces sukcesami, ale jak patrzy na to samo środowisko, bo nic tak nie trzeźwi jak ocena kolegów z branży. Justyna Sobolewska, krytyczka literacka, mówi o rywalizacji wśród noblistów.
7: Listy tych zgłoszeń do Nobla są odtajniane ileś lat później. Dzisiaj dostajemy właśnie te odblokowane kandydatury sprzed kilkudziesięciu lat. Gdzie są polscy pisarze czasów PRL-u? No i to była wielka, wielka zawiść, bo no, o Noblu marzył Różewicz, marzył o Noblu Herbert. Dostał go Miłosz. Dostała go Szymborska. Te kartki na przykład z gratulacjami, słynna właśnie na przykład w korespondencji Herberta i Szymborskiej, jest kartka po Noblu. Oni się przyjaźnili wcześniej, ale ta kartka jest bardzo chłodna. Podobnie gratulacje Różewicza, bardzo chłodne, bo różni pisarze po prostu mieli nadzieję na tego Nobla. Jaka to była wielka, wielka zazdrość. Na przykład Iwaszkiewicz dostał Nagrodę Lenina i nie mógł sobie darować, że już teraz nigdy nie dostanie Nobla, bo Nagroda Lenina wtedy raczej wykluczała to.
2: No i chyba ta zawiść branży to jest jednak miara sukcesu.
0: Będziemy się przyglądać, informować Państwa, kto tam, który rejon świata, bo to też jest bardzo ciekawe, z którego regionu pisarka, pisarz dostaną Nagrodę Nobla, Ameryka Łacińska, Karaiby, takie tam się pojawiają także różne spekulacje.
2: Pani profesor mi powiedziała, że z Chin będzie.
0: Może.
2: Laureatka lub laureat.
0: To zdaje się przed południem, wszystko będzie wiadomo. 5 minut do 8 i Zawoźniak, bardzo
2: dziękuję.
0: Dziękujemy.

0: Tu Radio 357, jest czwartek, 8 października. Właśnie minęła 8. Zapraszamy na serwis informacyjny Radia 357, który przygotowała i przedstawi Państwu Ola Żaczek.
1: Pentagon rozkazał wojsku zakończyć przygotowania do wznowienia działań wojennych na dużą skalę przeciwko Iranowi, podaje portal Axios. W działaniach miałby wziąć udział również Izrael. Donald Trump może wydać polecenie wznowienia walk jeszcze przed wyborami, które mają się odbyć 3 listopada i przed wyborami w Izraelu pod koniec października, mówią portalowi przedstawiciele administracji. Potencjalne operacje mają obejmować zmasowane bombardowania irańskich obiektów energetycznych, infrastruktury i instalacji nuklearnych. Zadaniem departamentu jest opracowywanie i przedstawianie prezydentowi opcji wojskowych. Cytuję Axios urzędnika Pentagonu, a urzędnik Białego Domu powiedział, że Donald Trump ma w każdej chwili dostępne wszystkie opcje. Wczoraj The Atlantic informował, że amerykański prezydent rozważa uderzenie na Iran przed wyborami. W piątek zespół doradców Trumpa spotkał się w Camp David na kilka godzin, aby omówić m.in. możliwe wznowienie ataków. Dotychczasowe negocjacje pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem nie przyniosły żadnego postępu. Już sama zapowiedź eskalacji wpłynęła na ceny ropy na światowych giełdach. Te dziś wzrosły. Jeśli chodzi natomiast o ceny na polskich stacjach paliw, dziś będzie taniej niż wczoraj. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł i 83 grosze, a oleju napędowego 7 zł i 74 grosze. To ceny maksymalne ogłoszone przez ministra energii. Ceny na jutro poznamy około południa. Światowa Organizacja Zdrowia przyznaje, że nie jest w stanie przeprowadzić na obecnym etapie pełnej oceny zagrożenia po śmierci pracownicy laboratorium w Irkucku 2 października. Kobieta miała kilka dni wcześniej rozbić probówkę z patogenem dżumy płucnej. Nie mamy jeszcze pełnego obrazu tego wydarzenia i nie jesteśmy w stanie przeprowadzić pełnej oceny, wyjaśniał szef WHO Tedros Ghebreyesus. Władze rosyjskie twierdzą, że 28-letnia pracownica laboratorium Daria Szypiłowa zmarła na zapalenie płuc o nieustalonej jeszcze etiologii.
2: Bardzo trudno jest oddzielić to, co jest prawdą, a co jest tylko i wyłącznie informacją, którą władze rosyjskie chcą udzielić.
1: Przyznaje główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski. Po śmierci laborantki około 200 osób, które miały z nią kontakt, objęto kwarantanną. Większość już została z niej zwolniona. Donald Trump powiedział wczoraj, że Rosja przekazuje Amerykanom trochę informacji na temat sytuacji z Irkucka i nie sądzi, aby była to broń biologiczna. Stopniowy spadek poziomu wody na warszawskim wodowskazie nie oznacza, że Wisłą wody płynie znacznie mniej niż na przykład 100 lat temu. To m.in. efekt erozji dna, zwężenie koryta i wybierania kruszywa z dna rzeki. Tak wskazują naukowcy z PAN i SGGW. Gdy przechodzień spogląda ze Stołecznego Mostu na piaszczyste łachy w Wiśle, ogromne plaże i kamienie wystające z wody, tam gdzie nigdy nie było brodu, a brzegi bulwarów znajdują się wysoko nad wodą, intuicja może podpowiadać, że w rzece brakuje wody, ocena zasobów wodnych na oko bywa jednak złudna. Na stan wody w rzece wpływa wiele mniej widocznych gołym okiem czynników, w tym zmiany geometrii koryta i poziom dna rzeki, informują naukowcy. A na koniec w serwisie Australia. Zadziorna papuga kakadu będzie symbolem igrzysk olimpijskich w Brisbane, które odbędą się za 6 lat. Nie obyło się bez kontrowersji, bo emblemat wyciekł na 3 dni przed premierą, ale zaskoczenia nie było, relacjonuje nasza korespondentka Agnieszka Wyszomirska.
3: Ma charakterystyczny kolorowy czub, jest duża, głośna, inteligentna i towarzyska. Słynie ze swojego żywiołowego usposobienia i nieco przekornego charakteru. Należy do najbardziej rozpoznawalnych ptaków Australii. Jej energia jest symbolem wyjątkowej australijskiej przyrody i radosnego ducha. Organizatorzy zawarli w projekcie szereg nawiązań. Grzebień papugi to żywa pochodnia przywodząca na myśl olimpijski ogień. Dla rdzennych Australijczyków kakadu pełnią kulturową rolę posłańców łączących ludzi z danym miejscem, historią oraz ceremoniami. Kangur musiał ustąpić, a w sieci pojawił się nawet film z jego zabawnym oświadczeniem, że po ponad 100 latach służby w marketingu bierze wolne i daje szansę komuś nowemu. Z Adelaide, Agnieszka Wyszomirska, Radio 357.
1: Emblemat jest niezależny od maskotki Igrzysk Brisbane 2032, która zostanie zaprezentowana bliżej samych zawodów. Teraz jesteśmy blisko informacji sportowych, a kolejny serwis za godzinę.
0: Mateusz Kuźniewski, start.
4: To już koniec kolarskich mistrzostw Europy w Słowenii. Wczoraj pod stolicą kraju Lublaną rozegrano ostatnią konkurencję, jazdę indywidualną na czas. Pod nieobecność Katarzyny niewiadomej Fini oczy polskich kibiców były zwrócone przede wszystkim w stronę Dominiki Włodarczyk. I podopieczna Sylwestra Szmyda pojechała bardzo przyzwoicie. Straciła 1,5 minuty do zwycięzczyni Szwajcarki Marlen Reusser i zajęła 5. miejsce. Druga była mistrzyni Europy ze startu wspólnego Demi Vollering, a trzecia francuska Juliette Berthet. W rywalizacji panów radość kibiców gospodarzy pod nieobecność Belga Remco Evenepoela najlepszy okazał się Słoweniec Primož Roglič. Mistrz olimpijski z Tokio poradził sobie świetnie, mimo problemów technicznych. Radio przestało mi działać na pierwszym kilometrze, nie miałem łączności z zespołem. Musiałem jechać tak, jak czułem. Skupiłem się na drodze i na szczęście to wystarczyło. Jestem szczęśliwy. Mówił były drużynowy mistrz świata w skokach narciarskich. Bogatą i zróżnicowaną karierę ma Primož Roglič. I nie tylko on lubi mieszać dyscypliny. Teraz o sportowcu, który taki dźwięk zamienił na taki. Fiński kierowca Formuły 1 Valtteri Bottas z sukcesem zakończył podróż na rowerze z Malezji do Singapuru, gdzie w niedzielę wystartuje w kolejnej rundzie Mistrzostw Świata. Bezpośrednio po wyścigu Grand Prix Bahrajnu, przeniesionego do Malezji z powodu napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie, 37-latek wyruszył na rowerze gravelowym do Singapuru, jadąc mniej uczęszczanymi szutrowymi drogami. Wczoraj dotarł na miejsce w dobrej formie, w sumie przejechał 420 km zamiast planowanych 350. W tym sezonie kierowca zespołu Cadillac nie odnosił sukcesów, nie zdobył ani jednego punktu, a zatem być może dlatego szuka wyzwań w kolarstwie. Jest pasjonatem tej dyscypliny, prywatnie związany jest z kolarką, Australijką Tiffany Cromwell. Godzinę temu wspominałem o porażkach naszych piłkarzy ręcznych i hokeistów w Lidze Mistrzów, to teraz koszykarze i zwycięstwo w Europie, tak dla odmiany. Zawodnicy Kinga Szczecin w swoim pierwszym meczu Pucharu Europy FIBA pokonali u siebie słowacką drużynę Nitra Blue Wings 88-81. Gospodarze zwycięstwo zapewnili sobie w drugiej części meczu. Przełom nastąpił na minutę przed końcem trzeciej kwarty. Gospodarze wyszli wówczas na prowadzenie 57-54 po rzucie za trzy Noaha Reynoldsa, który był w tym meczu najskuteczniejszym zawodnikiem gospodarzy, zdobył 16 punktów. Więcej o sporcie po 9.
0: Będzie zachmurzenie umiarkowane i duże, jedynie na wschodzie i w centrum może być małe. W zachodniej połowie kraju, a także na południu będą przelotne opady deszczu, w Karpatach możliwe również burze. Temperatura od 19 stopni to Szczecin, Koszalin i Zakopane, Gdańsk, Poznań 20, Olsztyn, Suwałki, Kielce, Wrocław, Zielona Góra i Gorzów 21 stopni. W Bydgoszczy, Toruniu, Białymstoku, Krakowie, Opolu 22, Łódź, Radom i Lublin 23, Warszawa, Katowice 24, Rzeszów 25.
5: Radio 357.
0: I mamy 9 po.

0: Poranek trzy, pięć, siedem, mamy 13 minut po 8. Za chwilę spotkanie z gościem, ale wcześniej jeszcze zachęta i przypomnienie o utworze w zestawie do głosowania, który to utwór w miniony piątek debiutował na trzecim.
1: Wspieraj system i zagłosuj.

0: 16 minut po 8.
1: Gość Radia 357.
0: Bartek Wasilewski.
2: Koalicja Obywatelska przygotowała projekt przepisów kryminalizujących intymne deepfake'i, czyli treści o charakterze seksualnym utworzone przy użyciu sztucznej inteligencji. Wedle propozycji za ich rozpowszechnianie w sieci ma grozić do 5 lat pozbawienia wolności. A naszym gościem jest dr Zbigniew Okoń, radca prawny w Lubarz i Wspólnicy, Kancelaria Radców Prawnych. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
2: Panie mecenasie, wyobraźmy sobie sytuację. Ktoś wycina naszą twarz ze zdjęcia na przykład na Facebooku, AI dokleja ją do nagrania nagiej osoby i wrzuca do sieci. Co w tej chwili robi z tym polskie prawo?
3: Mamy taką sytuację i to, co ciekawe, dotyczącą 14-letniej uczennicy liceum. W sprawę dosyć mocno zaangażował się prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Próbował zachęcić policję, prokuraturę do ścigania tego czynu, szukając podstaw w przepisach dotyczących zniewagi, zniesławienia, dotyczących niedozwolonego naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych, tam jest przepis karny w ustawie o ochronie danych osobowych. Niestety organy ścigania nie były specjalnie zainteresowane. Znaczy sprawy były umarzane i ostatecznie z tego, co się orientuje, ścigania tutaj nie podjęto.
2: Czyli jesteśmy bezradni.
3: Jesteśmy bezradni, przynajmniej jeżeli chodzi o środki karne, tak? Dlatego, że no, niewątpliwie to nie jest zgodne z prawem w takim najbardziej szerokim znaczeniu. To znaczy mamy i przepisy dotyczące ochrony wizerunku, które tutaj niewątpliwie znajdą zastosowanie, i przepisy dotyczące ochrony dóbr osobistych, czyli roszczenia cywilnoprawne, gdybyśmy chcieli, to mamy. Za chwilę pojawi się, no, od grudnia pojawi się regulacja AI-aktu. Zmienionego w międzyczasie, zmienionego w tym roku, obowiązywać ma od 2 grudnia, która między innymi zakazuje notyfikatorów, zarówno ich udostępniania, czyli udostępniania aplikacji, która by kogoś mogła wirtualnie rozebrać, jak i jej używania, aczkolwiek tylko i wyłącznie w kontekście działalności gospodarczej, działalności zawodowej, więc nie obejmuje z kolei osób prywatnych. Czyli mamy taką lukę, która gdzieś tam obejmuje sytuację dokładnie wirtualnego rozebrania, wrzucenia wizerunku do sieci, pokazania, nie wiem, rzekomej czynności seksualnej, tak przy tym kontekście.
2: No dobrze, ale czy te zapowiedziane 5 lat więzienia to bat, który realnie coś zrobi, odstraszy internetowych przestępców, czy raczej pokazówka polityków?
3: Wie pan, to jest troszkę tak. Mamy pewną lukę prawną. Nie wiem, czy ten akurat projekt wystarczająco ją pokrywa, dlatego że tam parę rzeczy się nie mieści. Po pierwsze, projekt przewiduje rozpowszechnianie. W związku z tym, jeżeli na przykład mielibyśmy zdjęcie udostępniane

0: polityce. Czy rzeczywiście, sankcja karna, tak, to znaczy ile tam, ile by przepis nie przewidywał, będzie skuteczna, no to tak naprawdę zależy od praktyki organów ścigania. Tak, czy one będą chciały to robić, czy one rzeczywiście będą tym zainteresowane. No ale będą miały przynajmniej wyraźny przepis, na którym się mogą oprzeć.
1: No dobrze, tu mówimy o rozpowszechnianiu, ale także samo w sobie tworzenie jest problemem.
0: No więc tutaj to już jest kwestia i pytanie bardziej dotyczące polityki karnej, dlatego że jeżeli byśmy sobie popatrzyli na praktykę innych państw, nie wiem, Niemcy, Włochy, Korea Południowa, jeszcze parę innych, to Wielka Brytania, to podejście do tego, czy samo wytwarzanie czegoś takiego, tak? Niekoniecznie udostępnianie, bo udostępnianie już gdzieś tam nam zahacza o, czy samo wytwarzanie, tak, dla własnego domowego użytku, jaki on by nie był w tym wypadku, je powinno być kryminalizowane. I tutaj podejścia są bardzo różne. Część państw tak, już samo wytwarzanie kwalifikuje jako przestępstwo, natomiast w części państw mimo kryminalizacji rozpowszechniania, czy może nawet udostępniania tego w jakimś tam kręgu osób, nie kryminalizuje wytwarzania.
1: No dobrze. No właśnie, co z samą technologią? Czy nie powinniśmy karać też samych serwisów internetowych, które pozwalają na publikowanie takich filmów i nie reagują na zgłoszenia? No tutaj mamy głośny przykład na Facebooku z Omeną Mensą i walki jej męża z Metą.
0: Tutaj mamy doskonały przykład tego, że co innego jest w książkach, czym innym jest prawo w książkach, czy czym innym jest prawo właśnie w kodeksach, a czym innym jest
1: jesteśmy
0: prawo
1: bezradni
0: w działaniu.
1: Ja mam wrażenie, że my możemy mówić, tworzyć prawo, a i tak jesteśmy bezradni w walce z wielkimi big techami.
0: Znaczy ja myślę, wielkimi, że to akurat nie jest, myślę, że akurat to nie jest dobre podejście, tak? To znaczy nie jesteśmy bezradni, aczkolwiek rzeczywiście nie wszystko jesteśmy w stanie wyegzekwować. Największym problemem z perspektywy osób, które byłyby dotknięte czymś takim, jest nie tyle to, że Meta czy inny dostawca nie zareaguje na konkretne zgłoszenie, bo reakcje na konkretne zgłoszenia są, tak? No, proszę, to jest ten materiał, to jest ta reklama. Tylko problem polega na tym, że to jest troszkę walka, zwłaszcza w przypadku osób publicznych, taką stugłową hydrą. To znaczy zgłoszony zostanie jeden materiał, ale za chwilę pojawi się pięć innych, w tym wypadku skamów, które dotyczą tej samej osoby czy takich samych okoliczności i zostaną przyjęte do emisji. Znowu zostaną wyemitowane, zostaną zgłoszone. Oczywiście te konkretne zgłoszone reklamy zostaną zablokowane, ale problem polega na tym, że po jakimś czasie, po pierwsze, nie wiem, nawet jeżeli to jest dzień czy dwa, to już ta komunikacja trafiła do szerokiego kręgu osób. No a po drugie, zmusza nas to, tak, do poszukiwania coraz to nowych rzeczy, które wyrastają jak grzyby po deszczu. Natomiast po stronie dostawcy nie ma próby zablokowania tego typu komunikacji już na etapie otrzymywania materiałów od odbiorców, tak, od reklamodawców w tym wypadku.
1: A czy nie boi się pan mecenas tego, że po wprowadzeniu ewentualnym tych przepisów prokuratury zostaną zalane doniesieniami, a biegli nie będą nadążać z ocenianiem, co jest prawdziwym wyciekiem, a co wytworem sztucznej inteligencji?
0: Tylko że my prawdziwego wycieku też nie powinniśmy publikować, jeżeli przedstawimy osobę nagą. Tutaj jest jedna sprawa, znaczy jest jeden jedyny przypadek, kiedy dałoby się obronić publikację nagiego zdjęcia na przykład w sieci. To jest przykład, kiedy to byłby wizerunek osoby publicznej, prawdziwy, i byłby to wizerunek wykonany w związku z funkcją publiczną tej osoby. To brzmi magicznie, ale podam jeden konkretny przykład. Coś takiego mogłoby być bronione na przykład w przypadku zdjęć premiera Topolanka, premiera Czech, na rozbieranej imprezie u Berlusconiego. Rzeczywiście takie zdjęcia zostały wykonane parę lat temu, które trafiły do prasy. Niewątpliwie to, co robi premier w czasie służbowej podróży do Włoch, jest czymś, co jest istotnym z punktu widzenia opinii publicznej.

0: publicznej i publikowanie takich prawdziwych zdjęć mogłoby być bronione. Ale już wszystkie inne przypadki, nie wiem, głośna sprawa Superekspresu, tak Dorn podlewa ogródek, kiedy Dorn został w swoim własnym ogródku sfotografowany w czasie świętej pamięci poseł Dorn w czasie czynności fizjologicznej. Jakkolwiek by to komicznie nie brzmiało, był to proces z Superekspresem i trwał sobie lat parę, no to to już publikowanie tego typu zdjęć, no absolutnie w ten sposób się nie da obronić. Czyli dotyczy to również w ten sam sposób trzeba byłoby podejść do deep nude'ów, tak? Jeżeli nie jesteśmy w stanie tego obronić w oparciu o funkcję publiczną, tak? Czyli że informujemy o funkcji publicznej danej osoby, a nie jesteśmy, bo jest to wytworzone i jest to sztuczne, no to znaczy, że powinno być to zdjęte w każdym wypadku z sieci.
1: Doktor Zbigniew Okoń, radca prawny w Lubasz i wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Bardzo dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo.
2: A z naszym gościem rozmawiał Bartek Wasilewski, 26 po 8.

0: Dotarliśmy szczęśliwie do 8:30. I to jest moment, w którym dowiemy się, co nas czeka. Przede wszystkim sporo zmienności. Na wschodzie i w centrum możemy liczyć na sporo słońca i tylko umiarkowane zachmurzenie, niestety w zachodniej połowie kraju. Także na południu przyda się parasol albo coś w podobie. Tam pojawią się przelotne opady deszczu, w Karpatach lokalnie może zagrzmieć. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą 19 na północnym zachodzie, a nawet jeszcze 24-25 na południu i południowym wschodzie. Chłodniej będzie, bo około 18. Nad samym morzem, a także w obszarach podgórskich.
1: 3, 5, 7.
0: Za 29:09. Tymczasem w Japonii, a nie, to jeszcze nie teraz.

0: Za 25, dziewiąta teraz. Tymczasem w Japonii. No właśnie, co w mediach japońskich, o tym opowie Państwu Dominika Giordano.
1: Dzień dobry. Na pierwszych stronach gazet oczywiście japońska premier Sanae Takaichi w wielu odsłonach. W Asahi Shimbun artykuł o tym, jak Takaichi broni swojego najważniejszego gospodarczego pomysłu, połączenia obniżki podatku konsumpcyjnego na żywność z systemem świadczeń dla gospodarstw domowych. Podatek od żywności miałby zostać obniżony z obecnych 8 do 1% od kwietnia przyszłego roku na 2 lata. Premier argumentuje, że takie rozwiązanie szybciej zwiększy wysokość portfela rodzin niż sama wypłata pieniędzy. To jeden z centralnych elementów jej programu walki z wysokimi cenami, jednocześnie test tego, czy rząd potrafi połączyć kosztowną politykę społeczną z deklarowaną dyscypliną finansów publicznych. Zgody co do reform nie ma, nawet chyba w samym gabinecie premier Takaichi. Na pierwszej stronie Mainichi bowiem niepokojący tytuł sugerujący niechęć premier do jej własnego ministra, ministra finansów, z którym spotkanie, ważne spotkanie, bo dotyczące budżetu, usunięto z kalendarza premier, tak jak gdyby nigdy go nie było. Dalej Mainichi Shimbun, czyli gazeta Mainichi, a także Yomiuri Shimbun skupiają się na znacznie bardziej kłopotliwej dla pani premier sprawie, to znaczy na sprawie ministra rolnictwa Kazuo Yany. Chodzi o jego wypowiedź dotyczącą budżetów drogowych dwóch samorządów w prefekturze Tochigi. Yana powiedział bowiem, że po wyborach parlamentarnych zmniejszono środki na drogi w dwóch miejscowościach, których burmistrzowie nie poparli go w wyborach. No i faktycznie okazuje się, że budżety zmniejszono, tyle że teraz minister wycofuje się ze swoich wcześniejszych wypowiedzi, twierdząc, że jest to rezultat normalnego procesu planowania inwestycji. Yomiuri zwraca uwagę na konkretny problem odpowiedzialności, wskazując na zmiany w wypowiedziach ministra. I podkreślając, że sprawa jest politycznie ważna, bo Takaichi musi teraz bronić nie tylko ministra, którego sama powołała, ale również standardów działania swego rządu. W parlamencie premier oświadczyła, że przy podziale pieniędzy publicznych nie wolno brać pod uwagę tego, kto kogo popierał politycznie, i zapowiedziała właściwe rozdzielanie środków. Opozycja domaga się natomiast odpowiedzialności również od samej pani premier, jako osoby, która ministra mianowała. Wracając do gazety Asahi, kolejny tytuł i znów Takaichi, która prosi Trumpa o pomoc z północno-koreańskim przywódcą. Dokładnie jest taki tytuł w gazecie, w celu doprowadzenia do uwolnienia japońskich obywateli uprowadzonych przez północną Koreę. Kolejny duży tytuł w gazecie Asahi, ale ten temat przewija się przez wszystkie japońskie dzienniki. Nowo wybrany gubernator Okinawy żąda reform związanych z obecnością armii amerykańskiej na Okinawie. To problem od dawna podnoszony przez kolejne władze Okinawy. Teraz na nowo wybrzmiewa w szczególny sposób w związku z aresztowaniem kilka dni temu, 4 października, młodego wojskowego amerykańskiego podejrzanego o zabójstwo Japonki. Nikkei oraz inne japońskie media informują o przeszukaniach przeprowadzonych przez Komisję do Spraw Uczciwego Handlu w czterech największych japońskich koncernach piwowarskich: Asahi, Kirin, Suntory i Sapporo. Urząd podejrzewa, że firmy przez lata mogły uzgadniać między sobą terminy i skalę podwyżek cen piwa. Na koniec gazeta Asahi, także Mainichi, ale nie tylko, bo to temat ważny i chyba we wszystkich mediach przewija się temat tegorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie chemii dla japońskiego naukowca Kenzo Sai, profesora emeritusa Tokyo University of Science oraz francuskiego chemika Henri Cagan. Akademia Szwedzka nagrodziła ich za przeprowadzenie rewolucyjnych eksperymentów odtwarzających asymetrię chemiczną, zjawisko, które wcześniej występowało jedynie w naturze. Asahi podkreśla naukowe znaczenie odkrycia, natomiast Mainichi eksponuje reakcję samego laureata, który powiedział, że cieszy go możliwość popularyzowania całej dziedziny badań. To trzeci rok z rzędu, w którym Japończyk otrzymuje Nobla, co w kraju ponownie wywołuje dyskusję o sile japońskiej nauki.
0: Gratulujemy, gratulujemy. Tak donoszą media japońskie, o czym informowała Dominika Giordano. Bardzo dziękujemy serdecznie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Do usłyszenia następną razą. Teraz 20 minut do 9. Okay.

0: bardzo.
1: I tak, 14.
2: Muzyczny goniec.
1: Ante Grudniewski.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Paul McCartney wraca z trzema nowymi piosenkami, a właściwie trzema utworami, które zostały po sesjach wydanej w czerwcu płyty The Boys of Dungeon Lane. City Fox, One Night Stand i Chelsea Boots trafiły właśnie na rozszerzoną wersję albumu. Jest tam też taki mały Beatlesowski smaczek, czyli nowa wersja Home to Us nagrana z Ringo Starrem, w której panowie zamienili się swoimi partiami. Paul McCartney 4 miesiące po premierze jeszcze raz zagląda do szuflady i okazuje się, że wciąż jest w niej z czego posłuchać. Od razu uprzedzam, dzisiaj chyba żadna... Nie, poza ostatnią piosenki z gońca nie są porankowe. Nie dźwigniemy, nie dźwigniemy. Robbie Bennett z The War on Drugs nie bawi się w dokładanie trzech piosenek, on od razu wydaje dwie płyty. Stelocan i Circulation ukażą się 11 grudnia i razem przyniosą aż 29 nowych utworów. Pierwszych dwóch, Sister i The Light on Your Face, można już posłuchać. Będą to jego pierwsze solowe albumy od Permanent World z 2020 roku.

Na koniec, no to już będzie rzeczywiście bardziej piosenkowo, na koniec mam dla Państwa garść rozdawnictwa. 27 października do Polski przyjedzie zespół Temples, a ja mam dla Państwa jedno zaproszenie na ten właśnie koncert. W tej sprawie proszę dzwonić 510 357 357. Temples wystąpią 27 października w warszawskim klubie Niebo.

0: No to pewnie już tam pan coś dostał.
1: Ja? Ja nie, ale ja chyba któryś ze słuchaczy albo słuchaczka.
0: Bardzo możliwe. Ante Grudniewski, bardzo dziękujemy.
1: Bardzo dziękujemy.
0: 10 do 9 za chwilę.

0: wydarzyło.
1: Latka leczne.
0: Oj tak, Krzysztof Szubzda, dzień dobry.
2: Dzień dobry. 155 lat temu krowa pani Katarzyny O'Leary zamieszkała w stodole przy ulicy DeKoven 137 w Chicago. Tak niefortunnie kopnęła lampę naftową, że momentalnie podpaliła całą swoją stodołę, a chwilę później w płomieniach stanęło całe Chicago. 17 zastępów konnych straży pożarnej, uzbrojonej po zęby w pompy wodne, zareagowało błyskawicznie, ale udali się pod zły adres. Nocny stróż pożarowy błędnie zlokalizował płomienie, na szczęście szybko zreflektował się i poinformował operatorów biura alarmowego. Ci jednak uznali, że ponowne alarmowanie już raz zaalarmowanych strażaków może tylko wprowadzić dodatkowe zamieszanie. A pożar i tak w końcu dotrze do miejsca, gdzie pojechali strażacy. No i dotarł. Strażacy rozpoczęli bohaterską walkę z żywiołem, korzystając głównie z genialnego udogodnienia zwanego wodociągiem. Miało ono w sytuacji pożarowej same tylko zalety. No i jedną wadę. Główna pompownia zbudowana była z drewna. Strażacy musieli więc za chwilę wcielać w życie scenariusz B. Bo każdy system jest tak skuteczny, jak skuteczna jest jego opcja awaryjna. A system przeciwpożarowy Chicago miał fantastyczną opcję awaryjną, która nazywała się rzeka. Tak się bowiem szczęśliwie składa, że przez Chicago przepływa Chicago. Rzeka tak szeroka, że ogień nie mógł się przez nią przedostać. No chyba, że nad rzeką ktoś bez sensu pobudował tartaki i składy drewna, a płonące elementy na drugą stronę rzeki przerzuciłby wiatr. A tak się właśnie złożyło, że były i składy, i tartaki, i wiatr, co właściwie było do przewidzenia w Chicago, które nosi pseudonim Wietrzne Miasto. W tej sytuacji pozostawała już tylko opcja przeciwpożarowa C. Czekamy na deszcz. I rzeczywiście, deszcz w końcu nadszedł i położył kres żywiołowi. Jakiś czas później policja ustaliła, że to wcale nie krowa wznieciła wielki pożar Chicago. Historię z krową wymyślił jakiś zdolny dziennikarz, który wiedział, że takie rzeczy dobrze się czytają, a ludzie zawsze potrzebują jakiegoś kozła ofiarnego. A krowa, jako kozioł, sprawdza się idealnie.
0: No właśnie. Krzysztof Szubzda, bardzo serdecznie panu dziękuję. Bardzo serdecznie. Do usłyszenia się z panem za tydzień, 4 do 9.

0: Tu Radio 357, jest czwartek, 8 października. Dziewiąta minęła. Serwis informacyjny Radia 357 przygotowała i przedstawi Ola Żaczek.
1: Sprawca wczorajszego ataku w Zespole Szkół Zawodowych w Ostrołęce ma dziś zostać przesłuchany. 19-latek zaatakował uczniów i nauczycieli nożem. W sumie ranił 9 osób, w tym 2 osoby postronne, gdy uciekał ze szkoły. Życie żadnej z poszkodowanych osób nie jest zagrożone. W plecaku, który chłopak zostawił w klasie, policjanci znaleźli ładunek wybuchowy domowej roboty. Eksplozji udało się uniknąć prawdopodobnie dzięki szybkiej reakcji jednej z nauczycielek i uczniów, którzy wyrzucili plecak przez okno. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa wielu osób. Dziś w Zespole Szkół nie ma lekcji, zostały zorganizowane specjalne zajęcia, mówi wiceprezydent Ostrołęki Elżbieta Nicewicz-Mierzejewska.
2: Zajęcia opiekuńcze z udziałem kadry pedagogicznej, psychologów. Będziemy rozmawiać na temat tego, co się wydarzyło.
1: W ostrołęckim ratuszu właśnie po raz kolejny zbiera się sztab kryzysowy. A w Sejmie powinno właśnie ruszać zwołane w trybie pilnym posiedzenie komisji, która ma rozpatrzyć projekty dotyczące prawa aborcyjnego. Komisja miała 2-letnią przerwę w obradach, teraz koalicja rządząca wraca do tematu. A w Sejmie poza tym dziś debata nad projektem budżetu na przyszły rok. Dochody państwa mają wynieść prawie 696,5 miliarda złotych, a wydatki ponad 977,5 miliarda. Jak informowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, projekt budżetu koncentruje się na 3 kluczowych obszarach: bezpieczeństwie, zdrowiu i rozwoju gospodarki. Wieczorem Sejm będzie też pracował nad projektem tzw. ustawy praworządnościowej, która ma na celu uporządkowanie statusu nieprawidłowo powołanych sędziów. Posłowie zdecydują też o przyszłości promocji napojów alkoholowych. Będą głosowali nad ustawą, która ma wprowadzić całkowity zakaz publicznej reklamy i promocji alkoholu, a także napojów zero, występujących pod marką produktów alkoholowych. Z najnowszego badania na zlecenie Fundacji Grow Space wynika, że aż przeszło 80% Polek i Polaków popiera niezwłoczne przyjęcie przez Sejm tzw. ustawy antyalkoholowej. Doniesienia z Ukrainy. Rośnie tragiczny bilans rosyjskiego ataku w Pryłukach w północnej Ukrainie. Potwierdzono śmierć 22 osób, w tym 5 dzieci. 54 osoby zostały ranne. Przez całą noc trwały prace poszukiwawczo-ratownicze. Pryłuki zostały zaatakowane serią uderzeń rakietowych wczoraj wczesnym rankiem. Trafiony został m.in. blok mieszkalny. Na miejscu był nasz korespondent Piotr Kaszuwara.
3: To był jeden z najgorszych ataków na cywilów w trakcie tej wojny. W niemal każdym zaatakowanym mieście w 12 obwodach Ukrainy ktoś zginął lub był ranny. Rakiety i drony uderzały w infrastrukturę energetyczną, ale także w bloki mieszkalne. W Pryłukach zginęły dzieci i dorośli. Całe rodziny wydobywano spod gruzów. Wśród zabitych jest 58-letnia Wiktoria, jej 37-letnia córka Katerina oraz wnuk Saszko, który miał rok i 9 miesięcy. Z całej rodziny przeżyła tylko Olga, córka Kateryny, która akurat spała w innym pokoju. 5-letnią dziewczynkę wydobyto spod zawałów, jest w szpitalu. Zginęła też cała rodzina jednego z tutejszych kolejarzy. On, jego żona i 2 dzieci, 8-letni syn i 13-letnia córka. Na okolicznych drzewach czyjeś ubrania, po ulicach rozrzucone buty, wełna do szydełkowania, kartki. Z Pryłuków dla Radia 357 Piotr Kaszuwara.
1: Władze Ukrainy ostrzegają, że w najbliższym czasie może dochodzić do podobnych ataków. Z kolei w Rosji został zaatakowany i płonie ważny dla przemysłu zbrojeniowego zakład z centrum danych znanej firmy technologicznej Yandex, podał portal Ukraińska Prawda. Jak pisze agencja Reutera, Yandex poinformował, że działalność jego centrum danych w obwodzie riazańskim została całkowicie wstrzymana na skutek ataku ukraińskich dronów. Tegoroczna Nagroda Nobla w dziedzinie literatury może trafić do kobiety spoza Europy albo jednego z wielkich pisarzy ze Stanów Zjednoczonych. Tak przewidują działy kultury szwedzkich mediów. Wszystko stanie się jasne o 13:00. Wtedy nowa sekretarz Akademii Szwedzkiej Ingrid Kalberg otworzy drzwi w sali Starej Giełdy w Sztokholmie, wyjdzie na podest i ogłosi werdykt. Ufamy im najbardziej, ale czy wiemy, kim są? Organizacjom społecznym ufa 62% Polek i Polaków. To więcej niż pozostałym instytucjom życia publicznego. Tak wynika z badania Stowarzyszenia Klon Jawor. Jednocześnie niemal połowa badanych nie potrafi spontanicznie wymienić ani jednej organizacji, a 35% nie ma z nimi żadnych skojarzeń, choć najczęściej Polacy wiążą je z pomaganiem. Zwraca uwagę jeden z autorów badania, Bartłomiej Sulich ze Stowarzyszenia Klon Jawor.
4: A w rzeczywistości dużo więcej organizacji działa w sporcie, kulturze, edukacji czy na rzecz lokalnych społeczności. Co ciekawe, kiedy porównujemy badania z poprzednimi edycjami, widzimy, że coraz więcej osób ma z organizacjami bezpośredni kontakt. Obecnie to już niemal co trzecia osoba. I widzimy też, że ten kontakt wyraźnie wiąże się z zaufaniem. Wśród osób, które bezpośrednio stykają się z organizacjami, ufa im aż 75%.
1: Ale co jest w tym przypadku przyczyną, a co skutkiem, tego nie wiadomo. Wiadomo za to, że w porannych serwisach dziś to wszystko. Po południu spotka się z Państwem Andrzej Rutke.
0: Wiadomo też, że pora na sport. I Mateusz Kuźniewski, dzień dobry.
5: Dzień dobry, no to od razu zaczynam od raportu z Szanghaju, gdzie gra Hubert Hurkacz. To jest 1/64 finału, pierwsza runda, dopiero zaczyna Hubert rywalizację w tym turnieju. No i właśnie, pierwszy set wygrany 6-3, a w drugim, no oczywiście, że tiebreak, mecz Huberta bez tiebreaka to mecz stracony, 6-6, no i w tej chwili zaczyna się decydująca partia 1-1. W tym momencie trzymajmy kciuki za naszego reprezentanta, który, przypomnę, niedawno w Pekinie dotarł do półfinału i jest ostatnio w naprawdę dobrej dyspozycji. Wczoraj Industria Kielce przegrała w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych z SC Magdeburg 30-35, a dziś kibice zobaczą w akcji szczypiornistów Orlen Wisły Płock, którzy zmierzą się w Skopie z miejscowym Wardarem. Początek meczu o 20:45. Tymczasem hokeiści GKS-u Tychy przegrali na wyjeździe z niemieckim Adlerem Mannheim 4-5 po karnych. Był to piąty występ w tegorocznej Lidze Mistrzów i dopiero pierwszy punkt wywalczony przez podopiecznych Pekki Tirkonena. I niestety te wyniki dobrze pokazują nasze miejsce w światowym hokeju. By zobaczyć rywalizację na naprawdę wysokim poziomie, trzeba odwiedzać naszych południowych sąsiadów. Mówił ostatnio w 357 Start ekspert hokejowy Piotr Chłystek z Przeglądu Sportowego.
6: Jest jak jest, mam nadzieję, że będzie lepiej, że ten hokej odzyska przynajmniej częściowo taką pozycję, jaką kiedyś w Polsce miał, chociaż nawet o to będzie bardzo trudno, a zatem te kolejne wizyty na Słowacji czy w Czechach będą nieuniknione, żeby poczuć się trochę lepiej, żeby zobaczyć, jak to jest w miejscu, w kraju, gdzie ten hokej no, jest bardzo popularny.
5: Jeśli chodzi o inne dyscypliny zimowe, no to czekamy na start sezonu, ale niektóre mają letnie odmiany i tak na przykład w przyszły piątek 16 października i w sobotę 17 na Wielkiej Krokwi w Zakopanem zostaną rozegrane letnie Mistrzostwa Polski w skokach narciarskich, tak poinformowała Krajowa Federacja. Przypomnę, że rok temu zawody rozegrano w Wiśle, indywidualnie złote medale zdobyli Anna Twardosz i Kamil Stoch. W przypadku tego drugiego szans na powtórkę, jak wiemy, nie ma. Czekamy też na sezon alpejski. Włoszki Sofia Gorzia i Federica Brignone z powodów zdrowotnych nie wystartują 24 października w inauguracyjnych zawodach Pucharu Świata w Zelden w Austrii. Tradycyjnie na początek odbędzie się rywalizacja w slalomie gigancie. Garść informacji brzmiących dość abstrakcyjnie. Występujący w drugiej Bundeslidze piłkarski klub VfL Bochum zakazał kibicom jednoczesnego podskakiwania na jednej z trybun stadionu, gdyż powstające na skutek tego ruchy konstrukcji wywołują efekt trampoliny i w konsekwencji złe samopoczucie u niektórych widzów. No i inna informacja z gatunku tych zaskakujących. W trakcie wizyty na Filipinach prezydent Karol Nawrocki wziął udział w treningu bokserskim z Manem Pacquiao, słynnym filipińskim pięściarzem, jednym z najbardziej utytułowanych przedstawicieli tej dyscypliny na świecie. Posłuchajmy, jak to brzmiało. Były brawa, no i w powszechnej opinii prezydent spisał się dobrze, a warto wiedzieć, że Manny Pacquiao to również były polityk. W latach 2016-2022 był senatorem, wspierał m.in. bezpłatną edukację i przywrócenie kary śmierci. Później ubiegał się o prezydenturę. Po porażce w wyborach do Senatu w ubiegłym roku ogłosił zakończenie politycznej kariery. My zaś kończymy ten serwis sportowy. Usłyszymy się ponownie po 16.
0: Będzie zachmurzenie umiarkowane i duże, jedynie miejscami na wschodzie i w centrum małe, w zachodniej połowie kraju, a także na południu przelotne opady deszczu, w Karpatach możliwe też burze. Temperatura 19 na północnym zachodzie, 24-25 na południu i południowym wschodzie. Gdyby Państwo akurat byli na obszarach podgórskich albo nad morzem, to 18.
7: Radio 357.
0: A dzisiaj nagrywacie singielki?
8: Tak, tak.
0: Tak, tak.
8: Tak, tak.
0: Dobrze.

0: Trochę zapytałem o te single, bo ja się chyba zatrzymałem na Majku i mechanikach. A tam dalej jeszcze co?
1: Jeszcze coś. Tak, jeszcze co. Tak, no ja bym już wygaszał, ale Stelka jakoś napiera.
0: Coś tam ja wam zaraz wygaszę. Jeden z drugim.
1: A powiedz mi, czy ty wiesz, która piosenka, bo jesteś fanem, która piosenka YouTube była pierwszym utworem, który dotarł do pierwszego miejsca na liście brytyjskiej?
0: Brytyjskiej?
1: Brytyjskiej.
0: Nie. I Will Follow. Nie.
1: Wiesz co? Wczoraj zawsze się człowiek uczy czegoś takiego nowego. Wczoraj
0: musi być coś późniejszego.
1: Tak, Desire.
0: Aha. A to już która to płyta?
1: A trzy single z Joshua Tree to były tylko czwarte, szóste, czwarte.
0: No ludzie, no ludzie, kto to głosuje w ogóle? Głosuje w ogóle?
1: Jak to? Breath of Take nie było na pierwszym miejscu?
0: No właśnie, jak to nie było? Dajcie spokój. To ja muszę teraz iść, ale tam z Sewerynem jest dobrze.
1: Właśnie przestanę chyba zgłaszać już.
0: Czemu?
1: Piosenki.
0: Nie, bardzo dobrze. Lista.radio357.
1: Gabryśny też w pierwszej dziesiątce, nowy.
0: Tak? No tak. Tak. Proszę nam pogłosować, bo to tylko do jutra, do 12, no a potem zobaczymy, co się wydarzy. Będę zmykał.
1: Dobra.
0: Wszystkiego dobrego.
2: Kieruj się na południe. Zaprasza Marek Niedźwiecki.

No tak, George Harrison, When We Were Swamp. Dzień dobry Państwu bardzo. Troszkę się to pomieszało, ale już się wyprostowało. Halina Wachowicz, Adam Szuraj, Marek Niedźwiecki, Oli, dziękuję za dzielne zastępstwo we wtorek. No i co? Gnamy dalej. Gnamy dalej i gramy dalej. Tak, tak, tak. Piosenka dnia za chwileczkę. Cholernie dobra kawa. O właśnie, kawa przyszła. Ania Tatarska. Około 10.30, płyta tygodnia Nothing But Thieves. No i potem jeszcze będziemy mieli absolutnie rewelacyjnego gościa, Natalia Grosiak. Jutro ukazuje się jej nowa płyta i o tym sobie porozmawiamy. Takie mamy plany do godziny 12. O kawie mówiłem, o listach, a Marek Małpa Radio 357.pl. No i życzymy dobrego odbioru.

Love is Blue, ale niebo niebieskie. No dzisiaj takie szaro-niebieskie troszeczkę. Piosenka dnia. I tu jest niespodzianka, bo to jest piosenka, która powstała dokładnie 50 lat temu na płytę Songs in a Key of Life. Wtedy się nie zmieściła, a teraz się pojawiła.

0: the sound in there.
1: No, taka robocza wersja troszkę. Cztery utwory, które nie zmieściły się na Songs in a Key of Life. Stevie Wonder ujawnił właśnie teraz, między innymi ten It's Easier. I to nasza piosenka dnia. Pan Artur z Żagania zapytał, czy musiałem mieć wolne tego dnia, kiedy Artur miał imieniny. No niestety, musiałem spotkać się z panem etażerem. No niestety musiałem być gdzie indziej. I tak wyszło, ale pozdrawiam wszystkich Arturów, dwa dni spóźniony. No i teraz chciałem powiedzieć, że mówiłem to dzisiaj Marcelowi, ale poza anteniu chyba, że chyba przez... Nie, na antenie chyba, że przestanę zgłaszać piosenki, bo to, co się dzieje z tym nagraniem następnym, Seweryn Krajewski, jak dobrze, że jesteś. I też nie wiem, co się dzieje. Pytałem Jacka Cygana, pytałem Pulczki, bo nagle ukazała się ta płyta, ale potem następna piosenek Agnieszki, potem następna w ciągu kilku dni piosenek Jacka Cygana i jeszcze nawet dwie piosenki z tekstami Magdy Czapińskiej. Coś się tam dzieje, a my się cieszymy. Seweryn Krajewski i Peter Gabriel, czyli wspieramy system.

Peter Gabriel, jego jeszcze nowsza piosenka Faced Wall jest znowu dobra, a wcześniej Seweryn Krajewski, Jak dobrze, że jesteś. Te dwie piosenki zgłosiłem do listy piosenek 357. Jak sobie poradzą, to będzie wiadomo już jutro. Tak cały czas się łapię na tym, że dzisiaj wtorek, a to już czwartek, więc jutro już będzie wiadomo co i jak. Pytanie, czy ja czytam wiadomości z aplikacji? Tak, chociaż szczerze mówiąc wolę te mailowe, ale czytam oczywiście, no i właśnie napisał pan Grzegorz, pierwszy raz z aplikacji, ale nie mogłem się powstrzymać, widząc 12 apostołów na zdjęciu. No tak naprawdę to widać tylko dwóch na zdjęciu, bo w drugą stronę widać więcej, ale tu było lepsze światło. Przepraszam za fryzurę, ale to czapka, takie fryzury robi, jak się nosi czapkę. 12 apostołów, piękne miejsce. Byłem tam kilka razy i zawsze jest tam inaczej, to znaczy w zależności od słońca. To zdjęcie takie bardziej jesienne, że tak powiem, 12 apostołów. No właśnie, rozmawialiśmy z Marcelem o tej piosence, pierwszej piosence YouTube, która dotarła na szczyt brytyjskiej listy i to było dokładnie 8 października 1988 roku.

No tak, to teraz dostaję same aplikacje. Tak właśnie, żeby, ale też się cieszę, oczywiście się cieszę bardzo. Szklarska Poręba, piękna pogoda. No to zazdroszczę troszkę. Restless Hearts to Peter Cetera, a teraz dawno chyba niesłyszany w tym utworze Moody Blues.

0: Od lat rozdają potrzebującym zupę na sopockim Mąciaku. Od wybuchu wojny w Ukrainie jeżdżą na wschód tego kraju z pomocą dla żołnierzy, cywilów, szpitali i zwierząt.
1: To jest takie pocieszające trochę, że mamy jakąś sprawczość.
2: Dobrze by było, żeby tych konwojów już nie było, żebyśmy nie musieli tam jeździć.
0: Grupę wolontariuszy Fundacji Zupa na Mąciaku tworzą Polacy i Ukraińcy. Wspólnie organizują pomoc dla ludzi, którzy od 4 lat żyją w kraju dotkniętym wojną. Chociaż czasem bywa bardzo trudno.
3: Jak jeden z portali internetowych napisał o tym, że jadę tym busem, to miałem 800 negatywnych komentarzy w ciągu jednego dnia.
4: Niech was drony trzasną, żebyście więcej nie wracali, zdrajcy.
5: Reportaż Jest nas więcej na antenie Radia 357 jutro w popołudniówce po godzinie 18.
0: Zapraszam, Hanna Wilczyńska-Toczko.
6: Polecamy, zapraszamy jutro. Jak wiadomo, jutro będzie futro, ale jutro także urodziny tego pana.

Ja tylko tak nadmieniam, a myślę, że jutro Antoni wspierają pewnie więcej, no bo to jutro urodziny Johna Lennona. Pan Łukasz pyta, czy głosy w Będzie Piekło już oddane. Nie, a to już głosujemy, tak? Tylko pamiętam, że jakaś reklamówka powstawała. Za szybko to wszystko, ale na pewno oddam głos na ten utwór. No zawsze śmiesznie. Ciągle odkrywam jakąś nową, starą bardzo piosenkę zespołu Bee Gees. Dziś Run to Me.

Kuba Badach, pana Artura z Krakowa też pozdrawiam i nowo zrobiła nam się sprawa, a pan Łukasz zasugerował, że może w ramach wspierania głosowania na Będzie Piekło zaprezentuje pan Slayera albo Sepulturę. Nie, wolę, żeby słuchacze zostali. Bowie, po którego tylko chyba ja sięgam, znaczy takie piosenki, po które tylko ja sięgam.

The Script. 10 minut do godziny 10:30. Ania się już pojawiła. Ale teraz chciałem Państwu opowiedzieć taką historię, bo nie wiem, czy Państwo dotarli do tego. Dzięki koledze, który jest wszędobylski i umie to odnaleźć, dowiedziałem się nie tak dawno, że Michael McDonald, którego bardzo lubimy, cenimy, miał z koleżanką dziecko, jak mieli 14 lat. Oczywiście oddali to dziecko do adopcji. No i przypadek sprawił, że po latach Michael McDonald spotkał się ze swoim synem i wtedy miał już 58 lat. Czy to możliwe? Tak, to jest możliwe. No to teraz Michael.

Michael McDonald. Wszedłem na jego stronę internetową, znaczy właściwie dokładnie na Wikipedię i tam już ten odnaleziony syn jest umieszczony, więc można tę historię sobie pewnie znaleźć i przeczytać. No panowie w takim wieku, że mogą teraz przynajmniej iść na piwo, jeżeli lubią. Albo jeżeli ten młody, młodszy McDonald śpiewa, to może mógłby z Christopherem jeszcze coś zrobić.

0: Be the same. To był Christopher Cross, tym razem bez Michaela McDonalda. 29 minut po 10.
1: Cholernie dobra kawa.
0: Anna Tatarska, dzień dobry.
2: Ja tak nie siorbię, jak piję, chciałam powiedzieć.
0: Tak, to, ale to tak dla potrzeb, że tak powiem, dżingla, zdaje się, to było.
2: To jest zrobić. Takie teatralnie podkręcone, tak. Bo ja też tak myślę sobie, że tak, ja bym powiedziała cholernie, ale to tylko ja bym tak powiedziała, nie? No właśnie.
0: Okej, okay, to dzisiaj będzie o nocnym agencie. Jesteś fanką, czy nie bardzo?
2: Pytanie jest podchwytliwe, bo serial nowy, boże, nocny agent ma 3 sezony.
0: Tak.
2: I to zależy którego.
0: Który? Tak, pierwszy był nudny i właściwie myślałem, że nie przebrnę.
2: Ale świetnie, to się pokłócimy.
0: Pierwszy był dobry według
2: ciebie?
0: Najlepszy,
2: tak.
0: Nie, ten pierwszy, bo to pierwszy dział się w Londynie, prawda? Pociągi, takie tam rzeczy. No właśnie, tak mi się wydaje. Ja jestem fanem tego trzeciego, bo to taki mniejszy Bond się zrobił.
2: Mm-hmm. Uwaga, to teraz będzie śmiesznie, bo ja już wiem co myśmy zrobili. Jak się umawialiśmy, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać, to ja myślę, że ja myślałam o serialu, bo ja myślę o serialu Nocny Agent, który się dzieje w Stanach.
0: No to właśnie, ten trzecia seria się dzieje w Stanach przecież.
2: Nie, pierwsza się dzieje w Stanach. Uwaga, teraz słuchacze wchodzą okay, w nasze mózgi. Myślę o serialu Nocny Agent, gdzie pierwszy sezon polega na tym, że typ siedzi w piwnicy, bo jest nocnym agentem, który odbiera ten telefon.
0: Tak.
2: No to jednak dobrze, to jesteśmy w tym samym serialu.
0: Tak.
2: I to było
0: to
2: na...
0: To ja pomyliłem widocznie.
2: No właśnie, tam, bo jest jeszcze taki inny, taki z Kitem Harringtonem, ja chyba wiem o co chodzi. To jest inny. Ale tak, siedzi w tej piwnicy i niby jest nudno, ale tak naprawdę jest bardzo ciekawie, no bo sam pomysł, że
0: pomysł jest świetny.
2: Agenta, który nic nie robi, jest na końcu po prostu łańcucha pokarmowego i musi tylko czekać, aż ktoś do niego zadzwoni. I on tam siedzi, je kanapki, jest nuda, nic się nie dzieje. No i oczywiście nagle ten telefon jednak dzwoni i on zostaje wrzucony w akcję.
0: Jeszcze musi podać hasło. Kanapka, tak. Kawa, biodro.
2: Ale
0: Stefan.
2: Kocham te wszystkie filmy, gdzie trzeba podać hasło. Jedna bitwa po drugiej. Kto widział ostatni film Paula Thomasa Andersona, to ten wie, jak ciężko jest czasami podać właściwe hasło. Tam jest taka scena, właściwie sekwencja, jak bohater Leonardo DiCaprio próbuje podać to hasło, zdaje się tam 15 latach pasywnej tak. służby i nie może sobie za cholerę przypomnieć właśnie, co tam było. Ale tak, no więc ja jestem fanką pierwszego sezonu, który był nieoczywisty, może trochę mniej konwencjonalny w sensie budowania akcji tempa, ale jednak uważam, że psychologicznie najciekawszy. No a potem oni w tych kolejnych sezonach wychodzą z podziemia, dosłownie.
0: Uwaga, będzie czwarty sezon.
2: Tak, czwarty, ostatni podobno ma być. W drugim, nie wiem, czy nie jadą do Bangkoku. W trzecim, zdaje się, w Turcji.
0: Turcja, tak.
2: Ja mam trochę problem z tym, że w pierwszym sezonie dość ważna była relacja bohatera z bohaterką, prawda? Bo tam się wszystko zaczyna od tego, że bohaterka odkrywa, że jej wujkowie zostali po prostu brutalnie zamordowani, stąd jest ten telefon. Tak. Okazuje się, że to jest część jakiejś większej intrygi. No i oni się też zbliżają z naszym Peterem, grającym główną rolę. I potem, nie znam tutaj tła tej sprawy, czy aktorka po prostu, nie wiem, chciała się wycofać, nie miała czasu, czy co, ale oni ją tak minimalizują, a w trzecim sezonie już jej po prostu
0: nie ma,
2: bo nie pasuje do pomysłu.
0: A wiesz co, ten Gabriel Basso to jakiś znany aktor wcześniej, czy on...
2: Nie specjalnie. To jest ten jego serial, który sprawił, że on się zrobił znany i rzeczywiście po tym serialu stał się rozpoznawalnym aktorem, ale to nie był jakiś, bo to też, wydaje mi się, że to nie miał być taki wielki
0: Że to miał być jedna seria i koniec.
2: No bo pierwszy sezon jest oparty właśnie na książce. Nie pamiętam, wiem, że ten autor ma na nazwisko chyba Quirk, ale nie pamiętam jego imienia, a potem te kolejne to już jest odejście od tego, więc to nie jest tak, że to są jakieś adaptacje kolejnych części. Ja chyba tę jedynkę też lubiłam za to, że tam gra jedna z moich ulubionych aktorek, czyli Hong Chau, która była nominowana do Oscara za taki film Wieloryb z Brendanem Fraserem. Wspaniała, charakterystyczna aktorka i ona tam grała, czy ona była szefową gabinetu prezydenta? Coś od prezydenta.
0: Tak, tak.
2: I te napięcia między nimi to, kurczę, były naprawdę ciekawe.
0: Ta trzecia seria idzie w kierunku Designated Survivor troszkę, bo tam jest i prezydent, i prezydentowa, i tam się dzieje w Białym Domu dużo.
2: Mm-hmm. No tak, no ale właśnie o to chodzi, że na dwoje babka wróżyła. I nawet jak się czyta, jaka była recepcja, to ja zauważyłam, że im dalej w te sezony, to widzowie cały czas oceniają ten serial dość wysoko. On ma takie oceny na tych wszystkich takich stronach, gdzie się zbiera opinie, tak powiedzmy między 6,5 a 7, czyli nieźle. Natomiast krytycy im dalej w sezony, tym niżej, no bo właśnie jest tak bardziej, jak twierdzą, nie powiem, twierdzimy, odtwórczo i też robi się przewidywalnie. Nawet spotkałam się z taką opinią, że ten trzeci sezon to jest taki sezon, który się ogląda robiąc coś, prawda?
0: Ale ja uwielbiam takie seriale. Ale właśnie, mnie irytuje, ja już irytuje mnie to, że się muszę bać i muszę wyjść do drugiego pokoju, że muszę zgasić na chwilę telewizor. To wolę już takie przewidywalne, które są tak, no właśnie przy okazji robienia czegoś.
2: Nie no, zdecydowanie Nocny Agent to jest taka propozycja, wydaje mi się, że naprawdę po tym pierwszym sezonie, który jednak jest dość zaskakujący i tam są zwroty akcji, chociaż chyba od początku trochę wiemy, jak to się skończy, tylko że mi to nie przeszkadza, to te kolejne sezony już są takie, że wiemy, co będzie, ale i tak dobrze się to ogląda. Jest to absolutnie jakościowe oglądadło, a nie serial, który przeciera nowe szlaki, otwiera nowe drzwi i w ogóle zaskoczy nas bardziej niż cokolwiek. Tylko znowu, dla mnie to nie jest żaden problem. Absolutnie widzę miejsce dla tego typu produkcji. One mi sprawiają radość i paradoksalnie torują właśnie drogę i robią miejsce dla rzeczy, które są bardziej wymagające. No ale ile wymagających seriali można obejrzeć na raz?
0: No właśnie Katie Bates ostatnio w jakimś serialu się pojawiła.
2: Matlock.
0: Ale na razie mnie znudził pierwszy odcinek. Znowu źle?
2: Nie, bo Matlock, tak, ona rzeczywiście to był taki, nie wiem, czy można powiedzieć comeback, bo czoła kiedykolwiek zniknęła, no Boże, legendarna tak. Aktorka.
0: Świetna zresztą.
2: Wspaniała. No więc ja trochę mam wrażenie, że dla mnie ten Matlock też nie weszłam w to jakoś za mocno, chociaż ona jest tak dobra w tym serialu, że to chyba się trochę ogląda okay. Po prostu
0: spróbuję
2: dla niej.
0: Spróbuję jeszcze. Czy już wiesz, kto będzie następnym Bondem?
2: Nie. A czy to, jeśli to się okazało dzisiaj rano, to nie wiem,
0: nie,
2: ale...
0: Nie, nie, no bo właśnie tego Gabriela ja bym zaproponował. Może jakiś za niski trochę jest i tak niewyględny, ale świetnie gra w tym serialu. No takiego Bonda by zagrał.
2: No ale są debaty cały czas. Myślę, że się zresztą dowiemy bardzo już
0: niedługo.
2: I widzę, że są takie dwie szkoły. Jedna to się wybiera rzeczywiście tych takich klasycznych potomków duchowych Piersa Brosnana, Rogera, mam właśnie zaćmienie. Rogera Moore'a. Tak, no takich atrakcyjnych brytyjskich dżentelmenów.
0: Piers Brosnan najmniej ulubiony Bond przeze mnie.
2: Bo to są najgorsze filmowo filmy, uważam. Takie tak. Najbardziej jednak kino B z nim się zrobiło. Natomiast no, druga frakcja to są osoby, dla których Bonda przepisał na nowo Daniel Craig. I też
0: ale
2: uważam,
0: też
2: że to
0: niestety
2: się
0: stało. Czas,
2: jemu?
0: To wszyscy...
2: Nadgryzł go.
0: No, tak, no
2: nie,
0: niestety.
2: Nie, no on już nie może grać, to jest jasne. No, Bond jest fikcyjną postacią, która zawsze mniej więcej w tym samym wieku jest prawnym mężczyzną w wieku średnim. No Daniel tak. Już wyszedł z tego, ale widzę, że jak proponują właśnie tych nowych aktorów, to niektórzy są tacy zaskakujący, nieoczekiwani, więc no zobaczymy, co tam się wydarzy, bo to jest ważna decyzja, która zdeterminuje w ogóle kierunek tej franczyzy, nie? Czy z tego się zrobi właśnie oglądadło, czy to będzie dalej kino z aspiracjami?
0: Z kim rozmawiałaś ostatnio?
2: Z kim rozmawiałam ostatnio? Z Aaronem Sorkinem rozmawiałam ostatnio, czyli autor między innymi The Social Network, o jego nowym filmie i z Kennethem Branaghiem też rozmawiałam, bo na Apple, do którego cały czas my się jeszcze nie dobieramy, ale pracujemy nad tym, żeby to zmienić, jest film Mayday i to jest film, w którym Kenneth Branagh gra obywatela, byłego agenta KGB, który potem pomaga amerykańskiemu rozbitkowi, a ich przeciwnikiem jest, uwaga, Marcin Dorociński.
0: A, no tak, słyszałem o tym, tak.
2: I tam
0: tak.
2: Wybucha dużo i się dużo macha rękami, kopie, spada z różnych tych i ten film podobno się świetnie obejrzał, no ale dla nas myślę, że głównie przyjemność, że Marcin Dorociński to sobie może, tak dobrze radzi.
0: To może za tydzień. Zobaczymy, co nam życie przyniesie. Anna Tatarska, dziękuję ci, Aniu, bardzo.
2: Zawsze śmieję się, że powinnam na koniec powiedzieć Marek Niedźwiecki, tak jakby wszyscy nie wiedzieli.
0: Dobra, no mogę cię nie przedstawiać.
2: Już nigdy.
0: Wszystkiego dobrego i do zobaczenia za tydzień.
2: Do zobaczenia.

David Soul, Silver Lady. Za 18 minut godzina 11 z Archiwum Polskiego Big Beatu. No i tak jak się ucieszyłem tydzień temu, że wreszcie dotarłem do wszystkich notowań listy przebojów Studia Gamma, to zawaliłem sprawę, nie wiem dlaczego tak wyszło, bo ten sami Jumbly to 69, a nie 68. Czesław Niemen, 68, a dzisiaj pojawi się właśnie w 69, bo to jest początek października 1969 roku. Na pierwszym miejscu na liście Prezent od wiosny grupa ABC Andrzeja Nebeskiego z Haliną Frąckowiak, no ale wcześniej ten zaległy Czesław Niemen.

Grupa ABC Andrzeja Niebieskiego, prezent od wiosny, a wcześniej Czesław Niemen, Płonie Stodoła. Lista przebojów Studia Rytm, oczywiście nie Studia Gama. Studia Gama było tak jakoś 10 lat później. Na liście zagranicznej w tym 69 roku październik Bessie, John McCarlow.

John McCarlow. Bessie, trzecie miejsce listy zagranicznej, 1969 rok, lista przebojów studia Rytm.

Oj, też dawno nie słyszana piosenka Shotgun Down the Avalanche, to była Sean Colvin. Ktoś napisał, że świętowanie polskiej muzyki, które wykonywaliśmy nie tak dawno, bez Mariana się nie liczy. No to teraz Marian.

Ahead of the Game to oczywiście Gary Kemp, czyli ten, który pisał dla Spandau Ballet piosenki w latach 80. A teraz płyta tygodnia i to jest nowy album Nothing But Thieves, Stray Dogs. Mamy taką płytę dla Państwa. Halinka nad tym czuwa. Halina.Wachowicz, małpa radio357.pl. Dziś utwór Number 5.

0: Taka to jest nasza płyta tygodnia, Nothing But Thieves, dziś piosenka Number 5, cała płyta dla pani Leny z Bełchatowa. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pani Natalia.
1: To ja.
0: Wiesz co, jak przeczytałem, że premiera pierwszej solowej płyty Natalii Grosiak, tamtej dziewczyny już nie ma, to pomyślałem, że to jest niemożliwe, ale to tak jest, bo ty właściwie
1: no, tak jest.
0: Głównie byłaś jednak Micro Music.
1: Jestem, cały czas jestem Micro Music i będę, ale z drugiej strony mam tę możliwość, żeby się troszkę wyodrębnić.
0: Okej. To zaraz wracamy do tematu. Na razie ta piosenka.

0: Gdyby ktoś pytał, Natalia Groszek jest naszym gościem. Przeczytałem gdzieś, że ten album, powiedziałaś, że ten album jest w pełni o mnie. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o tym, jak wyglądały moje ostatnie 3 lata, odnajdziecie to wszystko na tej płycie.
1: Dokładnie.
0: To pracowałaś nad tym albumem 3 lata?
1: Tak, 3 lata. Mhm. To jest dosyć długo.
0: Tak.
1: Ale wiesz, no, pierwsza myśl o solowym albumie pojawiła się z 10 lat temu, więc ta droga rzeczywiście, która prowadzi do jutrzejszego dnia, jest bardzo długa. Potrzebowałam tego czasu, widocznie. Potrzebowałam przejść jakieś tam procesy i żeby wreszcie wykluć z siebie te piosenki.
0: I rzeczywiście tamtej dziewczyny już nie ma?
1: No, jest zupełnie ktoś inny, silniejszy.
0: Mówiłaś o tym, że dzieci i to wszystko jakoś tak określa człowieka, prawda?
1: To prawda. Wiesz, no człowiek określa się co jakiś czas i musi zaktualizować to, kim jest, jak czuje, jak się reguluje. I rzeczywiście, tak jak sobie patrzę wstecz, to są zupełnie różne Natalie, prawda? Mhm. Inna Natalia w dzieciństwie, inna jako studentka, jako matka, a teraz jako taka osoba, wydaje mi się, bardzo świadoma i też w pełni wolna przez to.
0: 11 nowych piosenek na tej płycie, no i nowi ludzie, z którymi pracowałaś.
1: Totalnie, tak. Lesman. Lesman, tak. No, przede wszystkim Lesman. To mm-hmm. z nim zaczęłam pracę nad tą płytą i skończyłam. On jest odpowiedzialny za większość materiału na tej płycie. On również też jest kierownikiem muzycznym mojego zespołu, który będzie wykonywać piosenki na koncertach. Mm-hmm. Więc bardzo ważna postać w moim życiu. Do płyty też zaprosiłam 2 wspaniałych producentów. Za 2 piosenki jest odpowiedzialny Archie. Za piosenkę Gdyby ktoś pytał i Latarnik. No i znakomity też Andrzej Smolik. Ostatnia piosenka o tobie. To jest piosenka, którą z nim skomponowałam.
0: Czyli chwilowo porzucasz Micro Music i będziesz koncertowała z zupełnie nowym zespołem, prezentując tę płytę.
1: To nie do końca tak wygląda, bo z Micro Music cały czas gramy koncerty. Natomiast z Micro Music czeka nas w następnym roku obchodzenie 10-lecia płyty Tak mi się nie chce i będziemy grać materiał z tej płyty. I również przy okazji będziemy obchodzić nasze 25-lecie, więc naprawdę mamy tutaj okrągłe liczby, które będą nam towarzyszyć, a Natalia Grosiak będzie grała też swoje solowe koncerty, więc jak widzisz, cały czas się dużo dzieje.
0: 25 lat to prawie niemożliwe. Ale to mówiliśmy o tym, że czas tak szybko płynie i że to...
1: Tak, przed chwilą sobie o tym mówiliśmy.
0: Tak, trzeba to zaakceptować.
1: Dokładnie, nie ma innego wyjścia moim zdaniem.
0: No właśnie, tak patrzę na zestaw tych piosenek. O czym są koreańskie seriale?
1: Koreańskie seriale to piosenka o tym, że wreszcie uznaję siebie taką, jaką jestem. Przebaczam sobie i przepraszam się za to, co sobie robiłam w przeszłości i zaznaczam, jak bardzo jestem dla siebie ważna.
0: No pięknie. No bo teksty są oczywiście twoje na tej płycie.
1: No tak, oczywiście.
0: To powiedz, ile czasu minęło wiem, 10 lat od takiego tekstu, jak Tak mi się nie chce, do tego, co tutaj jest na tej płycie.
1: No, tak powiem szczerze, że to się zaczęło, ten proces w ogóle nagrywania, tworzenia płyty solowej zaczął się już wcześniej niż te 3 lata temu, bo w czasie pandemii usiadłam sobie z gitarą i zaczęłam komponować piosenki, pierwsze piosenki dla siebie i powstała piosenka Damian. Mhm. Ona nie znalazła się na płycie, ponieważ ona mi koncepcyjnie nie pasuje tutaj do całości, ale to jest piosenka, którą nagrałam sobie na gitarze, na ukulele. Znajomy mi tę piosenkę zmiksował i to była de facto tak jakby pierwsza próbka mojej solowej twórczości. Ja tę piosenkę nie zakładając niczego, puściłam w świat i ona miała świetny odbiór. I to wtedy dostałam taki znak od zewnętrznego świata, że okej, mogę zacząć nad tym pracować, ale wtedy jeszcze nie miałam pomysłu, z kim mogłabym nagrać tę płytę. Nie miałam w ogóle pomysłu na osobę, która by wyprodukowała tę płytę i musiałam jeszcze poczekać chwilę, żeby poznać Lesmana.
0: No dobrze, to powiedz mi jeszcze, jak wpłynął na ciebie ten czas, kiedy byliśmy troszkę odsunięci od życia normalnego?
1: Chodzi ci o pandemię, COVID, tak. Pandemię. Jak sobie teraz przypominam pandemię i pamiętam, jak byłam w środku tej pandemii, to się zastanawiałam, czy się to kiedykolwiek skończy. Że życie się tak bardzo zmieniło i zamknął się pewien etap życia, pewien etap świata, tak. Bo już nic nie wróciło do normalności, można to tak nazwać, sprzed 20 roku i wydaje mi się, że to tak jakby jakaś era się skończyła. I ta pandemia była i przekleństwem, i błogosławieństwem dla mnie, bo po pierwsze ja w roku 19 grałam z Micromusic niesamowitą ilość koncertów. Jeszcze angażowałam się w inne projekty, a gdy wracałam do domu, byłam naprawdę w 100% mamą i osobą zarządzającą domem. I tak naprawdę nie zauważyłam, że w ogóle nie szanuję swoich emocji, swojego ciała i w 20 roku de facto życie zmusiło mnie do tego, żeby się zatrzymać, a jak już się zatrzymałam, to się całkiem rozsypałam. Więc trzeba było składać tę osobę od nowa i to ta osoba już zupełnie inna się wyłaniała z tej nowej całości.
0: Mm-hmm. Powiedz, co ci poprawia nastrój? Kawa?
1: Wiesz co? Ja lubię takie małe przyjemności. Kocham śniadanka i dobrą kawę.
0: Ale co na śniadanie?
1: Na śniadanie jem zazwyczaj coś zielonego, jajko w różnej postaci, różne pasty, bardzo lubię tofu, no i kawka. A rano przed tym wszystkim piję ciepłą wodę.
0: No to tak. To pięknie, no to ładny zestaw.
1: Piękne życie, słuchaj.
0: Tak,
1: no.
0: Tak.
1: Ale w ogóle, jeżeli chodzi o to, co mi sprawia przyjemność, to wiesz, bycie szczęśliwym moim zdaniem to takie docenianie tych małych takich pięknych momentów w życiu. Docenienie tego, że właśnie codziennie rano możemy sobie spokojnie wypić tą kawę, pójść na spacer z psami, co robię prawie codziennie. I dostrzegać przede wszystkim te drobne takie, wiesz, promyczki codzienności.
0: Tak, ja też uwielbiam swoją codzienność. Natalia Grosiak, tamtej dziewczyny już nie ma, jutro płyta. Jak się czujesz przed premierą?
1: Jestem podekscytowana, zestresowana, wzruszona.
0: No to ja trzymam kciuki i
1: dziękuję ci bardzo.
0: Będzie na pewno. Będzie
1: bardzo
0: na pewno.
1: Się cieszę, że też jesteś tutaj dzisiaj ze mną i rozmawiamy na ten temat, bo to z tobą też Micromusic zaczynaliśmy te 25 lat temu i cały czas towarzyszysz mi w tej drodze, więc dziękuję ci bardzo.
0: Chyba mnie z kimś mylisz. 25 lat. Nie, nie, to wszystko jest tak.
1: Ciebie jeszcze nie było na świecie, rozumiem. Tak.
0: Natalia Grosiak, dziękuję ci bardzo.
1: Dziękuję ci również.
0: I do następnego spotkania.
1: Do zobaczenia.

Ostatnia piosenka o tobie. Natalia Grosiak z nowej płyty. Tamtej dziewczyny już nie ma. Płyta premiery będzie miała jutro. Kartka z kalendarza. 8 października 2015 roku zmarł Jim Diamond.

0: Closer to Your Heart to był zespół Klanat, no i płyniemy dalej.
1: W noc miasto się zanurza, jak w toni ciemnego oceanu.

0: Aretha Adams, Aretha Adams, Rhythm of Love. Kuba Strzyczkowski.
1: Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
0: 5 minut dla pana.
1: To co ja będę robił przez ten czas?
0: No przecież czasami 7 gadasz, no.
1: Niemożliwe.
0: No tak, no, jesteś
1: gaduła.
0: No ale
1: jak z kimś rozmawiam, no,
0: ja
1: też, z tobą.
0: Ja jestem przecież, nie wychodzę jeszcze.
1: Czyli mogę cię wykorzystać
0: tak,
1: do wypełnienia czasu antenowego, tak?
0: Naturlisch.
1: A, rozumiem. No to dobrze, to zacznijmy od tego, że powstała taka inicjatywa oddolna.
0: Mhm.
1: Wiesz, co znaczy oddolna inicjatywa?
0: Tak.
1: Co znaczy oddolna?
0: No taka
1: na dole.
0: Na dole.
1: Tak jest, jak
0: z
1: sama
0: nizin,
1: nazwa.
0: Z nizin.
1: Tak, jak sama nazwa wskazuje. Bo wiesz, bo bywają inicjatywy odgórne.
0: Tak, to są nakazy.
1: Albo bywają też zalecenia odgórne.
0: Tak, tak. Nie, nie, to oddolna no, nie. jest lepsza.
1: Tym się brzydzimy. To jest inicjatywa szlachetna, bo oddolna. No więc inicjatywa polega na tym, żeby w grudniu podczas świątecznych licytacji wylicytować możliwość udziału w szkoleniu, warsztatach i turnieju mielonym.
0: Znowu?
1: No co znowu?
0: A co ty było? Mielony, skrytykowałeś te mielony, to ja już
1: ale
0: ich nie robię.
1: Ale nie, tu nie chodzi o to, żeby sprzedawać, wiesz, jakieś klapciowate takie zdechlaki. Tylko chodzi o to, żeby się razem spotkać, my, nasza,
0: tak.
1: znaczy moja skromna osoba i twoja zacna osoba, ze słuchaczami, potrenować przygotowywanie i smażenie mielonych.
0: Oni będą świadkami tego gotowania i
1: nie,
0: nauczą
1: no,
0: się.
1: Będziesz tak? liderem swojej drużyny.
0: No ja wiem, tak.
1: A ja będę miał swoją drużynę i drużyny zetrą się na mielone.
0: Moja na pewno przegra.
1: Kto przegra?
0: Moja drużyna.
1: Dlaczego? Ostatnio, tak. jak pamiętam, startowałem z tobą w takim konkursie dotyczącym kroków.
0: Mhm.
1: No to pokonałeś mnie w ogóle
0: no, a kroków
1: bez problemu.
0: To ja mogę, tak, codziennie.
1: Może dlatego, że ja nie chodzę, a ty chodziłeś. No, to, może to był powód. Ale...
0: Dobrze, to wrócimy do tematu,
1: ale ja
0: pogadamy.
1: Ale coś czuję, że ty się obawiasz po prostu.
0: Konkurencji,
1: znaczy,
0: tak.
1: Znaczy faktem jest, że jak przygotujesz te swoje legendarne plaskacze, no to nie będzie co zbierać, no. A ostatnio, słuchaj, Szymon zrobił mielone pani Juli.
0: I takie malutkie?
1: Takie, słuchaj, jak ja myślę, my tu jakąś delegację krasnoludków będziemy przyjmować.
0: No, Szymon i Julia to też tak, wiesz, no.
1: No tak, no rzeczywiście tam na raz za dużo nie chapnie, o to chodzi, nie? To prawda. Ale urocze były, takie malutkie, malunie zupełnie. No to co jesteś...
0: inne niż u ciebie, bo u ciebie były takie wielkie jak pięść.
1: Troszkę były
0: twarde.
1: Za duże, tak. Troszkę były za duże, rzeczywiście. No ale wiesz, co ci powiem? Zdradzę ci pewną tajemnicę. Mhm. Ja ich osobiście nie zrobiłem.
0: A, kupiłeś je?
1: Nabyłem drogą kupę.
0: A, okej, okay. tak. W porządku. Nie, ale były dobre. Ja 4 obiady miałem z tego jednego.
1: Tak? Ty podzieliłeś tak na plasterki?
0: Tak.
1: No, on miał tak z kilogram ten mielony chyba.
0: Nie, no to
1: nie. Nie, przesadzam oczywiście, ale jak pięść, no rzeczywiście.
0: Dobra, bo gadamy o jedzeniu, ja
1: no,
0: się robię głodny.
1: Czy przyjmujesz
0: dobrze,
1: to wyzwanie?
0: Dobrze, tak.
1: No dobrze. No dobra, co ja zrobię z wygraną? Nie wiem. 5 minut minęło?
0: Prawie. Co po 12?
1: A, jeszcze to. O, po 12 bardzo ciekawe rzeczy, bo porozmawiamy o świadczeniu 800+. No niektórzy zauważyli, że siła nabywcza tych 800 mocno spadła z racji inflacji.
0: Tak.
1: No więc rząd jest pytany o to, czy ewentualnie waloryzacja, czy może podwyżka do 1000. Pewnie rząd byłby skłonny, ale, zwłaszcza przed wyborami, ale problem polega na tym, że mamy no bardzo duży deficyt budżetu, wysoki dług publiczny, który rośnie z roku na rok. No i nie bardzo jest przestrzeń, żeby jeszcze powiększać wydatki socjalne. A z drugiej strony pojawiają się takie bardzo poważne postulaty, między innymi postuluje to pan Leszek Balcerowicz, żeby z 800+ w ogóle zrezygnować. No i jest jeszcze trzecia strona medalu. Patrz, trzy strony medalu są się okazuje. Mianowicie, że może wprowadzić kryterium dochodowe, że nie dla każdego, no, co ja akurat wraz ze słuchaczami postulujemy od lat, no ale bez rezultatu. No to tyle. Także, a, no i o budżecie państwa też będzie. Bo już jest projekt budżetu na przyszły rok.
0: Mówiłem, będzie straszył po 12.
1: Dobrze by było, jakbyś nad budżetem naszego państwa czasami pochylił.
0: Pochyla się, tak.
1: Nie
0: tak.
1: Tylko nad mielonymi.
0: Dzisiaj podgrzybki krojone na bazarku 49 za kilogram.
1: Podskoczyły, były troszkę. 45.
0: Troszkę, tak.
1: Ale tu na tym bazarku obok nas?
0: Tam koło tego miejsca, gdzie kupuje się.
1: Wiem, prosto i w lewo, tak?
0: Tak, golonkę. Tak.
1: Ale to 49 powiadasz? Tak, no tak. Bo może sezon się kończy i dlatego.
0: Nasza audycja się kończy. Halina Wachowicz, Adam Szuraj, Marek Niedźwiecki. Jeśli dziś czwartek, słyszymy się w sobotę.
1: A wiesz co pomyślałem? Tak? Że może jak zrobisz swoje te mielone, jak zawsze robisz, to je podratujemy. Ja mam taką pompkę do roweru.
0: Jakby nie, ale wyczytałem gdzieś ostatnio, umieścić... że można dwie łyżki tej śmietany, no, nie słodkiej, słonej śmietany dorzucić.
1: Kwaśnej, znaczy.
0: Kwaśnej. Mhm. I wtedy podobno ratuje sytuację i są
1: pulchne. Woda gazowana?
0: Tak, to ja wiem.
1: I masło.
0: A masło?
1: Masło, bo masło powoduje, że to jest takie soczyste, a woda gazowana się tak rozpuszcza.
0: Ale masło czy słoma?
1: Masło, masło, no rozpuszczone masło,
0: masło. Dobra, dziękujemy.
1: I pompka do roweru, ja ci w tym pomogę.

0: Radio 357, 12.
1: Co państwo na to?
0: Michał Foltak, Artur Gaweł, Kuba Strzyczkowski. Kłaniamy się państwu. Mamy 8 dzień października, mamy czwartek. Beneficjenci programu 800+ zauważyli zapewne i odczuli, że siła nabywcza pieniędzy z tego programu z racji inflacji spadła. Niewykluczone zatem, że świadczenie 800+ zostanie w przyszłości podniesione do 1000 zł. No ale nie w przyszłym roku, bo rząd w projekcie budżetu nie przewidział na to pieniędzy. Nie przewidział, bo sytuacja finansów państwa, no, wesoła nie jest. Na sam program 800+ w tym roku wydamy prawie 62 miliardy złotych, a przecież mamy i inne wydatki socjalne, konieczność finansowania obronności, czy rosnące na przykład potrzeby ochrony zdrowia. Dlatego rosną nam długi. Ekonomiści ostrzegają, że Polska niebawem, może w przyszłym roku, przekroczy ustawowy próg zadłużenia wynoszący 55% produktu krajowego brutto. Według szacunków Międzynarodowego Funduszu Walutowego nasz produkt krajowy brutto wynosi w tej chwili w granicach $1,130 miliardów. To jest wartość oczywiście wszystkich dóbr, usług, to jest miara wielkości, wartości gospodarki, majątek po prostu państwa. Proszę sobie wyobrazić, że już ponad połowa tej sumy to jest dług publicznych. Może będziemy zmuszeni do cięcia wydatków między innymi socjalnych. Stąd dziś pytanie, czy 800+ należy ograniczyć? 510-357-357, pan Artur czeka na państwa telefony. 510-357-357 w aplikacji oczywiście Sonda. 2 minuty po południu. Pan profesor Julian Aulentner jest moim gościem, ekonomista, specjalista do spraw polityki społecznej, twórca koncepcji 500+, uczelnia Korczaka. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Witam pana. Kłaniam się.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Panie profesorze, 500+, a potem 800+ miało służyć demografii. No, nie posłużyło, choć nie brak głosów, że zapaść demograficzna byłaby jeszcze większa, gdyby nie ten program. Tak czy inaczej, by warto było program wprowadzić?
2: W ogóle ja nie wiem, skąd się w ogóle wzięło to, że ten program ma służyć demografii, ponieważ nigdy nie było bezpośrednich związków pomiędzy wypłatami pieniędzy dla kobiet czy dla mężczyzn, a wzrostem demograficznym. To zostało dodane do programu 500+, który miał zwalczać przede wszystkim ubóstwo dzieci, bo trzeba powiedzieć, że od roku 2003, kiedy to w Polsce zorganizowano po raz pierwszy szczyt w sprawie dzieci w Polsce, nie było żadnych zmian korzystnych na rzecz dzieci. Dopiero ten program sprowadził to, co ograniczyło ubóstwo w sposób wyraźny.
0: To się udało, jeszcze warto... tak.
2: Tak, to się udało i tego nikt nie kwestionował i to było głównym celem. Natomiast potem dodano do tego jeszcze, pani minister Rachalska chyba zrobiła
0: tak,
2: to, dodano jeszcze
0: motywację.
2: To, że, ten, że to jeszcze służyć będzie demografii i to całkowicie spowodowało jakby zamieszanie wokół tego programu. Ten program miał charakter celowy, ekonomiczny, można powiedzieć w tamtym czasie doraźny, a to dlatego, że była deflacja, a w okresie deflacji programy socjalne pobudzają popyt, ożywiają gospodarkę. W związku z tym można było z tego okresu wyjść właśnie takim dużym świadczeniem, które było w pierwszym roku kosztowne na poziomie 17 miliardów złotych, ale jednocześnie dało olbrzymi impuls społeczny, dlatego że trzeba pamiętać, że w tamtym czasie się bardzo poprawiła atmosfera społeczna w związku z tymi wypłatami.
0: Mówimy o roku 2016.
2: Mamy dziesięciolecie tego programu. Panie, jak on działa?
0: Panie profesorze, ja przyznam, że od lat ze słuchaczami zastanawiamy się, czy ten program musi mieć charakter powszechny. Dlaczego musi być dla wszystkich? No, skoro część zamożnych rodaków z powodzeniem sobie radzi, nie potrzebuje wsparcia państwa.
2: No tak, nie musi składać przecież deklaracji w tej sprawie, żeby otrzymywać świadczenie, jeżeli sobie dobrze radzi.
3: Nie ma takiego obowiązku, to jest prawda.
2: Nie ma obowiązku, tak. To składają ci, którzy chcą i mają potrzebę i w związku z tym otrzymują to świadczenie. Natomiast ci, którzy są zamożni, nikt ich nie zmusza do tego, żeby składali papiery w tej sprawie i otrzymywali to świadczenie, skoro uważają, że jest za niskie na przykład.
3: No tak, ale różnicowanie albo wprowadzenie kryterium dochodowego, tym bardziej służyłoby tym celom, o którym pan wspomniał na początku. 800 plus mogłoby przecież zmniejszać różnice w zamożności rodzin, no ale skoro dostają wszyscy, no to w ten sposób po prostu nie działa.
2: Najpierw była awantura o to, że tylko jedno dziecko otrzymuje, a dlaczego inne są dyskryminowane? A tak. Gdyby to zrobić właśnie w sposób selektywny, to będzie ta sprawa pokazywała nierówne prawa niektórych dzieci, bo to praktycznie rzecz biorąc jest świadczenie na rzecz dziecka, a świadczenie wychowawcze tak się nazywa. No, więc stąd trzeba być bardzo ostrożnym przy wszystkich odbieraniach praw nabytych, a mamy do czynienia z prawem nabytym przez 10 lat.
3: To prawda, zwłaszcza, że za to można zapłacić wysoką cenę polityczną.
2: No tak, tak, to można zapłacić oczywiście, więc nie wiem, czy będą chętni na tego typu rozwiązania, zwłaszcza, że mamy tutaj nie tylko rok wyborczy, ale również fakt, że mamy satysfakcję z faktu, że dzieci otrzymują przez rodziców oczywiście te świadczenia, że to jest kontrolowane, że już nie ma argumentów, że to idzie dla pijaków, bo kontrola społeczna istnieje, ustawowa również, więc stąd ja uważam, że gdyby w Niemczech na przykład powiedziano, że Kindergeld odbieramy albo ograniczamy, to dopiero pan by sobie wyobraził,
3: awantura,
2: co tam...
3: Tak. Na całego.
2: Prawda? Tak, awantura polityczna, zwłaszcza w tych sytuacjach, kiedy mają tam problemy socjalne z migrantami, prawda? Więc stąd trzeba przyjąć, oprócz tego to jest kwestia sprawiedliwości generacyjnej. Seniorzy, renciści otrzymują rentę, emerytury, natomiast dla dzieci zawsze było mało świadczeń albo w ogóle ich nie było, prawda? Więc stąd chodzi o to, żeby to młodsze pokolenie przy pomocy finansowy, w jakim sensie awansować, w sensie kapitału społecznego. Myśmy robili badania zaraz w pierwszym roku po wprowadzeniu programu w Siemianowicach Śląskich wśród rodzin niekorzystających z pomocy społecznej, bo mamy dwie kategorie osób korzystających ze świadczenia wychowawczego. Ci, którzy są w pomocy społecznej i ci, którzy nie są w pomocy społecznej. I myśmy robili badanie w Siemianowicach Śląskich w 16 roku w drugiej połowie. Co się dzieje z tymi pieniędzmi wśród rodzin niekorzystających z pomocy społecznej. Mhm. I okazało się, że te pieniądze szły na przykład na zajęcia językowe, na zajęcia sportowe. Te pieniądze poszły na podnoszenie potencjału kwalifikacyjnego, kompetencyjnego dzieci i młodzieży.
3: Czyli zostały mądrze i dobrze wydane. Panie profesorze, plusów zatem jest sporo, natomiast być może sytuacja finansów państwa zmusi czy ten rząd, czy następny do jakichś konkretnych działań. No wiadomo, to nie są tajemnice, zbliżamy się powoli do progu zadłużenia, dług publiczny względem PKB. Za chwilę to będzie 55%. Sytuacja budżetu państwa, jest projekt na przyszły rok, też jest mocno napięta. Ponad 281 miliardów złotych to będzie nasz budżetowy deficyt, a przecież ekonomiści wspominają także o ukrytych długach. Leszek Balcerowicz uważa, że ten program jest w zasadzie do likwidacji, bo z punktu widzenia budżetu jest po prostu nie do utrzymania, że być może sytuacja finansowa zmusi nas do likwidacji 800+.
2: No proszę bardzo, mogą likwidować politycy, bo ekonomiści na pewno tego nie zrobią. Decydentami są politycy w tym zakresie, więc politycy muszą kalkulować, w którą stronę iść. Ja uważam, że jest jeszcze inne rozwiązanie, prawda? To jest przyspieszenie poprzez prywatyzację inicjatywy młodych ludzi. Przecież my mamy bardzo zdolny potencjał ludzi młodych, niewykorzystywany w gospodarce, który dałby prawdopodobnie efekty, zwłaszcza przy sztucznej inteligencji. To jest wspaniała okazja historyczna. Jak się dowiadujemy, młodzi ludzie z Polski znajdują się w najwęższej czołówce trzech pierwszych miejsc przy wszystkich zawodach związanych ze sztuczną inteligencją, my tego nie przekładamy na gospodarcze efekty. Jeżeli to się da przełożyć na gospodarcze efekty, to uciekamy do przodu. Przy wszystkich problemach ekonomicznych ucieczka do przodu jest najlepszym rozwiązaniem, ale ucieczka do przodu w sensie technicznym, w sensie postępu technicznego.
3: No
2: dlatego,
3: tak.
2: że jeżeli postęp techniczny wprowadzamy, no to w ten sposób zwiększamy wartość produktu
3: krajowego,
2: który byłby wytwarzany. Tak jest.
3: Tak.
2: Który byłby wytwarzany starymi metodami.
3: I wtedy ten margines bezpieczeństwa mamy zupełnie inny. Panie profesorze, wrócimy na antenę. Bardzo panu dziękuję za spotkanie. Przed 13 porozmawiamy raz jeszcze, podsumowując nasze spotkanie ze słuchaczami. Profesor Julian Auleitner, ekonomista, specjalista do spraw polityki społecznej, twórca koncepcji 500+, uczelnia Korczaka. Kłaniam się panu, panie profesorze.
2: Dziękuję.
3: Do usłyszenia. 11 minut po południu, czy 800+ należy ograniczyć? 510-357-357. Pan Bartek, panie Bartku, halo.
4: Halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
4: Ja taki rys historyczny, chyba taki pierwszy program socjalny, to przed II wojną światową było coś takiego, że siódme dziecko jakiegoś tam chyba, jeżeli rodzina była taka urzędnicza, to chyba jego chrzestnym zostawał prezydent Polski. To taka ciekawostkę podam. Jako przykład tego pierwszego programu.
3: Bliżej mikrofonu, panie Bartku, bo pan cały czas w biegu, a my cierpimy, słuchając.
4: A teraz słuchać mnie dobrze?
3: Tak, bardzo proszę.
4: Ale tak wracając, oczywiście, że uważam, że to powinno być ograniczone właśnie się, jak to wchodziło, to nawet się zastanawiałem właśnie, bo to miałoby równywać szanse, prawda? I dlaczego właśnie nie wprowadzono tylko pewnych progów, że jeżeli rodzina wykazuje, powiedzmy, jakiś dochód wyższy niż, no po prostu niż inni.
3: Tak zwane kryterium dochodowe, tak.
4: Tak, właśnie, no bo i to byłoby po pierwsze lepsze dla naszego państwa, ale też lepsze, bo byłoby więcej tych funduszy, jakieś też może inne programy wyrównujące szanse. Właśnie tutaj bardzo mnie ucieszyła ta informacja, że większość tych funduszy właśnie jak tu poszła na zajęcia jakieś wyrównawcze dla dzieci, bo te pieniądze są właśnie dla dzieci i powinny być wykorzystywane dla dzieci właśnie po to, żeby te biedniejsze rodziny miały szansę dawać, no żeby te dzieci z biedniejszych rodzin miały szansę
3: rozwoju, nauki,
4: tak.
3: prawda?
4: I ja osobiście uważam, że niestety tak, ten program nie zostanie w jakikolwiek sposób ograniczony właśnie w tym roku na pewno przedwyborczym, ponieważ pan nawet jakby rząd obecny powiedział, że to zabierzemy tym najbogatszym te 500, bo właśnie ten od tego progu, to opozycja w ten czy inny sposób...
3: No to najbogatsi się... No tak, ale reakcja wyborcy pewnie wesoła nie
4: tak,
3: będzie.
4: Ale wie pan, w dzisiejszych czasach...
3: Najbogatsi też są wyborcami.
4: Też nie chodzi mi o to, że opozycja by teraz powiedziała krótkie hasło. Rząd zabiera 500+. I to byłoby drenowane w mediach.
3: To prawda. Byłoby to hasło polityczne. Panie Bartku, dziękuję. Pan Marek. Dziękuję. Panie Marku, witam. Halo.
5: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam pana.
5: Kryterium dochodowe jest bardzo niesprawiedliwe, dlatego że uderza w uczciwych. W Polsce jest ogromna szara strefa, oficjalnie szacowana na 30%. Rolnik, nawet bardzo bogaty, w ogóle nie podpada w Polsce pod podatek dochodowy. Także to kryterium to tylko uderzy w uczciwych. Pierwsze jak wchodziło 500+ program, było kryterium dochodowe. Wystarczyło przekroczyć o kilka złotych dochód na osobę w rodzinie i już na pierwsze dziecko nie było. Także to po prostu jest niesprawiedliwe, jeśli będzie kryterium dochodowe. Z tego względu.
3: Co na to pan...
5: powinno być majątkowe po prostu. Powinien być majątkowy majątek brany pod uwagę, a nie kryterium dochodowe.
3: Co na to, pan Jarosław? Pozdrawiam pana. Panie Jarosławie, halo, dzień dobry.
6: No, jest pan Jarosław i znowu wracamy do tego, co wczoraj, czyli do rozumu. Są dwie rzeczy ważne do poruszenia. Pierwsza rzecz to jest 800+. Wiadomo, państwo działa taki, jak taki odwrotny Janosik, więc 800+ to jest taki znowu odwrócenie tego Janosika o 180 stopni, więc tak naprawdę pieniądze wracają do tych, którzy no, wypracowali te pieniądze.
3: Którzy zapłacili podatki, tak.
6: Tak, tak. I dzieci mają pieniążki, że tak powiem, na naukę, na jakieś takie dodatkowe aktywności. To jest jedna rzecz. A druga, chciałem a propos tej ucieczki do przodu i sztucznej inteligencji się wypowiedzieć. Mhm. bo to jest dosyć ważne. A mianowicie tu jest sytuacja taka, że wypuściliśmy takiego małego demona. Demon polega na tym, że no, dokładnie nie wiemy, co się dzieje z tą sztuczną inteligencją.
3: Małego? Śmiem twierdzić, że mały nie jest.
6: Dokładnie. I tak naprawdę, jeżeli pan poczyta o czymś takim, co się nazywa black box, czyli czarna skrzynka, to tak naprawdę żaden człowiek, który tworzy tą sztuczną inteligencję, nie wie dokładnie, jak to działa. No i kończąc, chciałem powiedzieć, że moralność po prostu i jakby aspekt prawny nie dogonił tego, co się z tą sztuczną inteligencją dzieje i może być tak, że ta ucieczka do przodu to będzie no taki krok lemminga w tą przepaść. Także trzeba się nad tym zastanowić. Dziękuję.
3: O tym mówił i o tym wspominał nasz pierwszy gość. Prawie 16 minut po południu, czy 800 plus należy ograniczyć? 510 357 357. Panie Czesławie, witamy pana. Halo?
7: Halo?
3: Dzień dobry.
7: Słuchajcie?
3: Tak, bardzo dobrze.
7: Nie wiem, nie mam zdania. Nie mam zdania na ten temat.
3: Rozumiem. Czyli zadzwonił pan do nas, chcąc wypowiedzieć się na temat i w trakcie zorientował się pan, czekając, że nie ma pan zdania.
7: Nie, wie pan co, bo ja bym zabrał, a najbogatszy bym zabrał. Bo to co to dla nich 800 złotych?
3: A, czyli jednak okazuje się, że ma pan zdanie, panie Czesławie.
7: No mam jakieś tam zdanie, ale zaraz się na mnie poobrażają moi znajomi, którzy są z klasy średniej na przykład. O, i będzie.
3: A rozumiem.
7: Ale ja mnie zastanawia bardzo, bo dzisiaj ja jestem poetą w ogóle i dzisiaj rozdanie Nobla
3: tak,
7: jest.
3: Tak podejrzewałem od początku.
7: I kto dostaje tego Nobla? Zapytałem AI-a.
3: Tak.
7: AI twierdzi, że Ann Carson. To jak to się sprawdzi, to ja bym coś, no ja bym chciał mieć satysfakcję z tego powodu.
3: Bo rozumiem, że temu twórcy akurat życzy pan tego Nobla, tak?
7: Tak, no.
3: A rozumiem. Panie Niestety. Czesławie, dobrego dnia i dziękuję za opinię. Pan Czesław jeszcze jeden. Panie Czesławie, halo?
8: Dzień dobry, panie Kubo.
3: Dzień dobry panu.
8: Na wstępie mam pytanie, czy macie tam taką czarną listę tych słuchaczy? Od tych słuchaczy nie odbieramy telefonów?
3: Nie, dlaczego? Pierwszy słyszę.
8: Wydaje mi się, że coś takiego tam jest, wie pan.
3: A co, pan...
8: Czasami, wie pan, pół godziny...
3: Padł pan ofiarą, a... Pana obecność na antenie jest tego absolutnym przykładem, tak?
8: Ach, to wie, piątek nie jest regułą.
3: Rozumiem. No, a wracając do tematu?
8: Do tematu. Pytanie było, czy...
3: 800 plus należy ograniczyć, tak.
8: Panie Kubo, jeśli młodzież jest determinowana w ten sposób, jaki jest, to naprawdę żadna kwota nie pomoże. Jako mam pytanie. To nasi rodzice, nasi dziadkowie... Nie mieli 500 plus, nie mieli przedszkoli, nie mieli żłobków, a byliśmy po czwórce, trójce w rodzinie, dwójce to było już rzadkością, a jednaki to w zasadzie, jak ja pamiętam, z podstawówki chyba tylko był jeden. I nic nie wpływało na to, wie pan, a jeszcze tak pomijając to...
3: I nie było problemów z demografią,
8: właśnie,
3: tak?
8: Właśnie, jeszcze wracając do finansów państwa... Powiem szczerze, że każda władza po 1990 roku jest to grupa przestępcza.
3: Biorąc pod uwagę skalę zadłużenia państwa, o tym pan myśli?
8: Nie tylko skalę wyprzedaży majątku narodowego, zniszczenia przemysłu. To jest naprawdę każda władza, która była przy po 90 roku, jest to grupa przestępcza według mnie. Ukraińców, to przeciwnie. My ich nawet nagradzamy porządną pensją, władzą.
3: To, co najważniejsze do nas dotarło, a teraz coś przerywa, panie Czesławie. Tak więc mam nadzieję do usłyszenia następnym razem. Pan Arek jeszcze. Panie Areku, witam. Halo.
9: Halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry panu, witam.
9: Jest program 800, w którym można dyskutować, ale chciałbym go zestawić z funduszem alimentacyjnym, gdzie mamy na przykład zasądzone alimenty i w kryterium dochodowym nie spełniamy warunków tego, żeby korzystać, a dłużnik alimentacyjny tak czy inaczej nie płaci. No to dlaczego coś, co jest zasądzone, państwo nas nie wspomaga, gdzie dziecku się to należy, a 800 plus jest kompletnie otwartym programem. Także taka moje przemyślenie.
3: Co zatem zrobić? Jaki wniosek z tego?
9: Znaczy, przede wszystkim nie powinno być kryterium dochodowego w funduszu alimentacyjnym, bo jak sama nazwa wskazuje, jest funduszem, który powinien wspomagać rodziców w alimentach, czyli jeżeli mamy rodzica dobrze zarabiającego, to on nie dostanie pieniędzy na dziecko, mu się to należy, ale źle zarabiający dostanie, no więc...
3: Nie widzi pan w tym logiki. Prośba do wszystkich dzwoniących, proszę państwa, aby przed rozmową szybciutko sprawdzić w telefonie, czy jest sygnał, czy ten sygnał jest silny, mocny. 510-357-357 20 minut po południu, czy 800+ należy ograniczyć, nasza sonda w aplikacji. Proszę o głosy. Pan Adam. Panie Adamie, halo?
10: A dzień dobry, panie Kubo.
3: Dzień dobry panu.
10: Panie Kubo, mi się podobała ta pierwsza rozmowa dzisiaj z gościem, bo ona pokazała tak naprawdę, że program jest takim trochę barometrem społecznej uczciwości, no bo była wyraźnie powiedziana...
3: Uczciwości,
10: mhm. Dokładnie. Była tutaj wyraźnie postawiona sprawa, że nikt nikogo do korzystania z tego programu nie zmusza. Więc jak gdyby nie musielibyśmy kombinować.
3: Ale wie pan, jest takie powiedzenie, że bogaci są dlatego bogaci, że schylają się po każdą złotówkę i każdą złotówkę szanują.
10: No, ale tu jest ten problem, że my jesteśmy takim narodem, że w momencie, kiedy zaczniemy wprowadzać jakiekolwiek ograniczenia, to niestety szybko znajdujemy na to jakieś wyjścia, bo ja pamiętam początki programu 500+ i tam było właśnie te kryterium dochodowe, tam się niestety wtedy zaczęło ostre kombinowanie.
3: Co tu zrobić, żeby się zmieścić, tak?
10: Dokładnie tak. Co tu zrobić? Pojawiła się wtedy szybko szara strefa, bo ludzie dostawali pieniądze pod stołem, wypłaty wskazywały
3: część
10: na jedno.
3: Część na przykład, tak.
10: Dokładnie tak, część pieniędzy. Właśnie po to, żeby kombinować, żeby dostawać 500+.
3: Swoją drogą, panie Adamie, czy zna pan kogoś, ma pan kogoś takiego w swoim otoczeniu, kto jest człowiekiem zamożnym, daj Boże, i świadomie nie składa wniosków o wypłatę 800+?
10: Powiem szczerze, panie Kubo, ja mam problem z ustaleniem w tej chwili, kto w tym kraju jest osobą zamożną.
3: O, to
10: tak naprawdę.
3: To nie tylko pan. To nie tylko pan.
10: Także ciężko mi powiedzieć, bo tak jak pan mówi, czy ma pan kogoś zamożnego w okolicy, kto nie składa.
3: Rozumiem.
10: To jest ten problem, to że ta zamożność pan, jest niezdefiniowana.
3: Nie rozpoznał pan zamożności, rozumiem.
10: Nie rozpoznałem zamożności, ale na pewno kryterium dochodowe nic nie da, bo zacznie się to samo, co było, czyli zacznie się kombinatoryka, szara strefa.
3: Na jakąś skalę, tak.

0: Radykalnych Cięć. Pan Grzegorz jeszcze. Panie Grzegorzu, witam. Halo.
1: Dzień dobry.
0: Dobry wieczór panu.
1: Ja bym kryterium dochodowego też nie popierał, ale bym zmodyfikował ten system w taki sposób, jak na przykład jest w Szwecji, gdzie na pierwsze dziecko jest 500, na drugie 1000, mm-hmm. a na każde kolejne 1500. I myślę, że ta średnia i tak by wyszła na te 800, bo to dziecko, które jest najstarsze, to nie, w systemu wychodzi na przykład za 2 lata, to środkowe gdzieś tam za 3-4. Także myślę, że to by nie uderzyło mocno w budżet, ale postawiłbym z kolei na inną rzecz.
0: Aha.
1: Postawiłbym akcent na uszczelnienie systemu w taki sposób, żeby nie było to w postaci gotówki, żeby to było w postaci bonów, które można zrealizować tylko i wyłącznie w kierunku dzieci, czyli edukacja właśnie ta pozaszkolna, sportowa, czyli jakieś tam hobby,
0: bony w niektórych sklepach nie działałyby, tak?
1: Tak, tak. Na przykład nie działałby na żywność, na alkohole, na te rzeczy takie które dzieciom tak można zapewnić. Zwalniałyby rodziców po prostu z tych dodatkowych rzeczy, które powodują rozwój i jakieś zabezpieczenie takie fizyczne dziecka, typu buty, odzież.
0: Rozumiem. 24 minuty po południu. Pozdrawiam słuchaczu. Czy 800+ należy ograniczyć? 510-357-357. Bardzo proszę, pamiętajmy o głosowaniu sonda w aplikacji. Kto jeszcze? Pan Bartosz. Panie Bartoszu, dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie Kubo.
0: Dzień dobry panu.
2: Odpowiadając na pytanie tak, program powinien być ograniczony. Natomiast ja się zgadzam z większością słuchaczy. Powinno być kryterium dochodowe, niemniej jednak ono uderzy najuczciwszych Polaków płacących podatki. W związku z powyższym, moim zdaniem 500+ powinno się należeć, przepraszam, 800+ już, mm-hmm. powinno się należeć tylko i wyłącznie tym osobom, które zasilają budżet państwa podatkami, czyli tym, którzy pracują. Mm-hmm. To by wyeliminowało osoby pobierające to świadczenie, pracujące na przykład za granicą, osoby, które permanentnie nie pracują, tylko korzystają z różnego rodzaju świadczeń socjalnych. Więc moim zdaniem tak, to świadczenie trzeba ograniczyć, mm-hmm. natomiast no, przede wszystkim to powinno być dla tych, którzy po prostu płacą podatki. Bo jeszcze się odniosę do tego, co powiedział tutaj pierwszy gość, tak? Czyli że bogaci tak. mogą nie składać świadczenia. Ale to bogaci tak naprawdę i uczciwie pracujący składają się na podatki w Polsce. W związku z powyższym ci bogaci, pobierając to świadczenie 800+, oni odbierają swoje własne podatki, które zapłacili wcześniej.
0: Mm-hmm. No, tak to działa. System naczyń połączonych, to prawda. Pozdrawiam pana, pan Tomasz. Panie Tomaszu, dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie Kubo.
0: Dzień dobry.
3: Mi się wydaje, że ja tak na to patrzę, że jeżeli nawet powiększamy dług publiczny, to pod warunkiem, że inwestujemy te pieniądze, czyli, nie wiem, budując na przykład dom, bierzemy duży kredyt, czy inwestując pieniądze, które dają nam szansę zwrotu, to dla mnie to jest okej. Okay. I w tym kontekście jakby to 800+ jest dla mnie jak najbardziej w porządku, bo ja w tym widzę po prostu inwestycje w nasz kraj, w naszych młodych ludzi.
0: Społeczeństwo.
3: Tak, społeczeństwo. I dlatego jestem jak najbardziej za utrzymaniem tego, nawet pomimo tego, że to jakby też tam partycypuje w tym naszym długu publicznym, ale pod tym względem mnie to akurat nie przeszkadza. Uważam, że jest to dobra inwestycja.
0: No tak, tylko dylemat będzie taki, że jeśli nie ciąć tego, to co w takim razie ciąć? 510?
3: No tutaj tak, coś innego Aha. trzeba by było uciąć, tak, mm. tak.
0: 510-357-357, kłaniam się panie Tomaszu, pani Beata. Pani Beato, dzień dobry, halo.
4: Dzień dobry,
0: dzień
4: bardzo
0: dobry.
4: Się cieszę, że się dodzwoniłam.
0: Ja też.
4: Ja jestem mamą małego człowieka, który ostatnio... O, rok temu już się urodził i dostaje 800+. Mhm. Jego świadczenia idą na konto oszczędnościowe, które przeznaczamy na jego edukację przyszłą, czyli na studia.
0: Na rewelacja.
4: I tak z perspektywy długofalowej...
0: Tam się na kupce zbiera, tak?
4: Zbiera się na kupce, odkładamy, inwestujemy w imieniu naszego synka i wydaje mi się, że z perspektywy tego, co się dzieje dzisiaj na świecie... Nasza obawa jest o ocieplenie klimatu, o to, czy w ogóle jakiekolwiek studia będą miały znaczenie za 20 lat. Widzimy bardzo nieprzejrzystą i potencjalnie martwiącą niestety przyszłość dla naszego synka, więc inwestycja w następne pokolenia wydaje mi się jakby podstawą tego, czym powinno zajmować się państwo. I z takich głosów, które słyszę na antenie, wydaje mi się, że niestety osoby, które... wypowiadają się, nie mają takiej perspektywy, co to znaczy wychowywać dziecko, czy myślisz,

0: przyszłości w roku 2026. Myślę, że to jest perspektywa, która jest nam bardzo potrzebna w tej dyskusji. W co inwestujemy?
1: Bardzo pani dziękuję za głos, za telefon. Jeszcze pan Marcin. Panie Marcinie, halo?
2: Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Tak. Nidzika z tej strony. Tak, ja tutaj też mogę się wypowiedzieć jako, powiedzmy, człowiek, który korzysta z tego programu, no bo jest syn, jest to świadczenie przyznane. Tylko teraz tak, moje zastanowienie, tak jak właśnie posłuchałem, czekając na linii, posłuchałem wypowiedzi. Tak, ale jak wprowadzimy kryterium dochodowe, to znowu okaże się, że ktoś te wszystkie dochody ludzi będzie musiał weryfikować. Czyli tu znowu za chwilkę rozdmuchamy i tak napompowany do granic możliwości aparat urzędniczy.
1: Dalej tak. Te dochody są weryfikowane, bo programów socjalnych mamy
2: oczywiście, że
1: całą
2: tak.
1: zgrzewkę.
2: Oczywiście, że tak. Panie Kubo, ale powiem tak. To albo szlibyśmy właśnie w takim, powinniśmy pójść w takim kierunku, że albo utrzymujemy to, co jest, tak? Utrzymujemy to, co jest, bo to jest przydatna rzecz. Tak?
1: Albo,
2: to jest
1: właśnie, kończąc?
2: Albo likwidujemy dla wszystkich. Nie robimy żadnych nierówności, tak? No bo właśnie, jeżeli ktoś ma, co już padło, jeżeli ktoś ma nie otrzymywać żadnej pomocy dla swojego, na wychowanie swojego, czy na edukację swojego dziecka, tylko z tytułu tego, że na przykład osiąga jakieś większe dochody, no to albo jest równość wobec
1: to
2: prawa
1: pan,
2: dla wszystkich.
1: Pan protestuje, bo się wydaje to panu po prostu niesprawiedliwe. Kończę, bo jeszcze, dziękuję, jeszcze krótko pan Arkadiusz. Panie Arku, halo.
3: Dzień dobry panie redaktorze.
1: Dzień dobry panu.
3: Witam. Jak zawsze jazda nieodrębna, dlatego że nie ma czegoś takiego jak darmowe 800 plus, 500 plus, dotacje, inne rzeczy. Tak jak kiedyś powiedziała Margaret Thatcher, rząd nie ma żadnych pieniędzy oprócz tych, które ściągnie od nas z podatków. I my się na to wszystko musimy zwrócić, łącznie z tym, że teraz na pomarańczowego amerykańskiego i na Netanyahu musimy się zwrócić na nadwyżkę paliwa, dlatego że rozpętali wojnę w Iranie. Nie ma żadnych pieniędzy darmowych i na to, co jest wypłacane, im więcej osób zda sobie sprawę z tego, że się musi zrzucić w postaci VAT-u, podatków,
1: akcyzy
3: i tak dalej, żeby te 800 plus było,
1: utrzymać, tak?
3: To może jakoś dadzą sobie z tym radę. U nas wydaje się wszystkim jeszcze zarządów kaczystów, mam działkę taką poza Warszawą, gdzie tam ludzie są tacy głosujący na właśnie ten ustrój i ten rząd, zawsze mówią, że może ukradli, ale z innymi się podzielili.
1: 29 minut. Panie Arku, kończę, bo gość czeka. Pozdrawiam pana. 29 minut do godziny 13. Tu Radio 357. Audycja Co Państwo na to? Pan Piotr Kuczyński jest moim gościem. Analityk rynków finansowych, główny analityk domu inwestycyjnego Xelion. Dzień dobry panu, witam.
4: Dzień dobry państwu.
1: Kiedy państwowy dług publiczny przekroczy 55% PKB, rząd zaplanował, że w 2028, że tak powiem ironicznie zaplanował, no ale przecież jeśli wydatki będą rosły, a gospodarka nie będzie rosnąć zgodnie z założeniami, no to równie dobrze może to się stać w przyszłym roku, czyż nie?
4: Absolutnie tak, to jest bardzo prawdopodobne, szczególnie, że w budżecie, w projekcie budżetu, który dotarł do Sejmu, są wydatki, które, znaczy są przychody, przepraszam, które nie zostaną najpewniej zrealizowane z powodu weta prezydenta Nawrockiego, który on niewątpliwie złoży. W związku z tym zabraknie kilkunastu miliardów złotych i deficyt będzie nie 7,1%, a pewno 7,4 albo 7,5 i być może te 55% rzeczywiście sięgniemy, co by powodowało potężne ograniczenia w następnym roku, na przykład zamrożenie płac w budżetówce. No nie byłoby nic to nadzwyczajnego, ale ja panu przypomnę, panie redaktorze, tak. Ja sam sobie niedawno to przypomniałem, to nie to, że mam genialną pamięć, w tym wieku rzadko się ją ma, ale sprawdziłem, że do 2013 roku, jeżeli dobrze pamiętam tym razem, 50% był próg ostrożnościowy, a wie pan, co potem się stało? Zmieniono na 55%. Zna pan to powiedzenie o kopanie puszki wzdłuż ulicy, prawda? Kopiemy puszkę, puszka się przesuwa, my sobie idziemy, dochodzimy do puszki, znowu ją kopiemy i tak możemy sobie kopać nieskończoność.
1: Tak. Ktoś powie tak, a co mnie to obchodzi? Słońce nadal będzie wstawać i zachodzić, a w sklepie będzie dalej piwo. Tylko, że to piwo nagle na przykład będzie dużo droższe, no bo koszmarnie wzrośnie podatek akcyzowy. Stąd moje pytanie. Przekraczamy z długiem 55% PKB. No i co się dzieje? Rząd już...
4: I politycy w Sejmie natychmiast wchodzą i nawet wcześniej i uchwalają ustawę, która przesuwa to na 58 albo 59%. Dlaczego nie
1: ale
4: na
1: zaraz,
4: 60?
1: Zaraz, zaraz, zaraz.
4: No ten... 60, redaktorze, jest zapisane w Konstytucji.
1: O właśnie, chciałem przypomnieć, że pewien
4: dlatego
1: próg
4: mówię 58,
1: umocowany jest w ustawie zasadniczej, a tam zajrzeć można, ale zmienić już nie tak łatwo.
4: Tak, zgadzam się. No i dlatego my inaczej liczymy dług niż cały świat, proszę zauważyć, bo my liczymy to w taki sposób, że wszystkie te różnego rodzaju fundusze pozabudżetowe to nie jest nasz dług, a Eurostat, jak patrzy na nas z góry, na cały sektor finansów publicznych, prawda, no to mówi, że niestety, ale to, co jest poza budżetem różnego fundusze BGK, różne fundusze wsparcia sił zbrojnych, 60 miliardów złotych, to wszystko powinno być dodane do długu. No i Eurostat mówi, że w tym roku będziemy mieli 68% do PKB zadłużenia, prawda?
1: Prawda.
4: A my mówimy, że będzie 53 czy 54%.
1: No rząd może stosować różne sztuczki i każdy rząd oczywiście stosuje, ale jeśli potraktowałby sprawę poważnie, a wiadomo, że nie potraktuje, o czym pan wspomniał, no to wtedy co? Cięcie na przykład pensji w budżetówce albo brak podwyżek, koniec z waloryzacją świadczeń albo wyższe podatki, tak?
4: No niewątpliwie do tego by doszło, to trzeba byłoby zrobić, przy czym niewątpliwie nie będzie to również przyszły rok. Dlaczego? Dlatego, że rząd musi złożyć projekt budżetu do Sejmu do końca września, a wybory, jak wszyscy wiemy, będziemy mieli w listopadzie. No więc nie może być w przyszłym roku projekt budżetu taki, który uderzy w elektorat i pozbawi władzy tych, którzy obecnie rządzą. W związku z tym żadnych wygibasów nie będzie w przyszłym budżecie na pewno w projekcie. Potem można go sobie znowelizować, wie pan, jak to jest problem, to później w połowie roku robi się nowelizację budżetu i wszystko znowu gra. Tak, no w związku z tym czekamy na 28 rok tak naprawdę, bo w 27 nic złego się nie wydarzy.
1: No dobrze, ktoś powie tak, a propos naszego długu publicznego. Jakie 55%? No śmiech na sali. Grecy mają 143 długu do PKB, Włosi 138, Francja 117, Belgia 109, Hiszpania 101. To co? Oni mogą, a my nie?
4: Doskonale, panie redaktorze. Dodam. Stany Zjednoczone 123, Chiny 99, Japonia, nie sprawdzałem ostatnio, powyżej 250% do PKB, a my, no biedne 70 i wiele hałasu
1: o nich. I się zastanawiamy, prawda?
4: Tak, no więc dlatego nam rynki to wybaczają, wie pan, dlatego rynki finansowe nam wybaczają to nasze zadłużenie, bo ono jest poniżej średniej unijnej, bo średnia unijna to jest ponad 80%.
1: Dokładnie,
4: strefa
1: proszę
4: euro
1: pana.
4: To jest 88%.
1: Dokładnie, 89 nawet, prawie, no tam bez kilku po przecinku, 89. Ale co ciekawe, zwrócił pan uwagę na fakt, zapewne pan zwrócił, że w strefie euro to średnie zadłużenie państw Unii będących w strefie euro jest wyższe od tej średniej, która ujmuje również państwa nie będące w strefie euro?
4: No oczywiście, tak właśnie jest, bo w całej Unii jest około 80, a tam jest 89, jak pan mówi. No tak, taka jest prawda. Tak to wygląda. Między innymi my zaniżamy tę średnią, prawda? No bo u nas jest 67%. No to przy Francji, która ma 113 czy 114, to my jesteśmy bardzo oszczędni. No tak to wygląda. Dlatego, panie redaktorze, moja teza od długiego, bardzo długiego czasu jest stała i niezmienna i z nią pewnie się pożegnam z tym światem. światem, to znaczy taka, że czeka świat nieuchronnie globalny kryzys zadłużeniowy. Nie w tym roku, bo mamy jeszcze narzędzia, żeby się bronić, pewnie nie w przyszłym, ale w ciągu tak 5 do 10 lat stawiałbym spore pieniądze na to, że globalny kryzys nas czeka, a wtedy, wie pan jak to jest, zna pan książkę Doktryna Szoku Naomi Klein zapewne, a może nie, bo to taka cesarzowa lewicy, w związku z tym niekoniecznie wszyscy ją czytają, ale ja ją przeczytałem i absolutnie się z nią zgadzam i nawet... Wczoraj u pana Szubertowicza rozmawialiśmy na ten temat i on mówi, również Sławoj Żyżek to samo mówi. Najlepiej robi się, kiedy reformy? W kryzysie, panie redaktorze, bo wtedy ludzie są tak przerażeni, że wszystko się zgodzą.
1: Można przeprowadzić.
4: Na wszystko się zgodzą. I 800 plus może zniknąć, i 13 i 14, żeby tylko nie uderzyło mocniej w nasze portfele. Przeżyli to Grecy, przeżyli im zmniejszane emerytury.
1: Tak. No wypłaty.
4: Tak jest.
1: Cięcia były tam spore w budżetówce. Wrócimy na antenę. Piotr Kuczyński, analityk rynków finansowych, główny analityk domu inwestycyjnego Axelion. Spotkamy się raz jeszcze zapewne za 10-11 minut. Radio 357 czy 800+, należy ograniczyć. Co państwo na to? 510-357-357, pan Sylwester. Dzień dobry panu, witam, halo.
5: Dzień dobry, panie Kubo. Witam szanownych słuchaczy. Panie Kubo, 800 plus czy likwidować, czy ewentualnie...
1: Fatalnie pana słyszę, panie Sylwestrze. Gdyby pan mógł zrezygnować z zestawu głośno mówiącego...
5: Rezygnuję.
1: Byłoby cudownie, bo słyszymy jeden wielki tylko pogłos, a...
5: Już rezygnowałem.
1: O, no proszę bardzo.
5: Dzięki wielkie. Panie Kubo, jeśli chodzi o sprawy dotyczące tego całego 800+,
1: to tak, słucham pana.
5: Tak, to uważam, że bawmy się dalej i tak nic nam nie grozi, bo po prostu wszyscy są tak pozadłużani. Przyjdzie kolejny prezydent Stanów Zjednoczonych, zrobi tak zwane helicopter money, czyli dodrukuje tyle, ile mu się klepnie w systemie. Wszyscy to łykną, a my będziemy, inne biedniejsze, mniejsze kraje, mniejsze gospodarki będą to po prostu spłacać. Już w tej chwili pracujemy po 12-14 godzin na dobę. My się dalej. No to nie jest kierunek dobry ogólnie rzecz biorąc.
1: Troszkę słyszę, że pan się martwi, by 20 minut do 13 czy 800 plus należy ograniczyć. Pan Jacek jeszcze z nami. Panie Jacku, witamy. Halo.
6: Dzień dobry, proszę pana. No, chciałem się odnieść do paru wypowiedzi. Jakiś pan miał bardzo ciekawy pomysł, żeby 800 plus przeznaczyć na zajęcia pozalekcyjne, ale odebrać na alkohol, to zrozumiał, i na jedzenie. Rozumiem, że dziecko powinno iść na zajęcia na konie, ale być głodne. Inny facet to bardzo dobry biznes. 800 plus tylko dla pracujących. Mamy taką, najniższa renta jest 1350 zł. Powiedzmy, jest taka kobieta, która sobie nie bardzo radzi, jest w depresji, ma swoje dzieci. Dostaje po 800 zł, no to co robimy? Za 1350 się w trójkę nie utrzymają. No to się da do domu dziecka, dzieci, 3000 miesięcznie, 8 tysięcy kosztuje utrzymanie miesięcznie w domu dziecka.
1: Jaki z tego wniosek, panie Jacku, bo nie wiem, czy wszystko ogarnąłem.
6: Tak samo wniosek jest taki, wie pan, dodać bogatym, odprowadzić biednym. No to wie pan, tylko że bogaci wydają na prostytutki w Monako, wydają na helikoptery, a pomysł jest taki, mamy dwóch facetów. Jeden, powiedzmy, średnio zamożny, prowadzi restaurację, drugi pracuje w fabryce samochodów. Oszczędzamy. Pierwszy nie kupuje samochodu, drugi nie idzie do restauracji, a przypominam, może pan specjalista przyzna, że 2/3 dochodów we wszystkich rozwiniętych krajach, bodajże poza Norwegią, bo tam jest podatek od węglowodorów, to 2/3 dochodów Skarbu Państwa to są podatki pośrednie.
1: Panie Jacku, wróćmy, jeśli pan pozwoli, wróćmy do pytania zasadniczego. Czy 800 500+ należy ograniczyć. Pozdrawiam pana, 18 minut do 13. Pan Marcin. Panie Marcinie, witam, halo.
7: A, witam serdecznie, panie Dzień Kubo. Dobry. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Bezwzględnie należy ograniczyć ten program. Bezwzględnie, dlatego że ja przypominam, że to jest bardzo kosztowna kiełbasa wyborcza przede wszystkim.
1: 62 miliardy złotych w tym roku.
7: Właśnie i należy bezwzględnie wprowadzić podstawowe kryterium takie, że tylko i wyłącznie dla osób, które pracują, czyli tak jak poprzednicy mówili, czyli składają się również na ten program. I wprowadzić bezwzględnie w szkołach podstawowych elementarne takie podstawy ekonomii, żeby wszyscy ludzie od małego mieli świadomość tego właśnie, skąd w społeczeństwie, skąd w budżecie państwa biorą się tak naprawdę pieniądze, które tak hojną ręką są rozdawane.
1: Pozdrawiam pana. Dziękuję za telefon. Pan Adam jeszcze. Panie Adamie, halo, słyszymy
8: Dzień
1: się?
8: Dobry, panie
1: Dzień dobry,
8: Kubo.
1: Witam.
8: Chciałbym tak osobiście zaznaczyć, że gdzieś tak chyba w 2016 czy 2017 roku ruszył ten cały program, że tak powiem, wspierania tam osób niepełnosprawnych, który się nazywał chyba Za życiem. Jakiś tam dodatek przysługiwał na tejże osoby. I chciałem z tego programu skorzystać wraz z moimi rodzicami, tylko niestety problem polegał na tym, że w 2017 roku skończyłem już 18 lat i wtedy, to znaczy 20 lat. I nie mogły się już załapać do tego całego kryterium. Więc moim zdaniem, czy żal także samego programu 800+, no niekoniecznie z tego prostego względu, że jednak mało jest takich sensownych beneficjentów, no i też, jak wiadomo, no to w pewnym sensie nie stajemy się przez to jakoś za bardzo zamożni, bo jak już usłyszałem opinię pana eksperta o tym, że jednak mamy mniejszy dług w stosunku do innych krajów Europy Zachodniej, no to myślę sobie, no to jak witamina C, ani nie zaszkodzi, ani nawet nie pomoże.
1: Rozumiem, czyli zostawić w spokoju. Pan Grzegorz. Panie Grzegorzu, halo?
9: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
9: Serdecznie pozdrawiam wszystkich. Ja tylko zacytuję Lepera, który kiedyś powiedział, wy nam nic nie dawajcie, po prostu nam nie zawierajcie.
1: Co na to jeszcze pani Agnieszka? Pani Agnieszko, witamy. Czy 800+ należy ograniczyć?
10: Witam serdecznie.
1: Witam.
10: Myślę, że nie wiem, czy się nie powtórzę, bo dopiero włączyłam radio, ale uważam, że jest to bardzo sprawiedliwy program, ponieważ ja jako rodzic jadę z dwójką dzieci i zarabiamy my z mężem razem i koszty dzielimy na 4 osoby. Jeżeli osoby nie mają dzieci, dzielą te koszty te same na 2 osoby. Oczywiście ktoś powie, no dobrze, możemy nie mieć dzieci, nie narzekajcie, ale wtedy nasze państwo po prostu zniknie z mapy Europy. No nie będzie więcej Polaków. Myślę, że to jest kwestia po prostu sprawiedliwości. Tak samo ja począwszy, jak dzieci się urodziły, no nie mogłam pozwolić sobie i nie chciałam też całego czasu poświęcić na rozwój, na pracę. A ktoś, kto nie miał dzieci, mógł ten sam czas oczywiście poświęcić na to, żeby się wzbogacać, żeby się szkolić. Więc myślę, że to po prostu jest kwestia sprawiedliwości. To nie jest żaden ukłon w stronę rodziców, którzy po prostu mają te dzieci. Myślę, że to jest po prostu sprawiedliwość i tyle.
1: 14 minut. Bardzo pani dziękuję. 14 minut pozostało nam do godziny 13. Niebawem raz jeszcze spotkamy się z ekspertami dzisiejszymi, a wcześniej jeszcze pan Artur. Panie Arturze, halo?
11: Szanowny panie Kubo,
1: tak.
11: Kwestia zasadnicza. Jeśli ktoś dzwoni, powinien zadeklarować, czy jest beneficjentem, czy nie jest beneficjentem.
1: A pan?
11: 800+. Ja jestem i jestem jak najbardziej za.
1: Za czym? Bo już straciłem orientację.
11: Aha, za tym, żeby ten program pozostał w takiej postaci, w jakiej obecnie go otrzymujemy.
1: Czyli nie ma mowy o ograniczaniu.
11: Absolutnie nie. Jak przestanę być beneficjentem, no to może...
1: To wtedy pan zmieni zdanie ewentualnie.
11: Tak jest.
1: Aha, rozumiem. No. To w sumie logiczne. Pozdrawiam pana. Pan Leszek jeszcze. Panie Leszku? Halo?
12: O! Jakieś strasznie tempo dzisiaj błyskawiczne.
1: Prawda?
12: Dwa sygnały,
1: a pan Czesław narzekał.
12: No właśnie. Różne punkt widzenia od punktu siedzenia, panie redaktorze.
1: Aha.
12: Czy należy zlikwidować? A proszę zrobić prostą symulację, bo te kwoty znamy. 65 miliardów to jest 500+, tak? Czy tam 800+ w tej chwili?
1: 800+. No i?
12: 800. A gdybyśmy mieli 60 000 kwoty wolne od podatku, jaki to byłby koszt?
1: Oj, znacznie niższy. Już.
12: A widzi pan.
1: Znacznie niższy.
12: I diabeł w szczegółach. To teraz proszę popatrzeć. Brak, mówiąc krótko, obsługi ludzi prawnej czy podatkowej, ludzi, którzy zarabiają poniżej tej kwoty 60 tysięcy rocznie, tak? Mm-hmm. To co zarobią po prostu ich. No i wszystko. I likwidacja całej reszty.
1: 12 minut pozdrawiam pana, 12 minut do 13 i jeszcze pan Robert. Panie Robercie, witamy, halo.
13: Dzień dobry panu. Witam też wszystkich słuchaczy. Z ogromnym zaciekawieniem przysłuchuję się tej audycji, dzisiejszemu tematowi. Mhm. Ja jestem zwolennikiem jednak ograniczenia tego programu, tak żeby rzeczywiście trafiał do osób potrzebujących, bo tak jak początkowo byłem przeciwnikiem programu 500+, mhm. później dostrzegłem ogromny pozytywny wpływ, szczególnie jeśli chodzi o ludzi niezamożnych. Natomiast wydaje mi się, że powinniśmy ograniczyć ze względów właśnie takich moralnych przyznawanie takiego prezentu tym, których po prostu stać na to, żeby go nie otrzymywać. I przeznaczyć te pieniądze chociażby na przykład na wsparcie, przepraszam, opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych.
1: I to by pan postulował. Rozumiem. 11 minut do 13. Raz jeszcze z nami na antenie pan profesor Julian Auleitner, ekonomista, specjalista do spraw polityki społecznej, twórca koncepcji 500+, uczelnia Korczaka. I ponownie pan Piotr Kuczyński, analityk rynków finansowych, główny analityk domu Xelion. Witam panów raz jeszcze.
14: Witam.
1: Dzień dobry. Na pytanie dziś, czy 800+ należy ograniczyć, 77% naszych słuchaczy głosujących odpowiada, że tak. 23% odpowiada, że nie. Pan profesor Julian Auleitner, panie profesorze, no, rząd nie będzie ciął wydatków socjalnych przed wyborami, to wiadomo, bo to jest samobójstwo, a uważa pan, że powinien wobec rosnącego długu publicznego?
14: To jest pewien problem, dlatego że my większość poza programem 500-800+, to większość wydatków socjalnych biegnie z tak zwanych funduszy, które są z funduszami składkowymi. Ludzie składają się, pracodawcy się składają, pracownicy na różnego rodzaju fundusze. Fundusz Narodowy, Fundusz Zdrowia, Fundusz Pracy, więc tam nie ma mowy o tym, żeby ograniczyć cokolwiek, a tylko pozostaje to, co dotyczy budżetu, z którego finansowany jest ten program, na bazie ustawy zresztą. Więc to będzie oczywiście wielka dyskusja. Domyślam się, że cofnięcie tego, co jest prawem nabytym przez 10 lat, będzie bardzo kłopotliwe. Ekonomicznie jest dopuszczalne i oczywiste, ale decyzje będą podejmować nie ekonomiści, a politycy. Jeszcze raz to chcę podkreślić.
1: Tak.
14: Natomiast przy okazji powiem, że jeżeli byśmy to jeszcze zestawili z tym, co się też oblicza regularnie jako minimum egzystencji na dziecko, to minimum egzystencji na dziecko dzisiaj wynosi 900 zł, a świadczenie wynosi 800 zł. Więc to jest to świadczenie z punktu widzenia kosztów egzystencji opartych o koszyk dóbr i usług jest wyższe niż to, co państwo płaci. To jest różnica w stosunku do tego, co było przedtem, dlatego że w poprzednim okresie to minimum egzystencji było niższe niż wypłata.
1: Piotr Kuczyński jest również z nami. No nie trzeba ciąć wydatków, jeśli podwyższymy podatki. Ale sam pan zauważył w prasowej wypowiedzi, że na przeszkodzie pewnie stanie pan prezydent. Zresztą w pierwszej naszej rozmowie padło, że o ile wiadomo, pan prezydent nie ma takiego prawa i możliwości, żeby zawetować ustawę budżetową, no ale różne inne ustawy okołobudżetowe już tak, prawda?
4: Jak najbardziej. Właśnie w około budżetowych jest to, o czym się dużo mówi, czy ta zmiana stawek PIT-u, nawiasem mówiąc, bardzo kosmetyczna, no ale ja rozumiem, że budżetu nie stać, dlatego kosmetyczna, no ale również podwyższenie podatków dla tych, którzy więcej, dla większych firm, które mają przychody wyższe od 50 milionów euro, zmiana dotycząca ryczałtowców i tak dalej, i tak dalej. No i to, ponieważ to jest wszystko w jednej ustawie, w jednej, a nie w dwóch, to można byłoby się zastanowić, ale ponieważ jest w jednej, to prezydent procent na 99,9%. Takie mam, według mnie jest prawdopodobieństwo, że to zawetuje. W związku z tym zabraknie w budżecie tych pieniędzy. No i tyle. No i tak to będzie wyglądało. A co do 500+, bo czy 800+ w tej chwili, bo też mam swoje zdanie na ten temat, jeżeli pan pozwoli, to
1: bardzo
4: się nim
1: proszę.
4: Podzielę.
1: Tak.
4: To się samo zrobi, panie redaktorze. Nie teraz, nie w tym roku, nie w przyszłym roku, bo to jest przed wyborami. W pierwszym roku rządzenia nowej koalicji, która się wyłoni z wyborów w 2027 roku.
1: Samo zrobi, czyli... Zostanie?
4: 800+ zostanie ograniczone, nie zlikwidowane. Zlikwidowane będzie wtedy, kiedy nastanie to, co wieszczę, czyli globalny kryzys zadłużeniowy. Wtedy zostanie zlikwidowane, ale w 2028 roku zostanie ograniczone. Do, najpewniej dla, do tych, którzy mniej zarabiają.
1: Pan profesor Julian Aulentner. Panie profesorze, rząd zaplanował w projekcie budżetu rekordowe wydatki na ochronę zdrowia, ale także na obronność. Na obronę przeznaczymy 198 miliardów złotych. To w tej chwili już 4,5% naszego PKB. Zdanie na ten temat pana Piotra Kuczyńskiego znam, bo pan Piotr Kuczyński zmuszony ciąłby te wydatki na obronność właśnie, choć wiadomo, że pewnie nie byłoby to popularne, a ktoś powie, że wręcz samobójcze, nieuzasadnione. Ale jeżeli...
4: I niepatriotyczne, panie redaktorze.
1: Niepatriotyczne.
4: Niepatriotyczne, niech pan
1: pamięta. Ale jeżeli będzie taka potrzeba, panie profesorze, to mamy w tym budżecie coś, z czego moglibyśmy zrezygnować, na czym oszczędzić?
14: Prawdopodobnie tak, no bo to są rzeczy tajne na ogół. My nie wiemy dokładnie, na co idą poszczególne pozycje z budżetu wojskowego, ale z tego, co się orientuje, to sam fakt, że w pewnym momencie przerzucono się z czołgów na drony, to pokazuje, że istnieją możliwości tańszych produkcji, zresztą to robią Ukraińcy, i racjonalizacji wydatków zbrojeniowych, przy czym racjonalizacja wydatków zbrojeniowych będzie pozostawała zawsze pewną tajemnicą, dlatego że powinna być pod kontrolą społeczną, niewątpliwie. A tej kontroli nie wiem, czy ona i tak istnieje, żeby można było dyskutować nawet w węższym gronie racjonalność tych wydatków. Jest na pewno duża rezerwa.
1: A gdyby też przejrzeć tak uczciwie inne wydatki państwa, różne programy socjalne, programy wsparcia, może tam pole do oszczędności też jest?
14: No, na pewno są oszczędności w zarządzaniu administracją państwową, dlatego że dublują się stanowiska wielu ludzi w elicie politycznej naszego kraju. Dedublowanie pensji występuje przede wszystkim w Warszawie, ale gdyby to policzyć, to też będzie od miliona do miliarda złotych w tym kierunku szło oszczędności, więc rzeczywiście trzeba byłoby to po prostu przejrzeć pod kątem kontroli społecznej, czy rzeczywiście wszystkie wydatki są potrzebne, racjonalne. Na pewno są rezerwy.
1: Profesor Julian Aulentner, ekonomista, uczelnia Korczaka, wcześniej Piotr Kuczyński, analityk rynków, główny analityk domu Xelion. Dobrego dnia panom życzę, dziękuję za spotkanie.
4: Dziękuję.
14: Do widzenia.
1: Do usłyszenia. 4 minuty, proszę państwa, pozostały do godziny 13. Jutro piątek, spotykamy się po 16 w popołudniówce. Obecność obowiązkowa.

Duran Duran na początek pory obiadowej. Za sterami Michał Foltak, przed mikrofonem Łukasz Dunaj. Będę miał przyjemność zabawiać Państwa przez najbliższe 3 godziny muzyką i pewnie mniej lub bardziej wyszukanymi zapowiedziami. A za chwilę piosenka dnia, która być może również sprawi, że ten dzień będzie łatwiejszy.

0: sound in there.
1: It's Easier, Stevie Wonder. Pod koniec września ukazały się cztery utwory, które mają na celu uczczenie 50-lecia jednej z najsłynniejszych płyt w dorobku Stevie'ego Wondera, Songs in the Key of Life, a być może też jednej z najsłynniejszych w historii muzyki soul. A już niedługo artysta rusza w wielkie tournée, które rozpoczyna się w Birmingham 13 października i tam Stevie ma odgrywać Songs in the Key of Life w całości. A teraz mam do Państwa taką prośbę. Wyobraźmy sobie, że jest rok 1997. Jesteście Państwo w jakimś barze, może być bar z bilardem. Pod sufitem są podwieszone telewizory, na których wyświetlana jest Viva i oto co słyszycie.

Du hast mich. Du hast mich.

Rammstein, Du hast. Na ten i 807 innych wspaniałych utworów można głosować w naszym Metal Topie. Trzecia edycja przed nami. Głosować można na stronie niezmiennie, tak jak na wszystkie pozostałe topy Radia 357. Na stronie top.radio357.pl. Serdecznie polecam i zachęcam, bo przecież, jak to się mówi, każdy kiedyś był metalowcem. A teraz coś nowego, chociaż brzmi jak stare.

pochwała prostych przyjemności od Warhausa. Dostałem przed chwilą wiadomość od pana Piotra. Jakie tempo, nie nadążam w sprzątaniu w rytm muzyki. Myślę sobie, że przy tym Simple Pleasures to troszeczkę można było odpocząć i czas na przykład był to dobry na wymianę filtra w odkurzaczu na przykład. Bardzo zachęcam do kontaktu łukasz.dunajmałpa.radio357.pl. Można też słać tekstówki, to chyba najszybsza, najbardziej bezpośrednia forma komunikacji z państwem. Gramy dalej.

Hungry Heart i Boss we własnej osobie. Spływają do mnie wiadomości, w których państwo wyrażacie swój żal, że można głosować jedynie na 44 utwory w Metal Topie, ale myślę sobie, że mistyka związana z tą liczbą mówi sama za siebie. I mimo wszystko myślę, że to nie będą zmarnowane głosy. Można głosować do 27 października, do 23:59, wielki finał w Halloween 31

Cage the Elephant Dying in Reverse. Jedna z moich ulubionych piosenek rockowych ostatnich tygodni. Słuchaczka, żebym tutaj nie przekręcił imienia, słuchaczka Beata pisze, że od tych piosenek, no bo i Hungry Wolf i Hungry Heart, zaczyna się robić głodna i myśli, co zrobić dzisiaj na obiad. Ja nic nie sugeruję, tylko pokazuję możliwości. Ostatni poniedziałek prowadziłem audycję Muzyka Prywatna, która była poświęcona tak zwanym One Hit Wonders, czyli artystom jednego przeboju z lat 90. akurat. No i pojawiła się piosenka w tejże audycji Stay, duetu Shakespeare's Sister, i zasypaliście mnie państwo wiadomościami, że no nie, to akurat nie jest zespół jednego hitu, bo przecież jest jeszcze Hello.

Będzie padać czy nie będzie? Zapewne zależy gdzie. Na razie w Warszawie się nie zanosi. Przed chwilą Eurythmics, Here Comes the Rain Again, a wcześniej Shakespeare's Sister. Oba te zespoły łączą mi się w głowie z powodów czysto personalnych. Godzina 13.36. Słuchają Państwo Radia 357. A w międzyczasie dostałem wiadomość od słuchacza Łukasza, który przypomina, że prawdziwy solista jednego przeboju z lat 90. to Chesney Hawkes i jego The One and Only. Wyparłem to z pamięci, ale pamiętam, jak ten młodzieniec wyglądał, ponieważ w głowie mi się wyświetliły plakaty z Bravo czy innego popcornu. A teraz coś dla odmiany z XXI wieku.

Cinnamon Gum i Mary Lees. Kiedyś o takich piosenkach mówiło się, że uwaga, nie brzmią jak z Polski. I to miał być taki rzekomy komplement. Mam nadzieję, że to są już czasy słusznie minione. Cinnamon Gum brzmią również jak nie z tego czasu. I to jest akurat komplement. A w ogóle ponadczasowy jest Richard Ashcroft.

Song for the Lovers, Richard Ashcroft. Słuchacz Adam zapytuje mnie, jak to jest, że dzisiaj same piosenki do gwizdania. Tutaj od razu uprzedzam i uspokajam może, co po niektórych. Nie będzie tej najsłynniejszej piosenki z gwizdaniem, ale będą inne, mam nadzieję, równie udane.

Barbara Wrońska, tylko z tobą. Artystka niegdyś związana z balladami i romansami, z zespołem Pustki, a od jakiejś dekady pracująca już artystycznie na własne nazwisko. A jeżeli już jesteśmy przy Pustkach, niedawno z odmętów internetu zaatakował mnie, ale tak oczywiście w pozytywny sposób, kolega Radek Łukasiewicz, twórca Pustek, dzisiaj połowa duetu Matylda Łukasiewicz, i Radek opowiadał o tym, jak stworzył dla Artura Rojka piosenkę Bez końca, i pomyślałem sobie, że o, mam bardzo, bardzo zdolnego kolegę.

Chris Isaak. Znany głównie z innego wielkiego przeboju, ale przecież Blue Hotel też jest wspaniały. Czasami w ciągu dnia przychodzi taki moment, kiedy musimy się powzruszać. Nawet jeżeli ktoś to wypiera taką w sobie potrzebę, to myślę, że ja sprawię, że przez najbliższe 4 minuty, to znaczy nie ja sprawię, absolutnie, źle to zabrzmiało, bardzo arogancko, ale artysta, który napisał tę muzykę i artystka, która zaśpiewa tę piosenkę, sprawią, że przez 4 minuty będziecie państwo w innym świecie.

0: towarzyszy nam codziennie.
1: Szturmem wdarła się do wszystkich dziedzin naszego życia.
0: Jedni widzą w niej szansę na rozwój i wykorzystują jako narzędzie do pracy.
1: Inni podchodzą do niej z rezerwą i nieufnością.
0: Sztuczna inteligencja. Szansa czy zagrożenie? Zapytaj. To wideopodcast, w którym rozmawiamy zarówno z jej entuzjastami, jak i sceptykami.
2: Nawet o swój zawód ja się nie do końca boję, prawda? Tylko myślę sobie o tych artystach.
3: Testowaliśmy z chłopakami właśnie coś takiego, że no dobra, to zobaczymy, czy on potrafi żarty. No to te żarty nie bardzo, ale z tej rozmowy wynika coś, co ja potem biorę, to oczywiście muszę stestować, sprawdzić na widowni, czasami to działa, czasami nie działa, ale to burzowanie samo w sobie jest super.
1: Wideokast Zapytaj jest już dostępny na kanale Radio 357 Talk.
0: Zapraszamy. Ola Żaczek
1: i Michał Trantał.

To wciąż audycja Mam Grać, a przed chwilą Nirvana, Lithium. Czuły barbarzyńca, tak bym określił Kurta Cobaina. Człowieka, który wraz ze swoim zespołem Nirvana i płytą Nevermind w 1991 roku zmienił oblicze muzyki na zawsze.

Jackie Evans, Leave You. Kolejna artystka dzisiaj, która jest współczesna jak najbardziej, ale brzmi jakby nagrywała, tworzyła w zupełnie innej epoce. Niedawno mieliśmy okazję gościć w naszych radiowych progach Krzysztofa Zalewskiego i z tej wizyty pozostały ślady audiowizualne w postaci wywiadu, który został opublikowany na naszym kanale Radio 357 Music. Serdecznie polecamy tę rozmowę. Oraz krótka sesja live, którą Krzysztof wykonał. W tej chwili zakończył cykl promocyjny swojego ostatniego albumu Z głowy i przygotowuje się do tak zwanych solo aktów, czyli koncertów, na których Krzysiek gra na wszystkim i śpiewa. Bardzo polecam Państwu to doświadczenie. Jeżeli ktoś nie widział jeszcze, to jak najprędzej proszę to nadrobić, bo nie można się pozbierać.

Radio 357.

Alanis Morissette, Hand in My Pocket. Nie ma przypadków, są tylko znaki. Bo właśnie fragment tej piosenki Hand in My Pocket w naszym radiowym studiu wykonał specjalnie dla nas Krzysztof Zalewski.

0: you run out of room.
1: Mój ulubiony współczesny cowboy, Orville Peck, Run Out of Road. Często mówi się w kontekście polskiej sceny muzycznej, ale też w ogóle sceny muzycznej, że to już nie jest czas zespołów, że kariery robią tylko artyści, artystki solowe, solowi. No i oczywiście znajduje to przełożenie w liście najpopularniejszych wykonawców na wszelkich serwisach streamingowych i tak dalej. I tych zespołów pojawia się faktycznie coraz mniej, które przebijają się do tak zwanego mainstreamu. Wszyscy tutaj w redakcji muzycznej Radia 357 czekamy na debiutancki album Metro, który miejmy nadzieję troszeczkę zada kłam tej tezie, ale są też inne zespoły i właśnie taki inny zespół chciałbym teraz Państwu zaprezentować. Zespół grający muzykę jak najbardziej rockową. No cóż, jestem ciekawy opinii za minut 3.

Kate Bush, Hounds of Love. Piosenka z jedną z moich ulubionych fraz właśnie w wykonaniu Kate Bush. Zdejmij buty i wrzuć je do jeziora. Tydzień temu zareagowali państwo bardzo entuzjastycznie na pojawienie się na naszej antenie Red Hot Chili Peppers. Właśnie troszeczkę to opatrzyłem takim komentarzem, że rzadko dość, stosunkowo rzadko ten zespół pojawia się na antenie Radia 357 i pojawiła się również od jednego ze słuchacza taka sugestia, że przecież trudno o znalezienie piękniejszej piosenki niż

My Friends, Red Hot Chili Peppers z albumu One Hot Minute. Płyta o tyle szczególnej, że jest to jedyna płyta, na której zagrał gitarzysta równie ważnej formacji Jane's Addiction, a gitarzysta nazywa się Dave Navarro. 14:31, co oznacza, że jesteśmy już na półmetku dzisiejszego Mam Grać, tak więc zatańczmy.

Marianne i Fontaines z miasta Dublina. Koncert już się zbliża wielkimi krokami. 31 października Łódź. Ja niestety nie będę mógł w nim uczestniczyć, ponieważ wzywają mnie obowiązki metalowe, bo właśnie tego samego dnia w Halloween odbędzie się finał trzeciej edycji Metal Topu. Już można oczywiście głosować topradio357.pl. A ja teraz troszeczkę o czym innym. Czasami bowiem zdarzają się tacy artyści i takie piosenki, które swoim przekazem tekstowym trafiają nas gdzieś w tak zwany czuły punkt, coś o nas mówią, coś pokazują. Często niewygodnego, mniej przyjemnego, ale być może tym bardziej prawdziwego. I takim zespołem jest Nanga.

czy jest państwem Tony Soprano. Duchy. Taki tytuł nosi trzeci album grupy Nanga. Premierę będzie miał pod koniec października. Jest już z nami właśnie ten singiel Soprano. I dobrze, powiem to, Magda Dubrowska to według mnie jeden z absolutnie najciekawszych teraz głosów polskiej muzyki. No i kto z nas poza tym nie tęskni, nie czeka na świat po Trumpie i Putinie. A teraz piosenka, którą państwo na pewno świetnie znacie, ale być może jeszcze nie w tym wykonaniu.

skłamałam w niezwykle intrygującej wersji w wykonaniu naszej redakcyjnej koleżanki Nowiki. A my już też w gronie redakcyjnym, ale też mam nadzieję, że nie tylko, że również państwo odliczacie powoli dni do Inside Seaside.

Metaforycznie możemy obiecać, że będzie gorąco jak w saunie na tegorocznym Inside CSET, ale też oczywiście mam nadzieję, że klimatyzacja w przestronnych halach Amber Expo pozwoli Państwu bardzo przyjemnie spędzić ten czas i nikt nie będzie przegrzany. Pamiętam, jak ogłaszaliśmy Jessie Ware jako pierwszą nazwę, pierwszą headlinerkę Inside CSET 2026, a tutaj już proszę niecały, no nie, troszeczkę więcej niż miesiąc do kolejnej, czwartej już edycji festiwalu. A teraz tak coś trochę właśnie znowu smutnego.

Jeff Buckley ze swojej nieukończonej płyty My Sweetheart The Drunk. A do 15 zostawię Państwa z zespołem, który w tym roku narobił mnóstwo hałasu na Stadionie Narodowym i to dwukrotnie i na który również można oddać swój głos w Metaltopie, którego trzecia edycja już wkrótce.

0: Okręt mój płynie dalej, gdzieś tam. Serce, choć popękane, chce bić. Nie ma cię i nie było. Jest noc, nie ma mnie i nie było. Jest dzień.
1: A ten dzień już wkrótce. Trzecia edycja Metal Topu Radia 357 odbędzie się w Halloween. 31 października od godziny 19. Głosować można już teraz na stronie top.radio357.pl.
0: Niedźwiedziu, co to będzie?
2: Będzie piekło.

0: Mam grać?
1: Jest 15, co oznacza niechybny spadek energetyczny, któremu jakoś spróbujemy zaradzić.

Moloko, The Time Is Now. W kategorii tak zwanych feel good songs jest ta piosenka u mnie bardzo wysoko. Też jestem ciekawy, jak u państwa, jakie są państwa feel good songs, takie, które po prostu podnoszą na duchu, poprawiają nastrój. A za chwilę nasza płyta, jedna z dwóch naszych płyt tygodnia, Leon Bridges.

Leon Bridges, Talk It Over z albumu Happiness Anytime, naszej płyty tygodnia. I myślę, że ta płyta też trochę się wpisuje w taki szerszy trend muzyki, która w tych trudnych, bardzo niepokojących czasach może przynosić ukojenie, może przynosić taki odpoczynek również mentalny, tak sobie myślę. I taka optymistyczna wymowa utworów Leona Bridgesa na pewno w tym pomaga. Tak więc myślę, że tych piosenek, które mają sprawiać, że jest nam trochę lepiej, będzie coraz więcej. Niedługo, bo w ten piątek, czyli już bardzo niedługo, czyli jutro, premiera, chociaż nie, przepraszam, tutaj bym państwu trochę nakłamał. W przyszłym tygodniu, bardzo nietypowo, bo we środę ukaże się nowy album Fisza i Emadę. Mocno czekam na tę płytę. Jest ona jak list miłosny do hip-hopu, takiego, którego już trochę nie ma, trochę nam go brakuje.

0: Ocierając głowę, duchy. A tęsknota jest bezmierna, jak przenikające ostrze. Nie będę tracił ani chwili. Duchy,
1: duchy, duchy, duchy.
0: Bo cisza jest bezmierna. Ruch, ruch, język to ruch. Tęsknota jest bezmierna. Ruch, ruch, język to ruch. Cisza jest bezmierna.

U2 i Silencio. Czy czekają Państwo na nową płytę U2? My o tym z redaktorem Stelmachem niedawno sobie porozmawialiśmy. Efekty można również zobaczyć na naszym YouTubie Radio 357 Music. No, tam troszeczkę odmienne stanowiska prezentujemy z kolegą. Parę minut temu, paręnaście już w tej chwili, otrzymałem wiadomość wcale nie w butelce od słuchacza Ryszarda z Wodzisławia Śląskiego, który pisze, że jest na Nordic Walkingu i że z tą muzyką prawdopodobnie dzisiaj padnie rekord. No, nie wiem jaki dokładnie, ale bardzo się cieszę, że w tym pomagamy, panie Ryszardzie, więc jeżeli padnie rekord, to prosimy również o tę informację, a teraz będzie można trochę takiego tętna spoczynkowego uzyskać.

Misia Furtak, dodająca otuchy swoją nową płytą, a w piosence Nie bój się w towarzystwie Kasi Nosowskiej. 35 lat temu ukazała się ważna płyta, przełomowa dla kariery zespołu Soundgarden, Bad Motorfinger. W ten sposób dopełniła się taka grunge'owa triada roku 91. Albumy Nevermind, Nirvana, Ten, Pearl Jam oraz właśnie Bad Motorfinger. Myślę sobie, że w tym miejscu nie jest może to najlepsze okoliczności do tego, żeby przypominać single z tejże płyty, ale jak najbardziej postać Chrisa Cornella przypominać trzeba zawsze, a przynajmniej tak często, jak to możliwe.

Audioslave i Chris Cornell, Like a Stone. Dzielą się Państwo ze mną również typami na swoje piosenki, które mają na celu poprawić humor, podnieść na duchu. Sporo tych propozycji dostaję, ale jedna piosenka pojawiła się już w Państwa wiadomościach trzykrotnie, a takiego sygnału nie należy lekceważyć.

Home Sweet Home i Motley Crue. Zespół, który jest jednym z synonimów epoki tak zwanego pudel metalu z lat 80. głównie występującego w Stanach Zjednoczonych tego gatunku. W towarzystwie nie byle jakim, bo samej Dolly Parton, nieżyjącej już wielkiej artystki, która jakąś miała słabość do metalowców, bo również nagrała oprócz duetu z Motley Crue utwór z Robem Halfordem, wokalistą Judas Priest. Może kiedyś przyjdzie czas na prezentację i tego utworu. A za chwilę piosenka, o której dzisiaj internet mi powiedział, że minął rok od jej premiery.

Nikt, nikomu nic, Pablo, Paweł i ludziki. A za chwilę piosenka, którą trochę też państwo sami przywołali swoimi głosami, jako właśnie przedstawicielkę tego gatunku, który bardzo potrafi poprawić humor i podnieść na duchu.

Licka Lee, I Follow Rivers. Dzisiaj minąłem się w korytarzu z panem Markiem Niedźwieckim. Zamieniliśmy parę miłych słów. Podziękowałem za użyczenie głosu do reklamówki Metal Topu. Pan Marek wyraził również swoje wielkie zadowolenie z zagrania jednosekundowego utworu Napalm Death. No i było bardzo przyjemnie. A mnie w głowie gdzieś wyświetliła się piosenka, którą właśnie pierwszy raz usłyszałem w audycji u pana Marka.

Always on my mind. To był Elvis, przepraszam, oczywiście Dave Gunn. A jeżeli chodzi o polską muzykę tak zwaną rozrywkową, to w ostatnich latach mało było piosenek skuteczniej podnoszących na duchu i poprawiających nastrój niż właśnie ta.

Mrozu, aura. Kiedy usiadłem za tym mikrofonem po 13, pomyślałem sobie, o rety, to są 3 godziny, to jest spore wyzwanie, czy dam radę, czy państwo ze mną również wytrzymacie i zostaniecie. Po wiadomościach wnioskuję, że to się jednak udało. Bardzo dziękuję za ten mile spędzony czas, za te 3 godziny. Audycję realizował dzielnie Michał Foltak, ja starałem się jak mogłem, nazywam się Łukasz Dunaj. A na zakończenie, przed popołudniówką, którą poprowadzi Marcin Cichoński, utwór, który na pewno nie jest utworem playlistowym, ale jest utworem pięknym i niech to będzie dzisiejsza puenta.

0: Popołudniówka Radia 357. Zaczynamy. Andrzej Rutke, serwis.
1: To już drugi atak nożownika w szkole w ciągu 2 dni. W szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach w powiecie wyszkowskim 15-latek, były uczeń, zaatakował ostrym narzędziem 3 osoby, w tym woźną i dyrektora. Ujęty przez dyrektora nastolatek został przekazany policji. Zaatakowana woźna mimo reanimacji zmarła. Wczoraj 19-letni napastnik z Ostrołęki nożem ranił w szkole 9 osób. Chłopak jeszcze dziś po południu ma zostać przesłuchany przez prokuraturę. Teraz znajduje się w miejscowym areszcie. Napastnik wniósł na teren szkoły własnoręcznej roboty ładunek wybuchowy. Premier Donald Tusk zaapelował do policji o zwiększenie liczby patroli wokół szkół i złożył kondolencje rodzinie zabitej dziś pracownicy szkoły.
2: Już poprosiłem ministra spraw wewnętrznych i mojego szefa kancelarii, żeby bez żadnej zwłoki roztoczyć pełną opiekę nad rodziną zabitej pracownicy szkoły. Chciałbym także przekazać najwyższe słowa uznania dla dyrektora szkoły i nauczycielki. Cała Polska powinna usłyszeć o ich bohaterstwie.
1: Po atakach premier zwołał pilne spotkanie z ministrami, szefami służb i kierownictwem Komendy Głównej Policji. Więcej na ten temat powiemy w raporcie popołudniówki Radia 357. W serwisie kolejne tematy. Stany Zjednoczone i Rosja mają rozmawiać o wspólnej budowie gazociągów Nord Stream w Europie. O negocjacjach biznesowych zięcia prezydenta Trumpa Jareda Kushnera z przedstawicielem gospodarczym Putina donosi dziś agencja Reuters. Więcej na ten temat Piotr Kaszuwara.
3: Od wielu miesięcy mówi się o tak zwanym pakiecie Dmitrijewa, który ma opiewać na astronomiczną sumę 12 bilionów dolarów. To kontrakty dla amerykańskich firm, jakie miała zaoferować Waszyngtonowi Moskwa w zamian za przychylność w negocjacjach pokojowych z Ukrainą. Kijów od dawna obawia się, że Rosja może chcieć za plecami Ukrainy próbować przekupić administrację Trumpa. Tym razem agencja Reuters ujawnia szczegóły rozmów Kushnera i Dmitrijewa, do jakich miało dojść w Moskwie i Nowym Jorku. Przedmiotem miała być wspólna budowa gazociągów Nord Stream w Europie i próba ponownego uzależnienia starego kontynentu od rosyjskiego gazu. Kolejnym dyskutowanym elementem według medialnych doniesień może być sprzedaż Amerykanom rosyjskiego paliwowego giganta firmy Lukoil, konsorcjum, w którego skład wchodziliby Amerykanie, Katarczycy i Zjednoczone Emiraty Arabskie, miałoby nabyć aktywa Lukoila w zamian za zniesienie sankcji nałożonych na Rosję przez USA. Z Kijowa dla Radia 357 Piotr Kaszuwara.
1: Amerykańscy senatorowie z Partii Demokratycznej i Republikańskiej zwrócili się do administracji Trumpa o przyspieszenie wdrażania obostrzeń na Kreml, które zawarte są w przyjętym niedawno pakiecie sankcji. Ich zdaniem proces ich uruchamiania trwa zbyt długo. Rośnie zainteresowanie szkoleniami wojskowymi w gotowości, ale też warsztatami cywilnymi. W Lublinie takie szkolenia od kilku miesięcy organizuje miasto. Do tej pory przychodziło na nie po kilka osób, teraz to nawet 250 osób. To pokłosie rosnącej liczby alertów RCB podczas rosyjskich ataków na Ukrainę. Jeden z nich, mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia, dostali choćby dziś rano. Na warsztatach kursanci uczą się m.in., żeby takich alarmów nie ignorować.
4: Żebyśmy wszyscy przede wszystkim zachowali spokój, zeszli z otwartej przestrzeni i to, czy to jest, czy nie jest bezpieczne, to zostawmy do oceny po zdarzeniu.
1: Mówi Dariusz Krzysztofik z Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Lublinie. Na szkolenia w ramach programu W Gotowości można zapisać się przez aplikację mObywatel. Tegoroczną literacką Nagrodę Nobla otrzymała kanadyjska poetka Anne Carson. 76-latka została doceniona przez Szwedzką Akademię za, tu cytat, odważną i innowacyjną literaturę, która pozostaje w dialogu z tradycją klasyczną.
5: Welcome to this press conference on the Nobel Prize Laureate of Literature 2026, the Canadian writer Anne Carson.
1: Carson znana jest m.in. z tego, że w swoich biografiach często nie ujawnia osobistych szczegółów. Rok temu laureatka tegorocznego Nobla była w Polsce. Wówczas odebrała Międzynarodową Nagrodę Literacką imienia Zbigniewa Herberta. Ten temat również wróci jeszcze w popołudniówce. A w tym serwisie to wszystko. Kolejny za niespełna godzinę.
0: Sport, Mateusz Kuźniewski.
6: Dzisiejsze zwycięstwo Huberta Hurkacza z Australijczykiem Jamesem Duckworthem było cenniejsze niż można by przypuszczać. Wszystko dlatego, że Polak w drugiej rundzie turnieju w Szanghaju zmierzy się dzięki temu z Nowakiem Dziokowiczem. Nagroda, trzeba przyznać, niczego sobie. Hubi wygrał pierwszy set 6-3, ale w drugim męczył się z rywalem zdecydowanie bardziej. Zawodnicy nie wypracowali ani jednej okazji na breakpointa. O końcowym sukcesie tenisisty z Wrocławia przesądził tiebreak wygrany 7-4.
7: Cieszę się bardzo ze zwycięstwa dzisiaj. Był to kolejny mój mecz wygrany w Szanghaju, także tym bardziej się cieszę, że po tylu latach wróciłem i znowu gram tutaj mecze. Jutro będzie niezwykłe wyzwanie. Będę grał mecz z Nowakiem. Od dawna z nim nie grałem.
6: Było o legendzie tenisa, to teraz o innej wielkiej zawodniczce. Narciarka alpejska Lindsey Vonn, która cudem uniknęła amputacji nogi i wciąż dochodzi do siebie po koszmarnym upadku. W lutym podczas olimpijskiego zjazdu w Cortinie d'Ampezzo ani myśli rezygnować z dalszych startów. Trzykrotna medalistka olimpijska i zwyciężczyni 84 zawodów Pucharu Świata znalazła się w kadrze amerykańskich narciarek na ten sezon. Wrócimy do tego tematu w rozszerzonym serwisie sportowym. Więcej punktów niż minut. Jeremy Sochan udanie zadebiutował w barwach Portland Trail Blazers. W pierwszym meczu kontrolnym zespołu przed sezonem NBA reprezentant Polski w 9 minut zdobył 10 punktów, a drużyna z Oregonu wygrała u siebie z Golden State Warriors 123-118. W Polsce dziś czeka nas jeden ważny mecz europejskich pucharów. Szczypiorniści Orlen Wisły Płock zagrają na wyjeździe w Skopie z Vardarem. Więcej o tym spotkaniu i generalnie więcej o sporcie opowiem o 17.30.
8: Już teraz zapraszamy w imieniu Mateusza Kuźniewskiego. Po południu i wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże. Jedynie miejscami na wschodzie i w centrum małe, w zachodniej połowie kraju oraz na południu przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 19 na północy do 23 stopni w centrum, aż do 24-5 stopni na południu i południowym wschodzie, czyli można byłoby powiedzieć, że lato nie odpuszcza, gdyby nie to, że 8 października jest. Chłodniej miejscami na obszarach podgórskich i nad morzem 17-18 stopni. Wiatr słaby i umiarkowane.
9: Popołudniówka 357.
8: Michał Woltak, Bartek Wasilewski, Marcin Cichoński. Dzień dobry Państwu, witamy po południówce Radia 357. To dzień emocjonalnych wiadomości, do których powinniśmy podchodzić bez emocji. To dzień, w których otrzymujemy kolejne informacje o tym, co się stało w szkole i jednocześnie chcemy zachować spokój, choć każdy z nas myśli o swoich dzieciach albo o tym, kogo ma najbliższego i jak sytuacja w polskich szkołach wygląda. To dzień, w którym polski Sejm obraduje po raz pierwszy i nie ostatni. Koniec planowany jest na grudzień nad budżetem na przyszły rok, budżetem, który zakłada no dość spore wydatki, a zdecydowanie mniejsze przychody. I to dzień wreszcie, w którym przyznano literacką Nagrodę Nobla. Zapraszamy do popołudniówki Radia 357, zapraszamy do kontaktu 510-357-357 w każdej sprawie. Bartek Wasilewski już czeka na Państwa telefony, głosówki. Ja jestem przy tym komputerze, na który spłyną tekstówki, do których bardzo zachęcam już teraz.

0: Tu Radio 357, 12 minut po godzinie 16.
1: To jest raport 357.
0: Kolejny atak nożownika. Jedna osoba zginęła, dwie są ranne. Do zdarzenia doszło w szkole niedaleko Wyszkowa. Z kolei policjanci z Sierpca zatrzymali 17-latka, który groził atakiem w szkole. Wczoraj uczeń szkoły w Ostrołęce brutalnie zaatakował nauczycieli i innych uczniów. W studiu Michał Trantał ze szczegółami.
2: Dzień dobry. 15-letni absolwent szkoły w Leszczy-Dole-Nowinach na Mazowszu wtargnął dziś rano do placówki. Zaatakował 37-letnią woźną. Ta mimo reanimacji zmarła. Zranił jeszcze dwie osoby, w tym dyrektora, który go obezwładnił.
3: Potwierdzam, że miał przy sobie ostre, niebezpieczne narzędzie. To jest wszystko przez nas zabezpieczone. Na ten moment nie będziemy przekazywać informacji, co to za narzędzia i nie będziemy przekazywać informacji o dokładnym przebiegu tego zdarzenia.
2: Mówi podinspektor Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji. Wiemy jednak, że napastnik miał na głowie kask z kamerką. Uczniowie do czasu zakończenia działań śledczych nie mogli opuścić szkoły. Chodziło o ewentualne zacieranie śladów.
4: Uczeń jest na razie zatrzymany. Będą przeprowadzane wobec niego czynności procesowe, pobierana krew. Następnie zostanie przesłuchany w Komendzie Powiatowej Policji w Wyszkowie.
2: W Sierpcu także na Mazowszu zatrzymano 17-latka. Chłopak w szkole mówił, że planuje komuś zrobić krzywdę. Nauczyciele zaalarmowali policję. W plecaku chłopaka znaleziono dwa noże, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
5: Tu na szczęście proces przepływu informacji i analizy po stronie nauczycieli, szybkie przekazanie informacji na policję pozwoliło udaremnić niecne plany.
2: Wczoraj 19-letni napastnik z Ostrołęki w dniu swoich urodzin ranił nożem 9 osób. Najprawdopodobniej dziś będzie przesłuchany i usłyszy zarzuty. Teraz znajduje się w areszcie, mówi Tomasz Żerański z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.
6: Ten mężczyzna był ranny, dokonał samookaleczenia. Przewieźliśmy go z miejsca zatrzymania, które trwało kilkadziesiąt sekund, do jednego ze szpitali. Po opatrzeniu on ten szpital opuścił, został osadzony.
2: Dziś wiemy, że napastnik wniósł na teren szkoły własnoręcznej roboty ładunek wybuchowy. Szkołę i blok, w którym mieszkał, wczoraj ewakuowano. Miejsca przeszukali pirotechnicy. Wiemy, że chłopak szukał w internecie informacji, jak przeprowadzić atak.
7: Ten chłopak był objęty tą pomocą specjalistyczną już od dłuższego czasu. To oczywiście jest związane z kwestiami rodzinnymi, na temat ich szczegółów nie mogę Państwu powiedzieć. Natomiast ta opieka była sprawowana w sposób kompleksowy przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Asystent bardzo często odwiedzał tę rodzinę. I co też warto podkreślić, nie zauważył symptomów, które by świadczyły o tym, że może dojść do takiej sytuacji.
2: Mówił prezydent Ostrołęki. Paweł Niewiadomski zdecydował o zamknięciu miejskich szkół dla osób postronnych. W zespole szkół, gdzie doszło do ataku, nie było dziś lekcji. Były zajęcia z psychologami i wychowawcami. Uczniowie przyznają, że czują strach.
8: Szkoła powinna być miejscem, w którym powinniśmy być bezpieczni. Niestety tutaj to bezpieczeństwo zostało naruszone.
2: Akcja uczniowska twierdzi, że szkoły nie mają odpowiednich procedur w wypadku sytuacji kryzysowych.
9: Mamy w Polsce do czynienia z czymś, z czym wcześniej jeszcze się nie mierzyliśmy. Jest obecnie bardzo duże niebezpieczeństwo w polskich szkołach. Do nas od wczoraj i nawet przed chwilą otrzymywałem wiele wiadomości od uczniów i nauczycieli z całej Polski, którzy mówią, że boją się iść jutro, boją się dziś też iść do szkoły.
2: Mówi szef organizacji Paweł Mrozek i domaga się regulacji prawnych ograniczających dzieciom poniżej 15 roku życia dostęp do mediów społecznościowych oraz ukrócenie bezkarności platform cyfrowych, zapewnienie opieki psychologicznej w każdej szkole oraz stałych patroli policji. Premier zaapelował dziś do prezydenta o zmianę decyzji w sprawie ustawy o usługach cyfrowych. MSWiA ma zwiększyć liczbę mundurowych w pobliżu szkół.
10: Radykalizacja młodych ludzi jest zjawiskiem złożonym. Też nie da się jej sprowadzić tak naprawdę do jednego czynnika, bo młody człowiek jest szczególnie podatny na wpływy grupy, potrzebuje przynależności, akceptacji, poczucia własnej wartości. Jeśli tych potrzeb nie znajduje w bezpośrednim środowisku, może szukać ich gdzie indziej.
2: Mówi dr Monika Baryła-Matejczuk, psycholog z Lubelskiej Akademii w SEI.
10: No i tutaj tą ważną rolę odgrywa internet. Człowiek może bardzo szybko trafić do środowisk, w których przemoc, nienawiść, wroga postawa wobec innych są przedstawiane jako coś, nazwijmy, atrakcyjnego, uzasadnionego albo czasami nawet bohaterskiego. I te algorytmy dodatkowo mogą wzmacniać kontakt z coraz bardziej skrajnymi treściami.
0: Dodajmy właśnie, że te starajne treści zostały wzięte pod lupę policjantów z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Sprawdzają oni, czy w sieci nie pojawił się challenge, który skłania młodzież do podejmowania ataków nożem. Poinformowała o tym dziś podinspektor Katarzyna Kucharska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu. Sprawa się robi coraz poważniejsza, a przyglądał się jej Michał Trantalu. Dziękujemy
2: Dziękuję
0: bardzo.
2: Do usłyszenia.
0: Raport 357 dostępny będzie także w naszych podcastach w zakładce Raport 357.

0: Jungle, Someday, Somewhere, już niebawem w Łodzi na koncercie w Łódzkiej Arenie. 20 minut po godzinie 16. A co jeszcze dziś w programie?
1: Bardzo możliwe, że mamy z najwyższym poziomem w historii do czynienia, jeżeli chodzi o konkurs Wieniawskiego.
2: Jakaś jest teraz wielka potrzeba obcowania z muzyką na żywo.
1: Był szalony człowiek, geniusz, ale też niesamowity erudyta, facet z wielką charyzmą, którego po prostu kochały miliony.
0: Jeszcze emocje nie takie jak przy konkursie Chopinowskim, ale coś jest na rzeczy, że coraz bardziej konkursem Wieniawskiego też się interesujemy. A za chwilę rozmowa o bardzo ważnym problemie, wyzwaniu, no właśnie tutaj ten pozytywny język, bo jedni powiedzą problem, drudzy powiedzą wyzwanie. Chodzi o przyszłoroczny budżet.

0: To była nasza piosenka dnia, Stevie Wonder, zawsze poszukujący. It's easier. 26 minut po 16.
1: Popołudniówka 357.
0: Sejm rozpoczął dzisiaj pracę nad projektem przyszłorocznego budżetu. Zgodnie z nim wydatki wyniosą ponad 970 miliardów złotych, dochody 695 miliardów. Naszym gościem jest Damian Szymański, redaktor naczelny Biznes Enter. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłaniam się nisko państwu.
0: Ja zacznę od takiego prostego, żeby wytłumaczyć ludziom. Gdybym ja przyszedł do domu i powiedział, że będę przynosił 100 zł, ale musimy wydawać 140, to wszyscy by mnie w domu wyśmiali.
2: No tak, to jest bardzo często to porównanie właśnie, że budżet domowy do budżetu naszego kraju się porównuje. Jednak no,
0: nie powinno się.
2: No nie do końca, bo to dużo jest zrolowania tego długu, czyli my po prostu kupujemy, zadłużamy się na nowo na rynku i niestety no ten dług się nieustannie nam powiększa w ciągu ostatnich lat i to troszkę inaczej państwa działają niż nasze budżety domowe. Niemniej problem jest.
0: 295 miliardów dziury budżetowej to jest inwestycja na to, żeby za 10 lat żyło nam się dobrze, lepiej. Czy to jest finansowanie i zasypywanie nieustannej dziury i nieustannego braku w portfelu, że znowu porównam do budżetu domowego?
2: To jest doskonałe pytanie. Chciałbym, żeby tak było. Tak, znaczy jeśli my się zadłużamy, no to wiadomo, że każdy złoty wydany w gospodarce chciałbym, żeby się zwrócił nam nawet kilkakrotnie, żeby to były wydatki na inwestycje, na nowe technologie. Nie do końca tak niestety jest. To ostatnie badania, które i raporty, które ja czytałem, między innymi bardzo państwu też polecam opinię do budżetu Rady Fiskalnej. To jest taki zupełnie nowy urząd, który od początku tego roku działa i oni...
0: Oni bardzo mocno się zwrócili.
2: Powiem więcej,
0: zwrócili uwagę,
2: oni zgruzowali ten budżet. Chociaż przewodniczący był sam wybierany przez Sejm i tam było, większość sejmowa była zdecydowanie za. Znaczy, co my mamy? Mamy budżet na 2027 rok z kolejnym bardzo wysokim deficytem, ponad 7%. I to już jest kolejny taki deficyt. To oznacza, że permanentnie politycy wydają więcej niż potrafią uzbierać z naszych pieniędzy, czyli po prostu z podatków. I co to oznacza? To oznacza, że z jednej strony koszty obsługi długu nam rosną, czyli my coraz więcej płacimy za to, że się po prostu zadłużamy. I rzeczywiście w przyszłym roku i w kolejnych latach to ma być już powyżej nawet 3% PKB. To jest na przykład więcej niż ma Grecja. Problem polega również na tym, że ta dziura, o którą pan pyta, ona nie jest wydawana w sposób adekwatny, czyli te środki nie są lokowane tak, jak byśmy chcieli, żeby one pracowały, żeby Polacy się bogacili.
0: Ale od razu wszyscy powiedzą, no jesteśmy w takiej, a nie innej sytuacji geopolitycznej, musimy wydawać bardzo dużo na obronność, 4,5%, musimy zwiększyć wydatki na ochronę zdrowia. Oczywiście zawsze jest z tyłu głowy pytanie, czy te wydatki na obronność nie mogą napędzać też naszej gospodarki i zapewniać nam lepszej sytuacji gospodarczej na przyszłość, ale jeszcze dodatkowo mamy taki problem, że w przyszłym roku znowu mamy wybory. Więc jak to robić tak, budżet, kiedy trzeba naobiecywać?
2: Drodzy państwo, znaczy to jest jeden wielki mit. Wydatki zbrojeniowe w ciągu ostatnich 5 latach, one odpowiadały tylko za 25% przyrostu tego długu. Więc politykom oczywiście bardzo łatwo jest się... To jest bardzo łatwa wymówka. Obronność, nikt nie wie tak naprawdę, na co te pieniądze są wydawane. Są klauzule ochronne, co jest oczywiste w naszym położeniu geopolitycznym. Ale no wydajemy bardzo dużo i rzeczywiście nas nie będzie stać, żeby tyle wydawać w przyszłych latach po prostu na armię. To jest absolutnie niemożliwe. Te nożyce nam się coraz bardziej rozwarstwiają. To, co jest najważniejsze w tym budżecie, to jest to, że my już w przyszłym roku możemy przekroczyć próg ostrożnościowy 55% długu do PKB, co oznacza radykalne cięcia. Radykalne cięcia.
0: To nie mamy wyboru, tylko musimy.
2: Tak, my musimy, bo to będzie ustawowo wymuszone, więc jeśli politycy nie zmienią tej ustawy, a do tego chyba nie będzie konsensusu, mam takie wrażenie, no to wtedy po prostu będą groźby karalne, jeśli by tego nie zrobili. Co to będzie oznaczało? To będzie oznaczało, że jeśli już w przyszłym roku go przekroczymy, a z dużą dawką prawdopodobieństwa tak będzie, chociaż rząd mówi, że to będzie dopiero 2028 rok, no ale mamy wybory, nie oszukujmy.

0: Bójmy się, więc pewnie tam będą kolejne obietnice wyborcze. Jeśli go przeskoczymy, no to drodzy państwo, 2029 rok, spadek radykalny PKB do około 2%, ścięcie emerytur tylko do poziomu inflacji, czyli emeryci nie będą po prostu mieli nic z wzrostu gospodarczego. To oznacza zamrożenie płac w budżetówce, to oznacza podwyższenie stawek VAT, to oznacza ścięcie dużych inwestycji. CPK, Atom, o tym będziemy mogli zapomnieć.
1: Koleje, drogi i tak dalej.
0: Otóż to.
1: Przypomnę, Damian Szymański, redaktor naczelny Business Enter, analizuje to, co dzisiaj jest debatowane w Sejmie, a debatowany jest budżet na 2027 rok. Budżet to jest pierwsze czytanie, potem mają być dwa następne. Ewentualnie w styczniu ma być podpisane lub nie przez prezydenta Polski. Powiem, że jestem bardzo rozczarowany debatą, która się dzisiaj toczy, bo jest do bólu przewidywalna i taka nie zawierająca żadnych konkretów i wyjścia do przodu. Mamy pana Janusza Cichonia z KO, który broni projektu i mówi, że to budżet odpowiedzialnego rozwoju, wskazuje na wyzwania. Mamy Zbigniewa Kuźmiuka, który co? Oczywiście zarzuca rządowi przygotowanie budżetu bez dostatecznej troski o przyszłość finansów publicznych. I muszę powiedzieć, że dość jestem zaskoczony głosem pana Mateusza Morawieckiego, byłego premiera Rozwój Plus.
0: O, to jest ciekawy głos, tak.
1: Zwrócił uwagę na prognozowane 107 miliardów kosztów obsługi długu w 2027 roku i zaproponował mocniejsze opodatkowanie zysków banków i uszczelnienie systemu podatkowego jako alternatywne źródło dochodów. I chciałbym powiedzieć super i w to nie wierzę.
0: Jako były prezes banku, że to mówi, tak?
1: Tak jest.
0: Znaczy wie pan co, drodzy państwo, mamy... Ja rzadko takich słów mocnych używam, ale to jest taki festiwal hipokryzji, że naprawdę...
1: To, co dzisiaj było w
0: sobie. My jako dziennikarze ekonomiczni opisywaliśmy to od lat. Drodzy państwo, w 2023 roku Mateusz Morawiecki przygotowują strategię zarządzania długiem. Ostatnia strategia za jego prezesury, że tak powiem. On wskazywał, żeby ściąć wydatki, żeby nie żebyśmy nie mieli tego, co teraz mamy, rząd musi o 1% PKB co roku ścinać wydatki. I to było w tej strategii. Co oznacza między innymi, że pan premier Morawiecki przewidywał w bardzo malutkim druczkiem, bo on w ogóle się tym nie chwalił przed wyborami, że będzie musiał znaleźć, drodzy państwo, 140 miliardów złotych ściętych wydatków. To jest mniej więcej dwa razy 800 plus koszty tego programu, żeby nie mieć tego, co mamy teraz. Oczywiście ta koalicja rządząca niewiele z tym zrobiła, ale no, pan premier Morawiecki z całym szacunkiem jest ostatnią osobą, która powinna pouczać o tym, jak powinno się tworzyć budżet, bo jakoś tym przed wyborami się nie chwalił, że chce ściąć wydatki o 140 miliardów, tak? No właśnie.
1: Z jednej strony żyjemy cały czas w tej propagandzie G20, że jesteśmy tą jedną z najważniejszych gospodarek, stajemy się jedną z najważniejszych gospodarek. Pokazujemy te materiały, które przygotowują ludzie przyjeżdżający do Polski, jaka Polska jest czysta, bezpieczna i piękna. I to wszystko prawda. Z drugiej strony mamy odpowiednie wyzwania. Musimy zapewnić tempo wzrostu gospodarczego, jeżeli chcemy się rozwijać. A z drugiej strony musimy balansować budżet, tak jak mówimy. Gdzie szukać w takim razie tych oszczędności? W którym sektorze najłatwiej wskazać jest możliwość cięcia? No bo kiedyś do tych cięć musimy doprowadzić. Nie możemy z roku na rok, no właśnie mówić, że mamy 100 zł, a musimy wydać 140.
0: Tak, tutaj ekonomiści są, jakby mają jasne już recepty i one są też na stole od lat. Znaczy, drodzy państwo, znaczy nie można mówić o tym, że będziemy ścinali tylko i wyłącznie wydatki. To jest nie do zrobienia, bo to będzie bardzo, to jest tak zwana właśnie konsolidacja fiskalna. Jak państwo słyszą to określenie, to właśnie dotyczy znalezienia tych miliardów w budżecie. Trzeba będzie połączyć dwie rzeczy, czyli z jednej strony zrobić przegląd wydatków, z drugiej strony zapewnić nowe dochody. Co to będzie oznaczało? Przegląd właśnie między innymi właśnie stawek VAT. Być może nowe wprowadzenie zupełnie nowych podatków. Nie da się zrobić tego jednym strumieniem, więc nie ma jednego sektora, z którego można to wziąć.
1: Ale teraz... wie pan, co słyszą, jak teraz przedsiębiorcy słyszą o wprowadzaniu nowych podatków w sytuacji, kiedy płacą nieprawdopodobnie wysoki ZUS, często bardzo niesprawiedliwy w stosunku do ich przychodów i płacą ogromne podatki, to po prostu no, im się przysłowiowy nóż w kieszeni otwiera.
0: Oczywiście, że tak. Znaczy pamiętajmy, że ZUS to nie są podatki, tylko składki i my później
1: tak, oczywiście.
0: Niejako mamy... mamy je odzyskać, chociaż ale, też jest
1: ale
0: sprawa.
1: Ale w głowie przedsiębiorcy jest to, że on jest opodatkowany.
0: Tak, że to jest po prostu coś, co musi wydać. Tak, ja to absolutnie rozumiem, ale No cóż, ja mogę powiedzieć, jako dziennikarz mogę powiedzieć tylko tyle. My ostrzegaliśmy o tym od wielu, wielu, wielu lat. Niefrasobliwość polityków i mówienie, że stać nas na wszystko. Oczywiście wzrost PKB, to wszystko się zgadza. Polska w ciągu ostatnich 35 lat osiągnęła niebywały sukces, ale mówienie nam od lat, że nas na wszystko stać, jest po prostu nieprawdziwe. My mamy wydatki publiczne na poziomie 51% PKB. Przegoniliśmy tak bogate kraje opiekuńcze jak Niemcy, jak Dania, jak Szwecja. Z kolei dochody do PKB mamy na poziomie 44%, czyli tak jak państwa regionu. Niestety, drodzy państwo, matematyka jest bezlitosna. Tego się nie da absolutnie spiąć na dłuższą metę. Po prostu się nie da. My za dużo wydajemy. Koniec, kropka. I musimy po prostu zacząć zrobić przegląd tego, jaką mamy bazę dochodową, na co wydatki tak naprawdę, gdzie te pieniądze pracują na polską gospodarkę, gdzie rozwiązujemy realne problemy ekonomiczne, a gdzie to jest czysty populizm, bo tego jest po prostu za dużo.
1: Przypomniał się czarny humor z wystąpienia, którego nigdy nie było, że stoimy krok nad przepaścią, na szczęście zrobiliśmy odpowiednie kroki.
0: Krok do przodu.
1: Tak jest.
0: Tak, znam to. Niestety,
1: panie Damianie,
0: tak to wygląda.
1: Jak pan Damian Szymański, redaktor naczelny Business Center, ostatnie pytanie. Jak pan przewiduje dalszy proces uchwalania budżetu na przyszły rok? Czy to, co dzisiaj zobaczyliśmy, ulegnie jakimś tam zmianom delikatnym czy bardzo mocnym?
0: Zobaczymy. Na razie mamy z jednej strony mówienie, że lecimy na absolutną górę lodową i to mówił między innymi poseł Mencen. Z drugiej strony mamy bardzo mocnego prezydenta, który już zapowiedział, że będzie musiał się tutaj bardzo solidnie przyjrzeć temu budżetowi. Przypomnę, że poprzedni jest w Trybunale Konstytucyjnym i prezydent podnosił też taki argument.
1: Chciałem zapytać, gdzie go skieruje, ale to
0: jest... No właśnie, że on musi jakby to podpisać, tak, ale z drugiej strony no, dużo argumentów prezydenta było jasne, tylko później oczywiście sobie też przeczył, bo mówił o tym, że nie będzie podnosił podatków. No nie da się obiecywać Polakom tylko i wyłącznie kolejnych podwyżek progów i tak dalej, i tak dalej, nie pokazując już obecnie finansowania tego.
1: No właśnie, czy polską klasę polityczną, zarówno rządzącą i opozycję przed wyborami stać będzie na powiedzenie, nie możemy tyle wydać?
0: No to chyba wchodzimy już, to jest bardziej pytanie psychiatryczne.
1: Damian Szymański, redaktor naczelny Business Center, był naszym gościem. Dziękuję pięknie.
0: Dziękuję bardzo, kłaniam się.

0: O tym, że nagranie You Only Live Once The Strokes pojawi się w tym miejscu w audycji, zdecydowaliśmy wcześniej. Nie wiedzieliśmy, że nastąpi zaraz po rozmowie o budżecie państwa.
1: Głosówka.
2: Wiadomo, że te incydenty ze szkół, no to przykrywają właściwie wszystkie pozostałe tematy. No ale jeśli ktoś dzisiaj uważnie słuchał radia, tu jeszcze pan redaktor wspomniał, że będzie głosowana do końca roku ustawa budżetowa, no to to też trochę otrzeźwia. Ja bardzo, bardzo lubię i bardzo mi się podoba w ogóle takie założenie, że w przyszłym roku zrobimy to, to i tamto, tylko brakuje nam tyle. Ale i jak to zrobimy? No to już właściwie studnia jest pusta, zanim w ogóle jeszcze zaczęto czerpać z niej wody. I jest to wbrew pozorom bardzo poważna sprawa, bo jak dzisiaj wypowiadał się jeden z ekonomistów, może brakować ostatecznie na przykład pieniędzy na wypłaty dla budżetówki, że o służbie zdrowia nie wspomnę.
0: Mówimy o tym ograniczeniu po przekroczeniu 50% progu. Bardzo ważne sprawy dzisiaj są i mam wrażenie, że ta dyskusja sejmowa i przy drugim i trzecim czytaniu będzie, powinna przynajmniej, takie założenie jest idealistyczne, prowadzić nieco więcej poważnych głosów do tego, w jaki sposób o tym rozmawiamy. Są też głosy zupełnie inne, ale też bardzo istotne. Czy pani Halina słucha?
3: Jakby się Halina pytała, to już jadę. A, i chleb kupiłem.
0: Najważniejszy jest zawsze chleb.
1: Wspieraj system i zagłosuj.
0: A to zespół, który już niebawem na Inside Seaside Editors.

0: Seriously, zespół Editors. 510-357-357. Czekamy w każdej sprawie na Państwa telefony, czekamy na głosówki. To z poziomu aplikacji i z poziomu aplikacji także na tekstówki. Teraz bardzo ważny temat muzyczny. To najstarszy konkurs skrzypcowy, sięgający 1935 roku. Jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń w świecie muzyki klasycznej. Poznań odlicza godziny do rozpoczęcia 17. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego. Inauguracja już dziś o godzinie 19. O konkursie, który zmienia życie, jest przepustką na większe sceny. Prosto dla nas z Poznania Sebastian Kierzek.
1: Spodziewamy się przede wszystkim edycji wyjątkowej ze względu w mojej ocenie na kosmicznie wysoki poziom kandydatów.
2: Wszystko wskazuje na to, że będzie wspaniale.
1: No nie boję się tego określenia. Bardzo możliwe, że mamy z najwyższym poziomem w historii do czynienia, jeżeli chodzi o konkurs Wieniawskiego w tej edycji.
3: Edycji, która jest edycją 17. Z reguły, podobnie zresztą jak konkurs Chopinowski, odbywa się co 5 lat.
1: To jest najstarszy konkurs skrzypcowy na świecie o niebywałej tradycji. Lista laureatów tego konkursu przyprawia o zawrót głowy.
3: Mówi Radio 357 członkini jury Agata Szymczewska, prezeska Towarzystwa Muzycznego imienia Henryka Wieniawskiego. Sama poznała smak zwycięstwa, jako jedyna dotąd Polka.
1: Bardzo szczęśliwie bym ją wspominała, mimo że to była 13. Oczywiście to było wielkie wyzwanie, bo wtedy dopiero co skończyłam 21 lat i miałam głowę pełną marzeń. 2 tygodnie w Poznaniu pokazały, że warto naprawdę marzyć o najwyższych celach. Moje życie naprawdę zmieniło się, no tak nie do poznania.
3: Nomen omen, nie do poznania. Są też tacy, którzy w Poznaniu przeżyli gorycz porażki, jak startująca w 15 edycji Maria Sławek.
4: Pamiętam swoje poczucie, kiedy to właśnie wszystko się działo w tej słynnej sali uniwersyteckiej w Poznaniu.
3: Wspominała w YouTube'owym cyklu Polub klasykę.
4: Czułam po prostu jakby ciśnięcie w każdej części ciała i wielką gulę w gardle i nagle to, że nie usłyszałam swojego nazwiska, a byłam jednak pewna, że usłyszę. I naprawdę to było takie trochę jakby człowiek spadał z ostatniego piętra.
3: Dziś Maria Sławek mówi, że porażka w konkursie to nie jest koniec świata, a sama, początkowo obrażona na Wieniawskiego, znów gra go z przyjemnością, bo to artysta naprawdę nietuzinkowy, co przyznaje Agnieszka Szwajgier.
5: I skrzypek, i kompozytor, nazywano go następcą Paganiniego. Henryk Wieniawski, no niesamowite popisy wirtuozerii na koncertach pokazywał, a przy tym on miał bardzo intensywne i dosyć burzliwe życie. No na przykład był jednym z najlepiej opłacanych skrzypków swoich czasów, ale regularnie tracił te honoraria, które zarabiał przy karcianych stolikach i ruletce.
3: Muzyczne święto w Poznaniu ruszy dziś o 19, wtedy koncert inauguracyjny, zasadnicza rywalizacja jutro. Zainteresowanie jest ogromne, cieszy się rzeczniczka konkursu Martyna Nicińska.
6: Jakaś jest teraz wielka potrzeba obcowania z muzyką na żywo.
3: Co ciekawe, pierwszym występującym będzie Polak, Wojciech Niedziułka. Blisko 50 skrzypków z całego świata powalczyło o główną nagrodę 60 tysięcy euro. Choć chyba, nawet nie chyba, na pewno jest coś cenniejszego.
1: Niesamowita trampolina do tego, żeby świat poznał nazwisko, imię, sposób gry.
3: No cóż, październik 2025, Chopin. Październik tego roku, Wieniawski.
1: Tak jak wiele osób, chociażby poprzez konkurs chopinowski, drugi, trzeci raz w życiu zakochiwało się w muzyce Chopina, to ja mam taką cichą nadzieję, że właśnie ze względu na ten światowej klasy poziom tych młodych artystów, dużo osób być może odkryje Wieniawskiego, albo właśnie ponownie zakocha się w jego muzyce.
3: Poznań, Sebastian Kierzek, Radio 357.
0: I za to trzymamy kciuki, żeby wiele osób sięgnęło po muzykę klasyczną, posłuchało, poemocjonowało się jak na konkursie chopinowskim, a potem wiadomo, trzeba zagłosować na Metal Top.

0: 53 minuty po godzinie 16. Zastanawiałem się kiedyś, czy publiczność na koncercie, która zawiera lokowania produktu, może być zakazana. Mam nadzieję, że nie.
1: Z okazji dzisiejszej zmiany kodu na 6 wybieram się na koncert Deep Purple w Łodzi. Oczywiście w koszulce 357, którego to radia jestem patronem od samego początku.

0: Deep Purple, a to jest specjalne zaproszenie na jutro.
1: Od lat rozdają potrzebującym zupę na sopockim Monciaku. Od wybuchu wojny w Ukrainie jeżdżą na wschód tego kraju z pomocą dla żołnierzy, cywilów, szpitali i zwierząt.
2: To jest takie pocieszające trochę, że mamy jakąś sprawczość.
3: Dobrze by było, żeby tych konwojów już nie było, żebyśmy nie musieli tam jeździć.
1: Grupę wolontariuszy Fundacji Zupa na Monciaku tworzą Polacy i Ukraińcy. Wspólnie organizują pomoc dla ludzi, którzy od 4 lat żyją w kraju dotkniętym wojną. Chociaż czasem bywa bardzo trudno.
4: Jak jeden z portali internetowych napisał o tym, że jadę tym busem, to miałem 800 negatywnych komentarzy w ciągu jednego dnia.
5: Niech was drony trzasną, żebyście więcej nie wracali, zdrajcy.
6: Reportaż Jest nas więcej na antenie Radia 357 jutro w popołudniówce po godzinie 18.
1: Zapraszam, Hanna Wilczyńska-Toczko.
0: Popołudniówka Radia 357, jest godzina 17. Wiadomości Andrzej Rutke.
7: Wszystkie szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne na terenie gminy Wyszków będą jutro zamknięte. Prowadzone będą w nich jedynie działania opiekuńcze. To decyzja wojewody mazowieckiego po tragicznym ataku 15-letniego nożownika. W ataku zginęła woźna pracująca w szkole, a napastnik został zatrzymany po interwencji dyrektora, który również odniósł obrażenia. Ranna została też jedna z nauczycielek. To już drugi atak nożownika w szkole po tym, jak wczoraj w Ostrołęce 19-latek ranił nożem 9 osób. Rodzice dzieci uczących się w szkole w Leszczy-Dolenowinach ciągle są w szoku. Tak relacjonowali wydarzenia krótko po tragedii.
8: Że w Ostrołęce dzisiaj tutaj, to jest masakra. To jest jedna wioska, no to się wszyscy znają. No.
9: Nasze klasy są na wycieczce. Gdzie to się wszystko wydarzyło, to tam dzieci tych nie było.
10: A starsze klasy są zamknięte i podobno puszczają im bajki.
9: Tam jakąś bajkę, muzykę, żeby po prostu ich nie traumatyzować.
7: Dzieci już zostały wypuszczone z klas i wróciły do domów. 15-letni napastnik spod Wyszkowa miał mieć na sobie kask i miał nagrywać atak. Policja sprawdza hipotezę dotyczącą internetowego wyzwania, które miało nawoływać młodzież do agresji. W Sejmie trwa debata nad projektem budżetu na 2027 rok. Rząd Donalda Tuska zaplanował w nim rekordowy deficyt na poziomie ponad 281 miliardów złotych. Opozycja z klubem Prawa i Sprawiedliwości na czele złożyła wniosek o odrzucenie projektu w całości.
11: Szkoda, że nie ma pana ministra Andrzeja Domańskiego. Panie ministrze, Edward Gierek to panu buty może czyścić. Przez 10 lat, kiedy rządził Gierek, zadłużył państwo na równowartość na dzisiejsze 350 miliardów złotych. A pan zadłużył razem ze swoim przełożonym i całym tym nieudacznym rządem Polskę w 3 lata na 1 bilion złotych. 1 bilion złotych!
7: Mówił Michał Wójcik z PiS. Przedstawiciele koalicji rządzącej odpierali zarzuty, tłumacząc, że tegoroczny budżet stawia na bezpieczeństwo państwa i obywateli oraz na inwestycje w naukę.
12: Oszczędzać, ciąć. Powstaje pytanie, świetnie. Na wojsku, na policji, na nauczycielach. I mam takie wrażenie, że sporo osób z opozycji przeczytało projekt budżetu, ale niestety nie zrozumiało.
7: Ripostował Jarosław Urbaniak z Koalicji Obywatelskiej. Zgodnie z harmonogramem prac głosowanie nad ustawą budżetową ma odbyć się 4 grudnia. Kredytobiorcy powinni szykować się na wyższe raty. Po tym jak wczoraj stopy procentowe zostały bez zmian, ekonomiści prognozują kolejne miesiące mogą przynieść podwyżki. Rośnie nam inflacja i choć na razie kupiliśmy sobie trochę czasu programem paliwowym CPN, to kiedy z końcem roku program wygaśnie, to inflacja może wyraźnie podskoczyć nawet do 5%.
13: Rada Polityki Pieniężnej będzie musiała poważnie pomyśleć o podwyżkach stóp procentowych. Można zakładać, że będzie więcej niż jedna podwyżka, ale też nie sądzę, żeby tutaj było dużo tych podwyżek. Bank Centralny może zdąży podnieść stopy 2 razy, może raz.
7: Mówi Piotr Kalisz, główny ekonomista Banku City Handlowy. Dziś prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński nie wykluczył, że jeśli projekcje NBP na kolejne kwartały okażą się niepokojące, to Rada Polityki Pieniężnej mogłaby na nie zareagować podwyżką stóp procentowych już w listopadzie. Lekarze ze znanego w całym kraju Centrum Oparzeń w Siemianowicach Śląskich przetestują sztuczną inteligencję. Program Pulse Note ma pomóc w tworzeniu notatek medycznych po wizycie pacjenta.
14: Zapracowany lekarz patrzący w monitor komputera, ten obrazek ma zniknąć dzięki systemowi, który odciąży medyków, deklaruje Przemysław Juszczuk, zastępca dyrektora Centrum Instytutu Łukasiewicza, gdzie powstał Pulse Note.
15: Ten proces tworzenia notatki to nie jest teraz siedzenie w gabinecie i pisanie całego tekstu, tylko to się dzieje na żywo podczas transkrypcji.
14: Lekarz będzie miał więcej czasu dla pacjenta, a system będzie na przykład przypominał o chorobach badanego. Mariusz Nowak z Siemianowickiego Szpitala.
16: Pacjent czuje się bardziej zaopiekowany, jeżeli on widzi, że lekarz cały czas patrzy na niego, zwraca na niego uwagę i myśli, zadając mu logiczne pytania.
14: Asystent lekarza nie będzie mógł sugerować ewentualnego leczenia. Łukasz Kwaśny, Radio 357.
7: Ze względu na bezpieczeństwo danych, system medyczny będzie działał offline, czyli nie będzie miał połączenia z internetem. Ma być elastyczny, z możliwością dostosowania do różnych szpitali i do różnych procedur medycznych. I w tym serwisie to wszystko. Kolejny o 18.
0: W poprzednim serwisie pogodowym mówiłem o tym, że 23 stopnie, czyli że lato nie odpuszcza, ale jeżeli popatrzymy na to, co nocą, wiemy, że już dawno odpuściło, bo w nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, nad morzem i w zachodniej części Karpat możliwe burze. Natomiast uwaga, uwaga, Andrzeju, naszykuj się na to, jeżeli jedziesz w góry. Wysoko w górach opady deszczu, przechodzące w opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Gotowy?
17: Nie wybieram się.
0: Bardzo momentami te burze i opady deszczu mogą być intensywne. Nawet do 20 mm. Temperatura minimalna od 7 do 10 stopni na przeważającym obszarze kraju. Cieplej miejscami na wybrzeżu do 12 i Lubelszczyźnie do 13 stopni.
18: Radio 357.
0: Michał Foltak, Bartek Wasilewski i Marcin Cichoński. Zapraszamy na drugą godzinę popołudniówki Radia 357.

0: A co jeszcze dziś w programie? Mówiłem o tym, że w górach może popadać śnieg. Mimo wszystko sezon na wycieczki górskie w pełni. Jak być mądrym Polakiem przed szkodą? Czy są tacy, którzy powinni płacić za akcje ratunkowe ze swoim udziałem?
1: Chyba go zapali.
2: Zima nie wybacza błędów. Są warunki ciężkie, że ślisko można pośliznąć się, spaść i doznać wielu urazów.
0: Popołudniówka Radia 357 do godziny 18, a już za chwilę Daleki Zasięg i Michał Żakowski.

Jaka ładna tekstówka się pojawiła. Bardzo lubię słuchać Radia 357 i przed chwilą oddałam głos na listę piosenek. Chciałbym pozdrowić mamę i tatę, Milenka z Gdyni. No piękne.

0: W serwisie informacyjnym słyszeli Państwo o pewnych konsekwencjach związanych z wykresem ceny paliw, inflacja, wysokość rat kredytowych. Za chwilę poznamy kontekst.
1: Daleki zasięg.
0: W studiu Michał Żakowski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. No rzeczywiście powiedziałeś o ropie naftowej i o cenach ropy naftowej. Jeden z najlepszych ekspertów, Łukasz Skiba, na swoim Twitterze, przepraszam, na platformie X już teraz powinno się mówić, napisał w ten sposób. Nie wiem, jakie okoliczności temu towarzyszą. Czy tutaj Zjednoczone Emiraty Arabskie płacą strażnikom rewolucji, czy nie, ale lecąc klasykiem, mają rozmach. Wyższy eksport ropy niż przed wybuchem wojny. To jest jedno ze zdań pana Łukasza Skiby. To jest też w kontekście tego, o czym za chwilę będziemy rozmawiali, a mianowicie według doniesień i The Atlantic, i portalu Axios, i różnych innych też źródeł dziennikarskich, publicystycznych, najwyraźniej jest to jakiś przeciek z administracji Donalda Trumpa. Donald Trump rozważa wznowienie działań militarnych przeciwko Iranowi przed wyborami uzupełniającymi w przyszłym miesiącu, czyli na początku listopada. Ta decyzja jest związana z chęcią Trumpa, by pokazać postępy w konflikcie. No i tutaj oczywiście jest poparcie dla partii republikańskiej, które słabnie z powodu rosnących kosztów energii. Mariusz Borkowski, korespondent mediów polskich i zagranicznych, były korespondent mediów polskich i zagranicznych na Bliskim Wschodzie. Dzień dobry panu.
3: Dzień dobry, witam.
2: No słyszy pan ten kontekst. Zjednoczone Emiraty Arabskie więcej ropy eksportują teraz niż przed wojną, która wybuchła w lutym, czyli ataku amerykańsko-izraelskim na Iran i trwającym cały czas konflikcie, blokowaniu cieśniny Ormus i odblokowywaniu cieśniny Ormus. Już tutaj niezliczone ilości razy mieliśmy to już właściwie przeciągającą się epopeję. Można by się z tego odrobinę prześmiewać, no ale to nie ma się z czego śmiać, bo tu chodzi o ceny surowców energii i od tego zależy życie i kondycja wielu państw. I nawet myślę, że nie będzie to przesadą, by powiedzieć obywateli.
3: No tak, no przede wszystkim ropa naftowa i będzie rzutowała na koniunkturę. Zbliża się zima. Niektóre kraje wyczerpały swoje zapasy strategiczne. Ostatnio rzucono takie zapasy strategiczne, jeśli chodzi o paliwo o dieslowskie. No problem polega na czym? Że tak naprawdę według ostatnich namiarów również radarowych z satelitów wynika z tego, że obecnie przez cieśninę Ormus przepływa znacznie więcej tankowców wyładowanych ropą niż kiedykolwiek i te tankowce są sporadycznie atakowane, bo jeśli można powiedzieć, że zaatakowano tylko 14 tankowców przez siły irańskie, no to jest praktycznie nic, kiedy przepływa na dobę około 120-140. I dlaczego to się tak dzieje, że ta ropa płynie tankowcami, a ceny nie spadają? Otóż można wierzyć lub nie wierzyć, dementowane informacje często są, okazuje się, prawdziwe. Mówi się o tym, że Iran dogadał się z krajami Zatoki Perskiej bez wiedzy Amerykanów. Amerykanie prawdopodobnie jakieś tam przecieki mają, że po prostu kraje zainteresowane wypłacają około miliona dolarów takiej no, taksy, można powiedzieć, czy czynszu, czy haraczu, jakby to powiedzieć, za każdy tankowiec przepuszczony. I wtedy Iran udaje, że tego tankowca nie ma, a od czasu do czasu dla przyzwoitości ci, którzy nie zapłacą tego haraczu, no, są ostrzeliwani rakietami czy też dronami. No niemniej jednak ropa płynie, gaz płynie, ale z jednej strony stawki ubezpieczeniowe przez Ormus są nadal niesłychanie wysokie, bo ubezpieczyciele traktują ten rejon jako strefę wojenną i stawki ubezpieczeniowe potrafią sięgać miliona i więcej dolarów za każdy statek. Do tego, jeśli to jest prawda, dochodzi taksa pobierana przez Iran. Prawdopodobnie znaleźli drogę, bo wszystkie oficjalne drogi bankowe są zamknięte, ale w jakiś sposób te pieniądze muszą do nich docierać.
2: No i to powoduje, że ta ropa nie jest tania. Były takim bankierem, takim miejscem też, dzięki którym Iran omijał sankcje nałożone przez Amerykę po 2000, chociażby 2018 roku.
3: No ale oficjalnie Zjednoczone Emiraty Arabskie zerwały wszelkie stosunki z Iranem bankowe. Zresztą większość krajów zastosowała się do embarga zadekretowanego przez Waszyngton. Krótko mówiąc, oficjalną drogą tego nie ma. Próbuje się nawet blokować poprzez chińskie juany. Tamtędy było przeciek, być może przez rosyjskie. No nie wiadomo jak. Wiadomo, że ceny ropy są nadal wysokie, chociaż ta ropa zaczęła płynąć szerokim strumieniem i prawdopodobnie może być gorzej, bo jeśli Trump poczuje się oszukany, no to rzeczywiście po wyborach częstkowych do obu izb parlamentu amerykańskiego, no może rozpocząć operację, zwłaszcza, że w kierunku Zatoki Perskiej płyną 3 lotniskowce amerykańskie, statki transportujące piechotę i wspomaganie. Mówi się, że problem polega na czym? Że Trump chce wyjść zwycięsko po ostatnim uderzeniu na Iran, powie, rzuciliśmy ich na kolana i dogadamy się. Problem polega na czym? Po pierwsze, Amerykanie uważają, że głównym problemem, kwestią nacisku na Iran będą kwestia tego przemysłu atomowego. I ostatnio okazało się, że wiceprezydent Vance powiedział, że oni chcą tylko, żeby Iran zmniejszył ilość wzbogacanego uranu. Już nie ma mowy o zablokowaniu Iranu i tak dalej, jeśli chodzi o przemysł atomowy, oddaniu tego wzbogaconego surowca. I mówi się, że tylko chodzi o zmniejszenie. Problem polega na tym, że to nie jest główny problem w negocjacjach dla Teheranu. Dla Teheranu główną rzeczą jest odzyskanie pieniędzy zablokowanych przez Amerykanów, to jest kilkanaście miliardów dolarów, zdjęcie embarga na eksport ropy irańskiej, tutaj gospodarka irańska jest duszona, i trzecia rzecz to zdjęcie w ogóle embarga, jeśli chodzi o porty irańskie.
2: No i teraz do tego wszystkiego dochodzi ta informacja o potencjalnym ataku amerykańskim. To, co pan powiedział, to są te wskaźniki, które należy obserwować przed koncentracji wojsk, tak, czy tych zaplecza logistyczno-strategicznego, bo to tak chyba też możemy nazywać. Natomiast no, myśli pan, że rzeczywiście Donald Trump się zdecyduje i no, tutaj myślę, że ważne jest pytanie, czy w tej sytuacji może liczyć na pomoc Izraela, tak jak to było chociażby w lutym, bo przecież przed Izraelem za chwilę, pod koniec miesiąca, będą czekały Izrael wybory, a tuż po nich będą wybory te właśnie połówkowe, cząstkowe w Stanach Zjednoczonych na początku listopada.
3: Mówi się, że Izrael na razie przed wyborami nie chciałby wchodzić w kolejną fazę konfrontacji, zwłaszcza, że opozycja formalnie popiera atak na Iran, ale mówi, że sytuacja gospodarcza jest zła, a zwłaszcza nie chciałby, opozycja nie chciałaby, to jest obecnie zjednoczone 3 partie w tej opozycji są, nie chciałaby, żeby w czasie kolejnego ataku uległo wzmocnienie pozycji politycznej Netanyahu. Zawsze jest tak, że kiedy Izrael rozpoczyna jakąś akcję, nie tylko Izrael, następuje gromadzenie się wokół flagi, jak to się mówi. Czyli poparcie nawet dla nielubianego i niepopieranego przywódcy może obrodzić tym, że Netanyahu niewielką, bo niewielką, ale marginesową większością wygra te wybory, czego nie chce ani opozycja, ani większość obywateli izraelskich. Nie dlatego, że on rozpoczyna kolejne wojny, czy prowadzi kolejne wojny, bo tutaj ma pełne poparcie, a nie dlatego, że chcą go odsunąć z uwagi na korupcję, na to, co zmienił popleczników swoich, rozłożył aparat państwowy, mianując na czołowe stanowiska swoich popleczników, a usuwając tych, którzy byli niezależni. Krótko mówiąc, problemy wewnętrzne są istotne po to, żeby odsunąć Netanyahu, a nie problem wojen prowadzonych przez Netanyahu, czy też kwestii palestyńskiej, bo ta nie wchodzi w ogóle w grę w tych obecnych wyborach. I tu Izrael zapewne nie udzielałby poparcia albo udzieliłby niewielkie poparcie, o ile. Natomiast dla Trumpa problem polega na tym. On musi z tego konfliktu wyjść, jak to się mówi, z twarzą. Czyli może zadekretować. Uderzyłem po raz kolejny i wygrałem, bo Iran się załamie. Tylko, że problem polega na tym, że prawdopodobnie mimo tragicznej sytuacji gospodarczej i rzeczywiście tych sankcji w postaci blokady eksportu ropy i gazu z Iranu, które ciężko uderzają w Teheran. Teheran się zapewne w najbliższych tygodniach, a może miesiącach jednak nie załamie, bo tam jest bardzo mocna opozycja tej konserwy, nazwijmy, skupionej wokół strażników rewolucji i którzy mówią, jakiekolwiek mowy o kapitulacji przed Amerykanami to jest zdrada stanu, czyli krótko mówiąc, ktoś, kto to podpisze, no długo nie pożyje.
2: No tak, tym bardziej, że jeżeli chodzi o przywódcę, nie wiemy w dalszym ciągu, czy żyje, w jakiej jest kondycji. Mówiłem o Mocztabie Chamenei, czyli przywódcy duchowym Iranu, wybranym po zabiciu jego ojca, Alego Chameneiego, wieloletniego ajatollaha i właśnie przywódcy Iranu. Ale teraz jeszcze jedno pytanie mam do pana, no bo tutaj tak analizując to, co podaje portal Axios, to działań wojennych na dużą skalę przeciwko Iranowi. O takim wznowieniu mówi ich informacja i że Pentagon już taki rozkaz wydał. Już dla dowództwa centralnego amerykańskiego do tego dowództwa ten rozkaz dotarł kilka dni temu. I teraz mam pytanie, co pan rozumie pod takim stwierdzeniem na dużą skalę przeciwko Iranowi? No to, co mieliśmy

0: No Trump ich niestety nie słucha. Mówią o tym, że lądowanie wojsk, bo to jest jedyna rzecz, która by wzmocniła to bombardowanie lotnicze, byłoby niesłychanie kosztowne. Irańczycy do tego się przygotowywali od wielu miesięcy, a nawet od lat. W związku z tym korpus amerykański, który by lądował, musiałby się liczyć z dosyć dużymi stratami. To nie byłoby już teraz jak kilkadziesiąt osób i kilkaset osób rannych. To byłyby bardzo duże straty. Korzyści lądowe byłyby niewielkie, bo zajęcie terytorium to nie jest Iran, Irak, gdzie jest teren płaski, pamięta pan, sam tam pan był. W związku z tym tam było proste to prowadzenie działań wojennych.
1: Tak.
0: Tutaj są góry, przełęcze, pułapki, krótko mówiąc, ideał dla wojny partyzanckiej, oporowej, gdzie wojska atakujące poniosłyby wielkie straty i nie uzyskałyby zwycięstwa militarnego. Mówi się, że zapewne to, co się mówi o tym wielkim, tak jak zresztą Trump często mówi eufemistycznie, my uderzymy, zmiażdżymy i tak dalej, po czym okazuje się, że to jest krótko trwała operacja, dosyć zmasowana, która ma przekonać elektorat amerykański i opinię światową, no, że akcja była dosyć silna i rzuciła na kolana Irańczyków.
1: Tak jest.
0: No, boję się, że ta operacja tego nie przyniesie, chociaż ofiary po stronie irańskiej będą duże i zniszczenia będą duże, o ile do tego dojdzie.
1: I ten paradoks tej wojny, ropa płynie szerokim strumieniem, a nawet 15 statków dziennie przed wojną tyle przepływało przez cieśninę Ormus, a teraz ich przepływa jeszcze więcej, z tego co też pan mówi. Bardzo dziękuję. Mariusz Borkowski, dziennikarz, były korespondent mediów polskich i zagranicznych na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej.
0: Dziękuję bardzo.
2: Z naszym gościem rozmawiał Michał Żakowski. Dziękuję pięknie.
1: Dziękuję.

0: Tu Radio 357, jest 17:30. Rozszerzony sport i Mateusz Kuźniewski.
1: Zaczynamy od sporej atrakcji, jaka jutro czeka na kibiców tenisa. 24-krotny zwycięzca turniejów Wielkiego Szlema Nowak Dziokowicz będzie przeciwnikiem Huberta Hurkacza w meczu drugiej rundy turnieju w Szanghaju. Polak dziś wygrał ze znacznie niżej notowanym Australijczykiem Jamesem Duckworthem 6-3, 7-6 i w nagrodę po raz ósmy w karierze zagra z Dziokowiczem. Gdyby ktoś pytał, to wszystkie dotychczasowe starcia wygrał tenisista z Serbii.
2: No zawsze rozmierzenie się z nim, z legendą tego sportu jest czymś wyjątkowym i wyjątkowym wyzwaniem. Także dam z siebie wszystko. No i dziękuję wszystkim oczywiście za niesamowite wsparcie. Pozdrowienia.

0: Prosto z Szanghaju pozdrawiał oczywiście Hubert Hurkacz, a jego rywal od meczu z Polakiem rozpocznie rywalizację w turnieju. Zadowolony i szczęśliwy, bo jest świeżo po wygraniu imprezy w Pekinie. Był to pierwszy turniejowy triumf 39-latka w tym roku.
1: Yeah, it was a phenomenal week for me.
0: Dla mnie to był rewelacyjny tydzień. W Pekinie spędziłem najlepszy czas w tym sezonie, nie mam co do tego wątpliwości. Postaram się wykorzystać tę energię w Szanghaju. Zawsze czułem się dobrze w Chinach. Mówił Nole, jutro około godziny 12 czasu polskiego Djokovic i Hurkacz spotkają się na korcie po raz pierwszy od maja ubiegłego roku. Polscy kibice będą też spoglądać na starcie Iggy Świątek z Belgijką Elis Mertens. To już ćwierćfinał rywalizacji w Pekinie. Początek około 13 czasu polskiego. Z Azji przenosimy się do Ameryki Północnej, gdzie debiut w nowym klubie zaliczył Jeremy Sochan. Reprezentant Polski spędził na parkiecie zaledwie 9 minut i zdążył w tym czasie zdobyć aż 10 punktów dla Portland Trail Blazers. Trafił 4-6 rzutów z gry, w tym 2 razy za 3 punkty. Jego nowy zespół pokonał w meczu kontrolnym Golden State Warriors 123-118. Trzecia grupa zawodników, która pojawiła się na parkiecie w trzeciej kwarcie, zmieniła losy tego meczu. Żywiliśmy się energią z trybun. To wszystko, czego potrzebujesz jako zawodnik. To mówił Jeremy Sochan, a teraz jego kolega z Portland, Francuz Sidy Sissoko, który nie mógł się Polaka nachwalić. Zawsze przychodzi pierwszy na treningi, pracuje ciężko nad swoimi rzutami. Oby to przełożyło się na regularne występy, których w poprzednim sezonie Sochanowi zdecydowanie brakowało. Kibicom piłki ręcznej zdecydowanie nie zabraknie dziś powodów do dopingowania, szczególnie tym w Płocku. Orlen Wisła rozegra trzeci mecz w Lidze Mistrzów. Podopieczni Szawiego Sabatę zmierzą się na wyjeździe z Wardarem Skopie. Jedno zwycięstwo, jedna porażka to dotychczasowy bilans nawciarzy w tych rozgrywkach. Są dobrej myśli, szczególnie po wygranej 2 tygodnie temu z MT Melsungen. 25-24 w szczególnych okolicznościach. Pokazaliśmy klasę w ostatnich 5 minutach. Przegrywaliśmy 2 punktami, ale odrobiliśmy straty. Mówił bramkarz Wisły Marko Alilowicz. Początek dzisiejszego meczu z Wardarem być może równie emocjonującego o 20:45. Jak się nie zniechęcać? Jak walczyć o marzenia mimo przeciwności? Tutorial w tym temacie powinna poprowadzić amerykańska alpejka Lindsey Vonn. 3-krotna medalistka olimpijska w lutym podczas igrzysk w Mediolanie i Cortinie miała okropny wypadek i mówiąc okropny, absolutnie nie przesadzam. Doznała tak wielu złamań, że aż trudno w to uwierzyć. Wszystko było roztrzaskane, mówiła. Dodawała też, że cudem uniknęła amputacji. A teraz okazuje się, że nie zamierza rezygnować ze startów. Jest w kadrze Amerykanek na zbliżający się sezon alpejskiego Pucharu Świata. Hart ducha 41-latki jest naprawdę godzien podziwu. Może jeszcze wystartuję. Nigdy nie dostałam szansy, by się pożegnać. Nie miałam pożegnalnego zjazdu. To byłaby ogromna frajda jeszcze wystartować. Mówiła Lindsey Vonn w kwietniu w rozmowie dla telewizji NBC. Czy to będzie jeden pożegnalny zjazd, czy może coś więcej? Czas pokaże. 2 informacje piłkarskie na koniec. Podczas 31. gali Premio Gentleman w Mediolanie Piotr Zieliński otrzymał 2 statuetki za postawę fair play na boisku i za najpiękniejszego gola minionego sezonu. I rzeczywiście ten volley ze spotkania Interu z Ellasem Verona wszyscy kibice doskonale pamiętają. Calhanoglu goes low this time and this is Zieliński! A goal from the heavens! Kto nie widział tego gola Piotra Zielińskiego, to absolutnie jazda obowiązkowa. Koniecznie proszę nadrobić. Na koniec odrobina piłkarskiej egzotyki. Rewanżowy mecz barażowy o awans do Ekstraklasy Kenii zakończył się skandalem. Sędzia główny za podyktowanie rzutu karnego został zaatakowany przez kibiców gospodarzy i w asyście ochrony błyskawicznie opuścił boisko. W pewnym momencie tuż nad jego głową przeleciało plastikowe krzesełko. Kibice otoczyli arbitra i zaczęli go popychać. Błyskawiczna reakcja ochroniarzy zapobiegła linczowi. Aż trudno uwierzyć, że w profesjonalnym futbolu wciąż zdarzają się takie historie jak ta z meczu Kariobangi Sharks i Mombasa United. Informacja z Afryki Środkowej kończy ten serwis sportowy. Kolejny jutro po godzinie 7:00. Polecam w imieniu Sebastiana Kieszka.
2: Radio 357.
3: No i znalazł informację o rozrabianiu na koniec. Cały Mateusz, dziękujemy pięknie.

0: 37 minut po godzinie 17. Są takie dni, na szczęście są nawet takie lata, kiedy coraz więcej rozmawiamy zamiast o politycznych sporach o kulturze, o popkulturze, o literaturze, o filmach. I mam wrażenie, że rok 2026 do takich lat należy, kiedy mam to szczęście, że więcej rozmawiamy o na przykład literaturze. I mamy takie cudowne preteksty do tego typu bardzo ważne wydarzenie, czyli przyznanie literackiej Nagrody Nobla. Naszą gościnią jest profesor Julia Fiedorczuk, Wydział Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry państwu.
0: Ale myślę, że bardziej istotny będzie jeszcze wstęp dodatkowy, że to jest tłumaczka, krytyczka literacka, poetka, a także pisarka, bo osoba, która dostała tą literacką Nagrodę Nobla, no to jak żeby powiedzieć, poetka, pisarka, profesorka, wszystko się zgadza, taki most można zrobić pomiędzy paniami.
1: Dziękuję bardzo. Tak miło mi bardzo. To porównanie w ogóle jest jakoś bardzo wspaniałe dla mnie. Ja cieszę się ogromnie z nagrody dla Ann Carson, laureatki dzisiejszej, bo uważam, że to jest jedna z najbardziej oryginalnych twórczyń w obrębie języka angielskiego dzisiaj aktywnych. Carson urodziła się w Toronto w 1950 roku. To jest autorka z Kanady i tak jak pan redaktor już powiedział, ona jest poetką, eseistką, jest filolożką klasyczną i wykłada filologię klasyczne i jest też tłumaczką. No i to, co jest takie bardzo charakterystyczne dla jej twórczości, to skłonność do przekraczania granic gatunkowych, ale też do takich bardzo nietypowych połączeń, które ona w swoich tekstach potrafi czasami, których potrafi dokonać w swoich tekstach, bo często nawiązuje do kultur antycznych, do źródeł kultury zachodniej, głównie do starożytnej Grecji, ale tak używa tych starych opowieści i mitów, żeby pokazać ich aktualność, żeby pokazać
0: pani
1: ich
0: profesor,
1: żywotność.
0: Pani profesor, ale to idealnie się wtapia w 2026 rok, który zaczął się od wielkiej awantury, od Wichrowych Wzgórz, Emily Brontë, która przecież jest bliska Ann Carson, bo ona się nią zajmowała. Potem mieliśmy awanturę o Nolana i Odyseję, czyli jak najbardziej rzecz w Polsce. Mieliśmy wielką i jeszcze się nie zakończyła awanturę o hasło reinterpretacja. To przecież doskonały moment, żeby zacząć rozmawiać o Ann Carson.
1: Tak jest, tak, tak, zdecydowanie. To jest jej moment. To jest bardzo ciekawe, bo ta twórczość jest z jednej strony bardzo erudycyjna i niektórzy powiedzieliby pewnie, że niełatwa, a z drugiej strony bardzo popularna. Carson ma naprawdę ogromne rzesze czytelników i czytelniczek na całym świecie i taką ukochaną książką czytelników, czytelniczek Carson jest Autobiografia Czerwonego. Już tutaj podaję państwu polski tytuł, bo mamy polski przekład tej książki. To jest przekład Macieja Tupolskiego, który ukazał się kilka lat temu w wydawnictwie Ossolineum. Także myślę, że można polecić tę książkę. No i to jest historia, która relacjonuje los pewnego mitologicznego potwora o imieniu Geryon, ale znów czyni to w taki sposób, żeby powiedzieć coś bardzo aktualnego o tożsamości, inności, o wykluczeniu, o poszukiwaniu własnego ja, o poszukiwaniu wolności. Przy czym ta książka jest właściwie jest bardzo trudna do zaklasyfikowania takiego gatunkowego, bo to jest poemat, a jednocześnie powieść. No i to jest właśnie cała Carson. Właściwie każda z jej kolejnych książek tworzy swój własny gatunek literacki. Także taką bardzo wyrazistą cechą tej twórczości jest nowatorstwo, jest poszukiwanie nowej formy. Jest też jakiś rodzaj zabawy, bo myślę, że warto powiedzieć, że dwa słowa powracają w omówieniach twórczości Carson. Pierwsze to inteligencja, jest ogromna inteligencja, więc myślę, że ta nagroda to jest też dowartościowanie kobiecego intelektu, a drugie to humor, bo jej teksty są
0: tak.
1: też...
0: Ale to nie tylko chodzi o teksty, to dla tych, bo patrzyłem sobie przed programem, przed rozpoczęciem audycji o 16:00, książki jeszcze były dostępne w sklepach internetowych. Teraz wspomniana Autobiografia Czerwonego zniknęła, jest dostępna już z drugiej ręki za 250 zł, proszę sobie wyobrazić. To o czymś świadczy, ale wracając do Ann Carson, proszę sobie, jeżeli ktoś nie może poczytać książek, włączyć jej nagrania, wykłady, które są powszechnie dostępne, na przykład na YouTubie. No to jest po prostu sama przyjemność słuchania. Po pierwsze erudycji, inteligencji, to już pani wspomniała, ale niesamowitej też autoironii, takiego żartu z samego siebie, ale też z czasów, w których przyszło nam żyć.
1: Tak, tak, ogromny dystans do samej siebie. To też jest i w jej pisaniu właśnie, i w tych jej wykładach. Rzeczywiście, właściwie te wykłady, jej sposób mówienia do ludzi, to też można byłoby potraktować jako pewien aspekt jej twórczości, takiej bardzo żywej, ciągle poszukującej jakiegoś nowego rodzaju kontaktu właśnie z odbiorcami, odbiorczyniami poezji.
0: A z drugiej strony bardzo skromna, podkreślająca rolę rodziny, przedstawiająca męża siedzącego na sali. Taka kobieta, którą by się po prostu chciało usiąść na kawie.
1: Zdecydowanie, tak, zdecydowanie. No myślę, że teraz chętnych do tej kawy będzie jeszcze więcej niż do tej pory. I bardzo życzę poetce, żeby mimo wszystko miała przestrzeń do tworzenia następnych książek, bo to byłoby chyba najważniejsze.
0: I zakończąc, Ann Carson pojawiała się w takich orbitach bukmachersko-typowanych, które typujemy, od wielu lat. Dlaczego w 2026? Ten kontekst popkulturowy? Czy może po prostu wreszcie przystał moment, kiedy no, trzeba było ją honorować i nie zwlekać.
1: A tego to ja już nie wiem, dlatego że te werdykty rozmaitych kapituł są przeważnie dla mnie bardzo nieprzejrzyste, więc tutaj trudno mi wyrokować, ale ja mam takie poczucie, że może chciałabym wierzyć, że chodzi też o to, że świat dojrzewa też do docenienia takiej bardzo zniuansowanej twórczości, która robi coś niebywale żywego i właśnie eksperymentalnego z językiem. Ja bym powiedziała, że to, znaczy po pierwsze, eksplorowanie tradycji literackiej to jest coś, co, jak pan redaktor wspomniał, jest dzisiaj bardzo na czasie i to się dzieje w popkulturze też cały czas, więc trochę lepiej to rozumiemy, może trochę lepiej rozumiemy taki rodzaj pisarstwa, który jest właśnie wielopoziomowy i nawiązuje do dawnych tekstów, ale po drugie myślę, że w sytuacji komunikacyjnej, w której my żyjemy, gdzie nasze komunikaty często ulegają dużemu uproszczeniu i czujemy z jednej strony przebodźcowanie, a z drugiej strony jakieś takie spłycenie w ogóle treści, z którymi mamy do czynienia. Ja osobiście mam wrażenie, że daje się odczuć pewnego rodzaju tęsknotę za czymś nieco bardziej ambitnym, za czymś trochę bardziej poszukującym, za czymś, co da właśnie ludziom taką radość obcowania z tekstem naprawdę literackim, który jest niepodrabialny, naprawdę niemożliwy do podrabienia, bardzo oryginalny. Co ciekawe, bardzo oryginalny głos autorki, która jednocześnie zupełnie nie podkreśla swojej własnej obecności, a wręcz właśnie minimalizuje jakby wagę samej siebie.
0: Kanadyjka, pani profesor Ann Carson została dzisiaj laureatką Literackiej Nagrody Nobla. O tym opowiadała pisarka, poetka, profesor Julia Fiodorczuk, Wydział Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję pani pięknie.
1: Ja bardzo dziękuję.
2: Wspieraj system i zagłosuj.
0: A to nagranie zatytułowane Love is on my mind.

0: Od początku roku w Tatrach doszło do ponad 150 wypadków. Były to poważne i drobne urazy. 7 osób niestety straciło życie. Teraz w wysokich partiach gór panują ciężkie warunki zimowe. Mówiłem w prognozie pogody, że jeszcze ma dopadać śniegu. A w ostatni weekend jedna osoba zmarła po upadku z Orlej Perci, a druga zginęła spadając po twardym śniegu pod Zawratem. I niemal nie ma dnia, by ktoś się nie pośliznął i nie doznał obrażeń.
1: Chyba go zapali.
2: Ostatnio widzimy dosyć dużo sytuacji, wypadków, które zdarzają się w górach.
3: Piotr Herzog, ratownik GoPR, instruktor wspinaczki skalnej.
2: No na pewno zima nie wybacza błędów w wielu wypadkach, dlatego tutaj ta tolerancja na jakieś głupoty jest o wiele mniejsza i ze względu właśnie na temperatury, na ten chłód, na to, że są warunki ciężkie, że ślisko można pośliznąć się, spaść i doznać wielu urazów.
4: W Adidasach, ale każdy idzie na własną odpowiedzialność. To są dorośli ludzie.
5: Bez takich butów trekkingowych to tutaj nie ma po co wchodzić.
6: Czyli no, nieraz widać osoby w tenisówkach na przykład jak chodzą, no to po prostu co ich stopy czują, to bym nie chciał tego czuć.
2: Czasami jest to zdarzenie losowe, czasami jest to brak po prostu lekkomyślność, czasami wręcz brawura. Pojawiło się zapytanie, czy takich delikwentów, w cudzysłowie, którzy, żeby wyjść bez żadnego przygotowania, czasami wręcz prosili się o wypadek, czy nie zrobić odpłatności. Sam jako ratownik GoPR-u wiem, że to jest bardzo trudne, bo nie chcielibyśmy doprowadzić do tego, że wiele osób, które miałyby jakieś zdarzenie w górach i zastanawiały się nad tym, czy tą pomoc wezwać, po prostu by unikały, bojąc się o to, że ktoś będzie chciał dodatkowych środków odszkodowania za to nieuzasadnione wyjście.
7: Czy turysta powinien płacić za akcję ratunkową w górach?
3: Maja Raczyńska, Rankomat.pl.
7: 70% zapytanych przez nas w badaniu ankietowym Polaków odpowiedziało, że nie. Ponad połowa badanych, 53%, zrobiło jednak wyjątek i zastrzeżenie, że osoby świadomie łamiące bezpieczeństwo lub zachowujące się rażąco nieodpowiedzialnie być może powinny częściowo pokrywać koszty akcji ratunkowych.
8: Helikopter latał bez przerwy, kogoś i bez przerwy ściągali.
7: Śmigłowiec wylatywał do 156 wypadków, to jest o 80% więcej niż w ubiegłym roku, a cały letni sezon smutno podsumowuje liczba ofiar śmiertelnych. Zginęło w górach aż 7 osób.
5: Zawsze Państwo jesteście przygotowani przed drogą.
8: Ubrania to są podstawa. Tam mamy kurtki.
7: Najczęstszym argumentem przeciwników opłat, aż 59% ankietowanych, stwierdziło, że wypadek w górach może w zasadzie przydarzyć się każdemu, że to nawet dobrze przygotowany turysta może doświadczyć chwilowego załamania pogody albo po prostu potknięcia czy upadku.
2: Dla przykładu powiedzmy sobie taką sytuację, że ktoś coś zrobił, może nie do końca przemyślał, boi się zadzwonić, a poradzi sobie. No i w tym momencie, jeżeli sobie nie poradzi, to doprowadza się jeszcze do bardziej tragicznych jakichś sytuacji, a my wtedy, nie wiedząc już wcześniej, moglibyśmy zapobiec tym pogorszeniu się sytuacji poszkodowanego.
5: Przygotowujecie się do wyjścia?
9: Tak, nie idziemy bardzo w ciemno, tylko tak staramy się wiedzieć.
10: Ludziom wydaje się, że no co to takie góry? Przecież to tylko Tatry maleńkie. A trzeba mieć i szacunek, i pokorę.
0: Zdecydowanie tak. Ratownicy TOPR-u apelują. W wysokich partiach gór są ekstremalnie trudne warunki i odradzają tam wycieczek. Szczególnie turystom bez żadnego doświadczenia i sprzętu czekana i raków. A te zdjęcia wciąż napływają w Adidasach. No, w sandałkach już na szczęście nie. A te informacje zebrał dla Państwa Tomasz Jeleński.

0: Tu Radio 357, jest godzina 18. Ważne informacje, Andrzej Rutka.
1: Mazowiecka kurator oświaty spotka się jutro ze wszystkimi dyrektorami szkół w województwie. Na zwołanej w trybie pilnym naradzie chce rozmawiać na temat procedur bezpieczeństwa. To odpowiedź na dwa ataki z dziś i z wczoraj, do których doszło w dwóch szkołach na Mazowszu. Dziś w placówce pod Wyszkowem z rąk 15-latka zginęła woźna. Wczoraj 19-latek zranił 9 osób, w tym uczniów i nauczycieli. Mazowiecka kurator oświaty apeluje też do rodziców o uwagę i rozmowę z dziećmi.
2: Bardzo Państwa proszę, wszystkie mamy, wszystkich tatusiów o to, żeby interesowali się tym, co ich dzieci robią w czasie wolnym. Żeby interesowały się tym, co robią w telefonach komórkowych. Żeby sprawdzić, co realnie jest w plecaku. Bez współpracy z rodzicami szkoła nie poradzi sobie z tym problemem.
1: Mówi kurator Wioletta Krzyżanowska. Jest też reakcja rządu na wczorajsze i dzisiejsze ataki w szkołach. Jeszcze dziś w wieczornym bloku głosowań Sejm może przyjąć ustawę umożliwiającą blokowanie nielegalnych treści w internecie. To po doniesieniach, że do co najmniej jednego z tych ataków mogło dojść w ramach internetowego wyzwania, którego twórcy namawiali młodzież do przemocy. Donald Tusk twierdzi, że przyjęcie ustawy to konieczność, bo sprawcy mogliby być inspirowani tym, co oglądali i czytali w sieci. Sejmowa Komisja Nadzwyczajna poparła dziś dwa projekty ustaw dotyczące aborcji. Jeden przewiduje częściową dekryminalizację aborcji, drugi zakłada przywrócenie możliwości przerywania ciąży w przypadku ciężkiej wady płodu. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości ocenili w trakcie posiedzenia, że to komisja wielkiego wstydu. Wypełniamy wyborcze obietnice, jakie złożyliśmy kobietom, komentował Grzegorz Napieralski z Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej.
3: Państwo ma obowiązek kobiecie pomóc. I w tej trudnej decyzji, w opiece przy tej trudnej decyzji, nawet bardzo konserwatywne państwa mają liberalne prawo, jeżeli chodzi o przerywanie ciąży. I tak samo powinno być w Polsce.
1: Dokonanie aborcji z powodu ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest w Polsce niemożliwe od stycznia 2021 roku, kiedy to został opublikowany wyrok Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie. Efektem tego wyroku była fala tak zwanych czarnych protestów w całym kraju. Światowa Organizacja Zdrowia chce od Rosji dokładniejszych informacji o okolicznościach śmierci pracownicy rosyjskiego laboratorium na Syberii, w którym zajmowano się dżumą. Rosyjskie media podały, że kobieta rozbiła probówkę z patogenem dżumy płucnej. Rosyjskie władze temu zaprzeczają i twierdzą, że zmarła na zapalenie płuc o nieznanym pochodzeniu. Zdaniem wieloletniego korespondenta Gazety Wyborczej w Rosji Wacława Radziwinowicza pytań w sprawie tajemniczej śmierci laborantki jest więcej.
4: Wszystkim, czy te badania, które prowadziła, nie były właśnie podwójnego przeznaczenia? Po drugie, czy ona może być pacjentką zero? Na razie nic nie wskazuje na to. No i rzecz trzecia, z czym tak naprawdę mamy do czynienia? Bo możemy mieć do czynienia rzeczywiście z dżumą, a możemy mieć do czynienia z czymś zupełnie nowym.
1: Na podstawie posiadanych informacji Światowa Organizacja Zdrowia ocenia, że ryzyko dżumy dla ogółu populacji w Europie jest niskie. Szykuje się rewolucja na stacjach kolejowych. PKP PLK chce skończyć z szukaniem właściwego toru i numerami, które mogą wprowadzać pasażerów w błąd. Jeszcze w tym miesiącu ruszy pilotaż nowego oznaczenia. Każdy tor ma być po prostu osobnym peronem. Na początek zmiany zostaną przetestowane w Mysłowicach. Jak mówi Katarzyna Głowacka z PKP PLK, informacja ma być prostsza.
5: Pasażer kieruje się na konkretny peron bez konieczności rozumienia układu torów. Takie rozwiązanie pozwoli wyeliminować pomyłki wywołane dodatkową informacją na plakatach, rozkładach jazdy czy w komunikatach.
1: Testy w Mysłowicach ruszą 25 października, a od 13 grudnia także na stacjach Milówka, Sól, Rajcza, Skarżysko-Kamienna i Środa Wielkopolska. A kolejne serwisy Radia 357 ruszą już jutro w porannej audycji Cafe Mate. Do usłyszenia.
0: Artysta Pablo Pavo był uprzejmy śpiewać październikowy facet i dziewczyna listopad, więc przygotujmy się na jutro na opad, bo będzie padał deszcz przelotnie. Będzie temperatura od 11 do 15 stopni, a w podgórskich rejonach Karpat około nawet 8, czyli jesień.
6: Radio 357.
0: Bartek Wasilewski, Michał Foltak, Marcin Cichoński. Kłaniamy się pięknie. Do usłyszenia jutro o 14.00.

I zrobiło się pięknie. Mary in the Woods, zespół Low Moon. Muszę Państwu powiedzieć, że amerykańska formacja, myślę, że dotyka podobnej prawdy, a może tajemnicy, co grupa Tok Tok albo szkocki zespół The Blue Nile. I mam wrażenie, że wokalista Matt Lowell, nawet podobnie jak Mark Hollis z Tok Tok, traktuje tutaj swój wokal jako po prostu jeden z instrumentów. Prawie 10 minut po godzinie 18 Tomasz Matlinkiewicz i w zastępstwie Bartka Gila Michał Bisiarek. To jest Panoptikum i dzisiejsze wydanie będzie poświęcone w dużej mierze zespołowi Cage the Elephant. Niebawem pojawi się nowa płyta, mamy pierwsze single, a dzisiaj porozmawiamy z frontmanem zespołu, czyli Mattem Schulzem. Jednak zanim przejdziemy jeszcze do Cage the Elephant, to zostając przy Low Moon, zespół wydał wczoraj swój pierwszy singiel, który zwiastuje nową płytę. Został zatytułowany Satellite. Brzmi fantastycznie. Jak zerkną Państwo na okładkę tego singla, to mamy być może morze. Takie pastelowe, impresjonistyczne barwy nam się tutaj wyłaniają. Nie mogę się doczekać i mam nadzieję, że grupa pojawi się niebawem po raz pierwszy w Polsce. Satellite, premierowo na antenie Radia 357.

0: 18 minut po godzinie 18. To był utwór Beaches in Tennessee, Cage the Elephant, ich pierwszy singiel, który zwiastuje nową płytę. Przypomnę jeszcze, że mogą Państwo do mnie pisać na adres mailowy michal.bisiorek@radio357.pl albo kontaktować się poprzez aplikacje i tekstówki. Tymczasem my witamy Matta Schulza.
1: Hi, nice to meet you.
0: Na początek rozmowy musiałem zacytować tytuł drugiej płyty Cage the Elephant, Thank You, Happy Birthday, i podziękować Mattowi za całą muzykę, którą tworzą przez lata, i życzyć wszystkiego najlepszego z okazji 20-lecia zespołu. Zapytałem, jak się czują jako grupa po tylu latach, i oto co powiedział Matt Schulz. Wszystko układa się świetnie, gramy od 20 lat, co jest niesamowite.
1: Things feel good, you know, we're 20 years in, which is so...
0: Szczerze czujemy ogromną wdzięczność. Nie powiedziałbym, że jestem tym zaskoczony, ale aż trudno w to uwierzyć, że wciąż działamy po 20 latach. A my nadal czujemy w sobie tyle energii twórczej. Czujemy, że to jeden z najlepszych albumów, jakie nagraliśmy, więc naprawdę daje nam on mnóstwo energii. Jesteśmy bardzo podekscytowani. Wasze dwa nowe single, Beaches in Tennessee oraz Dying in Reverse, są bardzo optymistyczne i dające pozytywną energię. Wasz poprzedni album, Neon Peel, był bardzo osobisty i opowiadał o trudnych zmaganiach. Kończył się dającą nadzieję piosenką Over Your Shoulder. Czuję, że nowe single stanowią bezpośrednią kontynuację. Czy taki był pomysł na nową muzykę? Nie wiem, czy bezpośrednio powiązaliśmy zakończenie poprzedniego albumu z tym nowym, jeśli chodzi o samą koncepcję, ale myślę, że ostatnia płyta była wręcz implozją naszej przeszłości. Myślę, że przechodzenie przez ten burzliwy okres w życiu sprawiło, że tamta płyta stała się niejako symbolem zakończenia pewnej epoki. A ta zdecydowanie wydaje się nowym rozdziałem w życiu, szczerze, bardziej niż jakikolwiek z naszych wcześniejszych albumów. Więc tak, może w tym sensie są ze sobą połączone. Tamta płyta była końcem czegoś, a ta jest zdecydowanie początkiem czegoś nowego. W jednym z wywiadów wspominałeś, że supportowanie zespołu Oasis podczas ich amerykańskiej trasy zainspirowało was, by niezwłocznie wrócić do studia. Jakie konkretne momenty, obrazy spowodowały, że pojawiła się ta iskra i chęć tworzenia? Wydaje mi się, że ta trasa uświadomiła mi kilka różnych rzeczy, być może także niektórym pozostałym członkom zespołu. Jedną z nich była po prostu siła świetnie napisanej piosenki. Zobaczyć zespół, który tak bardzo kochamy, jak całkowicie panuje nad sceną i wykonuje utwory, które w swojej istocie są naprawdę prostymi, pięknie napisanymi piosenkami, i zobaczyć, jak daleko może dotrzeć taka piosenka, jak mocno może przemawiać do każdego z członków publiczności i do własnego życia.
1: Could have that much of a reach and to speak so at such a volume to each one of the audience members in their lives.
0: Myślę, że to zrobiło na nas duże wrażenie. Pomyśleliśmy, okej, wróćmy do pisania świetnych piosenek. Przez pewien czas i w dużej mierze nadal to robimy, traktowaliśmy studio jak instrument, ale myślę, że przy tej płycie naprawdę chcieliśmy wrócić do momentu, w którym to piosenki nadają ton, a nie studio. Chcieliśmy też po prostu dalej marzyć i być odważnym w swoich marzeniach, bez wstydu i bez przepraszania za to, że próbujesz coś zrobić. Zobaczyć, jak oni przez tak długi czas robią to, co robią, i jak pokonali tak wiele przeciwności, nawet tych dotyczących ich wzajemnych relacji, tych trudności, które pojawiają się między nimi, a mimo wszystko zdołali je przezwyciężyć, wrócić do siebie i zagrać tę trasę. To było po prostu bardzo inspirujące.
1: And to come back together and to have this tour, it's just like it was just very inspiring, you know.
0: I zobaczyć, jak ich muzyka, która zawsze była ponadczasowa również pod względem kulturowym, przekracza pewną granicę i staje się czymś w rodzaju, to jest muzyka ponadczasowa na zawsze. Myślę więc, że kolejną rzeczą było to, żeby być odważnym i wierzyć, że to, co robimy dzisiaj, jest ważne właśnie dzisiaj i że to wystarczy. A z czasem ta historia sama zostanie opowiedziana i właśnie taka będzie. I tak myślę, że to właśnie wynieśliśmy z tej trasy, naprawdę nas zainspirowała.

0: Wracając do poprzedniej płyty Neon Pill, mam wrażenie, że istnieje pewien pomost między utworem Out Loud a waszym najnowszym singlem Dying in Reverse. W Out Loud śpiewałeś podciąłem skrzydła i wróciłem do domu. Natomiast w Dying in Reverse śpiewasz, no dalej, podetnij mi skrzydła. Przy tym drugim wersie brzmi to dla mnie jak, mogę to teraz wszystko znieść. Opowiedz proszę o tych tekstach i czy widzisz tu jakieś połączenie między tymi piosenkami?
1: Oh wow, interesting.
2: Yeah, I don't think it was anything that I intentionally did, but I do think it is interesting.
0: Nie sądzę, żeby było to coś, co zrobiłem celowo, ale rzeczywiście uważam, że to ciekawe spostrzeżenie, bo w piosence Out Loud jest to niemal takie pełne wyrzutów stwierdzenie, podciąłem sobie skrzydła i wróciłem do domu. Jakbym mówił, jestem złamany i teraz wracam do domu, a tutaj mamy coś w rodzaju odporności. Więc prawdopodobnie jest tu jakieś połączenie. Ciekawe, wcześniej nawet tego nie słyszałem, więc nie połączyłem tego. Nagle ta rozmowa zamienia się w sesję terapeutyczną. Podoba mi się to, doceniam to.

Dying in Reverse, Cage the Elephant, ich najnowszy singiel, a my wracamy do rozmowy z Mattem Schulzem. Słuchając po raz pierwszy Dying in Reverse, zwróciłem uwagę na ciekawy moment, gdy

0: Chwilę przed ostatnim refrenem słyszymy takie spokojne, subtelne dźwięki pianina. Niespodziewanie jednak z takiego stanu błogości, a może letargu, wyrywa nas przester. Myślę, że idealnie łączy się to z tematem odrodzenia. Jak wyglądało powstawanie tej piosenki? I Matt Schulz odpowiedział tak. Wróciliśmy do sposobu pracy, który mieliśmy przy poprzednim albumie, kiedy próbowaliśmy stworzyć coś dobrego z destrukcyjnego okresu i wyciągnąć jak najwięcej z trudnej sytuacji.
1: You know, we've really gotten back to our process from the last album, where it was kind of trying to make something something good out of a destructive period of time. And
0: myślę, że przy tej płycie wróciliśmy do tego sposobu pracy i kiedy pisaliśmy tę piosenkę, w dużej mierze pozwoliliśmy sobie na chwilę zabawy i eksperymentowania.
1: I think that like when writing that song, it was very much we allowed ourselves to have that moment of play and that moment of experimentation and just.
0: To trochę jak z malowaniem. Na początku chcesz położyć na płótnie duże pełne emocji, pociągnięcia pędzla, a potem chcesz wejść w ten wewnętrzny dialog, tę rozmowę z samym sobą i coraz bardziej skupić się na tym, co właściwie próbujesz powiedzieć, wyrazić albo do czego próbujesz dotrzeć. I tak właśnie było z tą piosenką. Mieliśmy w studiu momenty, w których wszystko było w dużej mierze improwizowane, a potem wróciliśmy do tego i naprawdę wydobyliśmy ten pomysł na powierzchnię.
1: Really brought the idea to the surface, but the piano.
0: Ale ten moment z pianinem, szczerze mówiąc, był błędem. Właściwie pracowaliśmy nad piosenką, improwizowaliśmy melodię i różne rozwiązania strukturalne, a Metin, jeden z członków zespołu, po prostu grał sobie na pianinie w kącie pomieszczenia. Mikrofon akurat był włączony, dlatego w tle słychać, jak wszyscy rozmawiamy. Później próbowaliśmy odtworzyć ten moment, kiedy już go nagraliśmy, ale to nie brzmiało tak dobrze. Pomyśleliśmy więc, że może to, że wszyscy rozmawiamy w pomieszczeniu, jest całkiem fajne. To był jeden z tych szczęśliwych momentów, kiedy błąd okazuje się właściwym rozwiązaniem. Odpowiedziałem Mattowi, że czasem chyba boimy się błędów, a okazuje się, że dzięki nim dzieło staje się bardziej kompletne. Chociaż może nie powinienem mówić błąd, tylko odkrycie. To jeden z tych momentów, kiedy myślisz, wow, to jest niesamowite, to nie było to, czego szukaliśmy, ale okazało się właściwym rozwiązaniem. Poprosiłem również Matta Schulza, by nieco zdradził nam, jak wyglądała praca w studiu z nowymi producentami, braćmi Raisin, czyli Jerry Mayons, Ed Ponym i Justinem Raisin, bo w końcu teraz są dwie pary braci. Matt i brat Schulz, Cage the Elephant oraz bracia Raisin.
1: I think that, you know, the Raisin brothers.
0: Myślę, że bracia Raisin, podobnie jak brat i ja, to dwie zupełnie różne osoby. Obaj są artystami i to naprawdę niesamowitymi. Właściwie byłem trochę zaskoczony pracując z nimi oboma, bo początkowo odezwaliśmy się do Justina Raisina, żeby wyprodukował ten album. Uwielbiamy jego pracę.
1: We love his work.
0: Pojechaliśmy więc do studia w pierwszym tygodniu pracy, a drugiego dnia Justin mówi, hej, mój brat wpadnie, to naprawdę świetny producent i myślę, że będzie super. Zrobimy coś w rodzaju takiej braterskiej współpracy. A ja z bratem. Co? Nie wiem. Co to właściwie ma być? Rodzinne spotkanie? Co my w ogóle robimy? Ale potem jego brat się pojawił, a my... O mój Boże, twój brat to Seth Bunny? Co jest do cholery? To jest niesamowite. I bardzo szybko przerodziło się to w taką idealną burzę kreatywności. Napięcie, które istnieje między mną i bratem, jest czasami produktywne, a czasami nie. Ale ostatecznie tworzy między nami taką chemię, w której efekt końcowy jest większy niż to, co każdy z nas wnosi osobno. I myślę, że z braćmi Raisin jest bardzo podobnie, więc powstała z tego taka idealna burza, w której suma całego równania była zdecydowanie większa niż jego poszczególnej części.
1: The sum of the equation was definitely greater than the equal parts, if that makes sense.
0: Czego teraz po tylu latach tworzenia poszukujesz w swojej twórczości? Matt Schulz odpowiedział, to czego szukam to zdolność do komunikowania czegoś. Myślę, że teraz przede wszystkim chodzi mi o głębię przekazu i o to, żeby naprawdę potrafić przekazać tę ideę i ekspresję.
1: Potency in its communicative properties. Just like, I think now for me it's just about like depth of speech and
0: pod wieloma względami jest to dziwne, bo po tych wszystkich latach czuję, że w końcu naprawdę zaczynam angażować się w ten proces i rozumieć, czemu on właściwie służy.
1: After all these years I feel like I'm finally starting to really engage with the process and understand.
0: Przez tak wiele lat jako młody artysta byłem po prostu skupiony na tym, co jest fajne, albo na różnych tego typu rzeczach. Myślę, że teraz pewne tendencje stylistyczne są dla mnie bardziej jak dialekty.
1: They're definitely, I think that like stylistic leanings are more like dialects now.
0: I czuję, że mam dobre zrozumienie narzędzi, które są dostępne, żeby za ich pomocą wyrażać niektóre z tych rzeczy. Ale tak naprawdę chcę po prostu tworzyć bogate artystycznie, emocjonalnie i duchowo, a przy tym głębokie rzeczy. Rzeczy, które coś komunikują i mają w sobie prawdziwą zdolność do przekazywania czegoś głębokiego. I właśnie tego szukamy teraz i szczerze mówiąc, bardzo dobrze się z tym czuję.
1: I'm feeling really good about that, actually.
2: All right, cool. Thank you guys. We're Cage the Elephant.

0: Flow z koncertu w Chicago. Chyba tak afirmuje, żeby ten utwór pojawił się podczas koncertu w Krakowie, bo już 9 lutego zespół Cage the Elephant pojawi się w krakowskim klubie Studio. I co ciekawe, bilety wyprzedały się chyba po kilku dniach. Coś niesamowitego. Myślę, że spokojnie można by tak naprawdę zmienić chyba obiekt, żeby jeszcze więcej ludzi zmieściło się na tym koncercie. Przechodzimy więc do wątków koncertowych. Co jest dla ciebie bardziej ekscytujące i spełniające, gdy gracie nowy utwór po raz pierwszy przed publicznością i widzicie reakcję na żywo? Czy gdy gotowa, zaakceptowana wersja studyjna piosenki zostaje wydana i trafia na wszystkie urządzenia na zawsze?
1: I think they're two very different equal gifts.
0: Myślę, że to dwa bardzo różne, ale równie cenne dary i dwa różne doświadczenia. Kiedy kończysz pracę nad czymś w studiu, jest to jak osobiste odkrycie, które właśnie się urzeczywistniło, a potem, kiedy już jesteś na scenie, wykonujesz to przed publicznością i widzisz jej reakcję, jest to doświadczenie, którym w równym stopniu dzielicie się z innymi.
1: For an audience and the audience is responding, it's like having,
0: to trochę jak kiedy masz jakąś myśl albo przeżywasz coś i dzielisz się z tym z grupą ludzi, a wszyscy mówią, o tak, ja też to czułem. I mam wrażenie, że to po prostu dwa różne doświadczenia.
1: I felt that too and I feel like they're just different, honestly.
0: Co sądzisz o młodych zespołach rockowych działających dziś? Znajdujesz inspirację w tym, co robią, czy może czasami budzą w tobie nostalgię za czasami, kiedy sami zaczynaliście? Pomyślałem o tym pytaniu, kiedy zobaczyłem, że podczas waszej poprzedniej trasy supportował was naprawdę świetny zespół Hey Nothing z Atlanty. Niedawno słyszałem też rozmowę Eltona Johna z Westside Cowboy, w której mówił, że cieszy się, że ich inspiruje, ale jednocześnie oni inspirują jego do tworzenia muzyki. Czy kiedy trafiasz na młody zespół, który naprawdę cię ekscytuje, zdarza ci się czuć coś podobnego?
1: Yeah, 100%.
0: Czuję ogromną ulgę, jestem po prostu zachwycony tym, że ten kulturowy zeitgeist się zmienia i że artyści, którzy sami komponują swoje piosenki, grają na instrumentach, znowu zaczynają znajdować się w centrum kulturowej rozmowy. Uwielbiam rock and roll, to naprawdę świetna rzecz i obecnie pojawia się mnóstwo świetnych zespołów.
1: That are coming up right now.
0: I zgadzam się z tym stwierdzeniem, że to jest inspirujące. Dla nas inspirujące jest obserwowanie młodych artystów, którzy pojawiają się na scenie już tak na wczesnym etapie, są tak świetni w tym, co robią. Tak, uwielbiam to, to jest niesamowite. I tak, jest w tym też nostalgia. Widzisz kogoś, kto przeżywa swój moment i myślisz, wow, to jest naprawdę świetne, bo ten moment niewinności zdarza się w karierze tylko raz. Trudno to właściwie ubrać w słowa, ale chodzi o ten moment niewinności, kiedy wszystko wydaje się takie nowe i naprawdę takie jest. Ta energia, kiedy po raz pierwszy robisz ten pierwszy krok, to niesamowity moment. Dlatego obserwowanie innych artystów, młodszych artystów, którzy przeżywają teraz swój moment, jest naprawdę świetne. A kiedy widzisz, że ma to również wpływ na kulturę, to jest inspirujące. Tak, zdecydowanie jest teraz świetny czas dla muzyki. Na waszym drugim albumie z 2011 roku Thank You, Happy Birthday znalazł się świetny utwór 2024. Wasz bardzo ważny album Neon Peel ukazał się w 2024 roku i tak sobie pomyślałem. Gdybyś miał teraz napisać piosenkę zatytułowaną 2037, jakiego rodzaju byłaby to piosenka?
1: That's interesting. I don't know.
0: To ciekawe, actually, właściwie nie wiem.
1: Maybe we'll do that on the next album.
0: Może zrobimy to przy następnym albumie. To interesujące pytanie. Mam wrażenie, że jeśli chodzi o przyszłość, niekoniecznie pod względem stylistycznym, ale bardziej jeśli chodzi o cele i o to, do czego dążymy, chciałbym po prostu dalej odsłaniać kolejne warstwy. David Bowie zawsze był dla mnie i zresztą dla całego świata niezwykle interesującym, inspirującym artystą, ale z wielu różnych powodów, nie tylko stylistycznych, po prostu przez całą swoją karierę wydawało się, że nieustannie zagłębia się coraz bardziej, żeby dotrzeć do tego, o czym właściwie próbował mówić. Nie chodziło więc tylko o to, że cały czas rozwijał się stylistycznie, ale że coraz bardziej pogłębiał to, do czego dążył i mam nadzieję, że to zawsze będzie coś, co będziemy robić. Posłuchamy zatem piosenki 2024. Matt Schulz był moim i Państwa gościem. Dziękujemy za rozmowę.
1: Thank you. Have a good one. Bye.

Jay Matthews i Augustus Muller, czyli duet Boy Harsher, i proszę sobie wyobrazić, ale do tej pory był to duet romantyczny, także nie tylko muzyczny, ponieważ poznali się oni w szkole filmowej, ale ta płyta zaczęła już powstawać, kiedy tak naprawdę ich związek się rozpadł, jednak to ich nie powstrzymało, żeby stworzyć album Get Mean, który myślę jest jednym z ciekawszych płyt, które ukazały się w roku 2026, ponieważ myślę, że ta ich burzliwa relacja dodaje pewnej głębi. Tymczasem już na zakończenie Panopticum zabiorę Państwa na dwa koncerty. Na początku japońska grupa She Her Her Hers, którą miałem przyjemność w końcu zobaczyć w berlińskim Neue Zukunft.

Diagram X, She, Her, Her, Hers, formacja z Tokio, trio, które tworzy takie przepiękne muzyczne pejzaże i myślę, że ich muzyka może trafić także i do osób, które niekoniecznie może słuchają muzyki japońskiej, ale myślę, że tutaj język nie gra tak naprawdę takich pierwszych skrzypiec w ich muzyce i chodzi tak naprawdę o te dźwięki, a może wokal również jest instrumentem, jak w przypadku Tok Tok czy zespołu Low Moon, o czym opowiadałem na początku naszego spotkania. Kończymy dzisiaj Panoptikum. Dziękuję bardzo Tomaszowi Motlinkiewiczowi za zastępstwo, Matowi Szulcowi za rozmowę, a już za chwilę antena Radia 357 przybierze takie pastelowe, delikatne barwy. Piotr Stelmach i Wierność w stereo od godziny 19, to już za chwilę. Tymczasem na zakończenie jeszcze o pewnej grupie, która pojawiła się chyba parę tygodni temu w Warszawie. Zagrali fenomenalny koncert w warszawskim niebie Kiss Facility. To jest duet również romantyczny i muzyczny Salvador Navarrete, czyli Sega Bodega oraz Maya Alcaterio o przepięknym głosie. Utwór Flash Mix, który trochę kojarzy się z Mac G czy Princem przed państwem. Do usłyszenia.

Panoptykum. Dzisiaj ten pierwszy w sukcesji do tronu, czyli młody bisior dla Państwa prowadził tę audycję między 18 a 19. No i Panoptykum oczywiście w każdy czwartek w tych godzinach zapraszamy w imieniu autora i autorów, i autora i druhów zastępowych, świetnych zresztą też, niczym autor. Po 19 już. Tomasz Motlingiewicz, Piotr Stelmach, witamy bardzo serdecznie, jak w każdy czwartkowy wieczór zapraszamy do 21:00.

0: The Art of Pretending to Swim. To był 2018 rok. Tak sobie zaczerpnąłem kilka tygodni temu ten utwór, żeby teraz był naszym nowym początkiem, nowym otwarciem w wierności w stereo Villages. No i oczywiście Conor Bryan, mózg muzyczny tego projektu, tego zespołu. A Trick of the Light. No to tak, profile w mediach społecznościowych Radia 357, one działają, proszę je sprawdzić. Mój profil facebookowy też działa z wirtualną listą obecności, taki jestem Leon Niezawodowiec na tej grafice tam przedstawionej, taki i tam proszę wpisywać, wpisujcie miasta, wpisujcie wioski, pozdrawia serdecznie. Pułkownik Malinowski. Proszę wpisywać, gdzie Państwo słyszą, słuchają Radia 357, no i mail piotr.stelmach@radio357.pl. Może byśmy tak, może pani, pan poleciałby w kosmos?
1: And now a new breakthrough in space conquests. For the first time, the spaceman has to leave the ship and step out into open space. The first one to do this was Alexei Leonov. Everything is ready.

feel excellent. I see clouds and the sea.

Londyński zespół Public Service Broadcasting, który postanowił, że przede wszystkim będzie tworzył muzykę instrumentalną i do tej muzyki będzie używał odgłosów czy głosów pochodzących z różnych dokumentów, filmów, relacji, wydarzeń. No a ponieważ kosmos tu jest głównym tematem, to akurat ten utwór, czyli EVA, został zainspirowany pierwszym kosmicznym spacerem w przestrzeni kosmicznej. Pierwszym. To chyba był 1965 rok. Coś takiego, chyba tak. No i przepiękna płyta The Race for Space 2015. Public Service Broadcasting. Kiedyś już się z nimi spotykaliśmy w Wierności w Stereo i chcieli Państwo tych wycieczek w kosmos więcej. To, co teraz, to też jest w pewnym sensie kosmos, no bo taki zlepek, taka wydzieranka różnych inspiracji, różnych wokali, różnych głosów, różnych pomysłów, różnych szaleństw. A brzmi tak.

0: Taki mieli pomysł na to. Dieter Meier, Boris Blank. Co więcej, oni ten pomysł na tyle uniwersalnie podchwycili, to jest płyta z 85 roku. No to teraz, gdyby ktoś to państwu odpalił dziś i powiedział, no tydzień temu ta płyta miała premierę. Tam nie ma żadnych pieczątek czasowych na tej muzyce. Żadnych. W 85 roku wyprodukowane, wydane. W 2026 brzmi tak, jakby było wydane, wyprodukowane właśnie w 2026. Niesamowite. Duet Yellow, Desire, to właśnie z tej płyty Stella. Chyba ich najsłynniejszej. Kwadrans po godzinie 19. No przyznam szczerze, że bardzo wnikliwie śledzę te prezenty muzyczne i słowne, które Radio 357 dostało przez te 6 lat od różnych artystów i myślę sobie, że to jest jeden z tych prezentów najpiękniejszych. Hi!
1: Hey, this is Johnny Marr and you're enjoying the great, the independent, the honest Music Station, Radio 357.

No, oczywiście wyznawcy Depeche Mode powiedzą, hands off od tego utworu, od oryginału. Wyznawcy Placebo powiedzą, ich cover jest najlepszy. A wyznawcy John'ego Mara, co państwo na to? I feel you. No, moim zdaniem bardzo, bardzo udana wersja. Zresztą to jest taka pieśń, przy której jeżeli już się nagrywa cover, nie można za wiele kombinować. Już za chwileczkę, już za momencik John'y Marr będzie na naszej antenie opowiadał, wspominał, zapowiadał. Czego to nie będzie robił, ale rozmowa czeka. Muzyka też.

0: fantastyczny gaduła, naprawdę fantastyczny. Johnny Marr dla Radia 357 wkrótce. Na razie cieszmy się nową płytą, czyli The Age of Everything. No i wspominajmy też to, co było w niedalekiej całkiem przeszłości. The Well, to przed chwilą.
1: Wierność w stereo.
0: Tak, jesteśmy tu do 21. Państwo są już, widzę po wpisach na wirtualnej liście obecności na moim profilu facebookowym, że dzisiaj sporo Państwa. Bardzo, bardzo za to dziękuję. Dziękujemy. No to co, dżentelmeni? Co tam z polaroidami? Jak u Was z polaroidami? Cyk, cyk, cyk.

Mick Conn, Steve Johnson, Richard Barbieri, Rob Dini i oczywiście On David Sylvian, Japan. Tak było w 1980 roku. Ja przyznam szczerze, że jakoś specjalnie nikt niczym specjalnym, wyjątkowym tego nie spowodował. Po prostu sięgnąłem po płyty grupy Japan na półkę i stwierdziłem, że tam delikatna, może nie jakaś specjalnie gruba, ale delikatna warstwa kurzu na tych płytach jest. Trzeba ją po prostu zdmuchnąć, zetrzeć. Między innymi taką prezentacją Gentleman Take Polaroids na rok 1980 i tytułowy utwór z tej znakomitej ich czwartej płyty. Japan przed chwilą. Za 28 minut jest 20. Co do dnia, prawie co do dnia, bo to było 9 października 1981 roku, 45 lat temu. Ukazał się song, ukazała się pieśń. Nawet nie mogłem się wtedy spodziewać, że to się stanie moją ukochaną pieśnią tego zespołu.

0: Napisał ten utwór na podstawie, czy inaczej zainspirowany książką dla dzieci angielskiej pisarki Penelope Farmer, Charlotte Sometimes, taki tytuł ma ta książka. No i później to się przedostało do muzyki The Cure w taki właśnie sposób, bo Robert Smith to, jeśli chodzi o pisanie tekstów, pomysły na te teksty, człowiek, no przynajmniej w tamtych latach bardzo mocno zanurzony w literaturze. Charlotte Sometimes, 9 października 1981 roku ukazał się ten singiel i nastąpił po płycie Faith, która okazała się wiosną tego samego roku, pomyśleć, że takie utwory gdzieś w jakiś sposób decyzją liderów, muzyków, artystów nie dostają się na regularne płyty z nowym premierowym materiałem. To jest dosyć szokujące wciąż dla mnie i wciąż, mimo że powinienem się przez te wszystkie lata już do tego przyzwyczaić. A jednak jak niekoniecznie, przyznam szczerze. The Cure, Charlotte Sometimes, przed chwilą.
1: Radio 357.
0: No i też znakomita wersja Charlotte Sometimes na pierwszej koncertowej płycie zespołu The Cure. To tak nawiasem, a może nie nawiasem mówiąc. Za 22 minuty 20, no to chyba po raz pierwszy witamy ich na naszym radiowym pokładzie. Proszę się wsłuchać w te cztery kolejne minuty.

Było kiedyś takie określenie na niektóre zespoły, czy na niektóre dźwięki emo, że oni coś takiego mniej więcej grają. Ja niespecjalnie się sklejałem z tym terminem, przyznam szczerze, ale ta muzyka Australijczyków z zespołu Shock Corridor trochę mi o tym stylu, tym gatunku przypomina. Latem tego roku ukazała się ich debiutancka płyta zatytułowana po prostu Shock Corridor. No i tak się zaczyna In Shining Armor. Cóż, jeszcze do nich wrócimy dzisiaj do 21, bo myślę, że warto. Coś tam się pod spodem, a może nawet nie do końca bardzo pod spodem dzieje. A jak się w muzyce dzieje, lubimy to. To teraz kącik dla niepoprawnie romantycznych, a dlaczego nie mielibyśmy sobie przypomnieć jakiegoś wielkiego hitu z tego świata?

pan Tomek mówi taki walczyk. A ja od siebie dodam na 4 pa. Architecture and Morality. Słynny album Orchestra Manoeuvres in the Dark z 1981 roku. Jejku, ile tych dat. Mam nadzieję, że to dobrze wciąż pamiętam. Made of Orleans przed chwilą. 81 przed chwilą właśnie, a teraz w wykonaniu tych samych artystów 2023.

0: No jesień jakoś tak okazuje się szczęśliwa dla albumów Orchestra Monowers in the Dark, bo w listopadzie minie 45 lat od Architecture and Morality, a już niedługo miną 3 lata od Bauhaus Staircase, czyli jak do tej pory ich ostatniego albumu Look at You Now, to jego fragment przed chwilą. Przyznam, że nawet może będę miał okazję jakoś niedługo to chłopakom powiedzieć. Lubię sobie jeszcze powspominać i zderzyć ich muzykę i w radiu, i prywatnie z wtedy, z muzyką z teraz. Jakoś tak sobie myślę, że czas może troszeczkę, oczywiście chwilami, żeby nie było, chwilami staną w miejscu.
1: Radio 357.
0: Ich też tu jeszcze chyba nie było.

Yeah, I've got a fever. Yeah, I'm so warm, and no one here.

0: Czy to wywołuje reakcję? Zdecydowanie tak. Czy to jest śpiewne i melodyjne? Zdecydowanie nie. Czy coś się dzieje po drugiej stronie odbiorniku? Odbiornika? Mam nadzieję, że tak, bo to jest muzyka, która raczej ruguje ze swojego uniwersum określenie obojętność. Why Horses? Zespół ze znakiem zapytania, ta nazwa Why Horses? Why Horses? Z Cardiff, z Walii. No to właśnie tak, jeszcze bez płyty, jeszcze na razie są single, jeszcze na razie są podchody, przymiarki. Na cały album myślę, że będzie nieźle weird. Czekamy. Yo Big Day i I've Got a Fever przed chwilą. Taka muzyka gra, a chłopaki się pakują.
1: To jest, to jest, tutaj też jest.
2: Ty, a kalosze to w jakiej sprawie jadą?
1: No a jak było w Gdyni na koncercie, pod sceną? Lało, było to po kolana? Gdańsk jest niedaleko, to też nad morzem. Pogoda zmienna.
2: Wuje, to nie ten festiwal. W listopadzie na Inside Seaside to może sobie nawet śnieg z tym drugim ancymonem deszczem padać. A my co mamy? Dach, daszek, zadaszenie takie, rozumiesz?
1: A, no i to jest festiwalowy game changer i to się dla mnie podoba. 13-14 listopada, Gdańsk, hala Amber Expo, Inside Seaside. Najlepiej.
0: No i jeszcze trochę nowomowy wpletli w to wszystko. Marcel Krystian, Krystian Marcel, wkrótce cała rodzina, tutaj w ogóle cała watacha pojedzie do Gdańska. Oj, będziemy mieli dla Państwa dużo spraw fajnych tam właśnie do załatwienia i myślę, że je wspólnie załatwimy ku obopólnej radości. Zaraz będzie 20.
3: Wierność w stereo.
0: Tomasz Matlingiewicz, Piotr Stelmach z Państwem do 21.00.

Wspominam początki Radia 357, kiedy już była regularna antena tegoż radia i Tomek był jednym z naszych pierwszych gości. Tomasz Mreńca i Hania Rani tutaj, On the Other Side. No taki właśnie pastelowy początek tej godziny. Pastelowo w pewnym sensie będzie i teraz.

0: Pamiętam, jak kiedyś przed radiowym mikrofonem siedział Mr. Pizza Hook i mówił: La Volta is Apart to jest jedyny utwór Joy Division, z którego produkcji nigdy do końca nie był zadowolony Martin Hannett. Obojętnie w jakiej wersji byś to nie przedstawił, nie zagrał, nie wspomniał, no to nie, nie i nie. Ciągle się krzywił na to. Ale mówił to z uśmiechem, z dużą ilością nostalgii w głosie. Oj tak, sentymentu. Joy Division, Love Will Tear Apart, miłość nas rozdzieli. Tak, tak po prostu jesienią, żeby w jakiś sposób jeszcze trochę to podkreślić i może przybić tę jesienną pieczątkę na naszych spotkaniach.
1: Wierność w stereo.
0: Bo deszcz też może być piękny.

Da Williams, The Beauty of the Rain. To chyba teraz niespodziewanie trochę sobie pojedziemy do Mediolanu.

Włoski zespół z Mediolanu? Tutaj, w niepoprawnie romantycznych, czy w tym kąciku? No tak, Babilonia. Ich płyta z 2013 roku, Tales of Loving Hearts, a special album, Fallen with Ruby. Tak zatytułowany. Of All the Things We've Made, czyli utwór Orchestral Maneuvers in the Dark. W ich interpretacji to było wcześniej i przed chwilą z tej samej płyty The Remains of the Day. No to jeśli chodzi o orkiestrowe manewry w ciemnościach, jeszcze miniaturka.

Niecałe 3 minuty, jedna z najbardziej zapamiętywalnych melodii tamtego czasu i tamtego nurtu, jeżeli już musimy jakoś to wszystko przypisać i uporządkować tak jakby bardziej. Dazzle Ships, tym razem z tej płyty orkiestrą Novos in the Dark i Telegraph. A ponieważ ja Państwu na początku jesieni, na początku naszych spotkań jesiennych obiecałem, że będzie troszeczkę więcej New Romantic w tym rozdaniu, to...

Kiedy zespół Ultravox przygotowywał płytę The Collection, składankę swoją po latach do wydania, do odświeżenia, no to okazało się, że kilka skarbów jest. To nie jest jeszcze wersja ostateczna wielkiej miłosnej przygody, Love's Great Adventure. Work in Progress Mix, taki jest podtytuł tego właśnie utworu. No i troszkę można było się podomyślać, czy poobserwować, posłuchać, poorientować się, jak to wszystko tak na spokojnie sobie powstawało, aż doprowadziło do tego wielkiego finału, czyli wersji ostatecznej właśnie. Love's Great Adventure, dzisiaj w kąciku dla niepoprawnie romantycznych.

Tak, pamiętam spacery po Dublinie podczas mojego jedynego jak do tej pory pobytu w Irlandii i słuchanie płyty My Favorite Faded Fantasy Damiena Rice'a. Ależ to było przeżycie. Takes a lot to know a man. Człowieku, zwolnij.

0: No, nazywam to, traktuję to jako mini album, bo jednak 7 utworów, 20 minut, no powiedzmy sobie szczerze, że jakoś długo grająco to nie brzmi, ale muzycznie brzmi przepięknie, fascynująco. Muzyka z twistem, z jakimś problemem pod. Max Winter, tak zwie się artysta. No i Like the Season, z wykrzyknikiem Like the Season, to tytuł płyty. No czasami wplatam sobie takie niteczki z nowych garniturów tutaj do naszego czwartkowego spotkania. Czy są Państwo za?
1: Wierność w stereo.
0: A no właśnie, wirtualna lista obecności, bo Państwo ją tworzą, a ja tak miałem przeczytać i przeczytać. Killingham, Damian stamtąd, Lasocice Iwona, Piotrków Trybunalski Krystyna, a Bawaria też tutaj mi się gdzieś przemknęła. Kto z tej Bawarii, ale to jeszcze znajdę. Ja jeszcze to znajdę. Reykjavik Piotr, Szczecin Megi, Wyoming, czyli Łomianki. Dobre, Sławek stamtąd, Kuźnica Stara Mirek, Sosnowiec Daniel, Strzyżów Grzegorz, Łęczna Sylwia, gdzie jesteśmy jeszcze? Łochowo Maciej, Robercin Aleksandra, gdzie jest Bawaria? No ale to ja znajdę, ja jeszcze to znajdę. Dziękuję Państwu za już, proszę o więcej. Jeszcze można się wpisywać, mój profil facebookowy, ta lista, wirtualna lista obecności do Państwa dyspozycji. Japan! Wracamy do płyty Gentleman Take Polaroids.

My New Career. Davida Sylwiana. Jesienią można też smakować właśnie z grupą Japan i to będziemy robić częściej. To obiecuję. No i cóż, ile to lat? 31. 1995 rok. Dostajemy ich drugą płytę. Tam przepiękne High and Dry, jeszcze piękniejsze Street Spirit pod tytułem Fade Out na sam koniec. No a pod numerem 4, o ile dobrze pamiętam, pieśń, z którą się zostaje na całe życie.

tak, wszystko się zaczęło od Planet Telex, później The Bands, później High and Dry. I właśnie pod numerem 4 słuchasz tej płyty i świat staje w miejscu. Na pewno na 4 minuty i 50 sekund. Fake, Plastic Trees, zespół Radiohead. Obiecana jeszcze ponowna dzisiaj wycieczka, podróż piękna, chociaż emocjonalna, do Australii.

0: jak to określił przed chwilą Tomek Matlingiewicz, schizofreniczne Fontaines DC. No może coś w tym jest. Shock Corridor z Australii. Alarm Bell.
1: Radio 357.
0: Odsłuch na Dolnym Mokotowie napisał pan Marcin. Na wirtualnej liście obecności miałem znaleźć Bawarię, znalazłem. W deszczowej Bawarii się przysiądę, napisała Sylwia. Dziękujemy państwu za dwie wspólne godziny. Nasz określacz, czyli Tomek Matlingiewicz i Piotr Stelmach. To wszystko jeszcze The Ocean Blue na koniec. Pa, pa.

0: Fear of the dark, fear of the dark. I have a constant fear that something's always near. Fear of the dark, fear of the dark. I have a phobia that someone's always there.
1: Nie lękajcie się. Trzecia edycja Metal Topu Radia 357 odbędzie się w Halloween 31 października od godziny 19. A głosować można już teraz na stronie top.radio357.pl.
0: Niedźwiedziu, co to będzie?
2: Będzie piekło.
3: Na program zaprasza Świnoujście. Miasto szczególnie dbające o zdrowie psychiczne swoich mieszkańców.
4: Minęła 21. Magda Świerczyńska-Dolot. Dobry wieczór.
5: Plac na rozdrożu. Psychologia.
4: Dzisiaj w audycji poruszymy temat dostępności pomocy psychologicznej i psychiatrycznej, ale skupimy się na młodzieży i na dzieciach mieszkających w małych miejscowościach naszego kraju. Gdzie szukać pomocy, kiedy do najbliższego psychologa jest aż kilkadziesiąt kilometrów? Na to pytanie na pewno odpowiemy w dzisiejszej audycji. Kryzys psychiczny dzieci i młodzieży jest często niewidzialny, a brak dostępu do specjalistów staje się, jak Państwo doskonale wiedzą, dramatem wielu rodzin. I wiedzą Państwo też, że chodzenie do psychologa i psychiatry to wciąż wydaje mi się temat tabu, a to akurat jest ogólnopolska tendencja. Brak anonimowości, bo w małych miejscowościach przecież wszyscy się znają, często też brak kadry, a nawet wykluczenie transportowe. To tylko niektóre codzienne problemy. Jak przyznać przed sobą i innymi, że nasze dziecko potrzebuje wsparcia? Przyjrzymy się też tematowi od strony rodziców i gdzie tego wsparcia szukać. To wszystko zgłębimy w dzisiejszym programie. A ze mną goście w studiu w Warszawie, pani Joanna Kot, psycholog z Fundacji Wspólnie dla Sprawy. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór.
4: Jest też pan dr Tomasz Rowiński, psycholog, ekspert do spraw zdrowia publicznego, którego autorskie pomysły pomogły już tysiącom dzieci w całej Polsce. Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór.
4: I z nami jest także pani Gabriela Flis-Niśkiewicz, sekretarz miasta Świnoujście. Dobry wieczór, pani Gabrielo, słyszymy się?
8: Dobry wieczór, pani redaktor.
4: Pani Gabrielo, chciałabym zacząć takim króciutkim pytaniem. No bo właśnie, ja dziś zapowiadam, że my rozmawiamy o wsparciu psychologicznym w małych, w mniejszych miejscowościach, a zawsze mi się wydawało, że Świnoujście to raczej nie jest taka mała miejscowość. Jak to jest?
8: Nie, Świnoujście faktycznie nie jest taką małą miejscowością, ale też nie jest ogromną. Mieszkańców mamy około niespełna właściwie 40 tysięcy. Funkcjonuje u nas 15 placówek oświatowych, ale niestety, tak jak większość gmin, również i Świnoujście odczuwa ograniczenia związane z brakiem specjalistów.
4: A no właśnie, i o tym braku specjalistów i o tym problemie, o którym już pani wspomniała, ja również rozmawiać będziemy. I mamy też pytanie do państwa. Czy w państwa okolicach łatwo jest znaleźć pomoc psychologiczną dla dziecka? Mogą państwo pisać tekstówki w naszej aplikacji albo odezwać się do mnie bezpośrednio mailem magda.swierczyńska@radio357.pl. Dodam jeszcze na koniec, że w Gdańsku program realizuje Eden Król, a w Warszawie Tomek Matlinkiewicz. I teraz Happy Set Państwu zagra i będzie to zupełnie nieprzypadkowa piosenka.

0: Placu na Rozdrożu rozmawiamy dzisiaj o pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży w małych miejscowościach naszego kraju. Zarysujmy na początek problem. O zapaści w psychiatrii mówi się bardzo dużo od wielu lat. Sytuacja jest trudna, wydaje mi się, zwłaszcza w kontekście właśnie młodzieży i dzieci, bo według raportów z tego roku, z 2026, blisko 60% dzieci doświadcza problemów emocjonalnych lub psychicznych. To są lęki, depresja, wybuchy złości. Około 13-16% nawet dzieci i młodzieży ma zaburzenia psychiczne, a ostatnie raporty pokazują także, że blisko 58% uczniów zmagało się z problemami emocjonalnymi w ciągu roku, a ponad 40% nie miało profesjonalnej pomocy. Panie Tomaszu, to są statystyki ogólnopolskie, ale tak mi się wydaje, że w małych miejscowościach problem jest jeszcze większy, może być jeszcze większy. Jak to wygląda?
1: Sama epidemiologia nie wybiera miejsca. Ona jest taka sama w małych, jak i w dużych miejscowościach. Można mówić o jakichś cywilizacyjnych różnicach czy kulturowych. One działają in plus, in minus, więc ostatecznie pewnie małe miejscowości mierzą się, jeżeli chodzi o epidemiologię, z tym samym problemem, co i w dużych miejscowościach. Problem jest dostępnością i o tym trochę pani sekretarz mówiła, że te małe miejscowości borykają się z dostępem do kadry. Ta kadra generalnie jest bardziej dostępna w dużych miejscowościach. Z tym, że w przypadku dzieci i młodzieży tu kluczowa jest rodzina i szkoła. I wydaje mi się, że rodzina jest w każdej miejscowości, w większości. Dzieci mają dorosłego, który się nimi opiekuje. I też jest szkoła i te szkoły zatrudniają specjalistów, którzy w mniejszym lub większym stopniu są w stanie pomóc na pierwszym etapie problemu dziecka.
0: Natknęłam się na raport także z tego roku, który wskazuje o tym, mówi o tym, że w 102 gminach w Polsce nie ma ani jednego psychologa szkolnego. I trochę mnie to przeraziło, powiem szczerze.
1: Skala jest taka, że mamy, 2600 gmin, więc jeżeli w 102 gminach nie ma ani jednego psychologa, a oni są zatrudniani w reformie, nazwijmy to w reformie poradnictwa psychologicznego po stronie oświaty od 4 lat. Chyba tak, o ile pamiętam, to 4 lata już trwa ta zmiana, gdzie ileś tego psychologa musi być w każdej szkole. To wydaje mi się, że to jest sukces. Problem jest natomiast taki, że i po stronie systemu oświaty, i po stronie systemu ochrony zdrowia, czyli podmioty lecznicze, mamy sytuację teraz taką, w której żaden ten podmiot, ten ośrodek psychiatryczny nie jest w stanie samodzielnie rozwiązywać problemów mieszkańców danej gminy czy danego powiatu. I ta pomoc dla dziecka musi być troszkę inaczej sprofilowana, dlatego że ono żyje w rodzinie, w szkole, na podwórku. To są takie trzy miejsca, w których to dziecko funkcjonuje, czy w przestrzeni wirtualnej. Czwarte miejsce, ale załóżmy, że to taka rozszerzone podwórko. I tam generalnie powinniśmy myśleć o tym, jak sprofilować tą pomoc. I zakładamy, tak wynika z różnych badań i z organizacji systemu pomocy dla dzieci, że psychiatra na przykład dziecięcy jest na samym końcu i on jest naprawdę potrzebny do określonego procenta dzieci.
0: Właśnie tak sobie myślę, na co w takim razie możemy liczyć? Na jakie wsparcie mogą liczyć mieszkańcy małych miejscowości czy mniejszych miejscowości? Jakby jest taki pakiet, który jest zapewniony i on nie kuleje, czy raczej tutaj tak ogólnie dużo rzeczy można by było poprawić i o tym też będziemy rozmawiać? Panie Tomaszu.
1: To może tak. W przypadku takiej współpracy pomiędzy różnymi specjalistami, wydaje mi się, że samorządy i to, co samorządy oferują teraz, jeżeli chodzi o pomoc społeczną, oświatę, i w dużej mierze tych podmioty lecznicze, które działają, tu Świnoujście może jest takim wyjątkowym małym miasteczkiem, w którym nie ma żadnego ośrodka poziomu referencyjnego psychiatrii dziecięcej, to one współpracując ze sobą są w stanie zaopiekować te dzieci z małych czy z większych miejscowości. Tutaj jakby ta wielkość nie gra aż tak istotnej roli. No, problem zaczyna się wtedy, kiedy te służby, nazwijmy sobie, czy ten sektor publiczny, czy ci specjaliści, którzy są zatrudnieni, nie są w stanie ze sobą współpracować tak, żeby działać na rzecz tego dziecka, czy tej rodziny, bo są przepisy, bo jest pewna tradycja. I w przypadku małych miejscowości, to jest charakterystyczne dla małych miejscowości, tam wszyscy się znają, o tak to określę, czy może mają szansę się szybciej znać niż w dużych miastach. I niestety, wtedy, kiedy dziecko zaczyna mieć problem, no silniej działa ta tak zwana stygmatyzacja i silniej działa opinia publiczna, czy ten wstyd przed innymi, że no jak to tutaj moje dziecko ma problem psychiczny. I to jest właśnie problem w małych miejscowościach, że ten wpływ, czy ta presja opinii publicznej jest silniejsza niż w dużych miejscowościach i rodzice często z dziećmi zgłaszają się później. Niż by tego wymagał ten problem.
0: A jak już się zgłoszą, już ktoś chce zdecydować się no, na pomoc dziecku czy nastolatkowi, no to właśnie pojawia się kolejny problem, czyli ograniczone kadry, kolejki do specjalistów i to są takie właśnie niekończące się problemy.
1: I tu jest, które pewnie... Tak, i tu jest właśnie dosyć istotna rola samorządu, dlatego że samorząd jako ta instytucja, która no, realizuje potrzeby danej społeczności lokalnej, a trzeba tu oddać samorządowi w Świnoujściu, że naprawdę robi wszystko, co w jego mocy i robi dużo więcej niż przeciętna w województwie zachodniopomorskim. No, stara się organizować tą pomoc tak, żeby ona rzeczywiście była dostępna. No, stąd współpraca z fundacją w ten czy w inny sposób, ale żeby ona była dostępna wtedy, kiedy rzeczywiście jest potrzebna. I wydaje mi się, że to jest to, przed czym stajemy teraz, nawet w świetle tych ostatnich wydarzeń, że samorządy powinny mieć takie instrumenty i źródło finansowania, żeby od tej strony, mówię tu o zdrowiu psychicznym, dzieci, młodzieży, rodzin czy dorosłych, móc lepiej czy efektywniej zabezpieczać te potrzeby, bo to wcale tak nie jest, że pieniędzy nie ma w systemie. Pieniądze są. Tak jak państwo popatrzycie w dane statystyczne, to w tej chwili NFZ wydaje na dzieci, na psychiatrię dziecięcą ponad 1,5 miliarda, tam miliard, no dużo ponad 1,5 miliarda, a szkoła, oświata na samo wsparcie dzieci z autyzmem wydaje ponad 12 miliardów. Więc jesteśmy jednym z bogatszych krajów w Unii Europejskiej, licząc per capita, per ucznia, czyli to, ile my wydajemy na wsparcie ucznia ze spektrum, czy w ogóle w potrzebach edukacyjnych, no to jesteśmy dosyć bogatym krajem, wydajemy dużo pieniędzy, no ale one idą tak trochę w sposób niekontrolowany i idą poza samorządem de facto. I wydaje mi się, że włączenie samorządu jako trzeciej takiej strony w organizacji wsparcia dla dzieci, młodzieży czy dla rodzin byłoby tu rozwiązaniem chyba najbardziej optymalnym. No tylko trzeba dostosować do tego prawo i dać samorządom możliwość dysponowania tymi środkami w taki sposób, żeby jak najlepiej zabezpieczyć te potrzeby.
0: Pani Gabrielo, jak w takim razie wygląda sytuacja w wywołanym już Świnoujściu? Mam tutaj na myśli dostęp właśnie do pomocy i te finanse wspomniane, ale też świadomość... No i też taką gotowość rodziców do tego, żeby przyznać, moje dziecko ma problem, szukam pomocy.
2: Proszę państwa, w Świnoujściu próbujemy sobie z tymi problemami radzić od wielu lat, budując cały duży lokalny system wsparcia zdrowia psychicznego, nie tylko dzieci i młodzieży, oczywiście mieszkańców Świnoujścia, ale to, na czym się opieramy, to próbujemy ze sobą współpracować, czyli wszyscy przedstawiciele zawodów, które pracują z dziećmi i z młodzieżą, spotykają się i wypracowują wspólne rozwiązania. I tak przez tych kilka lat udało się zrealizować, utworzyć wiele nowych instytucji i naprawdę bardzo wiele działań, które z dużą skutecznością realizujemy, pomagając zarówno rodzicom, jak i dzieciom, całemu otoczeniu, całemu środowisku, które tego wsparcia potrzebuje. Samorząd Świnoujski, mając świadomość, że nie otrzymuje pewnych środków z Narodowego Funduszu Zdrowia, bo nie realizujemy na przykład Centrum Zdrowia Psychicznego, Społecznego od wielu lat taką instytucję uruchomił w ramach własnych pieniędzy. I oczywiście nie działa to w takiej skali jak Centrum Zdrowia Psychicznego finansowane z budżetu państwa. Natomiast realizujemy tam szereg działań takich bardzo podobnych do tych działań, które finansuje NFZ, czyli Zespół Psychiatrycznej Opieki Środowiskowej. Realizujemy oddział leczenia nerwic, ale w ramach tego ośrodka realizujemy również działania autorskie. Są tam projekty dla rodziców, dla dzieci, młodzieży od 10 roku życia. Jest kilka projektów autorskich. Oczywiście na skalę naszych kadr, czyli takich możliwości kadrowych, którymi dysponujemy, taką też liczbę dzieci jesteśmy w stanie objąć tym wsparciem. Z reguły z każdego projektu średnio rocznie korzysta od 10 do 30 osób. Jest to dużo, moim zdaniem, w skali miasta, zwłaszcza, że co roku są to nowe osoby w tych projektach. Poza tym Świnoujście ma dobrze działający ośrodek interwencji kryzysowej. Oczywiście działa poradnia zdrowia psychicznego, tak jak w większości powiatów, natomiast ona również realizuje działania i programy autorskie. To, na czym się skupiamy w Świnoujściu, to nie tylko na realizacji tych programów, które są rekomendowane przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, ale szczególną wagę kładziemy na te projekty, które są opracowywane przez naszych lokalnych specjalistów. Są to ludzie, którzy mają ogromne doświadczenie w pracy z dziećmi, z młodzieżą, z rodzicami, z opiekunami i na bazie tego doświadczenia i odpowiadając na potrzeby swoich odbiorców opracowują dla nas programy autorskie dla samorządu. Samorząd wdraża je pilotażowo. Każdy zresztą program, który realizowaliśmy w Świnoujściu przez te wszystkie lata, najpierw przechodzi pewien pilotaż, a później działa we wszystkich placówkach. To też jest nasza zasada. Jeżeli jakiś program się sprawdza, wdrażamy go we wszystkich placówkach oświatowych. Jeżeli podnosimy kompetencje kadry nauczycielskiej, psychologów, pedagogów, oferujemy to wsparcie nie tylko dla placówek naszych, publicznych, które prowadzimy, ale również dla placówek niepublicznych. Nie dzielimy dzieci na placówki prywatne i lokalne. To, co jeszcze, na co chciałabym zwrócić uwagę, to mamy wiele takich miękkich działań, czyli takich programów, które są kierowane bezpośrednio do rodziców na przykład. To są programy, które budują prawidłowo funkcjonujące otoczenie dla młodego człowieka, które pomagają bezpiecznie budować rodzicom relacje z młodzieżą, relacje oparte na zaufaniu i to oczywiście wpływa bardzo pozytywnie później na funkcjonowanie tej rodziny. Realizujemy szkoły dla rodziców. W każde szkoły dla rodziców to jest taki cały system warsztatów, które mają swoje poszczególne moduły. Tu nie będę Państwu już tym głowy zawracać, tego jest po prostu za dużo. Natomiast chcę zwrócić uwagę, że działamy we wszystkich obszarach, czyli pracujemy z dzieckiem poprzez między innymi programy, poprzez warsztaty, poprzez terapię, poprzez zajęcia sportowe, poprzez organizację wolontariatu, poprzez pracę z dziećmi na wszystkich pump trackach, skateparkach, wszystkich miejscach, gdzie dzieci uprawiają sport. Wprowadzamy od lat już animatorów profilaktycznych. No i oczywiście pracujemy z rodziną i pracujemy z kadrą. I ta praca z kadrą to jest właśnie przede wszystkim współpraca. Powołaliśmy taki nieformalny, międzyszkolny zespół profilaktyki. On już też u nas funkcjonuje kilka lat. To jest grupa ludzi, w żaden sposób niesformalizowana. Są to przedstawiciele placówek oświatowych, placówek pomocowych, czyli MOPR, Ośrodek Interwencji Kryzysowej. I to są osoby, które analizują każdego roku to, co realizujemy na terenie szkół. Składają do nas jakieś wnioski na temat problemów nowych, które się pojawiają. My na te problemy staramy się reagować. No miasto rzeczywiście nie szczędzi środków i te pieniądze przeznacza zarówno ze środków alkoholowych, jak i pozostałych środków własnych miasta, więc myślę, że mamy się czym pochwalić. Jeżeli mogę jeszcze o czymś powiedzieć, to o Regionalnym Centrum Kryzysowym. To jest taka inicjatywa, która jest też takim projektem autorskim całego województwa zachodniopomorskiego. To nie jest akurat pomysł Świnoujścia, ale Świnoujście jest bardzo otwarte na nowe inicjatywy, takie, które mają szansę przynieść dobre efekty. I weszliśmy w projekt, który realizuje województwo zachodniopomorskie. To jest oczywiście projekt finansowany z funduszy zewnętrznych i projekt polegający na tym, że zapewniamy pełne wsparcie zarówno w kryzysie dziecku, młodemu człowiekowi, rodzinie i jesteśmy też w stanie w ramach pracy tego ośrodka prowadzić kluby samopomocowe. To jest jeszcze przed nami, bo w tej chwili przygotowujemy nowy budynek pod funkcjonowanie tego ośrodka. No i oczywiście kluby, takie grupy wsparcia, bo bardzo często po różnego rodzaju działaniach, które realizujemy, uczestnicy zgłaszają potrzebę kontaktowania się ze sobą, utrzymywania jeszcze jakiejś więzi, relacji po to, żeby się nawzajem wspierać i po prostu ze sobą pomagać, wymieniać się doświadczeniami. Więc ten budynek, ten nowy ośrodek będzie w stanie zapewnić naszym mieszkańcom takie miejsce spotkań, tak ogólnie mówiąc.
0: Można się inspirować. Faktycznie sporo pani działań wymieniła, sporo takich pomocowych, więc no, jestem pod ogromnym wrażeniem. Chętnie wrócę jeszcze do tego, a zwłaszcza do tych finansów, o których pani mówiła, które można sobie mądrze jakoś tak jako samorząd właśnie gdzieś czy przełożyć, czy wyciągnąć, czy generalnie znaleźć, bo przecież w kontekście zdrowia psychicznego, wsparcia psychicznego czy psychiatrycznego, no psychicznego, to mówimy no, od dawna i cały czas te pieniądze, mam wrażenie, są problemem. I znowu właśnie w pewnym momencie państwo jako miasto, no właśnie, w Świnoujście postanowiło znowu zrobić coś, zmienić coś i stąd też pomysł, pan Tomasz o tym też wspomniał, połączenia sił z Fundacją Wspólnie dla Sprawy. Świnoujście jest pierwszym miastem, które dołączyło do projektu realizowanego przez Fundację, o którym to projekcie za chwilę usłyszymy od pani Joanny, zdalny psycholog. A skąd pomysł, pani Joanno, czy pani Gabrielo? Może pani Joannie teraz damy się wypowiedzieć na połączenie sił ze Świnoujściem.
3: Dziękuję bardzo.
0: Domyślam się, że dużo dobrego z tego wynikło.
3: Bardzo dużo dobrego. Pani redaktor, tak jak pani wspomniała, Świnoujście było pierwszym miastem, które rzeczywiście całościowo weszło w nasz projekt, a nasz projekt, czyli WellBeFi, zdalny psycholog, jest to projekt ogólnopolski, jest to projekt, który jest skierowany do placówek edukacyjnych, przy czym naszym celem jest po prostu zwiększenie dostępności profesjonalnego wsparcia psychologicznego dla każdej placówki edukacyjnej. Właśnie chcemy działać i to robimy od już ponad 2 lat. Działamy na terenie całego kraju i chcemy zapewnić dostęp właśnie do psychologa, nie tylko w dużych miastach, ale właśnie przede wszystkim w małych gminach, tam gdzie dostęp do tego profesjonalnego wsparcia jest rzeczywiście mocno, mocno ograniczony.
0: No właśnie, pani mnie poinformowała już wcześniej, że 90% gmin w waszym projekcie to właśnie małe i średnie miejscowości. To faktycznie jest nacisk duży położony.
3: Dokładnie tak, ponieważ my oferujemy wsparcie, no właśnie projekt nazywa się Zdalny Psycholog. Zdalnie świadczymy wsparcie i to takie interwencyjne, tak, w sytuacjach kryzysowych, jak również po prostu wsparcie w sytuacjach trudnych. Każdy, to znaczy uczeń, rodzic lub nauczyciel, kadra pedagogiczna danej szkoły, która przystąpi do naszego projektu, może do nas zadzwonić, napisać lub połączyć się na czacie wideo i po prostu porozmawiać, bo no, tak na tym to chyba polega, prawda, takie wsparcie, żeby przede wszystkim mieć z kim porozmawiać.
0: I to są bezpłatne. To jest bezpłatne wsparcie.
3: Tak, dokładnie. Dla osoby, która korzysta z naszego wsparcia, wsparcie jest absolutnie bezpłatne. Natomiast placówki w systemie takim abonamentowym są w projekcie, płacą niewielkie pieniądze za to, żeby właśnie móc zapewnić, tak, im, ich uczniom, rodzicom, nauczycielom gdzieś tam kontakt z psychologiem.
0: Pani Anno, albo panie Tomaszu, czy pani Gabrielo również, z czym najczęściej państwo się spotykają, z jakimi problemami mam na myśli u dzieci i młodzieży, jeżeli chodzi właśnie o zdrowie psychiczne, albo może pani Anna na przykładzie zdalnego psychologa, z czym przychodzą dzieciaki, z jakimi problemami? Oczywiście nie chodzi mi tutaj o to, żeby podpisywać kogoś imieniem, tylko bardzo ogólnie, no bo to są w tym naszym szybkim świecie bardzo konkretne na pewno problemy.
3: Oczywiście chętnie odpowiem, tym bardziej, że sama na co dzień dyżuruję właśnie w projekcie, czy to w kontakcie telefonicznym, czy tak jak wspomniałam, na czatach tekstowych, czy na czacie wideo. I proszę państwa, to są niesamowite telefony, niesamowite sprawy, z którymi przychodzą do nas, tak, czy młodzież, czy dorośli, ponieważ dzwonią i uczniowie. Uczniowie zaniepokojeni tym, że nie potrafią się odnaleźć w klasie, że nie rozumieją na przykład, dlaczego są odrzucani przez klasę. Lub dzwonią uczniowie, którzy nie radzą sobie ze stresem szkolnym, z presją wywieraną przez rodziców, przez nauczycieli. Czasem sami sobie narzucają bardzo wysokie standardy. Po prostu dajemy im możliwość porozmawiania na ten temat, czy to jest okej, czy nie okej, to co czuję, to co się dzieje, co za tym może stać i trochę jak sobie radzić. To w kwestii uczniów, tak? Jeżeli chodzi o rodziców, ponieważ bardzo dużą grupą, która do nas dzwoni, to są rodzice, co nas ogromnie cieszy. I proszę państwa, rodzice dzwonią też, można by powiedzieć, z dość niby prostymi pytaniami pod tytułem, czy to normalne, że moje dziecko robi, nie wiem, coś, prawda? Albo jak mam się zachować, kiedy moje dziecko zaczyna strasznie krzyczeć na mnie? Więc teoretycznie to nie są jakieś dramatyczne pytania, prawda? Natomiast my wiemy, że właśnie o to chodzi, żeby nie skupiać się na gaszeniu

0: pedagogowie szkolni, pedagodzy szkolni, ponieważ oni również do nas dzwonią, chociażby żeby skonsultować, jak postąpić w pewnym przypadku. Tak często dzwonią do nas psychologowie, którzy są na początku swojej kariery zawodowej i są sami w szkole wrzuceni, mówiąc potocznie, na głęboką wodę. Nie mają za bardzo na co dzień z kim porozmawiać i dzwonią do nas i to jest fantastyczne i w tym momencie robimy wręcz taką burzę mózgów. Zastanawiamy się, jak pomóc, jak do pewnego tematu podejść. U nauczycieli też się, nie ukrywam, często zdarza problem wypalenia zawodowego. Tego, że sobie po prostu nie radzą, jest ogromny poziom frustracji, też potrzebują wsparcia w zakresie radzenia sobie no, z gdzieś tam trudniejszymi rodzicami, tak, z osobami, które mają gdzieś no, ogromne oczekiwania wobec szkoły, wobec wychowawców. Nauczyciele rzeczywiście to jest też grupa, która bardzo potrzebuje wsparcia.
1: Tutaj wpadły dwie tekstówki podczas audycji. Jeden z naszych słuchaczy prosi o powtórzenie nazwy fundacji, więc powtarzam, jest z nami pani Joanna Kot, psycholog z Fundacji Wspólnie dla Sprawy. I drugie pytanie, co zrobić, aby w szkole moich dzieci była dostępna usługa zdalnego psychologa właśnie z państwa fundacji, pani Joanny. No to może od razu odpowiemy. No właśnie, tak żeby rodzice słuchający nas, czy nauczyciele słuchający, czy może młodzież, żeby wiedzieli, co dokładnie zrobić, żeby móc skorzystać z państwa wsparcia, państwa pomocy, która wyrównuje szanse, prawda, jeżeli chodzi o dostępność profesjonalnego wsparcia psychologicznego w mniejszych, większych miejscowościach w Polsce.
0: Oczywiście, proszę państwa, zapraszamy na naszą stronę Fundacja WDS, to jest skrót od w dobrej sprawie.org. Tam są wszelkie informacje, tam jest kontakt do nas. Nie ukrywam, że zainteresowanie projektem jest ogromne. My zaczynaliśmy 2 lata temu i proszę państwa, zaczynaliśmy z 8 placówkami. Teraz mamy placówek prawie 1000 w ciągu 2 lat.
1: No to świadczy o tym, jaka jest potrzeba ogromna. Ale rozumiem, że bo rozmawialiśmy na samym początku o kolejkach. Tutaj może nas pani na przykład nie straszyć kolejkami, czy też trzeba trochę czekać? Chociaż nie, no to zdalne, to chyba powinno być szybciej.
0: Jest dużo szybciej. Dyżurujemy w kilkuosobowym zespole i na tyle sprawnie też działa nasz system informatyczny, że jesteśmy w stanie zapewnić tą pomoc od poniedziałku do piątku, od godziny 8 do 20.
1: Cudownie, to bardzo się cieszę, że państwo pytają, no i zachęcam do tego kontaktu poprzez nasze tekstówki w aplikacji Radia 357, albo też można odezwać się do mnie mailem magda.swierczyńska@radio357.pl. A pytanie takie ogólne na dziś to, czy w państwa okolicach łatwo jest znaleźć pomoc psychologiczną dla dziecka? A może państwo mają inne pytania, tak jak na przykład właśnie pan Jacek, którego pytanie przed chwilą zadałam. Dziękuję. A teraz sobie posłuchajmy. Myślę, że Beatlesi by nam chętnie zagrali i także taką piosenkę, która mówi o pomocy.

0: Na program zaprasza Świnoujście. Miasto szczególnie dbające o zdrowie psychiczne swoich mieszkańców.
1: Dziś w programie mamy gości. Joanna Kot, psycholog z Fundacji Wspólnie dla Sprawy. Dr Tomasz Rowiński, psycholog, oraz jest z nami też pani Gabriela Flis-Niśkiewicz, sekretarz miasta Świnoujście. A rozmawiamy oczywiście o wsparciu psychologicznym dzieci i młodzieży, przede wszystkim w mniejszych miejscowościach naszego kraju. Panie Tomaszu, pan ma, myślę, spore doświadczenie w pracy z młodzieżą i dziećmi. Pokazuje pan, że ta pomoc psychologiczna to nie musi być taka trudna rzecz. To nie musi być tabu, a wiemy, że w większości, czy może nie w większości, ale w wielu przypadkach jest to jednak taki trudny temat. I nie trzeba pracować z dzieckiem tylko w gabinecie. Można robić dużo więcej, pan robi dużo więcej i właśnie chciałabym pana o to dużo więcej zapytać.
2: No, dużo więcej to czasami bardzo mało, bo chodzi o to, żeby nie dziecko dla gabinetu, tylko no, system jakoś wspierał to dziecko właśnie w tych trzech czy tam czterech obszarach, w których ono żyje. A druga rzecz, żeby rodzic nie był kurierem pomiędzy różnymi instytucjami i podmiotami, tylko no, naprawdę otrzymał wsparcie wtedy, kiedy potrzebuje, a nie gubił się w systemie, tak, i w biurokracji. I to, co nam się udało zrobić, czy to, co pokazywaliśmy w różnych miejscach, w których wdrażaliśmy taki model psychiatrii środowiskowej dla dzieci, to to, że pierwsze to trzeba przyjąć w ogóle jakieś definicje tego zdrowia psychicznego. I tak, zresztą w Instytucie Psychologii wypracowaliśmy taki model, przetestowaliśmy go empirycznie, no to później go wdrożyliśmy. Także od nauki do praktyki to była jedna rzecz. I tam są dwa takie kluczowe elementy. Pierwsze to jest właśnie relacje, odbudowanie relacji, a druga rzecz to jest odblokowanie potencjału, czy rozwój dziecka ku samostanowieniu. I czasami polega to na tym, że dziecko, jeżeli jest samotne, co to znaczy dziecko samotne, to znaczy, a dużo teraz dzieciaków i młodzieży deklaruje, że właśnie jest samotne i o tym pani Joanna mówiła, że jestem w klasie izolowany albo nie mam od kogo wziąć pracy domowej, jak mnie nie ma trzy dni w klasie, tak, w szkole. I czasami to jest zbudowanie relacji, czy to przez zajęcia w szkole, czy przez tak zwane grupy podwórkowe, zbudowanie relacji tym dzieciom. No teraz można włączyć te różne elementy też socialowe, czy internetowe, czy nawet gry ku temu wykorzystać. I to jest element zdrowienia. To znaczy, jeżeli dziecko nie ma relacji, nie będzie zdrowe. Trzymanie go w gabinecie, tworzenie jakichś elementów psychoterapii, wprowadzanie psychoterapii jest tutaj naprawdę niepotrzebne i nieefektywne. I na tym etapie, że tak powiem, rozwoju dziecka, to właśnie zależy, na jakim etapie jest ono, bo jeżeli to jest małe dziecko, no to chcemy odbudować tą więź z rodzicem, tworzyć tą bezpieczną relację z rodzicem, bo to jest najważniejsze, jak ono jest małe, a jak jest w okresie nastoletnim, no to ta separacja, czyli oddzielanie się od rodziny, a ta grupa rówieśnicza zaczyna odgrywać kluczową rolę, więc no chodziłoby o to, żeby miał taką grupę normatywną, w sensie takim, no taka, która mu służy i jest ku jego rozwojowi. No i to jest główny wysiłek specjalistów, żeby stworzyć mu, czy tych specjalistów, których ja zatrudniałem, to taki był ich główny wysiłek, żeby tworzyli takie miejsce właśnie, gdzie się uda zbudować relacje tym dzieciom. I jak państwo widzicie, nie potrzeba tutaj psychiatry, nie potrzeba gabinetu psychoterapeutycznego, potrzeba po prostu włączyć w społeczność lokalną te dzieci, żeby one nie czuły się samotne i nie były izolowane. Teraz coraz częściej to dotyczy też rodziców, dlatego że rodzice, którzy się borykają na przykład z dziećmi, z zespołami genetycznymi, mają tą trudność, że mają dzieci właśnie ze spektrum autyzmu, no to oni, ci rodzice często pozostają sami, no, są sami z tym problemem i trudno im też wyjść. I w tych małych miejscowościach często to jest właśnie ta opinia publiczna, czy ta stygmatyzacja problemów psychicznych działa silniej i im trudno wyjść po pomoc. I też działaliśmy tak, żeby no, objąć wsparciem tych rodziców. No, jest taka, to jest mało obecne w Polsce, ale jest wdrażane, to samorząd też może wdrożyć to w swoich ośrodkach, tak zwana terapia wielorodzinna, czyli no, nie rodzina sama przychodzi, tylko wiele rodzin z danym problemem spotyka się właśnie na taką terapię rodzinną i te relacje, czy te rodziny zaczynają się wspierać, czy tworzyć taki element no, wsparcia takiej sieci społecznej, która w razie kryzysu jest i może pomóc. I taka jest rola, wydaje mi się, tych osób, które są zaangażowane w pracę w psychiatrii środowiskową, żeby wykorzystać ten potencjał, który jest, tą ofertę, którą daje samorząd w różnych aktywnościach. Mogą być to zajęcia sportowe, kulturalne, piknik, no, różne rzeczy samorząd robi i tak włączać te dzieci, które są samotne i rodziców, którzy są samotni właśnie w tą społeczność lokalną. No i to jest jeden z elementów zdrowienia. To można mierzyć, to można sprawdzać, czy to wsparcie działa, a dopiero później jest ta druga linia. Tak. Jak to nie zadziała, to jest druga linia, czyli zastanawiamy się, czy tu potrzeba farmakoterapii, czy innych oddziaływań.
1: Mhm. A ta terapia wielorodzinna jest z udziałem psychologa, czy nie?
2: Tak, to mogą być psychoterapeuci. To najczęściej robią psychoterapeuci. Jest odpowiednie szkolenie, ono nie jest długie. Jest kilka ośrodków w Polsce, które z tego szkoli. Nie wymaga to jakiejś, nie wiadomo, jakiejś wiedzy tajemnej. Można też organizować takie wsparcie dla rodzin, czy grupować, próbować oddziaływania grupowe wprowadzać też na poziomie tak zwanych, my to nazywamy, niskoprogowych oddziaływań, czyli nie trzeba mieć wykwalifikowanej kadry szkolonej wiele lat. Właśnie wystarczy mieć tą kadrę dostępną, która jest, psychologów, czy pedagogów specjalnych, czy pedagogów po prostu szkolnych, czy psychologów szkolnych. No tylko trzeba mieć dostęp do wiedzy i podręcznik, żeby wiedzieć, jak to robić. No i tutaj na przykład fundacja też wspiera psychologów szkolnych, czy no taką interwizję państwo właśnie robicie dla nich. No to w momentach kryzysu, żeby ci psychologowie właśnie mieli superwizora, czy właśnie taką interwizję koleżeńską, żeby móc się podzielić tym problemem, który wystąpił. Więc takich technik i procedur wsparcia, takich udowodnionych naukowo, że one działają, tak jak w każdym leczeniu. Wiemy, że one działają, jest wiele. Może być to wdrażane, a myślę, że jest system na tyle rozwinięty, że ta organizacja wsparcia dla tych, którzy wspierają, czyli przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, też zaczyna się tworzyć i to zaczyna być coraz bardziej takie obecne w przestrzeni, że ci, którzy pomagają, też czasami potrzebują pomocy.
1: To prawda, bardzo często. To jeszcze dopytam, bo wspomniał pan o samorządzie, a my tutaj już tak zmierzamy ku rozwiązaniom, jakimś takim też sytuacjom, jak wyjść, co być może jeszcze zrobić, a jest cała masa rzeczy do zrobienia, żeby było lepiej. No właśnie, gdzie tu się pojawia samorząd, który mógłby na przykład takie terapie wielorodzinne zafundować, rozumiem, tak?
2: Tak, no to jest samorząd, jeżeli chodzi o pomoc społeczną i oświatę, to samorząd trzyma tutaj wszystkie narzędzia i finansowanie. Jeżeli chodzi o ochronę zdrowia, trochę mniej. Więc to, co może zrobić teraz samorząd, trochę to w Białej Księdze Centrum Zdrowia Psychicznego pisał marszałek województwa pomorskiego. Tam pomagaliśmy mu pisać i opracowaliśmy taki system koordynacji na poziomie samorządu, czyli co samorząd mógłby stworzyć na bazie tego, co jest teraz, żeby zacząć koordynować te usługi, zasoby, które ma w regionie, ale też zaprosić podmioty lecznicze do tego. No tu o tyle ma łatwo miasto Świnoujście, ponieważ ten szpital jest miejski, czyli właścicielem jest samorząd. Żeby zaprosić tych różnych specjalistów, decydentów, dyrektorów, kierowników tych ośrodków i spróbować wspólnie wypracować taki system, który działa na rzecz rodziny i dziecka czy dorosłych lokalnie. Tak, żeby ci specjaliści mogli działać w jednym celu, żeby mogli przekazywać sobie informacje, które mogą sobie teraz od strony prawnej przekazywać, bo to nie jest tak, że nie mogą. No jest ileś elementów, które samorząd mógłby zrobić. Teraz też zespół, którego jestem członkiem, zespół do spraw analizy analizę zdarzeń, w których małoletni poniósł śmierć. Jest taki zespół przy Ministerstwie Sprawiedliwości. Wydaliśmy 5. raport, w którym mocno akcentujemy i któryś raz już akcentujemy, że ta koordynacja i współpraca jest kluczowa w minimalizowaniu ryzyka poważnych zdarzeń, na przykład w przemocy domowej. I to też jest jakby w gestii samorządu, to znaczy samorząd może takie centrum, taką jednostkę, taki ośrodek powołać, no tylko właśnie trzeba mu przypisać pewne kompetencje i zbierać ludzi w terenie. Zbierać ich naprawdę na cykliczne spotkania i omawiać problemy, które są we współpracy, no tak, żeby efektywniej pomagać mieszkańcom.
1: Pan Piotr napisał: dzień dobry, mój syn potrzebował pomocy psychologicznej, znaleźliśmy tę pomoc, ale okazało się, że jego rówieśnicy w szkole dowiedzieli się o tym, nie wiem jak, ale jednak zdarzyło się, że potem syn był piętnowany. Gdzieś jest dziura w tajemnicy lekarskiej, to trzeba naprawić. Chcieliby państwo skomentować? Pani Joanno albo panie Tomaszu?
3: To znaczy, z punktu widzenia nas jako psychologów, to jest dramat, że proszenie o pomoc i sięganie po pomoc jest tak stygmatyzowane. To jest, proszę państwa, niewiarygodne, że nadal taki mit funkcjonuje, że właśnie lekarz od zdrowia psychicznego to jest jakiś gorszy lekarz lub to jest wstyd poprosić o pomoc, kiedy się tej pomocy potrzebuje. To jest naprawdę niewiarygodne, ponieważ kiedy boli nas ząb i idziemy do dentysty, to nikt nam nie mówi, że jesteśmy, nie wiem, słabi albo jesteśmy jacyś dziwni, niesprawni. Nie, to jest oczywiste, prawda, że sięgamy po pomoc. I nadal pokutuje to przekonanie, że właśnie zdrowie psychiczne jest bardziej, nie wiem, dbanie o zdrowie psychiczne jest bardziej wstydliwe.
2: To tutaj może tak, bo to często rodzice się mierzą z czymś takim, że na przykład jak dziecko ma jakieś problemy emocjonalne albo jest, przeżywa smutek taki głęboki, albo lęki ma, albo mierzy się właśnie z tym problemem ze spektrum autyzmu, to jest coś, co da się ukryć w grupie rówieśniczej. Wydaje mi się, że tego się nie da ukryć i nawet nie ma co tego ukrywać. No bo właśnie dlaczego mielibyśmy to ukrywać, że mierzymy się z jakimś problemem, czy jesteśmy chorzy. Ale to niestety jest ten element stygmatyzacji i rodzice chcą chronić swoje dzieci właśnie w obawie przed tym, że grupa ich odrzuci, że to jakieś dziwne dzieci albo... No dzieci zresztą teraz często używają tego języka psychiatrycznego, właśnie ADHD-czyk mówią, czy tam chory na autyzm, i to jest taki element piętnowania czy wyśmiewania rówieśników, no ale to jest rola szkoły, tak? To jest ten element, który jak z rodzicami na przykład często rozmawialiśmy, że no, jeżeli dziecko się przenosi ze szkoły do szkoły, no bo tam już była ta przemoc rówieśnicza straszna i dziecko z zespołem Aspergera wchodzi do nowej szkoły, to nie ma co ukrywać, że ono ma zespół Aspergera, tylko właśnie powiedzieć, że właśnie ma, może tak reagować, może w takich sytuacjach tak reagować, no to warto mu pomóc na przykład, a nie dziwić się później, że dziecko inaczej reaguje, przygotować klasę do tego, rozmawiać z wychowawcą, z innymi rodzicami, dlatego, że to jest ta sytuacja, w której no, nie da się ukryć. No, nikt na przykład nie ukrywa to, że dziecko jeździ na wózku, albo ma pompę insulinową, albo musi jeździć na dializę. No, nie ma takiego elementu, w którym próbujemy to ukryć w szkole, tak? Albo tylko to jest właśnie coś, z czym się mierzymy i tu jest duża potrzeba takiej edukacji czy kampanii. To trochę się zmienia. To w dużych miastach może szybciej niż właśnie w mniejszych, gdzie no, to nie jest aż tak stygmatyzowane. I to, co doświadcza właśnie słuchacz, tata tego dziecka, to właśnie doświadcza tego elementu stygmatyzacji. Ja bym chciał chronić, też chciałbym chronić swoje dzieci przed odrzuceniem. To jest ten problem, tak? To wydaje mi się, że to można go rozwiązać właśnie w taki sposób, że się o tym mówi, rozmawia, przygotowuje klasę, dzieci, czy mówi o tym, że to jest jakiś element, który teraz za chwilę minie, no bo się wyleczy i tak dalej, jak z każdą inną chorobą. I to właśnie w przerwie rozmawialiśmy z panią Janną, że to jest, zastanawialiśmy się, co zrobić, żeby dzieci się czuły bezpiecznie w szkole. W kontekście różnych wydarzeń, które teraz się dzieją i tak dalej, że to jest...
1: Teraz tak.
2: że to jest chyba dosyć kluczowe, żeby ta społeczność szkolna czuła się bezpiecznie w mówieniu też o tym, że mam jakiś problem, albo że widzę jakiś problem, albo że mój kolega ma problem, albo potrzebuje pomocy, bo sobie z czymś nie radzi. I to już jest kwestia jakby szkoły, to znaczy nikt tego nie zastąpi, nikt tego nie wyczaruje. Jeżeli grono pedagogiczne, nauczyciele czy rodzice, oczywiście tyle, na ile da się ich zaprosić, no nie stworzy takiego klimatu w szkole, gdzie będzie można w sposób bezpiecznie mówić o problemach na początku, a nie kiedy już jest sytuacja no tak dramatyczna, że ten uczeń szuka rozwiązań, które niekoniecznie są dobre. Więc no to jest chyba ten problem teraz bardzo aktualny. Czy jak sprawić, żeby dzieci czuły się bezpiecznie w szkole? Bezpiecznie to znaczy, żeby mogły mówić spokojnie, że właśnie mają problem, albo sobie z czymś nie radzą, albo że mają trudną sytuację w domu, albo że ich rówieśnik na przykład ma dziwne pomysły i oni się martwią o niego, tak?
3: To ja może, dodam, że w sumie przecież, jeżeli chcemy, żeby dzieci potrafiły mówić o swoich problemach, o trudnościach, to generalnie powinniśmy zacząć od siebie, prawda? My, dorośli.
1: A no właśnie.
3: Ilu z nas ma problem, żeby przyznać, że jest mu ciężko, że sobie nie radzi? Jeżeli chcemy, żeby nasze dzieciaki potrafiły to powiedzieć, to proszę państwa, no wszystko jest w naszych rękach, tak? Spójrzmy najpierw na siebie. To tak samo jest, kiedy chociażby tutaj rozmawiamy z dziećmi, które dzwonią do zdalnego psychologa, rozmawiamy o tym, że one dzwonią i mówią na przykład, że nie wiedzą, co zrobić, bo chciałyby mniej korzystać z elektroniki, chciałyby ograniczyć korzystanie z mediów społecznościowych, tylko nie wiedzą, jak to zrobić i czy możemy coś podpowiedzieć. No to my w ramach konsultacji oczywiście szukamy jakichś pomysłów i rozwiązań, natomiast problem często leży w całej rodzinie, to znaczy rodzice również nadużywają, tak, chociażby tych elektroniki i dziecko ma taki przekaz i dziecko samo z siebie nie potrafi wymyśleć innego sposobu na spędzanie wolnego czasu, jak to, co widzi u dorosłych. Dlatego to jest też przekaz, który często tam w fundacji towarzyszy, że drogi rodzicu, no naprawdę zacznij od siebie.
2: Tak, i tu jest taka dosyć ważna rzecz. No, oczywiście nauczyciel nie będzie się dzielił swoimi problemami z klasą, czyli szkoła jest trochę innym środowiskiem, ale no, dobrze było, żeby nauczyciel też mógł, czy miał grupę, w której może porozmawiać o swoich problemach z klasą, tak, niekoniecznie wobec dzieci. I też to już może takie, bo to moja żona wymyśliła taki, mam czwórkę dzieci, no i moja żona wpadła na taki pomysł, jak dzieci były małe, teraz już są nastoletnie, dorosłe, to już może trochę inaczej, ale jak były małe, to robiliśmy sobie takie wieczory. To tak weszło w krew, że właściwie codziennie już tak się spotykaliśmy wieczorem, żeby sobie z dzieciakami porozmawiać o tym, co było trudne tego dnia, co było łatwe. No i my też z moją żoną mówiliśmy o tym, co było dla nas trudne, co łatwo. Oczywiście na tyle, na ile mogliśmy to przy dzieciach powiedzieć, bo to dziecko musi to unieść też, tak? I myślę, że to jest coś, co może dla państwa słuchaczy, albo w ogóle dla państwa jest, może być takie fajne, takie po prostu nawet raz na tydzień się spotkać z dziećmi wieczorem, porozmawiać o tym, co było trudne w tym tygodniu, albo co było łatwe, bez komentowania. To jest dosyć ważne, żeby rodzice nie wchodzili w taką rolę już, że tu pomożemy ci dziecko rozwiązać i w ogóle albo na przykład doradzać, albo oceniać, że no może źle postąpiłeś, lepiej. Właśnie nie, to jest taki element, kiedy mówimy, każdy ma te swoje 3 minuty, to czasami trwało 1,5 godziny to spotkanie, czasami trwało krócej, ale no, że jest ten element, kiedy te dzieci mogą wypowiedzieć coś bez obawy, że zostaną ocenione, albo że rodzicom się coś nie spodoba. To jest trudne dla rodziców na początku, no bo to wynika jakby z chęci pomocy dziecku i takiego rozwiązania jego problemu tu i teraz. Ale to jest takie ćwiczenie, które jest dobre dla rodziców też i dla dzieci, żeby nawzajem siebie posłuchać. Na początku będzie drętwo, sztywno albo tam, prawda? No tak może być, jak nie. Rodzina nie jest zwyczajna, że tak powiem, zasiąść wieczorem, żeby porozmawiać o tym, jak minął tydzień. Ale to jest dobre ćwiczenie. Myślę, że to w niedzielę czy w sobotę, tak jak rodzice znajdą czas, żeby usiąść z tymi dziećmi wieczorem, właśnie odłożyć telefony, żeby tam nie było telewizora, żeby nie grał. No i chwilę porozmawiać właśnie o tym, jak ci minął tydzień, co było dla ciebie dobre, a co było złe. Małe dzieci szybko w to wchodzą, Później w okresie nastoletnim bywa różnie. Też mieliśmy trudne te spotkania, ale się nie poddawaliśmy, bo naprawdę były czasami bardzo trudne. No, ale to, że tak powiem...
1: Ale da się.
2: Da się, da się.
1: Trzeba próbować. Pani Joanna do nas jeszcze napisała i to jest dobra wiadomość. Pracuję w małej szkole ponadpodstawowej. W mojej ostatniej klasie było kilka osób, które korzystały z pomocy psychiatry i psychologów. Otwarcie mówiły o leczeniu i o terapii. W tej klasie miałam też dwie osoby w spektrum, a w spektrum nie było stygmatyzacji. Problemem była bardziej trudność akceptacji niektórych zachowań, które były uciążliwe dla innych. Brakuje superwizji dla nauczycieli i to też wspomnieliśmy już o tym, a ja jeszcze tak, ponieważ no niestety zbliżamy się do końca audycji, moglibyśmy mówić i mówić, bo na początku też rozmawialiśmy o tym problemie kadrowym i o tych wiecznych kolejkach. Co my z tym możemy zrobić? Bo to jest coś, co się pojawia wszędzie. Problem kadrowy, czyli psychologów brakuje, kolejki są, a jak człowiek chce skorzystać nawet, jak chce skorzystać z prywatnej pomocy, to też nie jest wcale aż tak łatwo i tak szybko.
2: No od strony systemowej...
1: No właśnie, to na to pytanie odpowiem,
2: no to już
1: panie
2: mówię.
1: Tomaszu.
2: Od strony systemowej, proszę Państwa, mamy 530 ośrodków w tej chwili pierwszego poziomu referencyjnego. Stworzyliśmy to jako kraj w 5 lat. To jest ewenement na skalę europejską też, że udało nam się tak zwaną pierwszą pomoc przedlekarską stworzyć tak szybko. Ja myślę, że tu dodawanie kolejnych gabinetów nie zmieni sytuacji, dlatego że w każdym systemie już takim dojrzałym, gdzie mniej więcej jest jeden ośrodek, kilka ośrodków na powiat, powinno być tak, że zaczyna się wdrażać tak zwaną opiekę stopniowaną. Opieka stopniowana polega na tym, że rozpoznajemy problem i jest tak zwana pierwsza linia leczenia. Może być to lekarz POZ-u, może być to właśnie taki ośrodek, może być ta psychiatria środowiskowa. W przypadku zaburzeń psychicznych jest to psychiatria środowiskowa, czyli współpraca ze szkołą, z pomocą społeczną. Także pomagamy dziecku i 80% problemów tych dzieci i rodzin nie wynika, że tak powiem, z takich zespołów, które wymagają leczenia psychiatrycznego czy leczenia szpitalnego. I dobrze jest organizować wtedy system tak, no mówimy o takim triażu, czyli wprowadza się taki triaż, kiedy dziecko trafia, to, które powinno trafić do lekarza, trafia do lekarza, a to, które nie powinno trafić, nie trafia do tego lekarza. My teraz mamy problem z lekarzami taki, że dosyć spora część, i to lekarze mówią, przychodzi dzieci, z którymi oni nie wiedzą, co zrobić. To znaczy, to nie jest problem lekarski, nie jest problem na farmakoterapię. Zupełnie lekarz tu nic, no chyba, że jest psychoterapeutą albo terapeutą, no to może działać tak, ale lekarsko tu nie ma nic do roboty. I zajmują czas i kolejkę wysoko wyspecjalizowanej kadry, przychodzą z problemem, który nie jest w ogóle do nich. Znaczy on nie jest w stanie im pomóc efektywnie.
1: Czyli panie Tomku, co wtedy zrobić? No właśnie, przepraszam, że tak
2: wtedy
1: przyspieszam
2: ułożyć,
1: pana.
2: Tak, już dobrze, panie redaktor, już mówię, to się układa tak zwaną opiekę stopniowaną. Są na to systemy opracowane, są na to opracowane sposoby finansowania tej opieki stopniowanej. Potrzebna jest decyzja polityczna, że wdrażamy opiekę stopniowaną w ochronie zdrowia psychicznego.
1: Bardzo ważna sprawa, opieka stopniowana. Tutaj jeszcze państwo piszą tekstówki, już nie będę wszystkich czytać, ale państwo generalnie też mówią o tym, że rodzice, nauczyciele, że przykład idzie z góry, należy też wszystkich, no właśnie, mówić głośno o problemach i też wspierać wszystkich. Bardzo dziękuję państwu dzisiaj za udział w audycji Plac na Rozdrożu. Joanna Kot, psycholog z Fundacji Wspólnie dla Sprawy. Dziękuję. Pan dr Tomasz Rowiński, psycholog, ekspert do spraw zdrowia publicznego. I pani Gabriela Flis-Niśkiewicz, sekretarz miasta Świnoujście. Bardzo, bardzo państwu dziękuję. Marta Świerczyńska-Dolot audycję dzisiaj prowadziła. Realizowała Eden Król w Gdańsku i Tomek Matlinkiewicz w Warszawie. Dziękuję. Kłaniam się państwu z Gdańska.
0: Na program zaprasza Świnoujście. Miasto szczególnie dbające o zdrowie psychiczne swoich mieszkańców. I don't like my mind right now, stacking up problems that are so unnecessary.

Takie hiciory dzisiaj w Neurotransmisji. Witam wszystkich, Basz z tej strony. W ogóle dzisiaj będzie dosyć hiciarnie, dosyć piosenkowo i około popowo, przynajmniej jak na formułę neurotransmisyjną. Zaczęliśmy od Kylie Minogue, nie bez powodu. Zgodnie z moją tradycją składamy życzenia wydawnictwu, tym razem z okazji 25-lecia. Bo tyle lat minęło od wydania Fever, albumu Kylie Minogue, który chyba był takim jej powrotem trochę na scenę, z przytupem, bo Can't Get You Out of My Head był absolutnym hitem, do dzisiaj nim jest. Z okazji tej rocznicy planowane są remiksy tego utworów z tego albumu, między innymi od Rogera Sancheza, Fisher Spoonera i Peggy Gou. Więc jeśli ktoś kocha Kylie albo kocha muzykę taneczną w ogóle, to taką, powiedzmy, bardziej przystępną, to zapraszam do śledzenia poczynań tego wydawnictwa. Tym zaczęliśmy, a kolejny utwór należy do Bicep, którzy, jak mówiłem, chyba tydzień temu albo dwa tygodnie temu wydali epkę krótką, bo trzyutworową, i właśnie z tej epki pochodzi m.in. Viper.

Viper i Bicep opowiadałem o tym, że weszli w nowy rozdział swojej twórczości, zmienili studio i teraz mają tam kabinę do nagrywania wokali i zamierzają, nie zawahają się jej użyć, o tego słowa, że szukałem, i planują nagrywać z wokalistami. Viper jest jednym z dowodów na to. Jeszcze jeden utwór został z epki, myślę, że w najbliższych tygodniach go zaprezentuję, a przed nami pewien kalifornijski producent muzyczny, ale niech ta Kalifornia nas nie zwiedzie, bo dosyć jest to mroczna propozycja i dosyć radykalna, a ja bym chciał, on nazywa się Bastien Goat, tak naprawdę nazywa się Julian Edwards, a ja chciałbym zagrać utwór, w którym usłyszymy Kelis, bo samplowany jest jej wokal i włożony w zupełnie nową rzeczywistość muzyczną, i bardzo to dobrze według mnie, dobre jest to połączenie. Posłuchajmy.

Duki Design za nami i Bastien Goat i Kelis, która nie wiem, czy wie o tym, że pojawiła się w tym utworze. Wierzę, że tak. Połączenie jest to dobre, myślę. Ja zresztą bardzo lubiłem ten utwór zawsze też w oryginale. Ostatnio zwróci Lee moją uwagę, bo jest to postać niebinarna. Elliot Sumner, ojciec Sting, uwaga, uwaga, matka Trudy Styler, aktorka. I Elliot Sumner pojawia się z jednej strony w produkcjach filmowych, a z drugiej strony tworzy własną muzykę. Od indie rockowej przez elektroniczną i my dzisiaj posłuchamy próbki tego, co nagrywa właśnie w obszarze elektroniki. Postać być może znacie z między innymi z serialu Ripley, bo tam się pojawili, uwzględniając tę liczbę mnogą. Świetny serial swoją drogą. No dobrze, a my od Elliot Sumner posłuchamy utworu Monument z takiej właśnie podwójnego singla, na którym pojawił się Monument i The Hunger. I to jest tylko jedna z próbek tego, co robi Elliot Sumner, czyli VAL, bo muzycznie działa jako VAL, V-A-A-L, dlatego, że tak jak mówiłem wcześniej, gatunków jest więcej w dorobku.

Val i Monument za nami, a przed nami Arlo Parks. Zostaniemy teoretycznie w klimatach bardziej klubowych. Zmierzam do pewnych faktów z życia Arlo Parks. Podobno zaprzyjaźniła się z Kelly Owens, ostatnio już o tym mówiłem, i w wyniku tej przyjaźni, jak mniemam czasu spędzonego na imprezach, wkręciła się Arlo Parks w muzykę bardziej taneczną, bardziej klubową. Natomiast z tym klubem to bym nie przesadzał. Rzeczywiście jak na to, do czego nas przyzwyczaiła, to brzmienie jest bardziej taneczne. Podobno ten utwór miał być bardziej radykalny i odważniejszy. Ostatecznie wylądował w takim brzmieniu, jak usłyszymy za chwilę. Ja jestem swoją drogą ciekaw, co by się wydarzyło, gdyby Arlo Parks spędziła z Kelly trochę więcej czasu na tych imprezkach. Mogłoby to być ciekawe. A utwór, o którym mówię, nosi tytuł Two-Sided.

To jest utwór z zeszłego roku i właśnie on zapowiadał album Corto Alto wydany w Ninja Tune. To był pierwszy singiel, a ja trafiłem na niego dopiero co w tym tygodniu.

Don't listen. Ale nie słuchajcie go. Ja zachęcam, żeby posłuchać tego materiału. Corto Alto za nami, a kolejny utwór to, no, tutaj dwie diwy parkietu. Diwy parkietu, czyli Madonna i Charlie XCX, które opowiadają w tym utworze o swoich początkach na scenie muzyki, no, o początkach swoich na scenie klubowej tak naprawdę, bo Madonna opowiada o latach 80. w Nowym Jorku, o klubie Danceteria, gdzie poznała między innymi Basquiata i się szlejała po prostu nocami, a Charlie XCX opowiada o swoich początkach na brytyjskiej, no, londyńskiej scenie klubowej, i kiedy była nastolatką. No i one tak sobie opowiadają, a w tle gra muzyka i będzie tanecznie, będzie miło. Nie wiem, czy znacie ten utwór Danceteria After Hours, czyli właśnie Madonna i Charlie XCX. Utwór, który początkowo pochodzi z Madonny albumu z zeszłego roku Confessions on the Dance Floor 2. Z zeszłego roku albo tego, nie wiem, czas tak szybko leci.

A sobie wróciłem dzisiaj do Confessions 2, bo tak jak mówiłem, dzisiaj dosyć przebojowo. A przed nami Bonobo. Wybrałem z albumu, nowego albumu, który wydał Distance in Static, najbardziej nastrojowy i spokojny utwór. Zrównoważymy trochę tutaj dziewczyny z parkietu. I będzie to utwór z pewną pakistańsko-amerykańską artystką Aruj Aftab. Bardzo, bardzo ładna kompozycja i w ogóle bardzo udany album Bonobo.

Fire on the Water i Bonobo, a gościnnie Aruj Aftab, która śpiewała do nas pięknie po pakistańsku. Przypominam, że słuchacie Neurotransmisji w Radiu 357. Pierwsza polska propozycja dzisiaj to Cats and Dogs. Trochę polska, trochę nie polska, bo materiał na albumie Finally powstawał trochę w Warszawie, trochę w Madrycie, trochę w, chyba w Nowym Jorku, bo jednak Katsi są w ciągłym ruchu. Są zmęczeni podobno presją social mediów, czy social mediów, presją tworzenia kolejnych bangerów klubowych i chcieli zrobić coś dla przyjemności, nagrać album, który coś opowie więcej. I taki właśnie jest ten, album. Ja wybrałem z tego albumu Moln w wersji Finally Version z gościnnym udziałem Stuzi i Mid. I cóż, myślę, że Katsi, nawet kiedy nie chcą robić klubowych bangerów, to i tak tak to się dzieje na koniec, bo mają do tego wielki talent i wielki zmysł, więc na koniec można sobie przy tym spokojnie potańczyć.

0: Mon, Finally Versions i Cats and Dogs. Troszkę zwolnimy tempo i przeniesiemy się do Kopenhagi, gdzie działa pewne trio. To trio tak naprawdę tworzy muzykę dosyć eklektyczną, bo na albumie takie bardzo spokojne kompozycje, jak tak za chwilę, z takim hipnotyzującym wokalem, bym powiedział. Ale też jest trochę beat machine i jest trochę przesterów. Lips Glued, tak nazywa się to trio. Ja odkryłem ich dopiero co. Porównywani są między innymi do Science Go Machine. Nie wiem, czy pamiętacie taki zespół. Byłem na ich koncercie kiedyś w basenie i byłem absolutnie zauroczony tym graniem i potem słuchałem trochę ich albumu, chociaż koncert podobał mi się nawet jeszcze bardziej. No dobrze, a posłuchamy Lips Glued w utworze pod tytułem A Case of a Raising Heart.
1: The night sky isn't just a fancy wallpaper. The moon paints people.

0: Naprawdę wyjątkowy ten wokal. Wibratko trochę, wręcz jak u Anoni. Case of a Raising Heart i Lips Glued. Hi Jutro wydaje album. 9 października wydaje album Digitize, na którym utwory wyprodukowane z różnymi producentami, a ja dzisiaj, żeby zapowiedzieć jutrzejszą premierę, zagram z tego albumu utwór pod tytułem Ignition, który wyprodukował grecki producent, dla niej Economist, który podobno pracując przy tym utworze przypomniał sobie, że lubi breakbeat i jest za to wdzięczny Hi. Przypominam, że Hi to australijska producentka grana regularnie w neurotransmisji. No i myślę, że to jest taki etap już jej rozwoju, że ta premiera jutrzejsza to jest spore wydarzenie tak naprawdę na scenie tej muzyki klubowej. Dobrze, Ignition, Hi i Economist.
1: And thanks for the drinks and the smoke.
2: Oh, no, no problem.

High i Economist w utworze Ignition. Przypominam, że premiera jutro, czyli tak naprawdę dzisiaj o północy, czyli naprawdę za chwilę, za mniej więcej godzinę premiera jej albumu Digitize. Dzisiaj tak poprzeplatam, trochę tanecznie, a potem trochę spokojnie, eksperymentalnie. Przed nami Actress, niby najbardziej taki, powiedzmy, klubowy, ale nie nazwałbym go tak, album z jego najnowszego albumu, który wydał we wrześniu. Utwór nosi tytuł Withering, a album, o którym mówię, nosi tytuł Radical Frame. Bardzo jest to ciekawa propozycja. Bardzo mi się podoba ten utwór i bardzo się cieszę, że na niego trafiłem. Zresztą zajrzałem do tego albumu na razie tak pobieżnie, ale myślę, że się zagłębię na dobre. A póki co właśnie Widening.

Dziękuję.

Bye.

Thank you.

with Ending i Actress za nami. Przypominam, że słuchacie Neurotransmisji w Radiu 357. Tame Impala romansuje z muzyką taneczną. Od jakiegoś czasu wydał ostatni album, który był bardziej klubowy. On nie zawładnął tak sercami fanów jak poprzednie. Ja myślę, że Kevin Parker jest po prostu geniuszem w swoim brzmieniu, ale też szanuję, że próbuje wychodzić z jakichś takich swoich pudełek i kolejn i podąża za zajawką, bo wierzę, że tego typu decyzje podjął, żeby po prostu robić coś, co aktualnie mu w duszy gra, a gra mu ewidentnie bardziej klub. Jako dowód na to na przykład ten remix od Fuckers, jednego z głośniejszych projektów ostatniego roku w muzyce tanecznej. Spotykają się w sumie dwie wyraziste postaci, zupełnie inne, i taki oto remix z tego powstaje. Tytuł to Loser, a remix, tak jak mówiłem, od duetu Fuckers.

Loser, Fuckers Remix i Tame Impala. No i znowu zmienimy klimat trochę, bo zrobi się spokojniej za sprawą pewnego artysty z Antwerpii z kolei, który nazywa się Nunzi i wyprodukował album, właściwie dla niego, czy z nim wyprodukował album Bullion. Producent angielski, którego bardzo, bardzo cenię i widzę, że Bullion coraz więcej produkuje albumów dla innych artystów i myślę sobie, że współpraca z nim byłaby wspaniałym doświadczeniem. No i tutaj znowu świetnie to brzmi, chociaż troszkę mnie rozczarowała historia tego utworu, bo podobno był na 3/4, na metrum 3/4 i tak mało jest utworów na to metrum i tak bym sobie życzył, żeby ludzie nie sugerowali się tą siatką w Abletonie i w innych DAW-ach tak zwanych i nagrywali rzeczy w innym metrum. No i na etapie pracy już w studiu z tego 3/4 zrobiło się 4/4 i zrobiło się bardziej standardowo, no ale cóż, za to utwór nadal jest bardzo ładny, jest dosyć spokojny, poszedł w elektronikę, no myślę, że Bullion tutaj też mógł być tym, który jednak sugerował tę zmianę. Tytuł utworu to Easy.

Easy od Nunzi i Buliona. Przenosimy się do Polski, przenosimy się na Podlasie i posłuchamy Swady i Nichos w ich nowym utworze pod tytułem, mam nadzieję, że dobrze wypowiem, Tisina, czyli cisza. Spokojniejszy niż zazwyczaj, bardziej refleksyjny, o rozstaniu, tęsknocie i pustce, ale wciąż bardzo dobry. Ja jestem ciągle pod wrażeniem naszego wspólnego, czy właściwie występu na tym samym festiwalu, nie wspólnego, bo graliśmy na innych scenach, ale energia była świetna. Barnfield, polecam ten festiwal na Podlasiu, właśnie w Bielsku Podlaskim. Dobrze, posłuchajmy.

Tyzina i Soda i Nichos za nami. Przypominam, że słuchacie neurotransmisji w Radiu 357. Wspominałem o tej Impala, a teraz posłuchamy czegoś, co jest takim miksem, który mógłby być efektem jakby kogoś, kto wyrósł z hip-hopu, ale chciałby troszkę grać jak Tame Impala. Albo gdyby Tame Impala postanowił jednak trochę romansować ze sceną muzyki takiej hip-hopowej, powiedzmy alternatywnej, wciąż amerykańskiej sceny, ale jednak hip-hopowej. Artysta nazywa się Beastie. Utwór nosi tytuł Beach I'm Mint i jest trochę miękki, trochę przyjemny, trochę psychodeliczny i mam wrażenie, że bardzo amerykański. Blacktop.

0: Myczam, Mint i Beastie za nami. A teraz znowu będzie taki miks hip-hopu, można powiedzieć, ale z elektroniką, czy z... No chyba tak, chyba po prostu z elektroniką. Natomiast przeniesiemy się do Polski, bo posłuchamy Prometa, bo mam wrażenie, że to jest producent, który też gdzieś ląduje między elektroniką a hip-hopem. Tak przynajmniej go kojarzę. Utwór Styl. Jesteśmy po 23, więc nie będę się przejmował, że padnie tam słowo czy dwa. Ale czego się nie robi dla przekazu, prawda? Promet, Styl.
1: Trochę za bardzo lubię używki, trochę za często odurzam łeb. Trochę za głupio tłumaczę wszystkim się, a sobie wróżę chuj wie skąd. Trochę jak dziecko.

Promet i Styl za nami. Wspominałem dzisiaj o Ripley, o serialu, który dzieje się we Włoszech, a tutaj będzie trochę klimatu włoskiego kina, bo holenderski producent, którego za chwilę posłuchamy, który nosi pseudonim Axelfield, a nazywa się pięknie, bardzo po holendersku, Alex van de Velde. No więc on, nagrywając swój nowy album pod tytułem Ostuni, inspirował się włoskim kinem i usłyszymy nawet dialogi po włosku w tym utworze, który zaraz zaprezentuję, Knock Knock, taki nosi tytuł. Bardzo ciekawa elektronika. Gdzieś tam myślę UK garażowa, ale jednak holenderska i trochę słychać, że inna. Posłuchajmy, Knock Knock.

okazji tego utworu zapowiem koncert Nowiki, który odbędzie się 6 listopada, na który zapraszam. W Warszawie zagra z gośćmi, także śledźcie jej social media i ja być może jeszcze coś o tym koncercie wspomnę bliżej daty, a póki co skłamałam właśnie od Nowiki.

skłamałam od Nowiki, cover Edyty Bartosiewicz. No dobrze, dotarliśmy do ostatniego ambientowego kącika neurotransmisji, a na koniec przygotowałem takie utwory jak Nicolas Jar i Sari Moss w utworze Part One, Angli Sees Everything od Tra Faldin, Midori Takada w utworze Falling and Fragmentation, a na koniec Michael Girigoni i

0: scare me.
1: Are you loud?
0: It's

Kłaniam się Państwu, dobry wieczór, to są Chore Sąsiadów Sny. No i przywitała nas jubilatka, solenizantka, PJ Harvey. Dziś na szczęście kilka pretekstów muzycznych, z których nie omieszkam, no ale to było wyjątkowo jesienne przywitanie, więc myślę, że kilka motywów się łączy. Do PJ Harvey sobie będziemy wracać między innymi do godziny drugiej. Zapraszam zatem.

krzysztof.tubilewicz@radio357.pl. Mile widziane wszelkie wiadomości i refleksje. Tymczasem, no cóż, to jest utwór, który zaistniał w tym tygodniu na antenie i wywołał Państwa reakcję. No to jeżeli nie mieliście okazji w poniedziałek do południa i tym razem coś poczujecie, to proszę napisać, co to było. Adres mailowy lub post facebookowy, dajcie znać.

0: What?
1: Yes. Yes. Give it to me. Yes.
2: Oh my god, Mickey, yes! Okay, wait. You saw it, right?
3: No i jak tam ten Clint? Ty sam nie wiesz jak. Jest w ogóle taki bardzo znamienny instrumentalny utwór, z którego korzysta pan Marek. Nawet nie wiedziałem, że to jeden i ten sam zespół. Otóż proszę, zwiększyliśmy o 100% stan posiadania w naszej bazie od poniedziałkowej audycji. No a przed chwilą 80s Cocaine to projekt o fantastycznej nazwie Future Nobodies. No to zróbmy sobie taki, delikatnie mówiąc, niezdrowy dyptyk. Teraz Mark Lanegan i pozycja zasłyszana u redaktora Fusiarza.

to keep on rolling. Rolling just to keep on rolling. I don't wanna leave this heaven so soon. Mark Lanegan przed chwilą. Mark Lanegan za chwilę. To są Chore Sąsiadów Sny. No ale sięgnijmy do turkusowego egzemplarza. Utwór nazywa się Ktoś Inny. Kac w wieku 70 lat może wydawać się oczywiście cięższy niż w wieku 35 lat. Ale jeśli chodzi o większość innych rzeczy, pozostaje tym samym człowiekiem. Moje zalety, moje ideały, moje pomyłki, moje lęki. Wszystko zostało jak było. I tylko wtedy, gdy, dajmy na to, przechadzam się i zobaczę swoje odbicie w szklanej tafli okna, to zastanawiam się, cóż to jest? To coś tam. Kim jest ten brzydki stary człowiek? On mnie przeraża.

krzysztof.tubilewicz@radio357.pl. Dziękuję za wszystkie wiadomości i dziękuję również za sugestie około poniedziałkowego południa. Sugestię, no taką, która mogła być wtedy uzasadnionym pretekstem. Mianowicie 45. urodziny obchodził pewien album. To jest całkiem okrągła rocznica. Zespół wówczas w takiej formie jeszcze oseskowej, nic mroczniejszego, chyba nie zapowiadającej. No ale upuśćmy sobie razy dwa, oczywiście.

0: Chore sąsiadów sny, po ciemku, Radio 357 i teraz dzisiejszy solenizant. Nie doszły niestety. Między innymi on w tym utworze, a to utwór mój tego zespołu ulubiony.
1: We go back in the past just once. One, two, three, four.

A Long Snake Moan, A Child's Question July. To utwory PJ Harvey, które zaproponuję Państwu już za momencik. A ten wiersz nazywa się Szachmat. Jesteśmy rozbijani kawałek po kawałku. My spływamy w każdej minucie, godzinie, każdym tygodniu, miesiącu, roku. My wyciekamy w kawiarniach, na podwórkach, stadionach, parkingach, w salonach gier losowych, w kinach, w kościele, na grillu. Rozpuszczamy się. Rozpuszczamy się podczas wciągania butów, podczas wypuszczania kota na dwór, podczas gaszenia światła, podczas obcinania paznokci u stóp. I tak nieustannie rozpuszczamy się z substancji w cień. Bez końca rozpuszczamy się podczas słuchania kiepskiej muzyki lub w całkowitej ciszy. Na zawsze rozpuszczamy się podczas czytania starych listów miłosnych i nowych książek w czasie pokoju i wojny, przed włączonym i wyłączonym telewizorem. Tak to nasze życie rozpływa się i znika pomiędzy kaskiem a wysokim obcasem, między pestką oliwki a zakopanym trupem, między zgubionym kluczem a naświetloną kliszą, między uśmiechem dziecka a krzykiem magnolii.

0: Para sąsiadów, Sny i Radio 357. A czy państwo widzieli już czterech groźnych kolegów redaktorów, którzy jak co roku zaczynają wyjątkowo straszyć im bliżej do 1 listopada? Tam jest w ogóle taka ciekawa opcja, jeśli chodzi o ten metalowy top. To znaczy, zawsze kontrowersyjny jest wybór zespołów, na które można głosować. Czy w tym roku AC/DC również z jakiegoś powodu? Nie pamiętam w tym momencie. Pamiętam, że opcja kusząca, inspirująca to taka, że widać, które miejsce skandalicznie wysokie lub niskie dany utwór zajął w ramach zestawienia rok wcześniej. Więc to byłby pretekst do połowy audycji, tak myślę. Ale niech to będzie pretekst na najbliższe 11 minut. Utwór tu obecny i pojawiający się, a w ostatnim metalowym topie stanowczo, zresztą jak cały zespół, stanowczo za nisko.
1: Well, that's about it. That's all we have. I hope it wasn't too disappointing. We will see you on tour. Until then, take it easy.

Prywatne pokazy. Tłum widzów na prywatnych pokazach to okropność. Ściskają dłoń reżysera, uśmiechają się do niego promiennie i mówią mu, że stworzył wspaniałe dzieło. W tym czasie inni zbierają się dookoła i czekają, by powiedzieć reżyserowi, że stworzył wspaniałe dzieło. Niektórzy z nich w to wierzą, inni kłamią ze strachu lub z uprzejmości. Ja? Mówię do żony, jak do cholery się stąd wydostać. Powinieneś mu coś powiedzieć, mówi ona. W porządku, mówię. Podchodzę do reżysera, ściskam mu dłoń i mówię, podobało mi się zakończenie. A on uśmiecha się do mnie, jest podekscytowany. Wtedy moja żona i ja wychodzimy stamtąd. Jasne, że podobało mi się zakończenie, bo oznaczało, że już po wszystkim. Hollywood tak strasznie fetuje samo siebie. Weźmy te setki filmów kręconych każdego roku. Z nich wszystkich może 4 czy 5 są jakie takie, może. Wychodzimy na parking, a ja obiecuję sobie, że na następny film kupię bilet w kasie, żebym mógł opuścić seans, nie raniąc uczuć reżysera.

Ode to Sad Disco. No i właśnie tacy klienci są pożądani w tej audycji. To jest Radio 357, wiadomości mile widziane. W tym te tekstowe, tak myślę, te tekstówki też to jest możliwość, choćby o tak późnej porze. Dobra, to może teraz pierwsza z tych kompozycji zespołu Clinch. To już nie będzie jakiś radykalny cover, to będzie po prostu Latarnik.

coś magicznego, coś do mknięcia, oby przepisowo, samochodem, nocą, po mieście. Dobrze, to teraz jeszcze Sorenizantka z podwójnym przesłaniem miłości.

miałem jeszcze zacytować coś z Wrok on się ku Nirwanie, ale widzę, że mam jakiegoś pecha, chyba czterokrotnie trafiałem na utwór, który no nie nadaje się, delikatnie mówiąc. Dobrze, to my zakręćmy się niczym w przeręblu. To jeszcze po jednym Lennonie, po jednym typie negatywnym, a i pomału, pomału będziemy się tak już dokręcać do końca. Pozdrawiam Państwa, kłaniam się, do usłyszenia.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Nocne powtórki.
2: Plac na rozdrożu. Świat.
3: Dobry wieczór. Przy mikrofonie Wioletta Myszkowska. 3 lata temu, 7 października, bojownicy Hamasu i palestyńskiego islamskiego dżihadu przekroczyli granicę Strefy Gazy i weszli do Izraela. W ataku terrorystycznym na okoliczne kibuce i festiwal Nowa zabili prawie 1200 osób, w tym ponad 800 cywili, również dzieci.